0: który mimo wojny pozostał w Rosji. Wiedeń chce wykorzystać do tego zamrożone aktywa jednego z rosyjskich oligarchów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Wyrazy uznania dla całego zespołu Hiszpanii i niedosyt po tym, co pokazali piłkarze z Francji. To pierwsze opinie kibiców po zwycięstwie Hiszpanii 2-0 z meczu w półfinale Mistrzostw Świata. Komentarze kibiców obu drużyn zebrał Maciej Szefer.
2: Francja mnie bardziej rozczarowała z tego względu, że po Hiszpanii defensywy to jest jedyne, czego się spodziewałem. Bardziej grania do przodu, może niekoniecznie, natomiast sam wynik jest zaskakujący mimo wszystko.
3: Jutro oglądam ten mecz jeszcze raz z moimi siostrzeńcami, którzy myślą, że mecz odbywa się w nocy, więc będzie to trudne. Grali źle, grali gorzej niż Hiszpania, więc uważam, że Hiszpanii się należała ta wygrana.
4: Jestem bardzo zadowolony, po pierwsze z tego, co zobaczyłem, a po drugie to z wyniku po prostu, nie? No 2-0 i to w taki sposób. Przecież oni co minutę byli na drugiej połowie.
1: Dziś w drugim półfinałowym spotkaniu Anglia zagra z Argentyną. Początek tego meczu o 21:00. Robert Lewandowski oficjalnie zaczyna przygodę z Chicago Fire. Kapitan reprezentacji Polski mówił, że wrażenie zrobiły na nim starania nowego pracodawcy.
5: Byłem pod wrażeniem tego, jak klub starał się o mnie, jak bardzo pokazywał, jak mu zależy na to, żebym tutaj przyszedł. Począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem w Barcelonie i to, jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija. Już jakby nie mówię o innych aspektach, czy ośrodek treningowy, czy stadion, na którym grałem, który jest bardzo duży i też wiem, że kibice będą przychodzili i też nowy stadion powstaje, więc jakby no było wiele aspektów.
1: Kontrakt Roberta Lewandowskiego będzie obowiązywać do 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Najbliższy mecz 17 lipca. Mężczyzna, który atakował kobiety w dzielnicy Górna w Łodzi, zatrzymany. 48-latek usłyszał już zarzuty, mówi prokurator Paweł Jasiak.
6: Naruszenie nietykalności cielesnej, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, narażenie pokrzywdzonej na poważniejsze obrażenia oraz gruźb, jak również gruźb karalnych i naruszenie nietykalności cielesnej w zakresie kolejnego zdarzenia.
1: 48-latek nie przyznał się do winy. Wcześniej był wielokrotnie karany za rozboje i gwałt. W więzieniu łącznie spędził 17 lat. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
1: Ostrzeżenia dla południa i centrum kraju przed burzami z intensywnymi opadami deszczu, a w dzień na termometrach od 24 stopni na zachodzie i południowym zachodzie do 28-29 w centrum i na wschodzie kraju.
7: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
8: Największe gwiazdy,
9: a wśród nich
8: Ira. Małgorzata Ostrowska.

0: Zachwycająca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
2: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
0: Sobota, 18 lipca, Chełm.
1: Transmisja koncertów TVP2 po 20
2: i na antenie radiowej jedynki po 21.
0: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

I to z cyklu właśnie na dobrym sprzęcie, jak my chcemy tak, to daje strzelić się zawsze, prawda? Albo Pink Floyd. No ostatnia płyta Dire Straits, no potem to już tam, ale to był ten ostatni moment, pamiętam, You and Your Friend, muzyka z telewizora, to my z Kajetanem może, żeby państwa nie męczyć gadaniem, to tak jeszcze dostawimy dwa utwory z telewizora, The Waterboys oraz Bruce'a Springsteena z panią w duecie. No to tak się nam ładnie, panie i panowie, gramy.

Roseanne Cash, Bruce Springsteen, Sea of Heartbreak, The Waterboys, The Return of Pen. I tutaj mam list od Państwa, to chyba teraz, ten moment, uwaga, uwaga, włodarze szklarskiej poręby. Dostałem taki list od słuchaczki, która napisała, czy pan ma jakieś chody we władzach szklarskiej? Nie mam. Gdybym miał, to bym był bardzo zadowolony. No, bo z tego listu jakby wynika takie pytanie i taka trochę wątpliwość, że za to, co pan zrobił dla Szklarskiej, za promocję dla miasta w ogólnopolskim radiu od tak długiego czasu, to oni powinni dla pana mieć jakieś szczególne przywileje. Nie, może nie powinni, ale mogliby. No chyba jest tam jakaś pani od biura, z biura promocji. Słyszałem kiedyś, taka miła młoda pani to była. I z tego, co słyszałem, jest bardzo fajny pan burmistrz. To do tej miłej pani z działu promocji. Ja w ogóle to może bym się w urzędzie zatrudnił. I do miłego pana burmistrza. A że słuchaczka napisała. Kajetan, no dobra, to poprosimy słuchaczkę, żeby napisała, a ja tam w międzyczasie do burmistrza wstąpię, jak będę. Panie burmistrzu, bo my tu w

jedynce już drugi rok. Ja o tej Szklarskiej w kółko. Co ja w tej Szklarskiej? Dlaczego w tej... O pociągach, o modernizacji drogi. Ja wszystko mówię. No i co ja z tego mam? To jak Ewa Bem śpiewa, i co z tego dziś masz? Także, panie burmistrzu, czekam na odzew. Mamy kolejny tryptyk w jedynce, w biurze piosenek znalezionych, w Muzyce Nocą. Jak to Roland napisał, na całą Polskę, na całą Europę i na cały świat. No, to panu burmistrzowi tak chciałem, żeby sobie zdawał sprawę. Ile by to kosztowało? No właśnie. Doktor Hook. Co to za zespół? No, początkowo to był Dr. Hook and the Medicine Show. Amerykanie działali od 1968 roku. Te najtłuściejsze momenty to były lata 70. No ładne melodie, no co by tu nie mówić. I ostatnio mi się to przypomniało. Ja mówię, tak, taka piosenka mi się przypomniała i się zastanawiam, kto to śpiewał. Czy to był Cat Stevens? No nie, no Al Stewart to też nie był. No, musiałem się tak tam zapytać internetu. Kto śpiewał Sylvia's Mother w 72 roku? No, doktor Hook się okazuje. To od tego się to wzięło. To w czerwcu jeszcze było, pamiętam. I wtedy pomyślałem, bardzo miło pani Sylwii. Ja nie wiem, jakie państwo mają skojarzenia. Ja się w Sylwii w szkole średniej kochałem. Miałem, jak jeździłem taksówką, taką bardzo swoją ulubioną pasażerkę, panią Sylwię. Też się w niej kochałem. Platonicznie. Pani Sylwio, jak tam? Kocyk? Zawsze żeśmy sobie żartowali. Także to Sylwia to tak ten. Doktor Hook, proszę państwa, nasza ulubiona piosenka z czasów radiowych, niesforności, to było Sexy Eyes. To zagramy, dobrze się to miksowało. I jeszcze taki oczywisty hit, czyli When You're Love with a Beautiful Woman. Czyli wszystko tak podwiane wiaterkiem, sukieneczka, kobiety, fascynacje. No, lepiej być nie może.

tryptyku Dr. Hook. Jeszcze zobaczymy, czy ten tryptyk jeden nam się zmieści, chociaż w jakimś takim małym wycineczku. Teraz Lemoniada.

Jak ja lubię to nagranie i wideo, i jak on to śpiewał. Nic z tego nie będzie. I jak mnie ktoś wkurza i wiem, że robi głupoty, to mu mówię, nic z tego nie będzie, z tego nic nie będzie. I ojcu dyrektorowi to mówiłem. I się nie udało i bardzo mu dobrze. Przepraszam za tą złośliwość. Scarlett Lemon, ta świetna piosenka. I a propos udawania, to już jest miesiąc prawie po, więc chyba nikt się nie obrazi. Proszę państwa, no tak, no bo to 15 było czerwca. Foo Fighters na Narodowym. Muszę się przyznać, że nigdy nie lubiłem grupy Foo Fighters, ani nigdy nie zrozumiałem fenomenu Nirwany. Szacunek owszem tak, ale nie. Nie słucham Nirwany, nie słuchałem nigdy Foo Fighters. I to, co zobaczyłem na Narodowym i też co widziałem, co ludzie piszą. Ci, co zapłacili za bilety na płytę, a potem się okazało, że ktoś kupił najgorsze bilety, najtańsze, jakie można było tam gdzieś w ogóle na stadionie, gdzie już nic nie widać i nie słychać, to i tak wpuścili na płytę. No bo było tak mało ludzi. Foo Fighters to do klubu Stodoła. Nawet na żadną tam Ergo Arenę się nie nadaje już dzisiaj, ale do dobrego klubu. No właśnie, w Warszawie nie mamy takiej Ergo Areny, czy Atlas Areny, czy Tauron Areny krakowskiej. Kongresowa, tam pan prezydent, ale kongresowa to na elegancki koncert w garniturze. No właśnie. I nie znam się na muzyce Foo Fighters. Przepraszam, pani Wiolu. Mówię to jak jest. Więc zacząłem tak sobie tam sprawdzać w balladach. No i takie Home znalazłem. To jest ładne.

Home, Foo Fighters, spuścizna Dave'a Grohla, już po Nirwanie i po koncercie. No to jeszcze taka lekka piosenka, taka pora, że można zdjąć wszystko.

Post Malone, no teraz tą country, ale wtedy jeszcze nie. Do Jacket, I Like You. Fajne, takie rzeczy to ja lubię. Proszę Państwa.

No to Zdzisława Sośnicka. Te najpiękniejsze trzy płyty z lat 80. W streamingu słabo jest, tam jedna jest. Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale fajnie, że mamy. I będzie z winyli. Mój gramofon pięknie gra. Te wkładki tej zielonej się przesiadłem na ortofona. Ale no, te płyty były tak sobie wydawane, nagrywane, także przepraszam, ale nie chcę państwa ściemniać. Także Zdzisława Sośnicka. Mam nadzieję, że się zmieści jak najwięcej. Kajetan Tłokowski, Marcin Sobesto. My już spadamy na stronę, zapraszam, Biuro Piosenek Znalezionych, to znaczy tam na Facebooku. Proszę o komentarze więcej i o tam zesłanie wici do znajomych. Tak. I odsłuch będzie oczywiście z Mixclouda, playlista. No wszystko tak jak zwykle. Maili od państwa będę wyglądał na marcin.sobesto@polskieradio.pl. Proszę mnie inspirować i zlecać różne zadania tematyczne do rozwiązania. Z przyjemnością to wykonam. Dziękujemy. Dobrej środy państwu życzymy. Jeszcze, znaczy dopiero 1/4 wakacji minęła. Także no jeszcze pół lipca, sierpień to już wiadomo. To już, tak, już trzeba się wyłączać i sobie iść. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Jeziora, wzgórza i piękne bory sosnowe to Małe Mazury na Mazowszu. W lecie z radiem wybierzemy się na Pojezierze Gostynińskie i sprawdzimy atrakcje tego regionu. Zajrzymy też na trasę Wielkiej Wyprawy Maluchów. 72 małe Fiaty przejechały pół Europy i właśnie zbliżają się do mety.
2: Lato z radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina 3:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Rosyjski samolot obserwacyjny przechwycony nad Morzem Bałtyckim Ju-20 pojawił się niebezpiecznie blisko polskiego terytorium, przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To pokazuje, że Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. To wszystkim tym, którzy próbują zakłamać rzeczywistość i powiedzieć, że wojny na Ukrainie już nie ma, że Ukrainy nie należy wspierać. Niech to wydarzenie po raz kolejny uświadomi, jak bardzo niebezpieczna jest Federacja Rosyjska.
3: Samolot pojawił się 30 km od Ustki. Według relacji szefa MON miał szpiegować polskie systemy obrony powietrznej. 54-letni mieszkaniec Bielska Białej usłyszał zarzut publicznego znieważenia trzech obywatelek Ukrainy z powodu ich narodowości oraz naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich. Chodzi o sobotni incydent w autobusie MZK w Bielsku Białej, mówi prokurator Łukasz Witkowski.
5: Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego wolnościowych środków zapobiegawczych w postaci dozoru policji połączonego z zakazem zbliżania się i zakazem kontaktowania się do osób pokrzywdzonych.
3: Ataki na osoby z Ukrainy w najbliższych miesiącach mogą się nasilać, mówi w rozmowie z Polskim Radiem ekspertka ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej dr Anna Tatar.
6: Ja bym tu w pierwszej kolejności obwiniała polityków, którzy dla swoich profitów politycznych od już nie tygodni czy miesięcy, tylko od kilku lat stosują propagandę antyukraińską. Przypisuje im rzeczy, których nie popełnili. I tego typu przekaz niepowstrzymywany przynosi potem takie skutki, że atakowane są nawet dzieci.
3: Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar podziękował między innymi polskim władzom i służbom za reakcję za znieważenie ukraińskich nastolatek w Bielsku Białej. Podkreślił, że nikt nie ma prawa poniżać, zastraszać ani okazywać agresji wobec drugiego człowieka. A Prawo i Sprawiedliwość dystansuje się od słów Przemysława Czarnka. Polityk mówił o wstrzymaniu finansowania zbrojeń dla Ukrainy oraz odbudowy tego kraju do czasu, aż, cytuję, wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. Jarosław Kaczyński zapowiada, że kierownictwo partii zajmie się tą wypowiedzią, a premier Donald Tusk wypowiedź Przemysława Czarnka nazwał idiotyczną. Niemcy odnotowują informację podaną przez Donalda Tuska o jesiennych manewrach koalicji chętnych w Polsce. W ćwiczeniach mają wziąć udział wojska francuskie.

0: Gdańsku w Nowym Targu. Placówka od wczoraj jest już zamknięta. Jej właściciele zobowiązali się jednak do opieki nad pozostawionymi psami.
1: Psy w schronisku w Nowym Targu są w dobrym stanie i pod opieką lekarzy weterynarii. Do placówki kierowały je 43 gminy. Do części z nich o większe zainteresowanie się tymi zwierzętami apelowała lekarka weterynarii w Limanowej, pełniąca obowiązki w Nowym Targu, Aneta Kawula.
2: I aby na przyszłość stworzyły takie miejsca przy gminach czy między gminami, w których te zwierzęta porzucone, bezdomne mogłyby godnie czekać na swoich właścicieli.
1: Krzysztof Łapsa, zastępca wójta gminy Nowy Targ, powiedział, że większość psów, za które odpowiedzialny jest urząd, zostało przekazanych do placówki w Chemku.
3: I my mamy stosowną umowę z innym schroniskiem, gdzie teraz te pieski przekazujemy.
1: O zamknięciu schroniska po ponad 30 latach działalności zdecydowali jego właściciele. Obrońcy zwierząt zarzucali im rażące zaniedbania, a nawet znęcanie się nad czworonogami. Tych zarzutów nie potwierdziły kontrole. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Ostrzeżenia dla południa i centrum kraju przed burzami z opadami deszczu. Na północy i południowym wschodzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Dziś na termometrach od 24 stopni na zachodzie i południowym zachodzie do 29 w centrum i na wschodzie.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
6: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
5: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
6: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
5: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
6: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
5: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
6: Zapraszają Ula Kaczyńska
5: i Marcin Wojciechowski.
6: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
7: A na zegarze już 7 minut po godzinie 5.
4: Agrofakty.
7: I przed mikrofonem Justyna Golonko. Witam Państwa o poranku i zapraszam na przegląd najważniejszych informacji z rynków rolno-spożywczych. A zaczynamy od tego, co się dzieje w naszych sadach, bo tam sadownicy szacują straty. No i niestety, jak mówią, tak źle jeszcze nie było. Już wiosenne przymrozki okazały się tragiczne dla wielu polskich sadowników. Skala zniszczeń jest tak duża, że przedstawiciele branży mówią o największych stratach w historii, a ostatnie upały to kolejne straty w sadach i one sięgają miliardów złotych, mówi prezes Związku Sadowników RP Mirosław Maliszewski.
8: Wyjątkowo niekorzystny sezon rok dla sadowników. Wszystkie klęski, które są możliwe, dotknęły polskie sadownictwo od przymrozków poprzez upały, susze, a teraz dosłownie kilka dni temu ugotowane owoce, zwłaszcza porzeczek, spowodowały, że te straty są ogromne i szacujemy, że to ponad 2 miliardy złotych straty dla sadowników z tytułu tego, że nie będą mieli owoców, nie będą mieli co sprzedawać. No, konieczna bez wątpienia jest pomoc i doraźna, i systemowa.
7: Rolnicy liczą na rządowe rekompensaty i wsparcie klęskowe z Unii Europejskiej. I jeszcze mamy raport suszowy, bo niestety okazuje się, że mamy już 65% gmin z suszą w zbożach. Kolejny już raport suszowy pokazuje, że mimo opadów sytuacja na polskich polach nadal jest bardzo trudna. Susza rolnicza obejmuje już 11 grup upraw, a największy zasięg dotyczy zbóż jarych, ozimych oraz rzepaku. W porównaniu z poprzednim raportem, jak tak patrzymy, to poprawił się klimatyczny bilans wodny. Jednak, jak czytamy, zmiany są zbyt małe, by odwrócić niekorzystny trend. I przenosimy się do Wielkopolski, bo tam bloki po dawnych PGR-ach mają przejść głęboką termomodernizację. W Poznaniu właśnie otworzono pilotaż programu Ekologiczna Wieś. Program ma poprawić efektywność energetyczną obiektów i ograniczyć koszty ich utrzymania. O szczegółach Tomasz Matusiak.
9: Wspólnoty mieszkaniowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie pokrywające nawet 100% kosztów inwestycji poprawiających efektywność energetyczną budynków. Pierwszy etap naboru wniosków na przygotowanie audytów energetycznych

0: energetycznych i niezbędnej dokumentacji technicznej rozpocznie się 3 sierpnia i potrwa do 31 sierpnia, mówi Paweł Marciniak z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
1: To są bardzo często budynki nieremontowane od lat, które charakteryzują się bardzo niską efektywnością energetyczną. Inwestycje w takie miejsca dają ogromne, jak wyszło z naszych audytów, korzyści, jeśli chodzi o poprawę efektywności energetycznej. Cały program jest skonstruowany w ten sposób, oczywiście, że zaczynamy zawsze od audytu energetycznego, który dokładnie wskazuje, jakie elementy budynku w takim budynku wielorodzinnym trzeba naprawić, żeby uzyskać jak największą efektywność energetyczną.
0: Za realizację pilotażu programu odpowiada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Łączny budżet programu wynosi 40 milionów złotych.
1: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisał list intencyjny o współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa i razem łącznie budżet tego programu będzie wynosił dla Województwa Wielkopolskiego w tej części pilotażowej 40 milionów złotych i już od 3 sierpnia możliwe jest składanie przez gminy wniosków o dofinansowanie pełnych audytów energetycznych. Do tego potrzeba przede wszystkim, i to jest najważniejsze, zgody wspólnoty, która tego typu inwestycje chciałaby u siebie przeprowadzić. Trzeba dodać, że w tym programie gwarantujemy to, że jesteśmy w stanie nawet pokryć 100% kosztów kwalifikowanych takich inwestycji.
0: Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, chwali propozycję programu. Jak zaznacza, budynków popegeerowskich w Polsce jest sporo i wszystkie potrzebują modernizacji.
2: Dobrze, że taki program rusza, bo pozwoli wyremontować te obiekty, pozwoli ocieplić i zmniejszyć im koszty. To jest bardzo duża pomoc, bo jeżeli województwo się w to włącza, bo jeżeli by to spadło na samorządy gminne, to gminy takich środków będą miały kłopot mieć. Więc dobry program.
0: Skala potrzeb jest znacznie większa niż budżet pierwszego pilotażu. Z ankiet przeprowadzonych w 85 wielkopolskich gminach wynika, że modernizacji może wymagać co najmniej 2000 budynków wielorodzinnych związanych z dawnymi PGR-ami.
3: Wielkopolska jest drugim regionem w kraju po województwie zachodniopomorskim, który uruchamia pilotaż programu Ekologiczna Wieś. Jak to będzie działało, będziemy Państwa oczywiście na bieżąco informować. No i to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Agrofaktów. Kolejne informacje z rynków rolnych już jutro o tej samej porze, czyli kilka minut po 5:00, a ja tu wracam za ponad godzinę.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polski Radio, program pierwszy i 16 minut po godzinie 5 i ta audycja powinna nazywać się Buenos Dias z jedynką, zdaje się.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: No i kto miał rację? Kto miał rację? Środa, 15 dzień lipca, 196 dzień roku, do końca roku 169. 196 dzień roku, a do końca roku 169 dni. Tak te cyfry się ułożyły. Do końca lata zaś dni 69. Słońce wzeszło o 4:33, zajdzie o 20:50, zatem dzień potrwa 16 godzin i 18 minut i będzie krótszy od najdłuższego o 29 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i minut 36. Imieniny obchodzą Anna, Antioch, Atanazy, Bonaventura, Cyriak, Cyriaka, Daniel, Dawid, Dawida, Donald, Egon, Hanna, Henryk, Ignacy, Lubomysł, Niecisław, Pompiliusz, Roxana, Włodzimierz i Włodzimir. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. Państwo oczywiście tego nie widzą, ale koledzy potwierdzą, że w studiu jest jaśniej niż zwykle. Jakiś taki niezwykły blask. No to od redaktora prowadzącego bije czysta aura sportowego geniuszu od pierwszego gwizdka tego turnieju, tego mundialu, kiedy niektórzy nawet i w głowę się pukali. Ja powtarzałem jak mantrę, że Hiszpania i że Hiszpania i co? No i Francja jedzie do domu, a La Furia Roja melduje się w finale.
2: Hiszpańscy kibice zaciskają kciuki. Mike Maignan postara się tego karnego zatrzymać. Oyarzabal!
0: To Jacek Laskowski miał przyjemność komentować ten mecz i później jeszcze jeden wpadł dla Hiszpanów, jeszcze trzeci, ale zdaje się ze spalonego. To Lamine Yamal. Patrzę w lustro i myślę sobie, że co ja w ogóle robię o tej porze w studiu. Ja powinienem teraz niekoniecznie przed mikrofonem siedzieć, tylko stać w kolejce do punktu totalizatora sportowego i może zakreślić jakieś kilka szczęśliwych cyfr, liczby, bo trzeba było słuchać od początku, kto zaufał mojemu nosowi, ten dzisiaj budzi się z uśmiechem od ucha do ucha, kto postawił na trójkolorowych, to chusteczki higieniczne i mocna czarna kawa czekają na pocieszenie. Ja czekam na Państwa głosy, chyba że się nie doczekam, bo Państwo akurat mogą świętować. Dziś jest Międzynarodowy Dzień Bez telefonu. Państwo sobie wyobrażają dzień bez? Jeszcze tak, ale ty dzień? A to już niekoniecznie. Wydawca, znaczy nie wiem, czy poprosił, to była taka sugestia, żebym coś powiedział przed tym numerem. Mam wielki sentyment do tego, że oszalałem, tak? No dobrze. Tak, oszalałem na punkcie tego utworu. To jest utwór zatytułowany Tańcze, męskie granie. To jest tak zwany drugi hymn męskiego grania w tym roku. Video Bambino, Zalia i Igor Herbut. Kto się jeszcze nie obudził, szanowni państwo, to myślę, że teraz zrobi to z przytupem. Bardzo proszę panów na początku.

0: Aby z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Że Boniek się tam pojawił w ustach Vito Bambino. No Zbigniew Boniek przed półfinałem Hiszpania-Francja mówił, że faworyt jest Francja i że Francja zdobędzie puchar na tegorocznym mundialu. No stało się inaczej, panie Zbigniewie. Pan Marek, o poranku, który już, ile mu zostało, 3 dni jeszcze, to i na miesiąc urlopu, jak tak można?
2: No i środa, od krakowskiej Liszki, wreszcie taka temperatura letnia 17 na plusie, praktycznie bezchmurne niebo. Dzisiaj w dzień znowu zapowiadałem jakieś deszcze i burze, choć przyznam szczerze, na razie Liszki są chronione i wszystkie burze i nawałnice przechodzą bokiem. W dzień do 25 stopni, może nawet więcej. No i co? Jeszcze 3 dni i urlopik miesięczny. 4 tygodnie urlopu. No, oby człowiek wypoczął, żeby pogoda była.
1: I tak jest, tak trzeba żyć, panie Marku. Jak gdybym miał brać 2 razy po 2 tygodnie, znaczy raz 2 tygodnie, drugi raz 2 tygodnie, to wziąłbym od razu miesiąc na pańskim miejscu, jak słyszę. Tylko pan chce wypocząć, a zdaje się, że tam na początku to jest remont, czy tam, tak, remont chyba. Nie remont, malowanie u dzieciaków. No to jak pan już sobie to pomaluje, to w takim razie na polskie morze i oby tego słońca było jak najwięcej, bo słońca ostatnio tu mamy zbyt mało, za to sporo chmur i teraz widzę we Wrocławiu, pani Ania informuje, nadciąga wielki deszcz, w ciągu dnia będą przejaśnienia, po południu i pod wieczór burze i deszcz, wczoraj podlało, Wrocław

0: Wrocław porządnie, nie tylko Wrocław, co się działo w Jeleniej Górze, to tylko mieszkańcy mogą potwierdzić. Już niebawem będziemy w Jeleniej, sprawdzimy, co tam słychać. A teraz Podkarpacie, u pana Marka zdaje się, że też mocno polało.
1: Dzień dobry, ocieka się kłania. Mówię cicho, bo jeszcze przecież wszystko śpi. Jest po trzeciej, ja do pracy się udaję. No po wczorajszej burzy gwiazdy na niebie są. O dziwo, myślałem, że będzie mgła, bo na wieczór się brała mgła, a nie ma mgły i widzę gwiazdy. Popadało dosyć mocno wczoraj, ale deszcz potrzebny. Niby się komuś wydaje, że ach, napadało, dużo deszczu. Nie, nie, sucho w ziemi. Tak wziąć łopatę, kopnąć łopatą, to nie jest w ogóle przemoczone głęboko. 15 stopni jest dzisiaj. Fajny dzień się zapowiada. Dziś jadę do Łodzi, panie redaktorze. Kochany prezesie, podeślę wniosek urlopowy 27 lipiec, tydzień czasu. Podpiszę pan. Zależy mi na tym. Wiem, że późno, ale zależy mi bardzo, żeby mi pan podpisał ten wniosek urlopowy.
0: No oczywiście, że podpiszę, co mam nie podpisywać, panie Marku, tylko proszę wskazać w tym wniosku osobę, która będzie pana zastępować w tym czasie, bo taki jest przecież statut RKRP. Pan Przemek z Poznania krótko cieszył się wolnością. Jakoś tak przed tygodniem dzieci wyjechały do Ujka w Lublinie, ale już wracają.
2: Dzień dobry. Dzisiaj mamy mokry poranek w Poznaniu. Rozpadało się nam. Ale ciepło, bo temperatura jest 15 stopni. No i cóż, trzeba było zostawić rower w piwnicy i tramwajem do pracy. A po pracy i tak muszę jechać, bo dzisiaj dzieci wracają z Lublina. Ale tylko na chwilę, bo już od piątku kierunek morze. Pozdrawiam. Przemek.
0: Czyli znowu będzie można zagrać Kazika i Kult, gdy nie ma dzieci. Jeszcze pan Maciek z Gryfina na koniec tego wejścia, a potem, potem sobie pośpiewamy razem z członkami latającego cyrku.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Maciek Gryfino, raport pogodowy w zachodniopomorskim, tylko 14 stopni z rana. Ja się pytam, gdzie to lato? Gdzie ono jest? Środek lipca, żeby było 14 stopni tylko, nie wiem. No i ma się znowu chyba ochładzać na weekend. Albo się mylę. Niech mnie pan redaktor sprostuje. Wszystkim miłego dnia życzę. Pozdrawiam.
0: Sam chciałbym wiedzieć, panie Maćku. Tak, sam chciałbym wiedzieć, panie Maćku, gdzie, co, jak są te prognozy długoterminowe, ale ja się nie podejmuję. Już wielokrotnie stawiałem na to, że będzie na Mazowszu, że jakiś tam upał wydarzył się, ale nie w tym momencie, kiedy ja obstawiałem. W każdym... Ale nie, ale z Hiszpanią to mi wyszło. I zobaczą państwo, że Hiszpania podniesie puchar. A z kim się spotka w finale? Na pewno z drużyną na A.
4: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Orfeusza, nie mylić z Morfeuszem, bo Morfeusz to jest ten koleś tego, z Matrixa.
1: Dzień dobry, z tej strony Ania i Kabi, tradycyjnie z łóżeczka i z Olsztyna. Jest 4:40, jest pochmurno, jest 13 stopni i jest mgła, a docelowo ma być dzisiaj 25, więc całkiem miła pogoda. Życzymy wszystkim miłej środy i do usłyszenia jutro.
0: Dzięki wielce, pani Aniu. Proszę na siebie uważać i na swojego pupila. Pan Łukasz, pan Łuki z Będzina, jak zawsze w formie, no, nie mógł się inaczej przywitać. Buenos Aires, panie Łukaszu.
2: Buenos dias, Łukasz, Będzin. 16 stopni u mnie na zegarze. Ładny poranek. Wczoraj, kurczę, zawierucha bardzo duża. Burze. Gradobicie jakoś tam minęło moją miejscowość, ale w Sosnowcu działo się i to bardzo. No i działo się też wieczorem. Kurczę, liczyłem na tą bramkę Olmo, obstawiałem, ale wyszła ładna asysta. 2-0, tak jak miało być. Jest fajnie. Dzisiaj mamy dzień bez telefonu komórkowego. Proszę państwa, nie wiem, czy jest to możliwe. Bardziej bym obstawiał, że godzina bez telefonu. Może tak, bo dzień to już chyba jest nieaktualny. Nie da się tak zrobić.
0: No nie da się tak zrobić. Myślę, że wielu z nas po prostu sobie nie wyobraża życia. Nawet nie chodzi o to, że człowiek rozmawia przez telefon, bo sobie to można odpuścić, nawet odpocząć. Natomiast mamy, myślę, że teraz mam na myśli kierowców zawodowych. No, zdaje się, że oni tych aplikacji w telefonach używają na co dzień i bez tego. No jak bez właśnie, jak bez telefonu, jak kierowca bez samochodu. Pan Waldek zaapeluje to za chwilę, ale wcześniej posłuchajmy, bo chciałem państwu, państwo proszą o powtórkę. W zasadzie jeszcze tego nie było, bo prezentowaliśmy państwu pierwszą bramkę w wykonaniu Hiszpanów. No to jak padła druga? Tam się nic nie działo. W pewnym momencie, jak Hiszpanie docisnali, to było 2-0.
3: Na tę chwilę tak to wygląda. Rozgrywają piłkę bardzo pewni siebie i nie popełniają błędów. Francji ciężko jest z tym sobie poradzić. Mnóstwo miejsca ma Olmo. Olmo, zhamujące podanie do Alexa Baeny. Zablokowany Baena. Jeszcze jest Rodri. Rodri próbował znaleźć tym podaniem Lamina Yamala, ale te piłki wybijane, zbierane są od razu przez Hiszpanów. Jakby tutaj nie było Chouameniego i Kone na boisku. I podkręca tempo Hiszpania. Jest szansa. Jest 2-0. Pedro Porro. Pedro Porro. 58 minuta. Wspaniałe rozegrania. Hiszpania o kolejny krok bliżej finału Mistrzostw Świata.
0: Tak, to było wyjątkowe, szanowni państwo. Wyjątkowe spotkanie. Wszyscy ci, którzy stawiali na Francję, przecierali oczy ze zdumienia, bo Francja do tamtego momentu, do wczorajszego meczu prezentowała się świetnie, ale może to rzeczywiście tak jak wspominał Stefan Folzer, nasz korespondent, że we Francji były takie komentarze, że Francuzi mieli na tym mundialu do tej pory łatwo, a nawet za łatwo. I wczoraj też wspomnieliśmy, że na każdym turnieju, i to nie dotyczy tylko piłki nożnej, na każdym turnieju sportowym, to dotyczy także na przykład tenisistów, jest taki jeden dzień, kiedy zawodnik albo zawodnicy mają dołek. No i widocznie Francja wpadła wczoraj w ten dołek, bo no, sami państwo widzieli, jak to wyglądało. Wyglądało w ich wykonaniu fatalnie, natomiast Hiszpania odrobiła lekcję, zagrała rewelacyjnie, no i kto wie, czy to nie oni podniosą ten puchar 19. Pan Waldek apeluje do naszych piłkarzy.
4: Piłkarze polscy, kochani piłkarze, ja tak bardzo was proszę, zobaczcie, jaka jest ta siła walki. Jak można walczyć do samego końca, wygrywając już 2-0, jak walczyć do samej ostatniej minuty. Takie te podania, to wszystko, no to przecież spać się nie chciało, a chciało się patrzeć. To jest niesamowite, jak można się, jak można pięknie w piłkę grać.
0: No pięknie zagrali, szanowni państwo, przecież gwiazd nie brakowało i w jednej, i w drugiej drużynie. Hiszpanie zagrali perfekcyjnie, chyba nawet lepiej niż Argentyna w finale mundialu 2022 roku. No i pytanie, kto dziś, szanowni państwo, czy Argentyna, czy Anglia?

0: Dzień dobry, kłania się słuchacz Robert z Górnego Śląska. Pozdrawiam panie Danielu, pana realizatora oraz społeczność radiowej jedynki. No i tak, jednak tortilla wygrała z bagietką. Gratulacje dla pana, panie Danielu, bo pan obstawiał Hiszpanię. Jakoś tak wyczułem. No i tak, myślę sobie tak, że wnioski takie, że warto brać ze sobą nuty na grę w piłkę nożną, bo Hiszpanie grali jak z nut, a Francuzi tych nut chyba zapomnieli. No niestety zapomnieli. Żal mi Didiera Deschampsa, który nie spuentował spektakularnie swojej przygody z reprezentacją. Dobrego dnia i dobrych emocji dzisiaj, bo dzisiaj również meczycho Anglia, Argentyna. Pozdrawiam serdecznie.
1: No i kto będzie górą? Kto?
2: Anglia czy Argentina? Ja wolę Anglia.
3: Argentina zawsze, bo są łaciński jak my. Anglia ma też super drużynę, ale zawsze mamy ten sentyment z innej drużyny, którzy rozmawiają tak samo językiem niż my.
1: Niektórzy mają przeczucie, że Argentyna przegra swój półfinał z Anglią i może przegrać w meczu o trzecie miejsce z Francją. Zobaczymy, jak będzie, bo umówmy się, no Messi zachwyca, ale czy reszta drużyny zachwyca na tym mundialu, to już chyba nie jest takie pewne. Dziś o 21:00 spotkanie Anglików z Argentyną. Będziemy, szanowni państwo, i za oceanem. Będziemy także w Studiu Mundial mówić na ten temat. Będziemy też sprawdzać połączenie telefoniczne w takim dniu właśnie jak dziś.
4: Polskie Radio.

0: Jedynka.
1: No właśnie, ten dzień to dzień bez telefonu. Ja się zastanawiałem, czy jest możliwy taki dzień w przypadku zawodowych kierowców. Niekoniecznie i na potwierdzenie słowa pana Łukasza.
2: Dzień dobry, Łukasz z tej strony. Miejscowość Bychawa, województwo lubelskie. 5:20, 18 stopni, czyste niebo, piękna pogoda. A wracając do tematu, dzień bez telefonu. Niestety, aplikacje i wszystkie różne rzeczy, które potrzebne mi są do pracy, nie mogą być odstawione na bok.
1: No właśnie, o tym mówiłem. Dziś ten dzień bez telefonu, święto, które zachęca do choćby krótkiej przerwy od smartfonów i skłania do refleksji nad naszymi nawykami, tymi nawykami cyfrowymi. Dla jednych telefon jest przede wszystkim narzędziem pracy, patrz, zawodowi kierowcy. Dla innych to jest taki sposób na kontakt z bliskimi, no i źródło informacji. Przede wszystkim Polak, taki typowy, nawet ten dorosły, przed ekranami urządzeń elektronicznych, a więc przed laptopami, komputerami, telefonami spędza średnio ponad 10 godzin dziennie. To warto powtórzyć, ponad 10 godzin dziennie spędzamy przed ekranami urządzeń elektronicznych. A no właśnie, czy jest możliwy, nie tylko w dzisiaj, szanowni państwo, w Międzynarodowym Dniu Bez Telefonu, czy jest możliwa krótka przerwa od tego, co elektroniczne?
3: Jest to na tyle uproszczenie w naszym życiu, że po prostu szybko przyzwyczajamy się do tego uproszczenia, że mamy w tym telefonie wszystko. Ten kontakt, czy na przykład kartę do płacenia, no to bardzo dużo ułatwia w takim nawet codziennym życiu, w takich prostych sytuacjach. Dlatego szybko przyzwyczajamy się do tej prostości, takiej ułatwienia tego życia.
4: Czy byłby pan w stanie zrezygnować z telefonu, chociaż na jeden dzień?
5: Bardzo chętnie bym zrezygnował, gdy wszyscy znajomi też zrezygnowali. No bo jednak ciąży na nas teraz taka presja, żeby być ciągle pod kontaktem, wszyscy są pod tym kontaktem. No i społeczeństwo jest tak ukształtowane, że ciężko jest tego zrezygnować, jednak w takim utopijnym scenariuszu, że wszyscy sobie zrobili taki dzień wolnego, to jak najbardziej byłbym za.
3: W gruncie rzeczy nie jest mi potrzebny tak na co dzień. Jest to raczej takie uproszczenie życia niż jakiś niezbędnik do życia.
4: Ale nie miałaby pani trochę chociażby takiej chęci?
3: Na pewno bym tęskniła za nim, ale myślę, że na pewno bym jeden dzień wytrzymała.
6: Piotr Toczyski, psycholog, socjolog, Akademia Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej. Jeżeli odłożymy telefon na jeden dzień, to trochę lepiej poznamy siebie wobec telefonu, czyli zrozumiemy głębiej, co się z nami dzieje, o ile będziemy mieli włączony rejestr tego, co się z nami dzieje. A tam się najczęściej pojawi jakiś rodzaj lęku, jakiś rodzaj poczucia straty. Może też się zdarzyć, gdybyśmy prowadzili dzienniczek, że w pewnym momencie jednak dotrzemy do ulgi, że dotrzemy do pewnej radości z życia. Pojawi tam się w tym coś wesołego, coś, co będzie w zasadzie nas kierowało w trochę inne rewiry. Spojrzymy na jakieś drzewa, zobaczymy, że niebo istnieje, tak? Głowę odchylimy i poczujemy, że nasz tutaj cały ten kręgosłup szyjny to jednak od tego telefonu dostaje coś, co jest dla niego nieprzyjemne.
4: Co się stało, że dzisiaj często jest tak, że ten telefon staje się nam niezbędny i bez tego telefonu nie jesteśmy w stanie wytrzymać?
7: To są dwie różne rzeczy. Telefon jest nam niezbędny, gdyż nie potrzebujemy mieć portfela, nie potrzebujemy mieć dokumentów ze sobą, wszystko mamy w telefonie. Natomiast druga rzecz, nie potrafimy ze sobą nic zrobić, więc jest gapienie się i tyle. No.
1: Specjaliści ostrzegają i przypominają, że warto kontrolować czas spędzony z telefonem. Nadmierne korzystanie z niego może negatywnie wpływać m.in. na koncentrację i sen. Tak czy inaczej, budzimy się, szanowni państwo. Już teraz zapraszam na sygnały dnia, bo 6 za 12 minut. Po 6 w sygnałach będziemy mówić o takiej wyjątkowej, letniej, gorącej, ale letniej akcji radiowej jedynki Pocztówka z radiem. Już teraz państwu polecam serwis pocztówka.polskieradio.pl. Można stworzyć własną pocztówkę, wykorzystując grafiki samego Andrzeja, tego, który rysuje. On rysuje, a państwo mogą sobie coś wpisać, szczegóły, albo nagrać głosówkę. Szczegóły po godzinie 6 w sygnałach dnia.

0: zabiło życie Postila. Statek nasz.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Jeziora, wzgórza i piękne bory sosnowe to Małe Mazury na Mazowszu. W lecie z radiem wybierzemy się na Pojezierze Gostynińskie i sprawdzimy atrakcje tego regionu. Zajrzymy też na trasę Wielkiej Wyprawy Maluchów. 72 małe Fiaty przejechały pół Europy i właśnie zbliżają się do mety.
2: Lato z radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio Kierowców.
3: Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. Na trasie ekspresowej S5 w województwie wielkopolskim pomiędzy Gnieznem a Poznaniem auto osobowe uderzyło w bariery na kilometrze 21. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Mamy informację, że w kierunku Poznania zablokowany jest jeden pas. Zdecydowanie wolniej jedzie się na remontowanym odcinku trasy ekspresowej S11 pomiędzy węzłami Koninko a Poznań-Krzesiny, ale przybywa samochodów także na Krajowej 92 pomiędzy Kostrzynem a stolicą województwa wielkopolskiego. Na trasie ekspresowej S52 pomiędzy Cieszynem a obwodnicą Bielska-Białej trwa remont nawierzchni i na fragmencie prawie 6-kilometrowym zamknięta jest jezdnia główna w kierunku Bielska-Białej, a prędkość jest ograniczona do 60 km na godzinę. Te utrudnienia potrwają co najmniej do końca tego tygodnia i już teraz obserwujemy tam poranne spowolnienia. Jak zwykle o tej porze zakorkowana jest droga krajowa nr 61 na Mazowszu pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a korkują się także inne trasy w regionie, chociażby Krajowa 7 pomiędzy Czosnowem, Ułomienkami a Warszawą, także S8 w samej stolicy pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka oraz Krajowa 79 niedaleko Piaseczna.

0: Jeszcze województwo pomorskie. Tutaj na pewno już spore spowolnienia obserwujemy pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem na trasie numer 91 oraz na obwodnicy Gdańska na ekspresowej siódemce na jezdnię w stronę Elbląga. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od państwa.
1: Minęła szósta, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Izabela Kuczyńska
2: i Piotr Balasz. Francja rozbita, to Hiszpania melduje się w finale mundialu. Dziś o obronę tytułu z Anglią powalczy Argentyna.
3: Czy Argentyna to dowiezie z taką Hiszpanią? Nie sądzę.
1: Od Wrocławia i Jeleniej Góry po Przemyśle, południe Polski po gwałtownych burzach.
4: To było potwornie, tutaj mieszkam, tak dawno nie było.
1: A dziś możliwa powtórka.
2: Na dniach ma być gotowy do wysłania wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, ale to nie jedyny ruch Ministerstwa Sprawiedliwości.
1: Hiszpania melduje się w finale piłkarskich Mistrzostw Świata.
2: W wieczornym półfinale wybiła Francuzom ich argumenty i dominując na boisku pewnie wygrała 2-0.
1: Hiszpańscy kibice na stadionie w Dallas mieli powody do świętowania.
5: Wspaniałe spotkanie. Kontrolowaliśmy ten mecz i pewnie wygraliśmy 2-0. Czas na ostatni krok. I weźmiemy ten tytuł w niedzielę.
2: A kto dziś wieczorem będzie świętował? Czeka nas drugi półfinał i dowiemy się, czy w walce o złoto do Hiszpanii dołączy Anglia czy Argentyna.
1: Polscy kibice raczej stawiają na obrońców tytułu.
6: Argentyna jest dużo lepsza niż Anglia. Anglia w ogóle nie zasługuje na te czwarte miejsce w rankingu. Ja nie wiem, co oni tam robią.
7: Argentyna.
3: Ale czy Argentyna to dowiezie z taką Hiszpanią? Nie sądzę.
2: Półfinał Anglia-Argentyna o 21, a więcej mundialowych wieści za chwilę w aktualnościach sportowych.
1: Poważne zniszczenia i paraliż komunikacyjny w kilku miastach na Dolnym i Górnym Śląsku.
2: To skutki burz, które wczoraj przeszły nad tymi regionami. Mieszkańcy Jeleniej Góry od lat nie doświadczyli takiej ulewy.
8: Rzeka była dosłownie z ulicy i nie dało się przejść. Wody było tak do połowy uda.
4: Ciemno, tutaj aż wszystko zalało nam salon. To było potwornie. Tutaj mieszkam, tak dawno nie było.
1: W Jeleniej Górze nie tylko lało, także mocno wiało. Powalone przez wichurę drzewa uszkodziły kilka budynków, w tym kamienice w centrum miasta. Zawalił się też dach jednej z hal fabrycznych. Pracownicy zostali ewakuowani.
2: Deszczówka wdarła się też do Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. Kanalizacja nie była w stanie odprowadzić tak dużej ilości wody, mówi dyrektor placówki Rafał Dyjur.
9: Na ten moment sytuacja została opanowana, woda została usunięta. Trwają prace porządkowe. Życie i zdrowie pacjentów nie jest zagrożone.
1: Gwałtowna ulewa paraliżowała też komunikację miejską we Wrocławiu. Zalane ulice i powalone drzewo wymusiły zmiany tras kilku linii tramwajowych.
2: Podobnie było w województwie śląskim. Po ulewie przez wiele godzin nieprzejezdne były centra Sosnowca i Jaworzna.
1: A dziś możliwa jest powtórka. Przed południem burze mogą nawiedzić się województwa świętokrzyskie, opolskie, dolnośląskie, a także śląskie, mazowieckie i łódzkie. Mieszkańcy tych regionów otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
2: Prokurator generalny na dniach wyśle do Stanów Zjednoczonych wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Pismo ma być gotowe najpóźniej w ciągu tygodnia.
1: Ale zanim to nastąpi, Waldemar Żurek chce poznać status polityka w USA. Pyta o to w liście skierowanym do amerykańskiej służby imigracyjnej i przypomina, że polskie władze unieważniły mu paszporty, a Węgry cofnęły status uchodźcy.
10: Prosimy przede wszystkim, żeby wskazano nam, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach, jakimi dokumentami się legitymuje i jednocześnie pokazujemy te dane, które dotyczą Zbigniewa Ziobro.
2: Waldemar Żurek poinformował również stronę amerykańską o 26 kryminalnych zarzutach, które chce przedstawić Zbigniewowi Ziobrze prokuratura. Dotyczą wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.
11: To są aktualności jedynki.
1: Ukraiński parlament przyjął dymisję premier Julii Sfirydenko.
2: Ukraina będzie miała też nowy, zrekonstruowany rząd, a na jego czele stanie prawdopodobnie obecny szef Naftohazu, Serhii Korecki.
1: Julia Sfirydenko pełniła funkcję premier Ukrainy przez rok.
2: Nowy rząd ma już Litwa.
1: W tamtejszym Sejmie zaprzysiężony został gabinet Minaudasa Sinkevičiusa. Poprzedni podał się do dymisji w czerwcu.
12: Przed zaprzysiężeniem nowego rządu litewski Sejm zatwierdził jego program. Będziemy wzmacniać system ochrony socjalnej, ograniczać ubóstwo wśród seniorów, podnosić emerytury oraz rozwijać usługi opieki społecznej i długoterminowej.

0: oświadczył premier Mindaugas Sinkevičius. Szczególny nacisk ma zostać położony na wzmocnienie obrony przeciwlotniczej, ochronę przed bezzałogowymi statkami powietrznymi, a także rozwój bałtyckiej linii obrony. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: To był pokaz europejskiej siły i jedności.
2: W Paryżu z okazji Święta Narodowego zorganizowano olbrzymią defiladę wojskową.
1: Obok Francuzów

0: Obrońca Antonio Milić przenosi się z mistrza Polski Lecha Poznań do Beniaminka, ekstraklasy wieczystej Kraków. I jeszcze kapitan reprezentacji Belgii, pomocnik Yuri Tielemans, który grał w Aston Villa, teraz grać będzie w Manchesterze United. Na koniec Francja, która wczoraj miała święto narodowe i 10. etap kolarskiego Tour de France. W upale i górach masywu centralnego najlepszy lider, Słoweniec Tadej Pogacar, który przy kolejnych przeszło 30 sekund powiększył przewagę nad rywalami. Polacy niezmiennie daleko.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda. Poranek najchłodniejszy, lokalnie na Pomorzu od 8 do 10 stopni. Najcieplejszy południowy zachód kraju do 18 we Wrocławiu i Raciborzu. Środa najładniejszą pogodą na północy, tu dużo słońca, a poza tym zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże. Z wyjątkiem północy pojawi się deszcz i ponownie burze, także z gradem, lokalnie w południowej i centralnej części kraju ulewy do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura później od 20 stopni nad morzem do 29 w centrum i na wschodzie.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Klimat. Powietrze o poranku jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. Wyjątkiem na tej zielonej mapie jest Małogoszcz, tu jakość jest umiarkowana. Niewiele prądu pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, dlatego między 9 a 10 zalecane jest powstrzymanie się od energochłonnych zadań. Zagrożenie pożarowe w lasach utrzymuje się na małym lub miejscami średnim poziomie.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
1: Reklama. Autopromocja.
5: To był największy mundial w historii, więc i finał musi być epicki. Zapraszam na ostatni tydzień relacji z piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce na antenie radiowej Jedynki. Zanim dowiemy się, kto wygrał, przemierzę jeszcze tysiące kilometrów, by porozmawiać z kibicami z całego świata. Co im się podobało, a co niekoniecznie. Ile wydali na wizytę za oceanem. No i czy było warto? Oj, było. Kacper Merk, do usłyszenia.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Polskie Radio, program pierwszy. Jest 15 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Środa, 15 dzień lipca, 196 dzień roku, do końca roku 169 dni. Słońce wzeszło o 4:33, zajdzie o 20:50. Dzień potrwa zatem 16 godzin i 18 minut i będzie krótszy od najdłuższego o 29 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 36 minut. Imieniny obchodzą Anna, Antioch, Atanazy, Bonaventura, Cyriak, Cyriaka, Daniel, Dawid, Dawida, Donald, Egon, Hanna, Henryk, Ignacy, Lubomysł, Niecisław, Pompiliusz, Roxana, Włodzimierz i Włodzimir. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darza. Na dobry początek takie oto powitanie.
2: Buenos días, buenos días. Llega la mañana. Buenos días, buenos días.
0: Buenos días, buenos días. I to jest rzeczywiście dobry dzień dla Hiszpanów i wszystkich tych, którzy stawiali na Hiszpanów. Pozdrawiam naszego wydawcę. La Furia Roja melduje się w finale Mundialu.
3: I podkręca tempo Hiszpania. Jest szansa. Jest 2-0. Pedro Porro. Pedro Porro. Hiszpania o kolejny krok bliżej finału Mistrzostw Świata.
0: Hiszpanie sobie śpiewają Buenos Dias, a Francuzi mogą sobie co najwyżej pośpiewać pod nosem au revoir, czy jakoś tak, czyli żegnaj.
4: Au

0: Kilian! Kilian! Co ty robisz?
1: A w zasadzie czego nie zrobiłeś? Dziś kolejny półfinał Anglia, Argentyna i pytanie, kto będzie górą i dlaczego Anglia. 22 139 22 02 czekam jak zawsze na Państwa głosy, ale na Państwa głosy czekają też bliscy, rodzina, znajomi, koledzy z pracy nawet, bo jest wyjątkowa akcja, dzięki której można, nie ruszając się z domu, wysłać do kogoś pocztówkę. Tak, pocztówkę, szanowni Państwo, i to od radiowej jedynki. Na tej pocztówce wyjątkowa grafika od samego Andrzeja, tego, który rysuje. Andrzej rysuje, a ty wpisujesz sobie tekst, jaki sobie tylko wymarzysz. W te takie chmurki andrzejowe. Na przykład to mogą być pozdrowienia z nadmorza, albo właśnie takie na czasie ała, ała, ała, revoir, Francjo. Można też nagrać w radiowym stylu głosową wiadomość, tworząc wyjątkową multimedialną pamiątkę z wakacji 2026. I tu w sygnałach, szanowni Państwo, możemy sobie zrobić wprawki. Proszę o kilka przykładowych głosówek, które Państwo chcieliby wysłać znajomym. Na przykład kochany sąsiad. Pozdrawiam z Mauritiusa albo z Madery. Słyszałem, że u was pada. Albo szefie, szefuniu, kochane, proszę jeszcze o kilka dni urlopu. Coś w tym stylu. 22 139 22 02. A adres tej wyjątkowej akcji i portalu to jest pocztówka.polskiradio.pl. Lista gości 7.15. Jakub Szulc, wiceprezes NFZ-u. Godzinę później Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. A rozmawiać będzie Grzegorz Osiecki. Ja natomiast nazywam się Daniel Wydrych, kłaniam się. We were good.

0: Miley Cyrus i Flowers. I miały być kwiaty na lotnisku dla Kyliana. Nie będzie.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Tak czy inaczej, szanowni państwo, to Hiszpania górą. Hiszpania melduje się w finale. Zobaczymy, z kim się zmierzy. Na pewno z drużyną, której nazwa zaczyna się na A i też na A się kończy. A za oceanem jest Jan Pachorowski. Witaj, Janku.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Janku, ty jesteś poza domem od początku mundialu. Od czasu do czasu wpadasz, ale jeśli chcesz rodzinie wysłać wyjątkowe życzenia, to wejdź na pocztówkę polskieradio.pl. Tam znajdziesz takie właśnie grafiki od Andrzeja. Andrzej rysuje.

0: i możesz złożyć życzenia albo pozdrowić. Zachęcam cię.
1: To taka zabawa. Ja uwielbiam wysyłać, wiesz, pocztówki. I już bym wysłał z Meksyku, z Atlanty, dwukrotnie z Chicago, od końca tego tygodnia z Nowego Jorku, tak więc jest kilka tych miejsc, gdzie tak radiowo, pocztówkowo dawałbym o sobie dodatkowo znać.
0: No to też możesz zasugerować Lewandowskiemu, bo zdaje się, że jeszcze bez rodziny w Stanach, więc może wysłać życzenia do rodziny w ojczyźnie.
1: Oczywiście, bo tutaj w ogóle ten cały świat polonijny Chicago ma nadzieję, że Robert Lewandowski, ciekawe czy to będzie możliwe, ale w jakiś sposób też stanie się ambasadorem Polonii tutaj, zresztą bardzo licznej chicagowskiej.
0: No to w takim razie liczymy na to, ile tam jest, ile dobrze, 800 tysięcy?
1: To bardzo różne są dane, około 700 tysięcy osób, które na co dzień używają język polski. To nie jest, że nie mówiłam po angielsku, ale język polski jest ich pierwszym, bo polskie biznesy, polskie sklepy, polskojęzyczne rozgłośnie radiowe, polskie gazety. Tej polskości w Chicago jest naprawdę bardzo, bardzo dużo wciąż. Natomiast przejdźmy do tego, co było w związku z Robertem Lewandowskim przez praktycznie cały wtorek, bo to zaczęło się od treningu, pierwsze 15 minut dla dziennikarzy i potem konferencja prasowa. Robert bardzo swobodnie rozmawiał w trzech językach, po polsku, oczywiście angielsku, ale także udzielał odpowiedzi po hiszpańsku. Jedna decydująca kwestia, kiedy Robert Lewandowski zadebiutuje. Czy będzie to najbliższy mecz w nocy czasu polskiego, oczywiście z czwartku na piątek z White Caps? Posłuchajmy, co powiedział nasz reprezentant.
2: Pewnie znajdę się w składzie, ale wszystko pewnie będzie zależało jeszcze, jak będę się czuł. Też nie wiem, na pewno trochę czasu jeszcze potrzebuję treningów, to żeby też wejść do drużyny, więc wszystko pewnie będziemy robili tak krok po kroku, żeby był odpowiedni moment. Ale od pierwszego dnia jakby też koledzy fajnie mnie przywitali, jakby ten od razu kontakt nawiązali, więc ja też jestem otwarty, więc też śmiało będę odpowiadał im na pytania. Ja też będę sam pytał się o wiele rzeczy, bo też wiadomo, że tej pomocy będę potrzebował.
1: Robert Lewandowski jest już oficjalnie zawodnikiem Chicago Fire. A co z grą w reprezentacji Polski? Czy dalej będzie chciał grać? Czy przeprowadzka za ocean być może utrudni jakoś występy w kadrze? To jedno z podstawowych pytań, jakie zadają sobie polscy kibice. Takie pytanie również zostało zadane Robertowi Lewandowskiemu, a Robert Lewandowski odpowiedział.
2: Myślę, że po paru tygodniach życia grania tutaj w Chicago też będę miał pewnie więcej odpowiedzi na nawet swoje wewnętrzne pytania, które gdzieś tam w mojej głowie się pojawiają, więc na dzień dzisiejszy jakby tego nie rozważałem. Ważniejsze jest to, żeby trochę tutaj pożyć, pograć, zobaczyć jak się czuję, jak to życie nowe wygląda na nowym kontynencie, a pewnie później dopiero jakby zacznę myśleć o innych sprawach, więc trochę czasu jest. Jakby to nie jest chyba czas na to, żebym w ogóle myślał o tym, czy tak, czy nie. Po prostu ważniejsze jest to, żeby gdzieś wszystko przygotować sobie, cały nowy rozdział mojego życia tutaj w Chicago.
1: Chicago Fire przedstawia polską gwiazdę światowego formatu, Roberta Lewandowskiego. Zgodnie piszą media w Wiecznym Mieście, 37-letni napastnik z entuzjazmem podchodzi do rozpoczęcia kolejnego rozdziału swojej karierze, podkreśla stacja NBC News Chicago.
0: Jan Pachrowski prosto za oceanu. Dzięki wielkie, Janku. Pamiętaj, pocztówka polskieradio.pl. No i ten mecz. Pierwsze pytanie, czy z udziałem Lewandowskiego z czwartku na piątek w nocy czasu polskiego.

0: Katarzyna Nosewska, 28 minut po godzinie 6. Kasia Nosewska w Polskim Radiu Radiowej Jedynce. Justyna Golonko nie tak dawno wspominała, że to był pierwszy koncert. Koncert z udziałem Kasi Nosowskiej
1: tak
0: i grupy Hej.
1: Tak.
0: To całkiem niedawno było, prawda?
1: To było bardzo, bardzo, bardzo dawno. Dawno, dawno temu. Stare dzieje.
0: Mm-hmm. A jak byłaś taką małą dziewczynką, która jeszcze nie wiedziała, że taka grupa jak Hej istnieje, to sprzedawałaś lemoniadę? Czy to jest w ogóle taki zupełnie nowy trend?
1: Nie, u nas na wsi nie sprzedawano lemoniady. Nie mieliśmy lemoniady.
0: Kompot
1: mieliśmy.
0: No dobrze.
1: Nie wpadlibyśmy na to nawet. I komu tu sprzedać kompot, jak każdy ma kompot na wsi, nie?
0: No dobrze, a co z tą sprzedażą lemoniady? Bo zdaje się, że
1: bardzo
0: sanepid
1: ciekawy temat
0: w tej sprawie
1: tak,
0: głos
1: w końcu,
0: zabrał.
1: Po latach można by powiedzieć. Bo przecież co roku powraca temat dzieci, które sprzedają lemoniadę, czy wiśnie z sadu dziadka, czy z własnego sadu. No i również w tym roku media już donosiły, że pojawiły się takie przypadki. Straż Miejska nie wiedziała, jak ma się zachować, no bo te dzieciaki siedzą, sprzedają tą lemoniadę. Czy mogą, czy nie mogą? No już wiemy, że mogą. Tak właśnie główny inspektor
0: sanitarny. Tylko muszą mieć uprawnienia sanitarne.
1: Nie muszą mieć, nie muszą. Proszę państwa, wygląda to tak, że nie muszą mieć, ponieważ to jest okazjonalne. Oczywiście, gdyby to była taka sprzedaż normalna, że siedzą tam dzieci codziennie i sprzedają, ale jeżeli to jest okazjonalna rzecz, na tych wszystkich festynach, na tych spotkaniach
0: wakacyjnych. Albo przy drodze czasem, bo
1: przy drodze,
0: ostatnio
1: tak.
0: Na Mazurach widzieliśmy z naszym Radkiem wydawcą.
1: Jak najbardziej mogą sprzedawać dzieci właśnie w taki sposób. Najlepiej, żeby był przy tym oczywiście dorosły. I w ogóle to są takie zalecenia, możemy znaleźć na stronie GIS-u teraz.
0: Ale razem z dziećmi, czy z ukrycia może to obserwować?
1: Z ukrycia może też to obserwować, Daniel, i liczyć pieniądze. Żartuję teraz oczywiście z tym liczeniem pieniędzy. No i właśnie w przypadku takiej okazjonalnej sprzedaży, to jest ważne, żywności, takiej jak lemoniada, świeże owoce, czy domowe wypieki, to się właśnie pojawiło. No i tam naprawdę jest taki wykaz tych dobrych praktyk, czyli mycie dłoni, dotykanie żywności dłońmi, jak powinno wyglądać, że powinny być jednorazowe sztućce. Bardzo to wszystko jest ciekawe, ale fajnie, że ktoś się tym w końcu zajął i że Straż Miejska będzie wiedziała, że tu niepotrzebne są zezwolenia.
0: Czyli dzieci mogą, tak?
1: Dzieci mogą.
0: Ale gdyby redaktor Balasz chciał sprzedawać lemoniadę tutaj przy Polskim Radiu, to musi mieć już uprawnienie?
1: Redaktor Balasz będzie nas częstował tą lemoniadą. Myślę, że nie chciałby tutaj zarabiać, nie? Pod
2: pytanie,
1: radiem.
2: Czy będą chętni do degustacji?
1: Byliby. Ja jestem pierwsza.
0: No i pytanie, czy jest lód, bo ciepła lemoniada w upały
1: tak.
0: Niekoniecznie. 6:30. Skrót aktualności, Piotr Balasz.
3: Od Wrocławia i Jeleniej Góry po Przemyśl. Po kolejnej fali burz południe Polski podlicza straty, a strażacy liczbę interwencji. Tylko do 18 było ich ponad 600.
4: Najwięcej interwencji miało miejsce na terenie województwa dolnośląskiego, 302. Kolejne województwa to śląskie oraz małopolskie.
3: A dziś możliwa powtórka, znów głównie na południu kraju. Prokurator generalny Waldemar Żurek pisze do amerykańskiego urzędu celno-imigracyjnego.
5: Prosimy przede wszystkim, żeby wskazano nam, na jakiej podstawie Zbigniew Ziogro przebywa w Stanach.
3: A w ciągu tygodnia ma być przetłumaczony i gotowy do wysłania wniosek o ekstradycję Ziobry. Odpowie za publiczne znieważenie trzech obywatelek Ukrainy z powodu ich narodowości oraz za naruszenie nietykalności jednej z nich. Taki zarzut usłyszał 54-latek z Bielska-Białej, który wulgarnie zaatakował je w miejskim autobusie.
6: Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienie.
3: Policja i prokurator w Trybunale Konstytucyjnym pojawili się po tym, jak na zgromadzenie ogólne nie została wpuszczona część powołanych przez Sejm sędziów, nieuznawanych przez kierującymi pracami instytucji Bogdana Święczkowskiego.
7: Złamano prawo. Jeżeli się łamie prawo, to się wtedy dzwoni na ogół na policję.
3: Ostatecznie posiedzenia nie było, bo nie było kworum. Zanim pierwszy trening z amerykańską drużyną, prezentacja i konferencja prasowa. Robert Lewandowski w Chicago Fire.
8: Mam pod wrażeniem faktycznie tego, jak klub starał się o mnie, jak bardzo pokazywał, jak mu zależy na to, żebym tutaj przyszedł.
3: A na mundialu Hiszpania pokonała Francję 2-0 i została pierwszym finalistą. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 7:00.

0: pogoda.
1: A pan redaktorze przypomni, na kogo pan stawiał?
2: Na Hiszpanię. No na Hiszpanię, ale liczyłem na to, że Francja jednak będzie bardziej kąsała. Nie za bardzo to wychodziło.
1: Wszyscy byli zaskoczeni po tym, co do tej pory pokazywała Francja. No, Hiszpanie ich świetnie rozczytali. Wie pan co, to jest bardzo niepokojące, bo pan wspominał, że czeka nas powtórka.
2: Tak.
1: Ale ja mam przed sobą ten komunikat IMGW z 5.54. Szanowni państwo, no, takich liczb to jeszcze nie widziałem, bo wspominaliśmy o tym, że będą burze.
2: Tak.
1: Że na północy możliwe słabe opady, w centrum na południu przeloty opady deszczu i burze lokalnie z gradem. I teraz uwaga, podczas burz prognozowana suma opadów od 20 do 35 litrów wody, ale teraz proszę posłuchać, miejscami opady będą na tyle intensywne i te lokalne sumy w centrum i na południowym wschodzie mogą wynieść, uwaga, do 75 litrów wody na metr kwadratowy, więc to brzmi bardzo, bardzo poważnie.
2: Rozmawiałem wczoraj z przyjaciółmi z rodzinnego Przemyśla. Tam wczoraj rzeki wody spływały ulicami, a część miejsc była po prostu nieprzejezdna, bo się zatopiły.
1: Proszę zatem uważać, szanowni państwo, i proszę słuchać komunikatów radiowej jedynki. Miejscami ciepło, miejscami gorąco, nawet 29 stopni. Najchłodniej nad morzem około 21. To jest Polskie Radio. Program pierwszy to są sygnały dnia, 6.34. Sprawdźmy, co wydarzyło się.
3: 15 lipca, kalendarz jedynki. W 1989 roku zmarła Maria Kuncewiczowa, pisarka kilku epok literackich, która w literaturze polskiej zasłynęła szczytowym osiągnięciem prozy psychologicznej. Docenioną zarówno przez krytyków, jak i rzesze czytelników powieścią Cudzoziemka.
4: Tam nad sufitami, kiedy przyjdzie czas, także powiedzą może... Tu nie ma miejsca dla cudzoziemki. Aha, może.
5: Cudzoziemki?
4: A ona nie wie. Kiedyś w Berlinie powiedzieli tak o mnie. Eine Fremde. O ze mną wszędzie tak. Gdzie tylko się nie ruszyłam, zawsze o mnie mówiono cudzoziemka.
6: Mr. Guest.
7: Are you still there?
6: Yeah, I'm still here.
3: W 1988 roku odbyła się premiera filmu Szklana pułapka w reżyserii Johna McTiernana.
8: Ten okres pierwszy, kiedy były no, te zgony chorych, mimo całego wysiłku, jakim się wkładali, mimo maksymalnego leczenia, robiliśmy wszystko, co było możliwe, żeby ich uratować, nie udawało się jednak.
3: Rok 1963. We Wrocławiu ogłoszony zostaje stan pogotowia przeciwepidemiologicznego w związku z przypadkiem ospy prawdziwej. Dwa dni później ogłoszono stan epidemii. Przeciwko ospie zaszczepiono 98% mieszkańców Wrocławia. 10 września 1963 roku odnotowano ostatni przypadek choroby w Polsce.
9: Ofensywa od końca wiosny, już 18 roku rozpoczęta, zbliżyła się istotnie do Paryża na odległość strzału artyleryjskiego. Ugrzęzła w lipcu i od tej pory, praktycznie rzecz biorąc, wynik wojny był już przesądzony na niekorzyść państw centralnych.
3: Rok 1918, pierwsza wojna światowa. Rozpoczyna się druga bitwa nad Marną. Wojska francuskie pod dowództwem marszałka Ferdynanda Focha powstrzymały ostatnią ofensywę niemiecką pierwszej wojny światowej. Rok 1910. Z okazji 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem w Krakowie zostaje odsłonięty ufundowany przez Ignacego Jana Paderewskiego pomnik grunwaldzki. Podczas uroczystości po raz pierwszy wykonano publicznie rotę z tekstem Marii Konopnickiej i muzyką Feliksa Nowowiejskiego. W 1410 roku pod Grunwaldem armia polsko-litewska króla Władysława II Jagieły pokonała Krzyżaków.
1: Wspomnieliśmy o Szklanej Pułapce. Chętnie bym państwa zapytał o to słynne powiedzenie Johna McClaina, ale to wszyscy wiemy przecież, że chodzi o Yupikajay Terefere. Natomiast jeśli państwa zapytam o to, jak miał na nazwisko Hans, no to już może być z tym większy problem. Hans, ten, który był wrogiem Johna McClaina. Świetnie się bawił John McClain, zwłaszcza wtedy, kiedy biegał po szkle w tym wieżowcu. A propos właśnie bawienia zabawy. Pocztówka polskiradio.pl. Do tej zabawy zachęcają także koledzy.

0: Ci, którzy potrafią, potrafią krzyczeć.
1: Ach, co to były za emocje. Zazwyczaj opowiadam o emocjach i teraz to wy możecie opowiedzieć o swoich emocjach za pomocą naszej radiowej pocztówki. Wchodzicie na stronę pocztówka.polskieradio.pl, wybieracie jedną z grafik Andrzej rysuje, dobieracie do tego odpowiedni tekst, nagrywacie głosówkę dla sąsiada, dla teściowej, a my najlepsze głosówki wyemitujemy na naszej antenie. Pocztówka, polskieradio.pl.
0: No i mamy już takie wprawki, szanowni państwo, w sygnałach dnia. Jak zawsze można liczyć na naszych słuchaczy. Pan Mateusz ma taką głosówkę, którą chętnie wysłałby do pana Mieczysława. Do Mietka, kolegi z pracy.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Matej Zygiolkusz. Co do tej pocztówki, to ja mam taką propozycję. Uwaga, cytuję, że sam siebie nagrywam w tej. Cześć Mietek, słuchajże, dzwonię do ciebie, ciepło jest, 30 stopni, wiem, że pracy jesteś. Słuchajże, siedzimy, gadamy, nic się nie dzieje. No, pracuj sobie spokojnie, słuchaj, tu jest tylko 30 stopni, ciepła woda 26, słuchaj, tanio jest i za darmo wszystko. No, pracuj sobie, pozdrawiam cię, no cześć, no hej.
0: Nic się nie dzieje, nic, to zupełnie tak jak z oceanem.

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia i 6.41. Jeszcze jeden pomyczowy komentarz.
1: Panie redaktorze, ja bym życzył polskiej reprezentacji takich porażek francuskich. Pozdrawiam, powiat Żyrardów.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: No nie jeden polski kibic życzyłby sobie, by polska reprezentacja odpadła na przykład w półfinale. Dawno czegoś takiego nie przeżywaliśmy, a na przykład Norwegów to kibice powitali jak mistrzów świata na lotnisku. Pana Kacpra jeszcze nie wiem, kiedy będziemy witać na lotnisku, bo człowiek ów już 3 tygodnie prawie poza domem.
3: Dzień dobry.
0: Kacper Berg, specjalny wysłannik Polskiego Radia Programu Pierwszego.

0: czego. Słuchaj, mam taki pomysł, bo tak, gdybyś chciał wysłać jakieś życzenia do rodziny, albo do znajomych, albo na przykład pochwalić się komuś, na przykład kolegom z klasy dawnym, jakąś pocztówką, to musisz tak, stać w kolejce po tę pocztówkę, potem musisz mieć świadomość, że to jeszcze trzeba znaczek kupić, musisz jeszcze mieć świadomość, że to będzie szło ze 3, 4, 5 tygodni.
1: Ja już to wszystko zrobiłem, mój Co? Drogi, bo ja zawsze wysyłam pocztówki, ja jestem z tych staromodnych i już pocztówki ze Stanów wysłane, tak żeby, ja mam taką tradycję, że zawsze wysyłam do siebie.
0: No to świetnie.
1: Pocztówkę, żeby zobaczyć, jak długo ona idzie do Polski, do Warszawy.
0: No to dobrze, bądź staromodny, ale bądź też trendy i wejdź na pocztówka polskiradio.pl, to jest taka nasza zabawa, znajdziesz tam wyjątkowe grafiki, Andrzej rysuje, wpiszesz sobie, co tam chcesz i jeszcze możesz nagrać przy okazji głosówkę, na przykład właśnie kolegom z pracy. Pozdrawiam was na przykład z Kansas, pozdrawiam was z Dallas. A co u was? Słyszałem, że pada.
1: Tak, zdecydowanie. No dobrze, spróbuję, dlaczego by nie?
0: Pocztówka polskieradio.pl, polecamy Kacprowi, polecamy państwu. Kacper, ty stawiałeś na Francuzów?
1: Nie, ja na nikogo nie stawiałem. Mhm. Ja chciałem dobrego meczu i to nie był dobry mecz. To znaczy
0: w wykonaniu Hiszpanów tak.
1: Tak, ale spodziewałem się trochę więcej po reprezentacji Francji. Spodziewałem się takiego, mówiąc w terminologii bokserskiej, starcia dwóch bokserów wagi ciężkiej, takich naprawdę potężnych gości, a tutaj ci Francuzi okazali się takim trochę chucherkiem, bo w pierwszej połowie bezcelnego strzału, w drugiej jakieś tam strzały były, ale sytuacji z tego żadnych nie było. No, Hiszpania na niewiele Francuzom pozwoliła. Trzeba tutaj powiedzieć, że Hiszpanie zagrali na naprawdę kapitalnym poziomie, właściwie kontrolowali to spotkanie przez 90 minut i są absolutnie zasłużenie w finale po 16 latach przerwy. Jak 16 lat temu byli w finale w RPA, to zostali mistrzami świata. To jest ich jedyny tytuł mistrzowski i kto wie, jeżeli zaprezentują się w niedzielę tak, jak zaprezentowali się minionej nocy, no to wszystko jest możliwe, wszystko będzie możliwe, bo wyglądali wczoraj naprawdę kapitalnie Hiszpanie.
0: A dzisiaj kolejny półfinał, no i wiemy, że na pewno wygra drużyna na A.
1: To bardzo ładnie powiedziane, ale tak bardziej zagłębiając się, to może być na przykład finał hiszpańskojęzyczny, Hiszpania kontra Argentyna. Mhm. To robi wrażenie. Albo może być rewanż za finał Mistrzostw Europy sprzed 2 lat, kiedy to Hiszpania pokonała Anglików 2-1 i została mistrzami Europy. Argentyna kontra Anglia to faktycznie jest to dzisiejsze spotkanie. I tak samo jak wczoraj, tak samo dzisiaj nie mam kompletnie pomysłu ani pojęcia, kto tutaj może być chociaż o 1% bardziej faworytem, bo i jedni i drudzy, mam tutaj na myśli i Argentynę i Anglię w tym turnieju, mieli swoje problemy i jedni i drudzy z tych problemów potrafili się wykaraskać. O Argentynie mówi się, że gra mocno przeciętnie, a później jak popatrzymy na statystyki, to w każdym meczu strzela po 3 gole, czyli nawet jeżeli coś tam jest nie do końca z defensywą, nie styka, nie gra, to i tak tak 3 gole trafili i Szwajcarom, i Egipcjanom, i Wyspom Zielonego Przylądka. I tak się można cofać, można się cofać. A z drugiej strony są ci Anglicy, którzy mówią, że to już teraz na pewno, w końcu po tych 60 latach oczekiwania na tytuł mistrzowski, to się wydarzy w tę niedzielę. Sam jestem ciekaw, jak to dzisiaj będzie w Atlancie. Na pewno będzie pod takim względem kibicowskim bardzo grubo, bo i jedni i drudzy są silnymi grupami kibicowskimi, a na boisku niech wygra lepszy.
0: Niech wygra lepszy, o czym mówił staromodny Kacper Merk. Przypominam ci o naszej zabawie Polskie Radio. Pocztówka
1: polskieradio.pl, pamiętam.
0: Tak,
1: jak najbardziej.
0: No, pocztówka. A, do jutra, bo jeszcze tu.
1: Zaraz się żonie nagram.
0: Nagraj się żonie. A co. A chciałem powiedzieć, co nagrasz żonie? To już może poza anteną.
1: To nie powiem.
0: No.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 6.48 i sygnały dnia i pocztówka polskieradio.pl. Zna pan zasady naszej zabawy? Grzegorz Osiecki, WP.pl.
1: Że trzeba napisać pocztówkę i pocztówkę dostać.
0: Proszę, oczywiście, że może pan napisać, może pan też nagrać głosówkę. Słyszał pan, Kacper Merk chce nagrać coś.
1: Ja już wiem, co pan napisze i do kogo pan wyśle. Do Mbappé słyszałem i będzie o Revoir napisane.
0: Ale słuchaj, tak sobie pomyślałem, gdyby tak redaktor Merk napisał do małżonki: cześć, wracam za miesiąc.
1: Jest dogrywka.
0: Jest dogrywka, bo to wyjątkowo. Powiem panu szczerze, zazdroszczę o takiej podróży. Podróż życia, nie? Jak widział pan, to też naszym słuchaczom polecamy nasze, jego relacje Kacpra Merka na naszym profilu na Facebooku. Można zobaczyć bliskie spotkania z bizonami. W jego przypadku skończyło się to dobrze, bo teraz w sieci krąży taki filmik.
1: Gdzie się gorzej skończyło.
0: Skończyło się gorzej w przypadku takiego pewnego starszego pana. Grzegorz Osiecki wpadł z sondażami. Pan tak chodzi, pyta tych reprezentantów?
1: Robię, tak, robię. Przypyta się z 1500 osób, aha, z tego się wybiera 1000 odpowiedzi i już. I grafika tylko, żeby potem było.
0: Słuchaj, a kto to ustalił, że to jest...
1: Próba reprezentatywna. No?
0: Że 1000 wystarczy?
1: Eksperci. Czy taka odpowiedź wystarczy?
0: Tak.
1: No właśnie.
0: Nie wiem. Dobrze, na co to za sondaże?
1: Trzy i każdy na inny temat. W Dzienniku Gazecie Prawnej o tym, czy boimy się, czy uważasz, że w najbliższych miesiącach możliwy jest atak Rosji na któreś z państw NATO. Na któreś z państw NATO. I otóż 60% się nie boi.
0: No i dobrze.
1: A 24% się boi bardzo, a 24% uważa, a 15% mu mówi, że taki atak jest możliwy, ale nie w Polsce.
0: Bo to nie ma co wpadać w panikę, natomiast trzeba mieć świadomość, że rzeczywiście to zagrożenie jest.
1: Tak, jak to mówili Rzymianie, chcesz pokoju, gotuj się do wojny. A druga nośna sprawa, lekarza, to Rzeczpospolita. Czy rząd powinien ograniczyć zarobki wprowadzając lekarzom, wprowadzając maksymalne wynagrodzenia w publicznej ochronie zdrowia? No i jak pan myśli, jaka jest odpowiedź?
0: Ale to wiesz, to wszystko zależy od pytania, jakie się postawią.
1: No to takie pytanie, że 75% powiedziało, że tak, że, że powinny być takie ograniczenia. No jeszcze inny sondaż, jaki mamy, to mamy sondaż z kolei na Wirtualnej Polsce. Ale to już jest taki klasyczny sondaż partyjny. Tutaj
0: gdyby
1: się...
0: wybory odbyły się w najbliższą niedzielę?
1: Tak, ale przecież się nie odbędą, prawda? No. Ale gdyby się odbyły, no to generalnie czołówka ma lekkie spadki, bo i Koalicja Obywatelska i PiS notuje spadki 28-23%. Konfederacje obie idą do przodu i do przodu idzie Lewica i nad progiem tuż są Ludowcy.
0: I daję sobie język uciąć, że o sondaż drugi zapyta pan naszego gościa.
1: Tak, ale o sondaż drugi zapytam naszego gościa po 7.15, który będzie Jakub Szulc, wiceprezes NFZ.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: To jeszcze przypomnijmy, o czym był ten sondaż drugi, tam 75%?
1: Tak? No, 77%, 77% wprowadzić ten kap na wynagrodzenia lekarskie, mówiąc nieelegancko.
0: Niech będzie kap, powiada pan.
1: Czyli limit.
0: No dzisiaj, tak, tak, dzisiaj też po kapie troszkę.
1: A będzie Cup of America też, a Cup of Mundial.
0: Cup, cup, cup.

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po siódmej.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Autopromocja.
1: Jeziora, wzgórza i piękne bory sosnowe to Małe Mazury na Mazowszu. W lecie z radiem wybierzemy się na Pojezierze Gostynińskie i sprawdzimy atrakcje tego regionu. Zajrzymy też na trasę Wielkiej Wyprawy Maluchów. 72 małe Fiaty przejechały pół Europy i właśnie zbliżają się do mety.
2: Lato z radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w hełmie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka.

0: tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
1: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
2: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: To nie są zwykłe wakacje.
5: Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi.
4: Więcej na caritas.pl/dzieci.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
6: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. A na początek ostrzeżenie od Państwa. Słuchamy.
7: Chciałem poinformować o utrudnieniach na autostradzie A2. Kierunek Świecko, 288 km. Auto dachowało. Służby, straż na miejscu. Będzie prawdopodobnie droga zablokowana.
6: Na drodze krajowej numer 32 pomiędzy Grodziskiem Wielkopolskim a Poznaniem, niedaleko miejscowości Ptaszkowo, auto osobowe wypadło z jezdni i uderzyło w drzewo. Mamy informację, że był to wypadek tragiczny. Życia jednej osoby nie udało się uratować. Na kilometrze 138 obowiązuje ruch naprzemienny. Na ekspresowej piątce uwaga pomiędzy Gnieznem a Poznaniem, niedaleko miejscowości i węzła Iwno. Na kilometrze 21 auto osobowe uderzyło w bariery i w kierunku Poznania zablokowany jest jeden pas. W tym zdarzeniu jedna osoba została ranna. Kilkukilometrowy korek na ekspresowej 8 w Warszawie, jak to zwykle bywa o tej porze, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Ale zakrokowana jest także Krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, droga krajowa nr 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz Krajowa 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą. Wolniej jedzie się na 4 w Małopolsce na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Balice w kierunku Katowic, ale na A4 mamy także utrudnienia w województwie dolnośląskim, zarówno przed Wrocławiem od strony Opola, jak i na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic.
8: Jest 7, tu program pierwszy Polskiego Radia.
9: Zapraszamy na aktualności jedynki.
8: Izabela Kuczyńska
9: i Piotr Balasz. Południe i centrum kraju znów z alertami przed burzami. Wczoraj po nawałnicach strażacy mieli mnóstwo pracy.
10: Zalane piwnice, mieszkania, niedrożne, nieprzejezdne drogi.
8: Kontrole NFZ-u w kolejnej placówce medycznej w Piasecznie. Z dostępu do lekarzy poza kolejką mieli korzystać miejscowi samorządowcy.
9: Hiszpania rozmontowała Francję. 2-0 dla La Furia Roja i awans do mundialowego finału.
8: Dolny i Górny Śląsk, a także Podkarpacie. Po gwałtownych burzach ulice Jeleniej Góry, Wrocławia i Przemyśla zamieniły się w rzeki, a silny wiatr łamał drzewa i gałęzie.
9: Jeleniogórscy strażacy byli wzywani kilkaset razy, w tym do bardzo poważnych zdarzeń, relacjonuje starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski.
11: Został uszkodzony budynek produkcyjno-magazynowy, w wyniku czego zostało ewakuowane 123 osoby. Osób poszkodowanych nie było. Głównie zalane piwnice, mieszkania, niedrożne, nieprzejezdne drogi, drzewa oparte o budynki, na samochody.
8: Deszczówka wdarła się też do Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. Nie było jednak konieczności ewakuacji pacjentów.
9: A dziś możliwa powtórka. Przed południem burze będą przechodzić przez województwa południowej i centralnej Polski, informuje Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
12: Dlatego też zachęcam do śledzenia komunikatów i ostrzeżeń Instytutu Meteorologii. Na bieżąco ta sytuacja jest cały czas przez naszych synoptyków monitorowana i ostrzeżenia i komunikaty są całą dobę dystrybuowane.
8: Mieszkańcy zagrożonych województw otrzymali już alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
9: Dostęp do lekarzy poza kolejką dla wybranych.
8: Tak miało być w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie pod Warszawą. I to kolejny przykład patologii, z którym walkę zapowiada resort zdrowia.
9: Z przywilejów w Piasecznie mieli korzystać lokalni działacze rządzącej miastem Koalicji Obywatelskiej.
8: Jak dowiedziało się Polskie Radio, po tych doniesieniach Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął w placówce doraźną kontrolę, mówi rzecznik NFZ-u Jakub Goł.

0: Wszyscy pacjenci mają prawo do dokładnie takich samych standardów opieki i to właśnie w trakcie kontroli będziemy sprawdzali, bo nie ma zgody na równe i równiejsze traktowanie pacjentów.
1: Samorządowcy zaprzeczają i zapewniają, że do lekarzy dostępu poza kolejnością nie mieli, ale z relacji pracowników ośrodka zdrowia wynika co innego.
2: Wyniki kontroli mają być znane we wrześniu.
1: A my będziemy pytali o tę sprawę naszego gościa. O 7.15 będzie nim wiceszef NFZ-u Jakub Schulz.
2: Byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej zatrzymani przez CBA.
1: Chodzi o byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a wcześniej Fundacji Macieja Świrskiego. Drugi zatrzymany to Cezary J., były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.
2: Usłyszał już zarzuty prokuratorskie i został zwolniony do domu, a Maciej Świrski według informacji śledczych był przesłuchiwany do późnych godzin wieczornych.
1: Sprawa odbiła się szerokim echem na sejmowych korytarzach, a głosy polityków zebrała Małgorzata Naukowicz.
3: Prezes PiSu Jarosław Kaczyński nazwał działania służb aktem zemsty układu władzy. Tak napisał na portalu X. Prokuratura jest w stanie stawiać zarzuty wyssane z palca, uważa Zbigniew Kuźmiuk z PiSu.
4: Ale mam nadzieję, że doczekamy sytuacji, że będziemy mieli niezależne sądy, niezawisłych sędziów.
5: Znamy cel fundacji, jaki był. To miała być promocja Polski na arenie międzynarodowej, a też widzieliśmy, do czego służyła. Do napędzania hejtu nienawiści Polaka na Polaka, do napędzania hejtu przeciwko wymiarowi sprawiedliwości tuż przed reformą, którą Zbigniew Ziobro wprowadził.
3: Mówi Paweł Ślis z Polski 2050. A Jerzy Meysztowicz z Koalicji Obywatelskiej dodaje, że PiS tworzyło fundację, by móc wyciągać z nich publiczne pieniądze.
6: Także nie ma się co dziwić, że Polska Fundacja Narodowa będzie pod lupą i będą wyjaśniane wszystkie sprawy związane z pieniędzmi, które tam zostały utopione.
3: Kampania Sprawiedliwe Sądy finansowana przez PFN kosztowała prawie 8,5 miliona złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
2: Takiego przebiegu pierwszego mundialowego półfinału nikt się nie spodziewał.
1: Świetnie grająca wcześniej w turnieju Francja została przez Hiszpanów rozmontowana.
2: La Furia Roja po perfekcyjnej grze wygrała 2-0, a komentarze amerykańskich mediów po tym spotkaniu przejrzał nasz korespondent Jan Pachlowski.
8: Francja przystępowała do turnieju w roli faworyta i zachwycała w jego początkowej fazie, jednak Hiszpania nie pozwoliła rywalom rozwinąć skrzydeł. Hiszpania udzieliła lekcji Francji, podsumowała telewizja CNN. Z kolei Reuters pisze, w samym sercu Teksasu Hiszpania całkowicie zdominowała Francję. Postawa Hiszpanii sprawiła, że budzący największy postrach atak turnieju niemalże łapał powietrze. W walce o swój drugi w historii tytuł Mistrza Świata Hiszpanie zmierzą się ze zwycięzcą dzisiejszego spotkania Anglii z obrońcami tytułu Argentyną. Francję czeka natomiast w Miami sobotni mecz o trzecie miejsce. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Sprzeciw wobec powrotu sportowców z Rosji i Białorusi do zawodów o olimpijskiej randze przybrał wymiar żądania.
2: 9 krajów, w tym Polska, wzywa Komisję Europejską, by nałożyła sankcje finansowe na organizacje sportowe, które dopuszczą do rywalizacji białoruskie i rosyjskie ekipy.
1: A w liście skierowanym do Brukseli wskazują, że wyłączone z unijnych programów, takich jak Erasmus, powinny być międzynarodowe federacje szermierki czy sportów wodnych.
2: Na to pokłosie decyzji MKOL-u, który zniósł zakaz nałożony po rosyjskiej napaści na Ukrainę, uznał, że przesłanki zabraniające startów zawodnikom z Rosji i Białorusi już ustały.

To jest Lato z Radiem. W pierwszym programie Polskiego Radia przypominam Państwu, że dziś ruszyła nasza pocztówkowa akcja, ale to już nie jest jak w dawnych czasach, że te pocztówki wysyłało się tak, że się szło do kiosku Ruchu, brało się, kupowało pocztówkę, naklejało znaczek i pisało do rodziców, żeby przysłali pieniądze albo po prostu pozdrowienia. Pozdrowienia z nadmorza przesyła Janek. Mamy tu dużo słońca. Teraz się wysyła już takie elektroniczne. Wchodzicie Państwo na stronę pocztówka.polskieradio.pl, wybieracie sobie dowolny rysunek, Andrzej rysuje. Uzupełniacie te dymki, jakim Wam się podoba tekstem. Ale uwaga, jak te teksty będą fajne, inteligentne i takie, że nas zaintrygują, to mamy dla Was dodatkowe, fajne nagrody. A jest tam parę nowych rysunków, przyznaję, Panie Andrzeju, szapoba. Patrzę na to. Jestem pod wrażeniem. Jak pan to wszystko wymyśla? Bo wrzuci jedynkę przy tych kolejnych rzeczach, które się zaczęły pojawiać, to jest naprawdę nic. To są świetne rzeczy, a państwu polecam, żebyście sobie z ciekawości zajrzeli. Będziemy powolutku ujawniać na naszej antenie. W tej godzinie pojedziemy sobie na Mazury, które nie są Mazurami. Roman Czajarek, zapraszam.

I będzie też Marcin Wojciechowski, który opowie o kulisach kolejnego słynnego przeboju i będzie zaproszenie do miasta, które Chełm się nazywa, gdzie w sobotę koncertuje Lato z Radiem i Telewizją Polską.

jak tam z odpowiedzią na pytanie, ile jezior w Polsce ma na imię Jezioro Białe? 20? A więcej. 30? O, więcej. A ile w samym Mazowieckim? Może tak należy zawęzić obszar poszukiwania, bo nad jednym z tych jezior jest nasza reporterka.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Powinienem powiedzieć, po kapoczku ją poznacie, no bo przecież tak jak obowiązkowo kask, jak jedziemy hulajnogą do 16 roku życia, tak obowiązkowo kapok, jak rowerem wodnym wypływała. Przecież Małgosia wypływała. Małgosiu, gdzie jesteś? Powróciłaś czy na jeziorze jeszcze?
2: Nie, już na lądzie, już na lądzie. Mało tego, ja właśnie się wspinam.
1: Idę, brawo.
2: Idę pod górę.
1: Gdzie?
2: Tak. Uwaga, tak. Teraz mamy rezerwat Dybanka. Rezerwat Dybanka, który znajduje się na takim wale polodowcowym. Oz Gostyniński się to miejsce
1: nazywa. Co? Oz? Co to jest
2: jak
1: Oz?
2: Czarnoksiężnik z krainy Oz. To jest właśnie wał polodowcowy. Tak, i ze mną cały czas jest pani Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Jak się okazało, dziewczyna stąd.
3: Dokładnie tak, dziewczyna stąd z Pojezierza Gostynińskiego.
2: Tego nie wiedzieliśmy wcześniej, to nie było ustawione, ale się ładnie złożyło. Tak jest. I spacerujemy sobie właśnie tym wałem, tym Ozem Gostynińskim. I taka ciekawostka, pani Izo, bo ten Oz to było jest ważne miejsce dla okolicy.
3: Ważne miejsce dla okolicy z uwagi na to, że tak, po raz pierwszy, jeżeli odkryto działania, nie wiem, archeologiczne, jakie były prowadzone tutaj, odkryły przedmioty, które wskazują na to, że pierwotnie mieszkańcy Gostynina, w ogóle tutaj Gostynin był pierwotnie osadzony. Dopiero później, w momencie, kiedy się przeniósł na tak zwaną Łysą Górę, to dopiero przeszedł Gostynin dalej, tam, gdzie się teraz znajduje centrum. Natomiast kiedyś archeologicznie tutaj było właśnie centrum zlokalizowane.
2: No proszę, także troszkę historii. My sobie spacerujemy, idziemy, jesteśmy, no już troszkę się wdrapałyśmy, ale tutaj najwyższym punktem jest wzgórze Dybanka, prawda?
3: Tak, wzgórze Dybanka, ponad 120 metrów nad poziomem morza. Sam Oz ma 14 kilometrów. No jest wykorzystywane oczywiście przede wszystkim rekreacyjnie, bo tutaj można spacerować, tak jak my dzisiaj tutaj robimy. Mamy oczywiście jezioro, u podnóża jest jezioro Bratoszewskie, czyli też są...

0: tereny rekreacyjne nad wodą. Można uprawiać, czy to kąpać się, czy to takie niewielkie sporty wodne uprawiać. A do tego zimą w ten akurat kawałek rezerwatu wykorzystywany jest również do jazdy na nartach biegowych.
1: No proszę, czyli latem jest co robić, ale zimą również.
0: Również. Tak, zimą również. Jesteśmy cały czas na Pojezierzu Gostynińskim. Z jednej strony jezioro, ale z drugiej strony tereny leśne, czyli też nam wymuszają aktywny wypoczynek i chociażby możemy spacerować, jeździć rowerem. Wszędzie mamy oznaczone szlaki i możemy poznawać ten teren na różny sposób, bo możemy tutaj oczywiście turystykę aktywną, ale możemy też poznawać miejsca, które są związane z filmami.
1: O, dokładnie to chciałam powiedzieć, bo chciałam nawiązać do tego, że Kacper Merk mówił o Atlancie, że przyciąga filmowców. No to my powiemy, że Pojezierze Gostynińskie przyciąga filmowców. Jezioro Białe, na którym byliśmy, to był plener filmu Tatarak Andrzeja Wajdy, ale nie tylko Tatarak.
0: Ale nie tylko Tatarak. Jeżeli jedziemy tutaj do Gostynina, to mijamy na pewno gminę Łąck, a Łąck sam był plenerem dla takich produkcji jak Ogniem i Mieczem, ale wcześniej Szatan z siódmej klasy, który wykorzystywał takie piękne plenery Jeziora Łąckiego, a do tego jeszcze Pałacyk Rydza Śmigłego, który znajduje się też w Łącku i tam były właśnie kręcone sceny z Szatana z siódmej klasy, ale nie tylko te produkcje były kręcone, bo niedaleko od Gostynina leży też Płock, albo niedaleko od Płocka leży Gostynin. No i w Płocku to takie chociażby produkcje jak Stawka większa niż życie były kręcone i takie świeższe też seriale chociażby, które znamy teraz teraźniejsze w różnych stacjach telewizyjnych.
1: Czyli jeżeli ktoś preferuje turystykę właśnie szlakami filmowców, filmową turystykę, no to jak najbardziej Pojezierze Gostynińskie można odwiedzić, należy właściwie.
0: Koniecznie należy odwiedzić, a do tego jeżeli też lubimy historycznie podróżować, to warto wspomnieć, że w Gostyninie jest piękny zamek, który został wybudowany w XIV wieku przez Siemowita III. A ja tylko przypomnę, że w tym roku mamy wielką też rocznicę przyłączenia Mazowsza do Korony Polskiej, 500-lecie przyłączenia, więc też warto poznać chociażby historię książąt mazowieckich, a ten teren Gostynina, Płocka bardzo mocno związany z książętami mazowieckimi.
1: To zachęcamy do tej turystyki związanej z filmami, z historią i po prostu do aktywności fizycznej. My właśnie idziemy, żeby sobie kroki naliczać tutaj na zegarku, żeby się liczyło pod koniec
2: mierzycie
1: dnia.
2: Mierzycie kroki, pięknie poważnie? Jest.
1: No a dlaczego nie?
2: A minimum jest ile takie?
1: Ja zawsze liczę.
2: Widzisz, a to jest ciekawy wątek, bo znam coraz więcej osób, które liczą sobie te kroki i nawet mają wyliczone, że tam 8 czy 10 tysięcy czy 12 tysięcy jest w ogóle takie minimum przyzwoitości. To ile jest minimum przyzwoitości u ciebie, że...
1: No u mnie minimum jest 10.
2: 10 tysięcy?
1: No tak, tak, no to jest minimum, ale no nie, to się nie udaje zawsze, to nie tak. No, ale może dzisiaj się uda.
2: Liczy się udział.
1: Tak, dokładnie. I chęci, tak, chęci są najważniejsze. No proszę państwa, po prawej stronie to jezioro, o którym mówiła pani Izabela.
2: Białe?
1: Jezioro, nie, właśnie nie. Teraz jesteśmy przy jeziorze Bratoszewo, które powstało w Rynnach Polodowcowych. A przed nami las, piękne te drzewa, zieleń.
0: I wzniesienie dybanka już przed nami tak naprawdę, czyli musimy się wdrapać.
1: O, no właśnie, czyli my jesteśmy już prawie u szczytu, jesteśmy już prawie na samej górze. Czyli Ost Gostyniński, odhaczony, zaliczony.
0: No dzisiaj i Jezioro Białe, i Ost Gostyniński, i Jezioro Bratoszewo, więc jeszcze przed nami Łącki i mamy praktycznie już drogę do Płocka załatwioną.
1: No to Łąck już poza anteną. Zapraszamy na Pojezierze Gostynińskie.
2: Mam pewne skojarzenia z Łąckiem, ale to chyba nie jest dobra droga i nie w tym miejscu. I może chyba nie o ten Łąck chodzi w tym przypadku. Małgosia Abgarowicz, bardzo pięknie dziękujemy, zazdroszczę. Jeżeli państwo chcecie mieć piękne jeziora i piękną okolicę, wcale nie trzeba daleko jechać. Gdzieś zawsze koło domu to znajdziecie. I jak macie coś fajnego, o czym chcecie powiedzieć innym, dajcie znać. My tam chętnie przyjedziemy i opowiemy, żeby wszyscy wiedzieli.

0: Reklama.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
3: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w hełmie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
11: Jedynka. To jest radio.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
13: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
14: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
15: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
14: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
16: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
14: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
16: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Reklama. Autopromocja.
17: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13:00. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
11: Jedynka. To jest radio.

0: Autopromocja. Pogoda.
1: Najchłodniej w Zakopanem, 15 stopni wskazują termometry, nawet dokładnie 14,9. Czy dobije do 15? Powinno dobić, ale jeszcze trochę czasu to upłynie. Najcieplej w Przemyślu, 26, ta temperatura w Przemyślu wzrośnie tak do 28-29, może do 30 stopni, ale to jest ta dobra część informacji, bo zła jest taka, że Przemyśl i w ogóle południowo-wschodnia Polska to jest masa ostrzeżeń przed gwałtownymi burzami, wiatrem, ulewami. Te burze mogą być krótkie, ale bardzo gwałtowne. Proszę uważać. Na północy i na zachodzie spokój, piękna pogoda, temperatury tak 21, 22, 23 stopnie. W centrum nawet do 25, 26, 27. W Warszawie w tej chwili 25 wskazują termometry. A my się przeniesiemy teraz do Baszni Dolnej, to jest podkarpackie. Pani Anna Kobiałka ze stacji Basznia, Galeria Kolejnictwa. Dzień dobry, jak z pogodą?
2: Pogoda w Baszni Dolnej dzisiaj bardzo ładna. Mamy słonko i niezbyt wysoką temperaturę, do 26 stopni, więc idealna na zwiedzenie stacji Basznia, Galerii Kolejnictwa. W budynku, w którym historię ożywano nowo, możemy zobaczyć u nas na stacji historyczne eksponaty, pamiątki kolejowe, bardzo efektowną makietę i mega dużą multimedialną wystawę, która opowiada o dziejach dawnej linii Jarosław Sokal, czyli dawnej 101, o tym, jak duże miała znaczenie dla regionu podczas całego zaboru galicyjskiego. To w środku. Na zewnątrz, na bocznicy kolejowej stoi ogromny parowóz TY2 z serii 7. Można wejść do środka, zobaczyć, jak wygląda tender, czyli ta ogromna węglarka. Można zobaczyć, jak wyglądały sprzęty i różne rodzaju elementy, które znajdowały się w kabinie maszynisty. Wszystkich miłośników przygody zapraszamy na spotkanie z historią, nowoczesną edukacją w naszym miejscu.
1: Basznia Dolna Podkarpackie. Ja zrobiłem sobie poprawkę do pogody i sprawdziłem aktualizację, bo przyszła na najbliższą sobotę. Chełm, tam gdzie koncertuje Lato z Radiem i Telewizją Polską, miało być 29-30. Będzie, ale w piątek. A w sobotę temperatura spadnie do 25-26 i może się pojawić niewielki deszczyk. Tyle na razie wiemy na dziś, ale mamy dopiero środę. Barometr 1008, to teraz centrum Warszawy rośnie.

0: Jedynka. To jest radio.
1: A pocztówkę pan już wysłał?
2: Jeszcze nie. Dzień dobry.
1: Wiesz, o co chodzi?
2: Tak, oczywiście. Bardzo mi się to podoba i cieszę się, że to się pojawiło i skorzystam na pewno.
1: A ja mam teraz pytanie, teraz powiedz jako zawodowiec, czy to by było dobre pytanie konkursowe, bo za moment będziemy znowu sobie plotkować, a Marcin jak zawsze przynosi super plotki o artystach i o kulisach tych, prawdziwych kulisach znanych państwu świetnych przebojów, a to będzie znany przebój. Pomyślałem sobie tak, że gdyby ktoś miał odgadnąć, kto będzie bohaterem dzisiejszego spotkania i dzisiejszej opowieści Marcina, to jest kobieta.
2: Tak.
1: To jest kobieta, która była przez długie lata symbolem operacji plastycznych. To sobie wytnę, tamto sobie poprawię. I wydawało się, że robi źle. Po czym się okazało, że tak naprawdę to ona to był lajcik, bo inni potrafią zrobić inne dużo gorzej. Dokładnie. Wygląda to strasznie. Ona wygląda nieźle, więc potrafiła powiedzieć sobie stop w pewnym momencie.
2: Myślę, że dla całego...
1: Czemu się skrzywiłeś, jak powiedziałem, że wygląda nieźle?
2: Nie, ja się nie skrzywiłem, że tak zamyśliłem. Tak. Zgadzam się, że wygląda nieźle, a to, że ma 50 lat młodszego chłopaka, też o czym nie 50, 40 też o czym świadczy. Przepraszam.
1: A on jak wygląda?
2: A młody chłopak, młody, chodzi z nią, tak, na imprezy różne.
1: Czekaj,
2: także...
1: jak on jest 40 lat młodszy, to on tak jest w twoim wieku mniej więcej,
2: no,
1: koło 40.
2: On jest koło 40, tak, jest tak. Nawet przed 40 jest, tak, nie no, Cher wygląda na szczęśliwą z nim, tak, więc... No jest to trochę młody chłopak. Dzisiaj opowiem o piosence, tak a propos miłości. Cher, już się wygadałem, tak? Że dzisiaj Cher jest zwana cesarzową muzyki pop. W ogóle jak byłem mały...
1: Cesarzową?
2: No bo królowa, babcia to Tina. Tak, to jest cesarzowa muzyka.
1: Babcia to Tina?
2: A Cher jest cesarzowa.
1: A królowa kto?
2: Madonna.
1: Madonna.
2: No Madonna chyba jeszcze ciągle. Ale to wiesz, to różnie.
1: A caryca Ała Pugaczowa.
2: Tak.
1: Ona teraz zresztą się wypowiedziała źle na temat tego, który tam rządzi, podpadła bardzo.
2: Słyszałem.
1: A jej zdanie jest ważne.
2: Słyszałem, tam miliony za nią stoją. Natomiast dzisiaj powiem o piosence, którą Cher napisała o rozstaniu i bardzo jej nie lubiła. W ogóle to jest taki, chciałbym, żeby z tych moich krótkich felietonów i rozmów, żeby wynikało coś dobrego. I na przykład to będzie kolejny dowód na to, szanowni państwo, że w każdym wieku można odnieść sukces, nie poddawać się w różnych dziedzinach. No więc Cher w czasie, kiedy inni artyści nagrywali już składanki, wydawali składanki największych przebojów, postanowiła w 1998 roku nagrać nową płytę i to płytę taneczną. Album zatytułowany został Believe. Odnalazła się na nowo, albo wynalazła się wręcz na nowo i niewielu artystom się to udaje. Większość po takim czasie no, poddaje się, albo tylko odrywa
1: autotune. Będzie pan o tym mówił?
2: Tak, już o tym mówię. Autotune to jest efekt, który dzisiaj jest bardzo popularny w różnych piosenkach hip-hopowych. To jest taki zmieniony trochę komputerowo głos, mówiąc najprościej. I to właśnie Cher była pierwszą artystką, która ten autotune wprowadziła. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić piosenki hip-hopowe, przeróżne bez tego...
1: To nie tylko hip-hop, hello, to różni w ogóle.
2: Tak, ale...
1: A ona była pierwsza, która to zrobiła.
2: Dokładnie jej producent Mark Taylor z Londynu, który mocno przekręcił ten autotune.
1: To był 98 rok, kiedy jeszcze komputery były nie takie jak dziś.
2: Tak, długo ten teledysk taki futurystyczny, jej głos taki futurystyczny. Nie wszystkim się to podobało, nawet wytwórnia chciała to zdjąć, ten efekt, ale sama Cher uparła się, że to dobry pomysł i zresztą okazał się świetny.
1: A wiesz, kto był następny?
2: Tak, wielu później.
1: Blue Dabadi.

0: A to
1: dosłownie było rok po Believe, tak. więc wszystko było, a to wiele tych piosenek. Nawet Robert Gawliński nagrał piosenkę Sherman w 98 roku, też wykorzystując.
2: A co się potem stało? Jest taki tygodnik Time, pan kojarzy?
1: Oczywiście.
2: Tak. I on nazwał program Autotune jednym z 50 najgorszych wynalazków w historii.
1: Ja
2: na
1: się
2: podstawie
1: z nim,
2: tego nagrania Sher takie wnioski wyciągnęli.
1: Znaczy, myślę, że nie myśli, że na podstawie Sher, ja myślę, że na podstawie tego, co później się z tym wynalazkiem wydarzyło, bo jeżeli Sher tego raz użyła i było to przełomowe, to jeszcze okej. Natomiast dzisiaj ci, którzy nie umieją śpiewać, wykorzystują ten efekt, żeby to brzmiało tak, jakby umieli. To
2: jeszcze jest, powiem po inżyniersku, że podobno to się wzięło od sonarów i wykrywania okrętów podwodnych zanurzonych.
1: Możliwe.
2: Kto oglądał Wilcze Echa, taki francuski film, to będzie wiedział, o co chodzi. Tam to jest dość ładnie pokazane.
1: A sama piosenka, czy wierzysz w życie po miłości, Romku?
2: Wierzę.
1: No Sher też
2: wierzy. Ale po co się tak męczyć?
1: No ale twierdzi, że nawet po najgorszym, najsmutniejszym rozstaniu wstaniemy na nogi, tylko potrzebujemy czasu. Niech to będzie dobra puenta, że...
2: Ile ten chłopak mówi, że ma 40 lat, mniej niż ona?
1: Przed 40.
2: Bo Pugaczowa
1: jest.
2: Też ma takiego młodszego.
1: Tam. No ma, no coś jest na rzeczy. Sher zresztą kiedyś powiedziała...
2: Madonna też.
1: Też, tak.
2: Ale i ten Madonna nie jest tak młodszy.
1: Aż tyle nie.
2: Tam 30 jest różnicy.
1: Tak. Ale Sher kiedyś powiedziała coś kontrowersyjnego, że ona lubi młodszych facetów, bo przynajmniej nie zasnął. I kropka.
2: Mamy kończyć.
1: Tak.
2: Mamy
1: zagrać. Gramy Sher, Believe.
2: Marcin Wojciechowski.
1: Dziękuję. Dziękuję bardzo.

0: Nawet niektórzy mówili potem, że to jest tak zwany efekt Cher. I pytanie, kto z tego korzystał? Państwo się dopytujecie. Dałoby się na karaoke wykorzystać spokojnie tak. I są nawet takie firmy, które robią takie uproszczone programy. Natomiast Eiffel 65 był następny, a potem Daft Punk i Maroon 5 próbowali to zrobić jeszcze. No i jeszcze paru innych. No i tacy, co Lady Gaga naśladowali, też robili tego autotuna sobie. To realizatorzy doskonale wiedzą, o co chodzi. Teraz nie o tym. Teraz będzie o pewnym słynnym żandarmie. Pani Małgorzata z Warszawy dzisiaj zdobywa naszą maskotkę i oczywiście kolejne punkty w naszym konkursie. Pani Małgosia napisała tak. Wakacje, czyli wszystko się zgadza, dobrze rozpoczęła SMS. Oczywiście chodzi o film Żandarm Saint-Tropez. Saint-Tropez jest bardzo znanym francuskim kurortem wakacyjnym. Główną rolę filmowego żandarma grał Louis de Funès, a jego filmowa córka w tym odcinku pierwszym, który rozpoczął tę historię, miała na imię Nicole. No i to Nicole właśnie z tymi nudystami na plaży się tam spotkała i on w związku z tym zmobilizował policjantów, żeby walczyć. A jak było potem? Kto rozpozna rozebranego żandarma? Nikt! A ubranego nudystę? A no właśnie, to o tym było w tym filmie. Przypominam, że główna nagroda w tym konkursie, główne nagrody, bo i jest kilka, to wycieczki, takie za granicę.
1: Sponsorem konkursu i fundatorem nagrody głównej jest Biuro Podróży Itaka.
0: 72, 151, wakacje, jutro kolejne pytanie konkursowe.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Autopromocja.
1: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
2: I może być Twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
1: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
2: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
1: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
2: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
1: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
2: Zapraszają Ula Kaczyńska
1: i Marcin Wojciechowski.
2: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Podcast Polskiego Radia.
6: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
6: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
7: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w hełmie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Chełm.
11: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
0: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
12: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
14: Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Na ekspresowej siódemce na wysokości Oleśnicy między węzłami północ i zachód na 56 kilometrze nadal całkowicie zamknięta jest jezdnia w kierunku Wrocławia na 56 kilometrze, gdzie zderzyły się 3 samochody osobowe, wskutek czego 2 osoby zostały ranne. Tutaj trzeba jechać objazdem przez miasto. A4 na podkarpackim odcinku. Tutaj jedna dobra informacja i jedna zła. Cały czas utrzymują się utrudnienia na 558 kilometrze, czyli między węzłami Rzeszów w zachód i Sędziszów, w pobliżu Czarnej Sędziszowskiej. Tutaj potem jak samochód osobowy uderzył w bariery, jedna osoba została ranna i zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa, ale ta autostrada nie jest już całkowicie zablokowana między tymi węzłami po zdarzeniu kilometr dalej. Tam wcześniej zderzyły się 3 samochody osobowe i samochód ciężarowy, wskutek czego jedna osoba została ranna. Całkowicie zablokowany był przejazd w kierunku Krakowa. Teraz tu mamy stąd informację, że trasa jest już

0: przejezdna. Jest tutaj korek, więc można także pojechać drogą krajową nr 94, która niestety też korkuje się. Teraz droga krajowa nr 46, trasa Opole-Ozimek w pobliżu Lędzin. Tu po potrąceniu na przejściu dla pieszych przez samochód ciężarowy jest ruch naprzemienny. Niestety ranna osoba zmarła i tutaj te utrudnienia przedłużają się i potrwają jeszcze na pewno kilka godzin. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Czekamy na Państwa zgłoszenia z tras.
1: Za chwilę nadam sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału będzie oznaczał godzinę 12. Po sygnale Kraków i jak zawsze o tej porze w radiowej jedynce. Więc można regulować zegary i posłuchać hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut po godzinie 12:00 aktualności jedynki. Andrzej Kocjan. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami. Mogą pojawić się w pasie od Wielkopolski przez centrum po południe i południowy wschód. Ze skutkami tych nawałnic, które już przeszły, walczą Dolny Śląsk i Śląsk. W tym drugim województwie najwięcej zgłoszeń było w powiecie raciborskim. Od rana było ich około 140, relacjonuje kapitan Mateusz Musioł z tamtejszej Straży Pożarnej.
1: Te interwencje dotyczą głównie zalanych posesji oraz zalanych dróg. W tej chwili w Raciborzu trzy wiadukty, które prowadzą na prawą stronę Raciborza, są nieprzejezdne, więc skupiamy się też na tym, żeby te główne szlaki komunikacyjne udrożnić.
0: Z powodu burz z obozu harcerskiego w Kuźni Raciborskiej ewakuowano rano ponad 100 osób. A więcej o niebezpiecznej pogodzie za chwilę w magazynie w samo południe. Policja zatrzymała mężczyznę, który w internecie zapowiadał atak na dzieci z trzech poznańskich przedszkoli. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości natrafili na niepokojący wpis w sieci. 29-latek napisał, że chce zabić dzieci przy użyciu maczety, a na jednym z portali zamieścił ankietę. Pytał w niej, które z trzech przedszkoli ma być celem ataku. W mieszkaniu mężczyzny policjanci znaleźli maczetę i substancje psychotropowe. Usłyszał zarzut przygotowania do zabójstwa. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
2: To są aktualności jedynki.
0: Wyciągniemy wnioski z raportu NIK-u o Szpitalu Południowym, zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dodaje, że urzędnicy analizują treść dokumentu. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła m.in., że na SOR-ze oprócz przyjęć w trybie pilnym odbywały się także przyjęcia na leczenie szpitalne w trybie planowym. W placówce nie rozdzielono również skutecznie działalności komercyjnej od działalności publicznej. Trzaskowski przekonuje, że w sprawie nieprawidłowości reakcja była natychmiastowa.
3: Natychmiast były decyzje dotyczące starego zarządu, rady nadzorczej, decyzje również moich współpracowniczek o tym, żeby złożyć na moje ręce rezygnację. Właśnie po to mamy nowy zarząd, właśnie po to mamy w tej chwili nowe kierownictwo ratusza, żeby wszystkie te kwestie wyjaśnić.
0: W związku z aferą w Szpitalu Południowym swoje stanowiska straciły Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Nowymi wiceprezydentkami Warszawy zostaną Magdalena Młochowska oraz Izabela Marcewicz-Jędrysik. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty apeluje do prezydenta Nawrockiego o podjęcie niezwłocznych działań, które umożliwią nowemu sędziemu Trybunału Konstytucyjnego rozpoczęcie pracy. Sławomir Patyra został wybrany przez Sejm w zeszłym miesiącu, musi jednak złożyć ślubowanie wobec prezydenta. Czarzasty wysłał do Karola Nawrockiego pismo.
4: Zwracam się do pana prezydenta o niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie do sprawowania mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez osobę wybraną przez Sejm.
0: W Trybunale Konstytucyjnym przerwano wczoraj zwołane przez prezesa Bogdana Święczkowskiego zgromadzenie ogólne. Powodem był brak kworum. Czterej sędziowie wybrani przez Sejm, ale wciąż nieuznawani przez prezesa, nie zostali dopuszczeni do udziału w zgromadzeniu. Na znak protestu posiedzenie opuściła dwójka nowo wybranych sędziów.

0: siły. Cieśnina Ormus znów zablokowana, ceny ropy znów rosną i to w szybkim tempie. Widać to już u nas na stacjach.
1: No nic nie zrobimy. Co my mali ludzie na dole możemy robić?
2: Płakać i płacić.
1: Tylko to.
0: Politycy nie chcą, byśmy od nich wypoczęli w wakacje. Szykują się objazdy, spotkania i pikniki, a w Krakowie to już regularna kampania.
3: Bardzo nietypowa kampania, która się toczy w sezonie wakacyjnym.
0: W programie także sport. Hiszpania w finale Mistrzostw Świata. Już wiemy, że będzie miała rywala na literę A, ale czy będzie to Anglia czy Argentyna? Dowiemy się dziś wieczorem. Karol Zrówka, to jest W Samo Południe. Zerwane gałęzie, zalane posesje i drogi, uszkodzone budynki. Straż pożarna nie nadąża z usuwaniem skutków nawałnic, które przeszły nad południowo-zachodnią Polską. We Wrocławiu deszcz był tak intensywny, że sparaliżował komunikację miejską. W Jeleniej Górze woda uszkodziła instalację elektryczną szpitala. Trzeba było ograniczyć liczbę miejsc na oddziale intensywnej terapii. A nowe zgłoszenia cały czas spływają. Łączymy się z Dolnym Śląskiem. Maciej Ryłkiewicz zbiera tam informacje dla nas. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Gdzie teraz sytuacja jest najtrudniejsza?
4: Dobę po nawałnicy na południu Dolnego Śląska Straż Pożarna wciąż nie jest w stanie oszacować strat. Cały czas napływają, tak jak zauważyłeś, nowe zgłoszenia. Do godziny 11 strażacy w mieście Jelenia Góra i powiecie karkonoskim odtowali ich 244. Oficer prasowy komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski, podkreśla, że najwięcej interwencji dotyczy centrum miasta. Opowiada też o jednym z najgroźniejszych zdarzeń.
5: Na ulicy Groszowej bardzo duże drzewo oparło się o budynek. Droga jednokierunkowa, droga nieprzejezdna, drzewo między drogą a budynkiem oparło się koroną o budynek. Zarządzanie kryzysowe na miejsce zostało wezwane. Zorganizowali dźwig, który przy użyciu ramienia, takiego HDS-a, zabezpieczał nam to drzewo po okoronowaniu, odciągnął nam od budynku i my przy użyciu sprzętu wysokościowego staraliśmy się kawałek po kawałku to drzewo zrzucać na ziemię.
6: Całą noc było słychać syreny, więc wy całą noc intensywnie pracowaliście.
5: A sama liczba interwencji, ponad 200, no to też o czym świadczy, że po prostu i my, i ci ochotnicy, no całą noc, cały dzień i tak naprawdę mi się wydaje, że jeszcze dzisiaj do wieczora będziemy jeździli i będziemy jeszcze usuwać te wszystkie rzeczy, bo te ulice, które widziałem, czyli od Placu Ratuszowego, Bankowa, plus Jana Pawła Grunwaldzka, pod Chorążyk, to wszystko drogą płynęła rzeka. Bardzo duża ilość opadu deszczu, bardzo duża ilość wody, po prostu no, te studzienki nie nadążały tego zbierać.
4: Skoro mowa o niewydolnej kanalizacji, trudno nie wspomnieć o jeleniogórskim szpitalu. Mocno zalane zostały oddziały położniczy, ortopedyczny oraz intensywnej terapii. Nawałnica uszkodziła instalację elektryczną, przez co szpital funkcjonuje, ale z ograniczeniami właśnie na oddziale intensywnej terapii. Woda lała się z 6 piętra przez wszystkie kondygnacje budynku. Obecnie na OIOM-ie działa 6 z 13 stanowisk i mówi pełniąca obowiązki pielęgniarki oddziałowej oddziału intensywnej terapii Agnieszka Michalska.
7: Był incydent niedocierania prądu na pierwszą salę, gdzie mamy czterolóżkową salę intensywnej terapii. Sprzęty i respiratory i nasze pompy infuzyjne przestawały działać, bo nie było dopływu prądu, więc tutaj była szybka akcja z działem technicznym.
8: Woda lała się przez szyby wentylacyjne i przez szachty, którymi poprowadzona jest woda, prąd, ogrzewanie.
4: Na korytarzach i w salach woda sięgała kostek, a szczerze powiedziawszy nawet można byłoby to ocenić po niektórych zdjęciach do połowy metra. Personel bez pomocy z zewnątrz poradził sobie z usuwaniem skutków zalania. Podkreślę, teraz szpital pracuje już normalnie, a trwa szacowanie strat.
0: Bardzo krótko na koniec cię jeszcze zapytam. Oczywiście w innych powiatach też strażacy otrzymują sporo zgłoszeń.
4: Mówiliśmy już dzisiaj chociażby o stolicy Dolnego Śląska. W Oławie, w Obornikach Śląskich, przepraszam, spadło około 80 mm deszczu. Państwowa Straż Pożarna w Lwówku Śląskim z kolei informuje o 33 zderzeniach. Najczęściej były to powalone drzewa. Ratownicy również wypompowywali wodę z zalanych budynków, a było ich 11. Również pojawiły się uszkodzenia linii energetycznych.
0: Maciej Ryłkiewicz, który na Dolnym Śląsku zbiera informacje. Bardzo dziękuję. Do tego tematu oczywiście będziemy jeszcze wracali.
9: Rozmowa dnia.
0: Z nami połączony jest Piotr Szuster ze Skywarn Polska i IMGW. Dzień dobry.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Strażacy pewnie liczą na to, że będą mieli chwilę wytchnienia, że będą mieli taki moment, kiedy pogoda nie będzie generowała nowych zgłoszeń. A jak to wygląda w prognozach?
10: Niestety w ciągu najbliższej doby w dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia z opadami

0: deszczu, również punktowo pochodzenia stricte burzowego. Sumy opadów mogą osiągać lokalnie 55 mm, punktowo mogą to być wartości do 80 mm, mogą również występować silne porywy wiatru do 70 km na godzinę oraz opady gradu o średnicy do 3 cm. Taka sytuacja będzie miała miejsce do jutra. Jutro nieco spokojniej. W dalszym ciągu będą mogły występować komórki konwekcyjne, aczkolwiek ich natężenie będzie słabsze. Natomiast w piątek spodziewamy się kolejnej fali burz, która powinna z zachodu wkroczyć do Polski i obejmować w zasadzie zachodnią część kraju, również północną. To będzie układ, w tej chwili według prognoz numerycznych wskazuje, że liniowy, który będzie przemieszczał się z zachodu na wschód.
1: W jakich regionach mieszkańcy najbardziej powinni zwracać teraz uwagę na prognozy, gdzie te burze mogą być najintensywniejsze?
0: W tej chwili ta najbardziej intensywna strefa obejmuje generalnie południe naszego kraju, również częściowo centrum. W tej chwili notujemy najintensywniejsze zjawiska w okolicy Bełchatowa. Analiza radarowa wskazuje na to, że w tym rejonie występują opady o natężeniu około 15 mm na 10 minut. Oczywiście strefa również występuje w województwie wielkopolskim, małopolskim, śląskim, opolskim. Natomiast w kolejnych godzinach burze mogą podlegać intensyfikacji.
1: Od czego zależy to, czy burza będzie generowała zalania, podtopienia i setki interwencji dla Straży Pożarnej? Co sprawia, że burza przynosi taką ilość opadu, że po prostu nie jest w stanie to spłynąć w odpowiednim czasie?
0: Po pierwsze, masa powietrza musi charakteryzować się wysoką wodnością. W ostatnich dniach notujemy wodność atmosfery rzędu około 35 do 40 mm. To jest dość wysoka wartość. Dodatkowo burze tworzą się w zasadzie masowo w różnych miejscach kraju. Trzeci czynnik to słaby przepływ w atmosferze, przez co one mają prawie stacjonarny charakter. Długotrwale oddziałują nad danym terenem i to powoduje występowanie wysokich sum opadów, których infrastruktura nie może odprowadzić.
1: Infrastruktura, która często jest problemem, bo w wielu polskich miastach drogi spływania tej wody są po prostu zabudowane, zabetonowane.
0: Też, natomiast nawet gdybyśmy dysponowali całkowicie innym sposobem zabudowy przestrzeni, występują już niestety w Polsce sytuacje takie, w których nawet całkowicie niezurbanizowana powierzchnia nie jest w stanie odebrać tak dużych ilości opadów. Niestety sytuacje, w których burze wolno się przemieszczają, występują w bardzo uwodnionych masach powietrza, występują w Polsce z roku na rok coraz częściej. Notujemy przypadki bardzo wysokich sum opadów, punktowo przekraczających nawet 100 mm.
1: Właśnie, jak zmieniają się burze w Polsce? Bo eksperci od dawna alarmują, że zmiany klimatyczne przynoszą coraz bardziej gwałtowne zjawiska pogodowe. W praktyce jak to wygląda?
0: To zależy, jakim kryterium się posłużymy. Możemy posługiwać się intensywnością elektryczną, to znaczy liczbą wyładowań, która występuje podczas burzy. Możemy się posłużyć intensywnością zjawisk towarzyszących i to jest taka wiodąca w tej chwili ścieżka, którą my wykorzystujemy do analizy tego, jak burze zmieniają się w związku z globalnym ocieplaniem klimatu. Również analizujemy ciągi przyczynowo-skutkowe. Po pierwsze, zwiększanie temperatury powietrza będzie prowadzić do zwiększenia zawartości pary wodnej w atmosferze, co przekładać się będzie na większe ryzyko występowania burz ogólnie.
1: Czyli po prostu musimy się przyzwyczaić do tego, że burz będzie więcej i pewnie też projektując infrastrukturę miejską powinniśmy to mieć na względzie.
0: Tak, modernizacja powinna być prowadzona z uwzględnieniem trendów długookresowych, z ekstrapolacją powiedzmy na 40-50 lat przód, nie na podstawie charakterystyki zjawisk, które występowały w przeszłości.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Piotr Szuster ze Skywarn Polska i IMGW. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Jak Państwo słyszą, lato w pełni. Myślimy głównie o walce z upałami, o tym, jak sobie radzić z burzami, ale teraz zaskoczę Państwa, dlatego że już powinniśmy myśleć o sezonie grzewczym. A to dlatego, że ceny peletu w ostatnim czasie wzrosły o 20 do 30%, co może mieć wpływ na bezpieczeństwo energetyczne konsumentów.

0: instrumentów wykorzystujących to jako źródło ciepła zimą. Anna Zakrzewska przyjrzała się temu problemowi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Trudno się rozmawia o sezonie grzewczym i pelecie w lipcu, no ale musimy zdecydowanie.
1: Ale warto być przezornym. Te wzrosty wynikają przede wszystkim z faktu, że popyt po prostu przerósł podaż. Wpływ na to ma oczywiście wiele czynników, ale taki podstawowy to fakt, że Polacy świadomi wydarzeń z ubiegłego roku postanowili przezornie zaopatrzyć się na sezon zimowy w pelet już teraz, w sezonie letnim, o czym mówi Piotr Poziomski z Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego.
2: Nie było powtórki tej trudnej sytuacji. Niestety okazało się, że ten czynnik zadziałał w bardzo zbliżonym czasie dla wszystkich i okazało się, że znowuż popyt przerósł podaż, nawet w okresie letnim. Wielu producentów informuje, że mimo, że pracują na pełną moc, taką, jaką są w stanie zaopatrzyć się w surowiec do produkcji, bo to jest kluczowe, to w dalszym ciągu ta produkcja cały czas systematycznie jest wykupywana i rozchodzi się na rynek.
1: Do tego dochodzi ograniczona ilość trocin, ograniczona wycinka drzew w polskich lasach, ale także coraz więcej kotłów na pelet, które mamy w Polsce, bo coraz więcej konsumentów właśnie w to się zaopatrza.
0: No to jest dobra zmiana, bo to
1: oczywiście
0: wpływa na jakość powietrza.
1: Nie ma w tym nic złego.
0: Ale no, jest efekt uboczny.
1: Dokładnie i o tym opowiada Jarosław Świder, właściciel składu peletów w Dobrzykowicach na Dolnym Śląsku.
3: W zeszłym roku, w tym roku cały czas montują się nowe, także ta popularność tego paliwa opałowego znacznie wzrosła, no i stąd się biorą po prostu braki, tak? No każdy w tej chwili potrzebuje tego paletu. Ludzie pousuwali stare piece na węgiel, pozakładali nowe piece na pelet, także no, nawet tutaj u nas w firmie widzimy, że to jest znaczący wzrost tego paliwa.
1: W ciągu miesiąca cena pelletu wzrosła o około 300-400 zł na tonie. W praktyce oznacza to, że ceny pelletu we wrześniu, październiku mogą wzrosnąć do nawet 3000 i co więcej, może tego surowca po prostu zabraknąć.
3: Bo w tym momencie nikt nie ma takich statystyk, ile klientów już przez czerwiec, lipiec tego paletu kupiło, a ile jeszcze jest dopiero przed zakupem. A jeżeli są przed zakupem, no to już w tej chwili są problemy, robią się z dostępnością.
0: Ten temat jest na tyle istotne, że w tej sprawie odbędzie się dzisiaj spotkanie w Ministerstwie Energii.
1: Zgadza się. Polska Rada Pelletu spotyka się właśnie w resorcie. Konrad Wojnarowski, wiceminister energii, zapewnia, że resort monitoruje sytuację, że po ostatnim sezonie zimowym zbadano, co należy zrobić, żeby podaż pelletu nie była zagrożona, ale wymaga to międzyresortowych konsultacji oraz z Lasami Państwowymi.
4: Rozmowy wielokrotnie nie są łatwe ze względu na czasami różne cele wynikające z konkretnej polityki. Niemniej jednak monitorujemy sytuację, przyglądamy się sprawie.
1: Sprawie ma się także przyjrzeć Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a to dlatego, żeby sprawdzić, czy ceny nie są przypadkiem sztucznie windowane.
0: Anna Zakrzewska, bardzo dziękuję. Chcielibyśmy powiedzieć, że problem drożejących paliw dotyczy tylko pelletu, no ale niestety.
5: Polskie Radio. Jedynka.
0: Bo ceny paliw na stacjach znów niestety idą w górę. Kłopoty na rynku ropy wróciły wraz z zerwaniem porozumienia między USA a Iranem. Cieśnina Ormus, kluczowa dla transportu ropy, znów stała się niebezpieczna. Aneta Łuczkowska obserwuje sytuację na stacjach dla nas. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Ty jesteś teraz na stacji w Golczewie na Pomorzu Zachodnim.
6: Tak,
0: to przekaż nam tę bolesną wiadomość. Jaką cenę tam widzisz?
6: 7,09 zł za litr najtańszej benzyny bezołowiowej. Diesel jest jeszcze o 20 groszy droższy, 7,29 zł. To jest cena, która wiele osób, w tym mnie, przyznaję się bez bicia, zaskoczyła.
0: No ta siódemka z przodu rzeczywiście to już jest taka granica bólu. To zapytam, jak te granice bólu przetrwali kierowcy, z którymi rozmawiałaś?
6: No kierowcy albo wypierają i starają się po prostu nie denerwować, bo i tak muszą zatankować, albo bezradnie w złości i takiej bezsilności rozkładają ręce.
7: Jakie mamy wyjście? Podnieśli, no i trzeba kupować. No nic nie zrobimy. Co my mali ludzie na dole możemy robić?
8: Płakać i płacić.
7: Tylko to.
9: 6 zł, żeby było, to mogłoby być.
8: 7 przesada.
9: Przesada. 6 zł byłoby ok. Ceny są absurdalne.
10: Wolny rynek.
9: To jest przekroczenie wszystkiego, co jest możliwe.
11: Rozumiem ludzi niektórych,
9: którzy mają niższe jakieś emeryturki, jakiś samochodzik ma. Naprawdę, to nie jest mu łatwo przyjść i kupić na przykład 10

0: Litr za 7,99 groszy. Nie cieszą nas te ceny. No niestety. Tak trzeba spuentować.
1: No i to jest bardzo dobra puenta. Nikogo te ceny nie cieszą. 6 zł za litr benzyny to jest obecnie marzenie. Marzenie, które pewnie się nieprędko spełni, no bo ceny ropy na światowych rynkach również poszły w górę. Ropa jest obecnie najdroższa od miesiąca. Tyle, czyli $85 za baryłkę kosztowała ostatnio w połowie czerwca, czyli jeszcze przed podpisaniem porozumienia pokojowego między USA a Iranem.
2: A gdybyśmy chcieli zobaczyć szklankę do połowy pełną, to możemy powiedzieć, że pewnie kolejek nie ma przy tej stacji, przy której jesteś. Chociaż tyle.
1: No, kolejki tak jak zwykle. Wszyscy po prostu tankują, bo muszą. Nikt nie tankuje na zapas. Kierowców z Niemiec było niewielu.
2: To przynajmniej. To taka zmiana. Bardzo dziękuję w takim razie za relację. Aneta Łuczkowska obserwuje dla nas sytuację na stacjach benzynowych. Ale szerzej sytuacji na rynkach ropy przygląda się Błażej Prośniewski dla nas. No i tendencja taka sama, w górę.
3: Dokładnie tak, no bo sytuacja na Bliskim Wschodzie właściwie od początku tygodnia jest bardzo dynamiczna i obie strony, jak się zdaje, dążą do jej eskalacji. Przypomnijmy, prezydent Donald Trump nie tylko chce blokować irańskie porty, ale także zagroził kolejnymi atakami na Iran. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej z kolei ogłosił, że operacje odwetowe bojowników będą kontynuowane, a cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta do czasu, aż, tu cytat, Stany Zjednoczone zakończą swoje akty agresji. No to wszystko sprawia, że ceny ropy idą w górę, choć też dodajmy, że te wzrosty nie są już tak gwałtowne jak na początku marca. Rynek bowiem chyba miał to już wkalkulowane.
2: Przyzwyczaił się troszkę.
3: Dokładnie tak, że takie sytuacje będą miały miejsce. No i też z większym dystansem przygląda się tej sytuacji, co oczywiście nie zmienia faktu, że nie przygotowuje się na najgorsze scenariusze. Analitycy, z którymi rozmawiała agencja Reutera, ostrzegają, że dalsza eskalacja konfliktu i kolejne uszkodzenia w regionie infrastruktury energetycznej mogą doprowadzić do powrotu cen ropy w okolice $100 za baryłkę. Na razie, jak słyszeliśmy i jak mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl, ceny ropy Brent ustabilizowały się na poziomie w okolicach $85 za baryłkę, co oznacza, że w ciągu ostatniego tygodnia surowiec ten podrożał o ponad 12%.
4: Rynek ropy zareagował już od początku tygodnia bardzo konkretnymi zwyżkami. Jesteśmy w rejonie $85, a więc o jakieś $10 więcej niż jeszcze na początku tygodnia i to niestety obawiam się, że nie będzie się jeszcze w najbliższym czasie zmieniało, jeśli już to tylko na plus ta cena ropy będzie się przesuwała, więc niestety obawiam się, że to się będzie wiązało także z podwyżką cen na naszych stacjach.
3: A jakiego rzędu mogą być to podwyżki? Przy założeniu, że ropa faktycznie poszybuje w okolice $100 za baryłkę, byłoby to około 7,50 za litr benzyny bez ołowiowej 95. Obecnie taka średnia cena tego paliwa to 6,85, choć jak słyszeliśmy na niektórych stacjach jest już ta siódemka drożej.
2: Tak. Jak było 7,50, to wtedy ostatnio, jak groziły nam takie ceny, to rząd wprowadził pakiet CPN, czyli regulowanie ceny na rynkach paliw. Czy to może wrócić?
3: Może, choć na razie żadne decyzje nie zostały podjęte. Minister energii Miłosz Motyka w ostatnich wypowiedziach sugerował, że jeśli dojdzie do eskalacji tego konfliktu, to możliwy jest powrót do działań osłonowych. Na razie jednak sytuacja nie uzasadnia wprowadzenia takich rozwiązań.
2: To będziemy pytali w takim razie, ale na razie zmieniamy krótko temat, dlatego że Państwowa Inspekcja Pracy ma nowe narzędzia i nie zawaha się ich użyć.
3: I już ich używa, choć na ewentualne decyzje w sprawie przekształcenia na przykład umowy cywilno-prawnej w etat pewnie będziemy musieli jeszcze poczekać, bo to jest dosyć rozbudowana procedura.
2: Tak, bo chodzi o tę głośną zmianę, że Państwowa Inspekcja Pracy może nieuzasadnione śmieciówki zamienić po prostu na etat.
3: Dokładnie tak i te działania już się dzieją. Niemniej, jak mówiła dziś w sygnałach dnia ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, na te pierwsze decyzje będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać, choć Państwowa Inspekcja Pracy już rozpoczęła proces egzekwowania tych przepisów.
5: Żadna branża nie będzie zagrożona jakimś nalotem dywanowym kontroli i przekształceń, ale żadna branża i żadna firma, żaden sektor gospodarki nie będzie wyłączony z obszaru kontroli. Celować będzie Państwowa Inspekcja Pracy tam, gdzie prawo jest łamane.
3: I jak dodała szefowa resortu pracy, w pierwszych miesiącach PIP będzie skupiała się głównie na skargach od samych pracowników, które będą do inspekcji trafiały. Takie skargi można składać m.in. za pomocą formularza, który jest dostępny na stronie internetowej.

0: Internetowej Państwowej Inspekcji Pracy.
1: Błażej Prośniewski, dziękuję bardzo.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Będą grille, będą objazdy, będą pikniki, konferencje, a to wszystko organizowane przez polityków, bo ci wakacji nie mają. Część z nich przekonuje, że walka o głosy przed wyborami parlamentarnymi 27 roku zaczęła się już po ogłoszeniu wyniku wyborów prezydenckich. Czy to oznacza, że kampania parlamentarna już ruszyła na dobre? Łączymy się z ulicą Wiejską, bo tam jest nasza sejmowa korespondentka Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Chyba nie chcą politycy, żebyśmy o nich zapomnieli przez lipiec i sierpień.
3: Nie,
1: chcą
3: już
1: pozostać w naszej świadomości.
3: No myślę, że tak, a poza tym wszyscy mówią, że jesteśmy w trybie kampanii wyborczej, no bo w jesienią 2027 roku idziemy do urn wyborczych wszyscy. Także politycy muszą zadbać o ten swój stan posiadania w elektoracie albo pozyskać nowych, tych niezdecydowanych, bo słyszeliśmy ostatnio, badania były chyba, że około 10% jest tych niezdecydowanych. No więc tu trzeba...
1: Kluczowe 10%.
3: Kluczowe 10%, tak, dla każdej z tych części tego tortu, tutaj można powiedzieć, znaczy może nie medialnego, ale tutaj parlamentarnego. O tak chodzi, bo tak mam przed oczami tę salę plenarną sejmową. Także,
1: czyli to jest ta jedna cząsteczka, która sprawi, że ktoś będzie miał
3: premiera albo nie, dokładnie tak.
1: A czy też masz wrażenie, że te kampanie zaczynają się jednak coraz wcześniej, że ten tryb takiej permanentnej kampanii to jednak jest kwestia ostatnich lat?
3: Słuchaj, jest takie powiedzenie, które mówi, że kampania wyborcza przed następnymi wyborami parlamentarnymi zaczyna się w momencie ogłoszenia wyników wyborów, które tam się odbywają. No więc generalnie...
1: Czyli ten taki stary podział na czas... Tak. Bez kampanii i czas z kampanią,
3: coś
1: on już
3: takiego
1: nie obowiązuje.
3: Wiesz, coś takiego jak są Igrzyska Olimpijskie i czas Olimpiady. To mniej więcej tak tutaj
1: płynnie
3: możemy...
1: to przechodzi.
3: To tak przechodzi,
1: czyli
3: właśnie,
1: co,
3: dokładnie.
1: Niektórzy, bo kiedyś jeszcze było tak, że politycy próbowali udawać, że nie, to nie jest kampania, to jest albo prekampania, albo to są konsultacje z mieszkańcami, ale chyba tego już nikt nie udaje. Już Lewica wprost mówi, że rusza z kampanią w lipcu.
3: No Lewica mówi, że objeżdża Polskę, spotyka się z ludźmi, żeby mówić przede wszystkim o tych rzeczach dobrych, co się udało zrobić rządowi, no bo mają wrażenie, że w tym całym takim zalewie tych informacji o tych aferach
1: że
3: różnych,
1: raczej się mówi o szpitalu południowym.
3: Że raczej się mówi właśnie o szpitalu południowym, o kolejnych jakichś tam kominowych zarobkach, takich w ogóle niewyobrażalnych, jakby absurdalnie astronomicznych w szpitalu w Mogilnie. Także i co chwila wychodzi coś nowego, więc ja myślę, że jakby Szpital Południowy tylko tak jak w soczewce nam pokazuje to, co się dzieje w ogóle w ochronie zdrowia, więc tutaj też to jest na pewno też element taki, którego się nie da uniknąć w czasie tych objazdów parlamentarnych.
1: I jeszcze krótko zapytam o opozycję, bo ta też ruszyła już. Mariusz Błaszczak powiedział mi na antenie Jedynki, że on także wierzy w tę zasadę, że kampania zaczyna się dzień po wyborach.
3: No tak, no przecież Przemysław Czarnek objeżdża Polskę. Tam od czasu do czasu też i prezes gdzieś się pojawi, Jarosław Kaczyński. No przecież też będziemy mieli na zamknięcie obecnego sezonu politycznego, będziemy mieli przecież wielkiego grilla, który organizuje Mateusz Morawiecki i jego Stowarzyszenie Rozwój Plus. Także no to tu może być też ciekawie po tej stronie. Poza tym też mamy ten język taki właśnie, taki bardzo taką tą antyukraińską narrację, że się Prawo i Sprawiedliwość ściga z Konfederacją.
1: To też jest już element kampanii, to też jest już element walki o głosy. Małgorzata
3: dokładnie
1: Naukowicz,
3: tak,
1: której politycy nie dają odpocząć w lipcu, bardzo dziękuję za informację.
3: Dziękuję bardzo.
1: Magdalena Młochowska oraz Izabela Marcewicz-Jędrysik to nowe wiceprezydentki Warszawy. Ich poprzedniczki straciły stanowisko w związku ze wspomnianą przed chwilą aferą w Szpitalu Południowym. To bowiem właśnie Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra, czyli poprzedniczki, odpowiadały za nadzór nad placówką, w której media ujawniły całą serię nieprawidłowości. Od omijania kolejek przez polityków wykorzystujących stanowiska do zarobków, aż po prosektorium do promowania prywatnego biznesu. Długa seria artykułów. O nowych władzach poinformował Rafał Trzaskowski. Tym tematem zajmuje się nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Dzień dobry. To jak decyzję tłumaczył prezydent miasta?

0: Decyzja o powołaniu nowych urzędniczek ma uporządkować pracę warszawskiego ratusza. To kolejny etap w odbudowywaniu zaufania po wykryciu zaniedbań w stołecznym szpitalu. Jak wskazał Rafał Trzaskowski, doświadczenie nowych wiceprezydentek zapewni lepsze funkcjonowanie warszawskich instytucji.
1: Panią Magdę Muchowską wszyscy Państwo znacie z wieloletniej pracy dla ratusza. To bardzo doświadczona urzędniczka państwowa i samorządowa. Jako wiceprezydentka będzie odpowiadać za realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami, ochrony i kształtowania środowiska, rozwoju zieleni, ochrony powietrza i polityki klimatycznej oraz polityki lokalowej i rewitalizacji. Natomiast pani Izabela Marcewicz-Jędrysik jest świetną menadżerką ochrony zdrowia. Jako wiceprezydentka będzie odpowiadać za politykę zdrowotną, nadzór nad miejskimi szpitalami i samodzielnymi publicznymi zakładami ochrony zdrowia oraz politykę społeczną.
0: Izabela Marcewicz-Jędrysik mówiła, że będzie kierowała się w swoich działaniach transparentnością, aby pokazać rzeczywisty obraz sytuacji w warszawskich szpitalach.
2: Położę wszelkich starań, żeby wykazać to, co jest nieprawidłowe i jednocześnie eksponować to, co jest wartościowe, bo z całą pewnością system ochrony zdrowia, tak jak powiedziałam, w przeważającej części skupia ludzi zaangażowanych, profesjonalnych, którzy cieszą się zaufaniem indywidualnym pacjentów. Natomiast mówiąc o utracie zaufania, mówię przede wszystkim o opinii publicznej, która jest podsycana też przez komentarze.
0: Ja przypomnę jeszcze tylko, że sprawą Szpitala Południowego zajmują się też prokuratura, Najwyższa Izba Kontroli i Naczelna Izba Lekarska.
3: Klaudia Wróblewska, bardzo dziękuję. Ukraińcy zdolni do służby wojskowej nie mogą już liczyć na specjalną ochronę w Unii Europejskiej. Taką decyzję podjęli unijni ambasadorowie. Bo dla pozostałych obywateli Ukrainy ta ochrona zostanie przedłużona. Potwierdziły się tym samym ustalenia, do których już wcześniej dotarła nasza korespondentka Beata Płomecka, że Unia nieco zmienia swoją strategię wobec obywateli Ukrainy, którzy w naszej wspólnocie znaleźli schronienie przed wojną. Beata Płomecka jest z nami połączona. Dzień dobry, Beato.
4: Dzień dobry.
3: Twoje informacje się sprawdziły. Gratulacje. Skąd ta zmiana w Unii w takim razie?
4: Jeśli chodzi o zmianę przy przedłużaniu tymczasowej ochrony, to ona jest spowodowana prośbą prosto z Kijowa. Do tej pory było tak, że właściwie kilkanaście dni po napaści rosyjskiej, to był marzec 2022, Unia Europejska objęła Ukraińców tymczasową ochroną, ale te przepisy były co roku przedłużane i do tej pory były przedłużane tak, że nie były zmieniane, czyli wszyscy Ukraińcy, którzy przybyli do państw Unii Europejskiej, mieli te same prawa co Europejczycy, czyli prawo do edukacji, pracy, opieki społecznej czy służby zdrowia. Ale ostatnio Kijów zaczynał się upominać o poborowych w związku z problemami kadrowymi w ukraińskiej armii.
3: To jest bardzo ciekawe, bo ktoś mógłby powiedzieć, że to jest apel mieszkańców Unii Europejskiej, ale z tego też absolutnie cieszy się Kijów, z tej zmiany.
4: Z tej zmiany, no sam o nią prosił, tak. Czyli ta ochrona dla uchodźców z Ukrainy będzie nadal do marca 2028 roku, ale z wyłączeniem osób w wieku poborowym. Dosłownie Komisja Europejska mówi, że nie dostaną ochrony tymczasowej osoby, które mają zobowiązania wojskowe, czyli po prostu są w wieku poborowym i powinny, jeżeli będzie zaciąg do armii, no to powinny wstąpić do ukraińskiej armii. I ta decyzja była już zaproponowana przez Komisję Europejską w czerwcu. Wstępnie o tym w Luksemburgu rozmawiały unijne kraje i w zasadzie nie było żadnego sprzeciwu. Jedyne co, to państwa jeszcze dopytywały Komisję Europejską, jak to zrobić technicznie, w jaki sposób, czy będą musieli przedstawić wszyscy ci, którzy będą się ubiegać o tymczasową ochronę, ci nowo przybyli. Byli oczywiście, czy będą musieli przedstawić informację, że nie są objęci poborem, czy to będzie elektronicznie, czy papierki tylko wystarczą. Wygląda na to, że wszystkie państwa członkowskie uzyskały informacje od Komisji Europejskiej, bo dzisiaj ta wstępna zgoda jest. Zastrzegłam, że dotyczy to nowo przybyłych, czyli wszyscy ci, którzy po wejściu w życie tych przepisów w marcu 2022 roku już do Unii przybyli, to ich te zmiany w regulacjach już dotyczyć nie będą. Czyli po wejściu w życie tych nowych przepisów, mówimy tu kilkanaście dni, myślę, bo to jest na razie wstępna decyzja ambasadorów. W przyszłym tygodniu będzie zatwierdzenie, publikacja w dzienniku urzędowym i dopiero zaczną obowiązywać, myślę, dwa tygodnie, może najwięcej. I wtedy już od tego momentu ci, którzy będą nowo przybyli, będą chcieli przyjechać do Unii Europejskiej i prosić o ochronę, a będą w wieku poborowym, to jej nie dostaną.
3: Zapytam cię jeszcze, Beato, bardzo krótko o sankcje wobec Rosji. Trudna dyskusja na szczeblu unijnym trwa, ale chyba jeszcze nie mamy jakichś nowych rewelacji w tej sprawie.
4: Ja myślałam, że już będę mogła ogłosić informację, bo spotkanie ambasadorów

0: Zaplanowano na 11 do 11.45 dyskusję, czyli wyglądało na to, że już po 12 będziemy coś wiedzieć, ale przed chwilą irlandzka prezydencja wysłała nam informację, że spotkanie ambasadorów w tej sprawie, w sprawie sankcji, przesunięte na 14.30. Cały czas toczą się rozmowy właściwie już tylko z Grecją i z Austrią, bo wiele zapisów w pakcie, w tym najnowszym pakcie sankcyjnym jest uzgodnionych. Tylko Grecja chce mieć jakieś doprecyzowanie kwestii tranzytu rosyjskiego LNG przez unijne wody, Austria zupełnie skandalicznie chce zabezpieczyć interesy banku Raiffeisen. Mówię skandalicznie, bo to jest bank, który pozostał w Rosji mimo wojny. Sąd rosyjski, czego należało się spodziewać, nałożył arbitralnie karę na ten bank. No i teraz Wiedeń chce odmrozić aktywa jednego z oligarchów, żeby zrekompensować straty banku, więc to absolutnie skandaliczny pomysł w ogóle. Natomiast tu Unia Europejska się spieszy, bo decyzja musi zapaść dzisiaj. Jeżeli nie, to wtedy limit cenowy na rosyjską ropę wzrośnie z 44 do 58 dolarów za baryłkę, a jednym z kluczowych elementów pakietu jest sztywny limit 44 dolary przez kilka miesięcy.
1: Beata Płomecka, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Po 16 latach oczekiwania Hiszpania ponownie wystąpi w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Wieczorem Hiszpanie nie dali żadnych szans faworyzowanym Francuzom, wygrywając 2-0. To było dziewiąte i ostatnie spotkanie rozegrane w Dallas. Tamtejszy stadion ugościł najwięcej ze spotkań tegorocznego mundialu, a gospodarze już mają chrapkę na więcej. Relacja specjalnego wysłannika radiowej jedynki Kacpra Merka.
3: Tak było w Dallas minionej nocy. Hiszpanie cieszą się z awansu do finału i ze zwycięstwa nad jednym z najbliższych przeciwników. Hiszpania i Francja to odwieczni rywale. Zawsze miło wygrać taki mecz, tym bardziej 14 lipca, bo to dla nich wyjątkowy dzień. Ale my byliśmy dużo lepsi i jesteśmy w finale. Ten w niedzielę w Nowym Jorku. Rywalem Hiszpanów będą Argentyńczycy bądź Anglicy. To wyjaśni się dziś późnym wieczorem. Nieco dłużej władze Dallas będą musiały zaczekać na odpowiedź dotyczącą dalszych piłkarskich losów stadionu, bo grający tu na co dzień futboliści amerykańscy Dallas Cowboys oczywiście nadal będą gospodarzami obiektu. Odnotujcie proszę, że nasza piłkarska praca tu się nie kończy. Nasza wizja zakłada, że w 2031 roku ugościmy Mistrzostwa Świata Kobiet. Deklaracja płynąca z ust Moniki Paul, szefowej lokalnego komitetu organizacyjnego, nie jest pierwszą taką w Stanach Zjednoczonych. Na fali potężnego sukcesu ostatnich blisko 5 tygodni coraz więcej miast łakomym wzrokiem spogląda na Mundial Kobiet. Jeden powód to sprawy czysto sportowe. Piłka nożna się obroniła, a przecież Amerykanki to 4-krotne mistrzynie globu. Radzą sobie na boiskach dużo lepiej niż ich koledzy. Ale jest też wątek ekonomiczny. Każdy z gospodarzy chwali się, jak wiele zarobił przy okazji organizacji tegorocznego mundialu i liczy na powtórkę za 5 lat. Pierwsze szacunki dotyczące skutków gospodarczych tych 9 meczów to 160 milionów dolarów wpływów. Mówi Jim Ross, burmistrz Arlington, bo sam stadion, mimo że nazywany Dallas Areną, stoi w granicach administracyjnych Arlington właśnie. Chętnych na Mundial Kobiet w USA jest aż 20 ośrodków. Te mocno chwalone za tegoroczne mistrzostwa jak Atlanta, Seattle czy Kansas City, ale także na przykład Denver, Minneapolis czy Waszyngton, który specjalnie na tę okazję deklaruje budowę nowego stadionu. Wszyscy wyczuli zyski wiszące w powietrzu i chcą wskoczyć do pociągu napędzanego przez FIFA. Ta zresztą też nie zostaje w tyle. Kobiecy mundial za 5 lat ma się rozrosnąć aż do 48 drużyn. Tylu samo co tegoroczny męski i oczywiście będzie największy w historii. Oprócz USA mecze zagoszczą w Meksyku, Kostaryce i na Jamajce.
1: To była relacja naszego specjalnego wysłannika Kacpra Merka, który jest w Dallas. Fajnie ma.
4: Przyjemnie chyba.
1: Przyjemnie, ale już niestety się skończyło tam u niego. W każdym razie wiem, że Tomasz Kowalczyk przewidział Mistrzostwo Hiszpanii. Nie wiem, czy wy podobnie przewidujecie teraz, czy zmieniły się już wasze
4: Ja nie stawiałem na Hiszpanię akurat. Nie?
5: Ja stawiałem na Francję.
1: Nadal.
5: No i widać, jak się znam. No.
4: Wszyscy się na tej przyjechali.
1: I Andrzej Grabowski są w studiu. I zostajemy przy tym mundialu. No powiemy coś więcej, bo to on się jeszcze nie kończy, to trwa.
6: Mecz numer 102 dzisiaj, proszę pana. Atlanta, półfinał, Argentyna.

0: kontra Anglia, właściwie Anglia kontra Argentyna i prawdopodobnie, jakbyśmy się mieli zastanawiać, to jest troszeczkę więcej niż mecz, bo to nie jest tylko sport, ale też polityka i to jest jedna z poważnych składowych, prawda, proszę pana?
1: No i tak, zdecydowanie i te mecze, historyczne mecze, bo każdy rozgrywany pomiędzy Anglią i Argentyną to były niesamowite emocje.
2: Ja a to, nawet... że zwycięzca otrzyma Falklandy? Jest taki zakład? Że...
1: w latach 80. może tak było, chociaż zwyciężyła Argentyna, a Falklandy trafiły do Wielkiej Brytanii. Natomiast dużo podtekstów zarówno w 86 roku na Estadio Azteca, gol ręką Maradony, ale ja sobie też obejrzałem wczoraj mecz z Anglia-Argentyna z 98, bo
0: tam
1: mam
0: też
1: takie dziwne zainteresowanie, że stare mecze uwielbiam oglądać.
2: Ty, mało ci tych meczów mundialowych, gdzie jeszcze archiwalne
1: zostali
2: oglądasz?
1: Przekręceni. W Saint-Étienne odbywało się to spotkanie. Czerwona kartka dla Davida Beckhama, nieuznany gol dla reprezentacji Anglii, która później przegrała po karnych. Ostatni mecz tych dwóch drużyn, 2002 rok i skromne zwycięstwo Anglii w fazie grupowej, ale Argentyńczycy wygrywali te ważniejsze mecze. Dziś czeka nas spotkanie z mnóstwem podtekstów. Będzie Lionel Messi, będzie niesamowity duet Harry Kane, Jude Bellingham, o ile Bellingham będzie zdrowy, bo ma problemy z barkiem, ale szykuje się wspaniałe widowisko i miejmy nadzieję, że to będzie też taki mecz, o którym będziemy pamiętać za 20 i 30 lat.
0: Panowie, tylko szybkie pytanie, czy dopisaliście się do strony argentinaout.org, bo jest taka strona, która chce, żeby wyrzucić Argentynę z mundialu, bo
2: tak, po
0: panowie
2: prostu?
0: Uważają, że Argentyna jest ciągnięta za uszy i że tak być nie może. Prawie 10 milionów tam się podpisało. Pod...
1: No to ja wejdę.
2: Ja nie jestem wśród sygnatariuszy.
0: Szkoda. Panowie, jeszcze jedna sprawa.
2: Ja wiem, komu kibicujesz w drugim półfinale.
0: Robert Lewandowski, Chicago Fire. Wczoraj widzieliśmy tę efektowną konferencję prasową. Na niej Robert Lewandowski opowiadał w trzech językach po polsku na pytanie, czy dalej będzie grać w reprezentacji Polski.
3: Na dziś, że nie podjąłem żadnej decyzji, bo też nie musiałem jej podejmować, bo mi się wydaje, że to, co było ważniejsze, to jakby dołączenie do nowego klubu. Też adaptacja. Myślę, że po paru tygodniach życia grania tutaj w Chicago też będę miał pewnie więcej odpowiedzi na nawet swoje wewnętrzne pytania, które gdzieś tam w mojej głowie się pojawiają, więc na dzień dzisiejszy jakby tego nie rozważałem.
0: Także jeśli uda się Robertowi Lewandowskiemu zadebiutować w nocy z czwartku na piątek, to Filip Jastrzębski kolejną noc pewnie zrobi.
1: O Jezus Maria.
2: Filip Jastrzębski, który przewiduje nadal zwycięstwo Francji i Andrzej Grabowski, który przewiduje mistrzostwo dla...
0: Nie, ja już jestem kibicem sukcesu.
1: Anglia wygra, Anglia.
2: Bardzo dziękuję.
4: Polskie Radio. Jedynka.
2: Teraz będzie coś dla tych z Państwa, którzy uważają, że czasami za dużo w ręce trzymamy telefony, smartfony, bo to nasze nowe centrum dowodzenia, kontakt z bliskimi, praca, informacje, rozrywka, ale czy potrafilibyśmy odłożyć go na jeden cały dzień? Z okazji Dnia bez telefonu nasza reporterka Sylwia Miś sprawdziła, jakie konsekwencje może mieć zbyt długie wpatrywanie się w ekran.
5: Ja sobie przynajmniej go nie wyobrażam, bo w telefonie jest bardzo dużo informacji z pracy, ze świata, kontakt, więc ja zdecydowanie nie.
6: Pewnie bym próbował, ale mogło być ciężko.
5: Byłam ostatnio na urlopie i postanowiłam sobie, że przynajmniej przez ten pierwszy tydzień urlopu postaram się ograniczyć powiadomienia, media społecznościowe i to mi się udało, wbrew pozorom, więc jest nadzieja.
7: Karolina Pondo, psycholog z Fundacji Profil w Rzeszowie.
8: Że ważne, myślę, byłoby to, żeby każdego dnia w jakiś sposób kontrolować czas, który spędzamy korzystając z telefonu. I że to by chyba przyniosło takie najlepsze efekty, jeżeli byśmy mieli taką świadomość, że każdego dnia zwracamy uwagę na to, ile tego czasu realnie korzystając z telefonu spędzamy. Nadmierne używanie telefonu komórkowego może mieć bardzo wiele różnych skutków. Są to i skutki pozytywne, ponieważ dzięki telefonom się komunikujemy z innymi, mamy dostęp do wiadomości z kraju, ze świata, ale mogą być też skutki negatywne. Możemy się uzależnić. Jeżeli oglądamy ekrany, patrzymy na ekrany przed snem, może to negatywnie wpływać na nasz rytm dobowy, na nasz sen. Może to również też wpływać na nasze procesy poznawcze, na nasze procesy i zdolności do skupiania uwagi. Także tych skutków jest bardzo wiele.
5: Ja po sobie widzę na pewno, że jestem bardzo przebodźcowana, bo ten dopływ informacji po prostu jest z każdej strony, a tym bardziej jak trzymamy ten telefon przez kilka godzin dziennie.
6: Tracimy bardzo dużo czasu. To się tak wydaje, że wchodzimy na chwilkę, przeskrolujemy na 5 minut, ale jak pozbieramy te 5 minut do 5 minut, nagle się okazuje, że tracimy strasznie dużo czasu każdego dnia.
2: Ja staram robić sobie godzinę bez telefonu przed pójściem spać, ale to i też trudno mi przychodzi.
9: Nie wierzę.
2: Naprawdę.
9: Na pewno.
2: Jestem trochę uzależniony, jestem w stanie przyznać.
9: No ale to każdy. Poza tym zawsze można wytłumaczyć, że jesteśmy dziennikarzami i musimy czekać na bardzo ważny telefon od bardzo ważnej osoby.
2: O, bardzo dobre tłumaczenie ma Magda Mikołajczuk. To pomóż nam teraz odłożyć telefon jakąś dobrą, kulturalną propozycją.
9: Proszę Państwa, dzisiaj zaczyna się Fredro w Łazienkach, czyli festiwal, czterodniowy festiwal. W czasie

0: którego będzie można zobaczyć w plenerze. Komedie Fredry, Zemsta, Dożywocie, Śluby panieńskie, Damy i Huzary. Będą też goście, będą edukacyjne różne zabawy, atrakcje dla dzieci. A dzisiaj jest dokładnie 150. rocznica śmierci Aleksandra Fredry. No i będziemy mogli przypomnieć sobie między innymi Zemstę. W filmie brzmiało to tak.
1: Co to znaczy? Jeśli pan mój kazać raczej, aby muru nie kończono.
2: Tak jest! Każę, bo mam prawo! Dalej naprzód! Dalej złowo!
1: Jakie prawo?
2: Jak kupiono mur graniczny, tak zostanie!
1: Ale śluby! Miły panie, to szaleństwo z waszej strony i mur będzie naprawiony!
0: A jak będzie to brzmiało w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej, bo właśnie ten teatr organizuje festiwal, no to się okaże od dzisiaj do 19 lipca. Będą też goście, o czym mówi wicedyrektor Teatru Klasyki Polskiej Piotr Duda.
3: Zaprosiliśmy wspaniałych gości i o Fredrze będziemy rozmawiali z Rafałem Olbińskim, który jest autorem plakatu naszego festiwalu. Myślę, że też przyciągnie dużo osób do posłuchania o Fredrze profesor Jerzy Bralczyk, który kocha naszych klasyków, chwali się tym, że zna na pamięć pana Tadeusza. Zapytamy go, czy wszystkie dramaty, komedie, teksty Fredry również uczył się na pamięć.
4: Chyba wróbelki go obsiadły, mam wrażenie.
0: Nie wiem, ja ornitolożka ze mnie żadna, ale przyjemnie, prawda? W łazienkach, no w plenerze.
4: Człowiek
0: będzie
4: w właśnie w ogrodzie, tak.
0: Tak, właśnie z tymi ptakami między innymi. Będzie też jedno przedstawienie w języku migowym.
3: Pokażemy śluby panieńskie z tłumaczeniem na polski język migowy. W zasadzie aktorzy, którzy będą grali, odgrywali te komedie, to będą właśnie aktorzy, którzy posługują się językiem migowym. Natomiast aktorzy Teatru Klasyki Polskiej będą lektorami. I tekst będzie podawany w dwóch formach. Poprzez język migowy i poprzez tekst mówiony przez aktorów z naszego zespołu.
0: Fredro w łazienkach, zapraszamy Państwa. Będzie wakacyjnie, będzie lekko, będzie komediowo i będzie można sobie dowiedzieć się bardzo wielu ciekawych rzeczy na temat Fredry, bo miał iście filmowy życiorys.
4: Będzie dzisiaj w programie Tylko Szczerze dyskusja
0: Fredro?
4: O tym...
0: Fredro?
4: Fredro nie.
5: Na żywo przyjdzie, obiecał.
0: Aha.
5: Dzwoniłem, rozmawiałem z nim ile, no kwadrans
4: jeżeli
5: temu.
4: Jeżeli nie będzie nigdy Fredry nie przyszedł, w programie Tylko ciekawe. Szczerze, to tylko i wyłącznie ze względu na problemy z połączeniem.
5: Mhm.
4: Natomiast to miejsce, które słyszeliśmy w tle, to brzmi jak miejsce, do którego chciałoby się przenieść. I trochę wokół tego będzie dyskusja w programie, szczerze. Krzysztof Grzybowski opowie
5: Być może Fredro zabierze głos, zobaczymy, ja bardzo na to liczę. Jeżeli nie, to trzymamy też sobie jakoś poradzimy, bo myślę, że temat jest ciekawy. Chcemy dziś zapytać o to, czy trudno jest rozpocząć zupełnie nowe życie w nowym miejscu, w nowym otoczeniu, z nowymi sąsiadami.
4: Krzysztof Grzybowski po 13, gość specjalny hrabia Fredro.
5: Być może, nie obiecuję, ale mamy nadzieję.
4: A to było w samo południe. Karol Surówka, do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. Piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.

0: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
1: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
1: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
2: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
0: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie.
9: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
0: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
0: Reklama. Jedynka. Polskie Radio. Radio Kierowców.
12: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na autostradowej dwójce między węzłami Słupca i Sługocin w pobliżu miejscowości Borki zepsuł się samochód ciężarowy i zajęty jest pas prawy w kierunku Warszawy na 231 kilometrze. Na ekspresowej ósemce w Wielkopolsce na małym odcinku, na małej odległości mamy dwa utrudnienia, ale na przeciwległych jezdniach. Po pierwsze między węzłami Wieruszów i Kępno w pobliżu Wieruszowa, tutaj na 113 kilometrze samochód osobowy wjechał w barierę w pasie rozdziału, zajęty jest pas lewy w kierunku Wrocławia, a na jezdni w kierunku Warszawy między węzłami Bralin i Kępno w pobliżu Bralina na 92 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery i blokuje pas lewy właśnie w kierunku stolicy. Dobre informacje z S8 z kolei z odcinka Oleśnica Północ, Oleśnica Zachód. Tutaj po zderzeniu trzech samochodów osobowych, wskutek którego dwie osoby zostały ranne, całkowicie zablokowana była jezdnia w kierunku Wrocławia. Teraz mamy informację o tym, że trasa jest już otwarta na 56 kilometrze. Na drodze krajowej numer 79 w Świętokrzyskiem na trasie Sandomierz-Kraków w pobliżu Złotej zderzyły się dwa samochody osobowe. Ruch w miejscu tego zdarzenia odbywa się naprzemiennie. Jedna osoba została poszkodowana w tym wypadku na 196 kilometrze. Droga krajowa numer 46, trasa Opole-Ozimek w pobliżu Lędzin. Tutaj na 103 kilometrze po potrąceniu na przejściu dla pieszych przez pojazd ciężarowy odbywa się ruch na przemian jednym pasem. Niestety dostaliśmy informację, że ranna osoba w tym zdarzeniu zmarła. 103 km tej trasy nadal jest częściowo zablokowana. W miejscu tego zdarzenia lądował śmigłowiec LPR-u. Teraz mamy informację właśnie o tym, że poszkodowany zmarł. I jeszcze krajowa ósemka, trasa Duszniki Zdrój-Kłodzko w pobliżu Polanicy Zdroju. Wyciągano samochód ciężarowy z rowu. Tutaj był objazd trasami lokalnymi na 28 km. I informacja od służb jest taka, że trasa jest już otwarta, ale w tym miejscu nadal utrzymuje się korek.

0: Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Kolejne zatrzymania w sprawie afery w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Polska walczy ze skutkami nawałnic we Wrocławiu. Deszcz paraliżował komunikację miejską.
1: Siedzę tu pół godziny, czekam na autobus. Autobusy też nie jeżdżą.
0: A na mapie pogodowej następne alerty. Wyślij pocztówkę z wakacji z radiową jedynką w aktualnościach o naszej letniej akcji. Agenci CBA zatrzymali 36-letniego Pawła P., byłego pracownika Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz dwoje byłych prezesów Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński powiedział Polskiemu Radiu, że zatrzymania mają związek z nieprawidłowościami finansowymi w RARS.
2: Istnieje uzasadnione podejrzenie, że darowizny pozyskiwane przez fundację od spółek Skarbu Państwa zamiast na działalność charytatywną były przeznaczane na działalność polityczną.
0: Wielowątkowe śledztwo dotyczy lat 2021-23. Do tej pory 14 podejrzanym przedstawiono 33 zarzuty karne. Były szef RARS Michał Kuczmierowski czeka w Londynie na decyzję sądu w sprawie ewentualnej ekstradycji. Burze z potężnymi ulewami. Niebezpieczna pogoda nie odpuszcza. Dziś miejscami może spaść nawet 80 litrów deszczu na metr kwadratowy. Burze z ulewnym deszczem przechodzą teraz w okolicach Bełchatowa, mówił w radiowej jedynce Piotr Szuster z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Stowarzyszenia Skywarn Polska.
3: Analiza radarowa wskazuje na to, że w tym rejonie występują opady o natężeniu około 15 mm na 10 minut. Oczywiście strefa również występuje w województwie wielkopolskim, małopolskim, śląskim, opolskim. Natomiast w kolejnych godzinach burze mogą podlegać intensyfikacji.
0: Skutki burzy z ulewnym deszczem już usuwają strażacy w Ostrowie Wielkopolskim. Zalane zostały ulice. Woda wdarła się m.in. do piwnic Urzędu Miejskiego, relacjonuje starszy kapitan Tomasz Chmielecki z tamtejszej Straży Pożarnej.
4: Przeważnie to są gdzieś tam podtopione posesje, zalane drogi, zalane piwnice urzędu miasta. Na szczęście nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych. Mamy również powalone drzewo na chodniku.
0: Deszcz spowodował też utrudnienia w komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Pasażerowie stali na przystankach, nie wiedząc, czy i kiedy przyjedzie autobus czy tramwaj.
1: Beznadziejnie. Siedzę tu pół godziny, czekam na autobus. Autobusy też nie jeżdżą.
5: No bardzo trudno. Spóźniam się już około godziny. Może wrócę do domu i będę pracować zdalnie po prostu.
0: No spokojniej w pogodzie ma być jutro, ale już w piątek groźne burze wrócą. U nas burze i ulewy, we Włoszech ekstremalne upały. Z ich powodu strajkują dostawcy jedzenia. W trzech miastach odbędą się demonstracje, a kurierzy przerwą pracę na kilka godzin.
6: Protest kurierów rowerowych dostarczających jedzenie zapowiedziano we Florencji, Mediolanie i Bolonii. Po południu zaplanowano przemarsze ulicami miast. Protestują kurierzy dwóch z największych platform dostaw jedzenia w kraju. Domagają się lepszej ochrony przed ekstremalnymi upałami, poprawy warunków pracy i większego bezpieczeństwa podczas wykonywania obowiązków. Pracuję 9 godzin, przerwę mam od 3 do 7. Muszę być odpowiednio ubrany. Mam długie rękawiczki, nakrycie głowy i wodę, mówi Kan, kurier z Bangladeszu, od 3 lat pracujący w Rzymie. Protesty zorganizowano w związku z falą upałów we Włoszech, gdzie w wielu regionach temperatury przekraczają 40 stopni Celsjusza. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
7: To są aktualności jedynki.
0: Radiowa Jedynka przywraca magię pocztówek z pozdrowieniami z wakacji. Rusza nasza letnia akcja. Słuchacze, korzystając z gotowych propozycji rysunkowych autorstwa Andrzeja Milewskiego, mogą wysłać własne pozdrowienia. Jak to zrobić, tłumaczy dziennikarz sportowy Radiowej Jedynki Filip Jastrzębski.
8: Wchodzicie na stronę pocztówka polskieradio.pl, wybieracie jedną z grafik Andrzej rysuje. Dobieracie do tego odpowiedni tekst, nagrywacie głosówkę dla sąsiada, dla teściowej, a my najlepsze głosówki wyemitujemy na naszej antenie.
0: Interaktywna zabawa już trwa. Pocztówki są na stronie pocztówka.polskieradio.pl. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Pogoda.
0: Burze nie odpuszczają. W południowej Polsce obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Bez deszczu i bez burz, tylko północna część kraju. Termometry w tej chwili pokazują od 16 stopni w Zakopanem, przez 19 w Gdańsku, do

0: 24 w Krakowie i 27 w Lublinie. Ciśnienie w Warszawie to 1007 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: A teraz komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 100 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 4 cm, w Szczucinie 105 cm, przybyło 16, w Zawichoście 188 cm, przybyło 2, w Puławach 87 cm, ubyło 6, w Warszawie 120 cm, przybyło 2, w Kępie Polskiej 171 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian, w Toruniu 96 cm, przybyło 4, w Tczewie 229 cm, przybyło 3, na Sanie w Przemyślu 82 cm, przybyło 1, na Narwi w Ostrołęce 51 cm, przybyło 1, na Bugu we Włodawie 56 cm, ubyło 1. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił. W Raciborzu Miedonii 122 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 3, u ujścia Nysy Kłodzkiej 201 cm, ubyło 25, w Malczycach 123 cm, ubyło 7, w Połęcku 29 cm, przybyło 1. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił. W Poznaniu 114 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 1, w Gorzowie Wielkopolskim 155 cm, ubyło 1. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek, by zamiast pracować w polu usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama.
5: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
6: Oj, lubię, Barbara. A co?
5: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
6: O, i to lubię najbardziej.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
12: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów.

0: urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy? W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Reklama. Autopromocja.
10: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
11: I może być Twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
10: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
11: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
10: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
11: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
10: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
11: Zapraszają Ula Kaczyńska
10: i Marcin Wojciechowski.
11: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
9: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: tylko szczerze.
1: Piętnaście minut po godzinie 13:00 to jest tylko szczerze na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. 22 645 22 66. Wczoraj właściwie większość przekazów zdominował futbol. Po pierwsze oczywiście mundial, pierwszy mecz półfinałów, dziś kolejny, to ważne. Ale przy okazji odbyła się również prezentacja Roberta Lewandowskiego jako oficjalnie już nowego zawodnika Chicago Fire. No i przy okazji no właśnie tego wydarzenia, tej przeprowadzki naszego najlepszego zawodnika za ocean, chcieliśmy Państwa dziś zapytać o to, czy trudno jest rozpocząć zupełnie nowe życie w nowym miejscu, w nowym otoczeniu, z nowymi sąsiadami, z nowymi wyzwaniami. 22 645 22 66. Oczywiście historia, czy też przenosiny Roberta Lewandowskiego są dla nas tylko pretekstem. Naszą dziewiątką się nie zajmujemy, nie jego przeprowadzkę będziemy komentować, nie będziemy się zastanawiać, czy Chicago Fire, czy jednak Arabia Saudyjska, a może trzeba było wybrać kluby włoskie. Nie o tym chcemy dziś dyskutować. Chcemy dyskutować o Państwa wyborach, o Państwa ryzyku, o Państwa rozczarowaniach, no i być może o Państwa sukcesach, jeżeli taka przeprowadzka, takie rozpoczęcie życia naprawdę od nowa zakończyło się sukcesem. Na takie głosy czekamy, na takie komentarze czekamy, a na dobry początek oczywiście to, co zebraliśmy podczas ulicznej sondy.
2: Czy trudno jest rozpocząć życie od nowa w nowym miejscu?
3: Myślę, że tak w sumie. Nie ma się żadnych przyjaciół, wszystko zaczyna się od początku. No i przede wszystkim wpasować się, nowa przeprowadzka przede wszystkim. No, większość rzeczy trzeba zostawić, dostosować się do nowego mieszkania, do nowej pracy.
2: Czy łatwo jest rozpocząć życie w nowym miejscu, z dala od dotychczasowego miejsca zamieszkania?
4: Raczej nie zawsze.
2: A próbował pan kiedyś?
4: Pewnie.
2: Przeprowadzał się pan często?
4: Nie, często nie. Ale raz tak.
2: Co sprawiało największą trudność?
4: Nowe miejsce, nowe otoczenie, wszystkie rzeczy, nowe przyjaźni. No i wiadomo, no trzeba od czego zacząć. Od zera się zaczynało czasami.
2: Czy łatwo jest się odnaleźć w nowym miejscu? Takim zupełnie odległym od dotychczasowego miejsca zamieszkania. Czy łatwo jest zmienić miejsce zamieszkania?
5: No nie, bo musisz wszystko poznać od nowa, tak? Musisz wszystko na nowo sobie ogarniać. Wydaje mi się, że mi byłoby trudno.
2: A łatwiej jest się przeprowadzać mając rodzinę, czy będąc singlem?
5: Łatwiej chyba samemu się przeprowadzić niż z całą rodziną, bo jak jesteś sama, to sobie szybciej wszystko ogarniesz tak naprawdę. A jak masz dzieci i musisz okręcić jeszcze szkołę, jakieś tam nowe zajęcia czy coś, czy jakieś tam wszystkie rzeczy, to chyba jest trudniej.
2: Czy łatwo jest zmienić miejsce zamieszkania na takie zupełnie odległe od dotychczasowego?
6: Myślę, że nie miałabym odwagi. A za granicę w ogóle, jak ludzie wyjeżdżają, to nie wyobrażam sobie.
7: To mi bariera językowa, kultura inna.
2: To jak się przeprowadza za granicę?
7: Tak.
2: Przeprowadzała się pani kiedyś za granicę?
7: Nie i nigdy bym tego nie zrobiła.
2: To wymaga odwagi.
7: Wymaga odwagi, ale Polska to jest moim miejscem do życia, to jest mój kraj, mam tutaj swoją najbliższą rodzinę, więc na pewno tego bym nigdy nawet nie myślała o tym w takich kategoriach przeprowadzki do innego państwa.
2: Czy łatwiej jest się przeprowadzić singlowi, czy łatwiej z rodziną?
8: Singlowi zdecydowanie, tak mi się wydaje. Ja miałam możliwość przeprowadzki za granicę, ale ze względu na pracę, na syna, mieszkanie tutaj, tak, za dużo bym miała do stracenia. Gdyby coś się stało, to nie miałabym za bardzo gdzie wrócić.
2: A pani jak uważa, singlowi łatwiej, czy rodzinie łatwiej się przeprowadzić?
7: Zdecydowanie singlowi. Ja jestem singlem i myślę, że jeżeli byłabym na tyle odważna albo miałabym takie możliwości i byłabym zdecydowana, to myślę, że łatwiej mi byłoby zostawić tutaj wszystko niż, tak jak siostra wspomniała, cała rodzina.
1: A jak to wygląda w Państwa sytuacji? Czy taka przeprowadzka to jest rzeczywiście gigantyczne wyzwanie, strach, obawa i jednak wielkie ryzyko? Czy przeprowadzka to jest nowa szansa, nowe otwarcie, być może dla niektórych jakaś forma przygody? No właśnie, rzucenia takiego pozytywnego wyzwania życiu. 22 645 22 66, ty jako pierwsza pani Beata. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie. Od razu opowiem, że jestem żywym przykładem tego, że w wieku 30 lat podjęłam taką męską decyzję i przeniosłam się na drugi koniec Polski. Mieszkałam kiedyś w Kujawsko-Pomorskim, obecnie mieszkam na Podhalu. Nie było to proste, ale było to proste może dlatego, że byłam singielką. I o tyle mogłam zorganizować sobie sama życie, więc nie było to trudne i było to bardzo ciekawe i wcale tego nie żałuję. Natomiast
1: A nie było strachu i obawy, przepraszam?
9: Nie.

0: Nie, nic?
1: Nic, kompletnie. Nie, wiedziałam, że muszę sobie poradzić. Po prostu trzeba by się uzbroić w taką, taką zbroję, bo jednak tu jest całkiem inna mentalność i trzeba było się jakoś tak nauczyć tego wszystkiego od nowa. Nie wiem, nie pamiętam zresztą, żebym miała jakiekolwiek obawy. Byłam pewna, że to się uda i koniec. I z takim nastawieniem się przeniosłam. Nie ukrywam, że teraz, mając dzieci, pewnie bym tego nie zrobiła, bo to jednak organizacja, szkoła, przyjaciele ich, no trzeba wziąć wszystko pod uwagę. Także ja jestem tego żywym przykładem, udaje się, nie trzeba za granicę wyjeżdżać, można sobie poradzić też w Polsce, no tak to wygląda.
0: Pani Beato, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Pani Iwona, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani Iwono, była jakaś przeprowadzka, jakieś rzucenie kośćmi, jeżeli chodzi o zwrot w życiu, zwrot, nie wiem, w pomyśle na mieszkanie, na miejsce do mieszkania?
2: Myślę, że ogromny zwrot. W kwietniu minął rok, jak mieszkamy w nowym miejscu. Wprawdzie niedaleko od ostatniego miejsca zamieszkania, bo tylko 3 kilometry, ale jednak mieszkamy teraz na wsi. Miejsce po prostu wymarzone. Mamy z mężem, powiedzmy, pod 60 blisko, więc to był taki chyba ostatni moment na tak poważną i trudną decyzję, bo przyznam, rewolucja w życiu to na pewno, ale miałam obawy, że się nie przyzwyczaję, bo zmiana ogromna, zawsze mieszkaliśmy w bloku i ja, i mąż. Ale powiem tak, jeżeli ktoś ma takie marzenie, żeby mieszkać tak, jak się o tym marzyło, to zachęcam. Czuję się tak, jakbym mieszkała tam od zawsze. Wszystko mi odpowiada, wszystko mi pasuje. Nie zamieniłabym tego miejsca nigdy w życiu.
0: No dobrze to brzmi. Jak na razie mamy zdecydowaną przewagę, 2-0, jeżeli chodzi o osoby, które podjęły się takiego wyzwania i nie żałują. Pani Iwono, bardzo, bardzo dziękuję za ten głos. To czekam na kolejne państwa komentarze, na kolejne państwa doświadczenia. No to teraz pan Jacek, dzień dobry.
3: Dzień dobry. A u mnie jest tak, mam już, że tak powiem, piątkę z przodu i powiem szczerze, że nie bardzo sobie wyobrażam gdziekolwiek się przeprowadzić, bo mieszkam praktycznie od urodzenia pod jednym adresem. Z tego co wiem, tylko do 4 roku życia mieszkałem dosłownie obok w bloku, który był remontowany i przenieśli nas do bloku obok.
0: Ale panie Jacku, wie pan, że takie sytuacje są coraz rzadsze? Takie rzeczywiście wierne trzymanie się jednemu adresowi?
3: No pewnie coraz rzadsze, ale powiem szczerze, że sobie nie wyobrażam. Nawet jadąc na przykład na urlop gdzieś nad morze, fajnie, pięknie, człowiek odpoczywa, ale po jakimś czasie jednak do tego domu ciągnie i jak to się mówi, wszędzie dobrze, a najlepiej w domu swoim własnym.
0: I nigdy nie było jakiejś myśli, nawet takiej delikatnej idei, że kurczę, może warto coś zmienić, zaryzykować? Nie?
3: Nie, w sumie to nigdy. No, czasem może tak, jak to się mówi, jak niektórzy mówią, jak tam czasem coś się tam nie układa w życiu, to człowiek pomyśli, a walnąć wszystko i wyjechać w Bieszczady. No,
0: ale... Zastanawiałem się, kiedy się Bieszczady pojawią w naszych rozmowach.
3: No, ale niestety do tego nie doszło. Może kiedyś, nie wiem, na emeryturze czy coś, może coś wtedy, ale póki co to jakoś naprawdę sobie, szczerze mówiąc, nie wyobrażam nawet przeprowadzić się, nie wiem, no, nawet dwie ulice dalej.
0: To panie Jacku, ja tak powiem bardzo, bardzo po cichu. Ja mam podobnie. Bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Podróżowanie, zwiedzanie, nawet posiedzenie przez jakiś czas w kompletnie obcym miejscu, tak. Ale przeprowadzka na stałe? Oj, oj, miałbym poważny problem. To pan Robert. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. No ja powiem tak, może dużej przeprowadzki nie zrobiłem, bo po linii prostej może 200 metrów, ale po 25 latach. Co prawda z bloku do bloku, ale inne podwórko, inni ludzie i też się obawiałem, że już takich sąsiadów jak miałem przez 25 lat, czyli wiek był zróżnicowany, bo były i starsze panie i czasami głośna impreza w bloku nie przeszkadzała i kolega zaprzyjaźniony, który w sobotę nieraz naprawiał ze mną rower w piwnicy. Myślałem, że już takich nie trafię, że będę tęsknił, ale okazało się...
0: Ale udało się.
4: Udało się, jeżeli się ma charakter, uważam, taki uniwersalny, z uśmiechem na twarzy. Też blok, też klatka czteropiętrowy, ludzie też różnego jakby wieku, też i starsi już ludzie, tacy dosyć. I naprawdę można, nowi ludzie, nowe twarze, nowe uśmiechy, nowe tematy, więc nie ma co jakby się obawiać. Ale już nie mówiąc o zadowoleniu córki, no bo wiadomo, pokój 4 metry kwadratowe większy w bloku to jest...
0: No, to robi różnicę.
4: Robi różnicę, piętro niżej, o, to też ona zadowolona, bo niziutko, więc jak to mówił, można biegać kilka razy, ale nie, myślę, uważam, że

0: że warto, nie trzeba się jakby uprzedzać, bo ja mówię, ja też tęskniłem, bo tu ludzie się znali, ludzie pilnowali, jak to mówią, mieszkania w Ścibsce, ale pozytywnie, bo jechałeś na wczasy, wiedziałeś, że sąsiad jest czujny.
1: No to jest wartość, jest.
0: Niecałe dwa lata mieszkam w nowym miejscu i powiem szczerze, że naprawdę fajnie się żyje, każdy wie, kto kiedy jedzie na wczasy, żeby przypilnować, bo czasy są różne, także...
1: Panie Robercie, to gratuluję odwagi, no i gratuluję tego, że mimo tych pewnie, no, mniejszych, większych, ale jednak obaw, że wszystko skończyło się tak, jak się skończyło, mimo że rzeczywiście ta odległość być może nie jest jakoś bardzo imponująca. 22 645, 22 66. Są kolejni słuchacze, są kolejne słuchaczki. Czekam oczywiście na jeszcze następne głosy i jeszcze kolejne wypowiedzi. Natomiast teraz nasz gość, pani dr Iwona Tyrna-Łojek, coach, trenerka umiejętności, no i co ważne, trenerka rozwoju osobistego i zawodowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani doktor, jak na razie mamy samych odważnych słuchaczy i same odważne słuchaczki, bo nawet jeżeli były jakieś wątpliwości, no to jednak wszyscy zgodnie na ten krok się decydowali.
2: Bardzo mnie to cieszy, że osoby, które miałam okazję wysłuchać ich wypowiedzi, właśnie tak bardzo pozytywnie potraktowały zmiany, bo właśnie dla osób, które są otwarte na zmiany, na to, co w ich życiu może się wydarzyć, im plus, im minus, bo to wiadomo, że różnie tutaj może być, ale są gotowi na te zmiany, które z jednej strony dają takie pole do rozwoju, ale też ogromnych wyzwań i zmian. Tutaj nic nie jest oczywiste, tutaj większość rzeczy nie jest takich pewnych jak dotychczas, ale jesteśmy gotowi na zmiany. Są osoby, które uwielbiają podróżować, zmieniać kraje, poznawać nowe zwyczaje, obyczaje, a są tacy, którzy od wielu lat na przykład jadą dokładnie w to samo miejsce, bo najprawdopodobniej otrzymają to, co w poprzednim czy kilka lat do tyłu czasie.
1: Ja to też rozumiem,
2: także
1: bo czują się jak u siebie.
2: Od naszego charakteru.
1: Czują się w takim miejscu jak u siebie, to też ma znaczenie. Pani Iwono,
2: to też ma znaczenie.
1: Ja nie ukrywam, że czekam też na takie głosy osób, które miały ochotę, myślą o tym od lat i jednak brakuje tego ostatniego kroku, brakuje tej kropki na D. Bardzo jestem ciekaw takich komentarzy. Pani doktor, proszę z nami pozostać. Tak jak mówiłem, są kolejne głosy, więc w takim razie już teraz przypomnę jeszcze numer telefonu 22 645 22 66. Czeka pani Izabela. Dzień dobry.
3: Się pochwalić, ja wiem, czy pochwalić, no ale opowiedzieć swoją historię. Mieszkałam przez całe życie w małym miasteczku. Obydwoje z mężem, jak przeszliśmy na emeryturę, pierwsza rzecz, jaką zrobiliśmy, to pomyśleliśmy o przeprowadzce do dużego miasta. No i zrobiliśmy to. Jesteśmy szczęśliwi i uważam, że to powiedzenie, że nie przesadza się starych drzew, to jakoś nie jest dobre, bo teraz obecnie to my się czujemy w nowym miejscu, jak właściwie na wakacjach. Gdzie pójdziemy, to mamy jakieś nowości, coś zwiedzamy, coś oglądamy. Także nieraz to nie ma czasu, żeby posiedzieć w domu.
1: No to w takim razie kolejny głos na tak. To jest też ciekawe, że jak na razie te proporcje są zdecydowanie przechylone w jedną stronę. Pani Izabelo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Czy jest wśród nas ktoś, kto od lat odkłada tego typu decyzje? Bo no jednak te obawy, ten lęk, nic w tym złego, bierze górę. No to sprawdzamy. Pan Zbigniew, dzień dobry.
4: Dzień dobry, ja bym chciał opowiedzieć krótko swoją historię, ponieważ w wieku 24 lat, jak skończyłem studia, to najdłużej w jednym miejscu byłem 5 lat. Obecnie mam około 50 i zwiedziłem naprawdę, można powiedzieć, trochę za granicą, gdzie byłem
1: ale
4: po 3 lata kilka razy.
1: Co tak pana rzuca?
4: Ja po prostu za długo nie mogę siedzieć w jednym miejscu. Popadam w taką stagnację i potrzebuję jakiejś zmiany. Chociaż muszę przyznać, że 2 lata temu wróciłem po 3-letnim pobycie w Holandii, bo jestem żołnierzem zawodowym i tak coraz ciężej człowiek się przystosowuje. Chociaż z dziećmi też podróżowaliśmy i zmienialiśmy miejsca zamieszkania. Także najdłużej byłem 5 lat w jednym miejscu. Mm-hmm.
1: Ale rozumiem, że tak jak pan powiedział, teraz być może to tempo trochę będzie trzeba przykręcić.
4: No raczej tak, już dużo więcej kosztują te zmiany, muszę powiedzieć. Chociaż my wyjeżdżając za granicę mamy, można powiedzieć, wszystko poniekąd ustalone. Jest nam dużo łatwiej. Mm-hmm. Gdzieś tam się zaaklimatyzować, bo mamy dużo więcej rzeczy zorganizowanych.
1: No, nie rzucacie się państwo na głęboką wodę samotnie, tak?
4: No nie, nie. Aczkolwiek jak już teraz są dzieci, bo

0: mam dosyć takie małe dzieci, to chyba teraz będę musiał poczekać z jakimkolwiek wyjazdem, może następne kilka lat.
1: No, zacznie się szkoła, przybędzie wyzwań.
0: Tak, tak.
1: Panie Zbigniewie, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Pani Małgorzata, dzień dobry.
2: A dzień dobry państwu. Chciałam powiedzieć, że mając 60 lat postanowiłam coś zmienić w swoim życiu i postanowiłam się przeprowadzić.
1: Ale dlaczego? Ale stop, pani Małgorzato. Dlaczego? Skąd ten pomysł?
2: Nie wiem. Po prostu postanowiłam tak zrobić, nie mając jakiegoś tam perspektyw na jakieś tam zmiany. I z trzeciego piętra postanowiłam się przeprowadzić na parter albo na pierwsze piętro. Tak mi się życie ułożyło, że się przeprowadziłam ponad 300 kilometrów z Tarnobrzegu do Otwocka. Wybudowałam tam dom, nie mając pieniędzy. Jestem szczęśliwa i mam cudowne, spokojne życie teraz.
1: Pani Małgorzato, właściwie powinienem teraz zrobić jedną rzecz. Wydać z siebie taki dźwięk wow. Po tym, co pani powiedziała. Naprawdę. I to jest absolutnie szczere.
2: Tak, wiem. Dlatego, że moi znajomi zawsze mówią, że skoczyłam główką na głęboką wodę, nie mając perspektyw, nie mając jakiegoś...
1: Ale się udało.
2: Udało się. Po prostu jestem szczęśliwa.
1: Pani Małgorzato, bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo optymistycznie nam się robi w tej rozmowie. Naprawdę. Aż zaskakująco. No to zobaczymy w takim razie, czy tego optymizmu dołoży nam jeszcze pan Paweł. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Proszę pana, ja już mam też piątkę z przodu i powiem panu, że 20 lat temu podjąłem decyzję z małżonką i z dziećmi, że z tego samego miasta, ale mieszkaliśmy na peryferiach, gdzie było praktycznie wszędzie daleko, można powiedzieć, bez samochodu to za bardzo nie można było się ruszać. Podjęliśmy decyzję, że zmieniamy miejsce zamieszkania na miasto, na centrum, żeby mieć wszędzie bliżej, żeby dzieci miały bliżej do szkoły i tak dalej. I po 20 latach powiem panu, że jestem niezadowolony z tej decyzji, że to po prostu był błąd, uważam, w dniu dzisiejszym.
1: Ale nie było jakiegoś zawahania, nie było lęku. Państwo byliście zdecydowani, podjęliście decyzję, tylko rozumiem, że to nie do końca spełniło państwa oczekiwania.
3: Tak, tak. Mhm. Po prostu teraz z wiekiem, jak już się ma po prostu też naście już lat, wychodzi, że ten takie miejscowe mieszkanie, gdzie teraz niby patrzymy, że wszędzie było blisko, blisko do lekarza, blisko dzieci miały do szkoły, nie trzeba było autobusami dojeżdżać i tak dalej, z perspektywy tych lat. Stwierdzamy obydwoje, że to był błąd, żeśmy po prostu taką decyzję wtedy podjęli.
1: Mhm. No, panie Pawle, bardzo dziękuję, bo pana głos jednak troszkę odbiega od tego, co mogliśmy do tej pory usłyszeć, więc tym bardziej fajnie, że pan do nas zatelefonował. 22 645 22 66. Robimy sobie króciutki oddech i za chwilę wracamy.
4: Polskie Radio. Jedynka.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Za 24 minuty godzina 14, tylko szczerze 22 645, 22 66. Idąc trochę, bardzo delikatnie, tropem naszego najlepszego piłkarza Roberta Lewandowskiego, dziś pytamy Państwa o to, czy trudno jest rozpocząć życie w zupełnie nowym miejscu, w zupełnie nowym otoczeniu. I oczywiście nie chodzi o takie sytuacje jak Robert Lewandowski. Tam myślę, że wysokość zarobków może być dosyć ważnym argumentem za tym, żeby to nowe życie rozpocząć w zupełnie nowym miejscu. My przeważnie takich możliwości i takich propozycji nie dostajemy, a mimo to wielu z nas na takie naprawdę absolutnie gigantyczne, totalne zmiany w życiu się decyduje. Czy warto? Czy warto się bać? Czy warto ryzykować? Może inaczej, czy jest się czego bać i czy warto jednak w życiu zaryzykować i takiej zmiany dokonać? O to dziś pytamy 22 645 22 66. Są słuchacze, ale wrócimy na chwilę do naszego gościa. Przypomnę, pani doktor Iwona Tyrna-Łojek. Pani doktor, nie ukrywam, że po raz kolejny zostałem naprawdę mocno zaskoczony przez naszych słuchaczy i słuchaczki, no bo jak na razie rysuje nam się obraz takiego bardzo odważnego społeczeństwa.
2: Tak, to bardzo przyjemne słuchać takich wypowiedzi, szczególnie mnie jako trenerki rozwoju. I muszę powiedzieć, że słuchacze, którzy wypowiadali się na ten temat, mieli odwagę, by marzyć, a następnie zrobili krok, by zrealizować swoje marzenia. Marzyć to znaczy wiedzieć o ograniczeniach, możliwościach, ale jednak iść w tym kierunku, podążać za tym, co stało się naszym celem. I właśnie ta wytrwałość w dążeniu do celu, te ukierunkowanie się na nowe wyzwania dały im konkretne, wymierne efekty. Radość, zadowolenie, spełnienie. W jednym przypadku słyszałam, że nie do końca.
1: No, lekkie rozczarowanie po latach,
2: jest,
1: tak.
2: Dokładnie tak, ale to równocześnie wiąże się z tym, co nazywamy realizacją marzeń. Po drugiej stronie niekoniecznie musi być dokładnie tak, jak sobie to zwizualizowaliśmy. Mogą być pewne ograniczenia, ale jeżeli wiemy, w jaki sposób podążać do naszego celu, który sobie tam ustalimy, to też możemy te cele po prostu zmienić i iść w innym kierunku, bo już wiem, co jest potrzebne nam, jaka siła, jakie działania po to, żeby osiągnąć dokładnie to, co my chcemy.
1: To w takim razie jeszcze jedna refleksja, to znaczy na razie mamy zdecydowanie, właściwie nie zdecydowanie, mamy jedynie głosy mówiące o tym, że przeprowadziłem się, przeprowadziłam, podjęliśmy ryzyko, postanowiliśmy zmienić coś w swoim życiu. Brakuje mi, nie ukrywam, głosów z drugiej strony, czyli osób, które no, mimo być może marzeń, pewnych planów, nadziei, na taki krok się nie zdecydowały, zabrakło odwagi, zabrakło tego ostatniego kroku i bardzo jestem ciekaw również takich opinii. No i myślę sobie, że być może w tej sytuacji trudniej jest zadzwonić, bo nie ma się czym pochwalić, ale to proszę się tym nie zrażać, bo to są też, myślę, bardzo, to mogą być bardzo wartościowe komentarze. 22 645 22 66 to pani Karolina jako pierwsza. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.

0: Ja wprawdzie nie będę mówiła o tym, że się nie odważyłam, ale może powiem o takiej perspektywie, ale tu mogę zaskoczyć. Mogę powiedzieć o takiej perspektywie, w której się odważyłam i nie wyszło. Mhm. Wróciłam po jakimś czasie, kupiłam mieszkanie i je sprzedałam. A teraz, po kolejnych 3 latach, właśnie z partnerem podjęliśmy decyzję, że jeszcze raz próbujemy w innym miejscu. I myślę sobie, że to jest...
1: Czyli nie zraziła się pani tym niepowodzeniem?
0: Nie, bo ja uważam, że częścią życia niepowodzenie jest częścią życia.
1: Czegoś nas uczą.
0: Uwaga, no właśnie, i że to jest takie doświadczenie, które zdobyłam, które pozwoli mi trochę lepiej radzić sobie z lękiem następnym razem. Więc myślę sobie, że o tyle jest ważne i pewnie wszystkich bym do tego zachęcała, żeby pamiętać, że odwaga to nie jest nie bać się, ale bać się i robić. Mhm. Bo ta odwaga jest potrzebna, ale ten lęk naprawdę i ten lęk jest bardzo potrzebny, żeby nie robić głupot. Więc nawet jak się coś nie udało nam w życiu, pomimo jakiejś decyzji, to nie jest to porażka, która sprawia, że mielibyśmy teraz być nieszczęśliwi i w tym tkwić, ale powinno nas tylko motywować do tego, żeby działać dalej. Bo jeżeli jeszcze nie jest dobrze, to znaczy, że trzeba działać, bo będzie lepiej.
1: Wow, cóż za głos, pani Karolino. Bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Pani Irena, dzień dobry. Halo,
2: ja
1: halo.
2: Halo.
1: Tak, już pani jest, pani Ireno.
2: Ja przeprowadziłam się z Pomorza na Śląsk w wieku 70 lat. Zmusiło mnie w pewnym stopniu życie. Dzieci wyfrunęły z gniazda, ja zakończyłam pracę zawodową i zostałam sama. No i pomyślałam, że za dziećmi pojadę, żeby być bliżej nich. I pierwszy rok, nie powiem, że był dobry, że był, nawet nosiłam się z zamiarem powrotu, ponieważ nie sprzedałam mieszkania, kupiłam nowe, ale odchorowałam nawet. Mhm. To decyzja była taka, co dalej. Śląsk jest jednak zupełnie innym. Tutaj inna jest aura, inne środowisko, nawet niebo jest inne. Mhm.
1: Ale przyzwyczaiła się pani?
2: Słucham?
1: Przyzwyczaiła się pani?
2: Tak, przyzwyczaiłam się już w tej chwili, już nie żałuję tego, ale radziłabym ludziom zastanowić się, co dalej, bo nie zawsze taka decyzja jest dobra. Zupełnie inne środowisko, inni ludzie. Gdyby nie rodzina, chyba bym wróciła. Mhm.
1: No, z drugiej strony, pani Ireno, nie przekonamy się, dopóki nie spróbujemy, prawda? Więc jednak czasami
2: też
1: być
2: prawda.
1: Może tak, czasami być może warto to ryzyko, tego ryzyka się podjąć. To tym bardziej, jak mówiła pani poprzedniczka, nawet jeżeli się nam nie uda, to niepowodzenie też czegoś nas nauczy. Bardzo dziękuję. 22 645 22 66, chociaż mnie to jest łatwo mówić tutaj z pozycji prowadzącego. Fotel, mikrofon na pytanie, jak sam bym się zachował przy takim wyzwaniu. No nie wiem, czy bym jednak nie pozostał na starych śmieciach. To pani Izabela, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Panie redaktorze, ja mam taką historię. Mieszkaliśmy na wsi z rodzicami i brat najstarszy przejął gospodarstwo i tata miał budować dom, gdzie mieliśmy z tym młodszym bratem i ja duży bliźniak. I już materiały były sprowadzone i w ogóle w 80-tych latach ciężko było, ale w nocy tata nie mógł spać i z mamą doszli do wniosku, że tak, ja pracowałam w mieście 30 kilometrów, brat też chodził tam do szkoły średniej, ten najmłodszy. No i tata zdecydował, że jednak budujemy dom w Ciechanowie. Buduje dom w Ciechanowie. Znaczy, no w tym moim mieście, no już podałam nazwę.
1: No to w ciekawym momencie podjął tę decyzję, naprawdę.
3: No tak, i proszę sobie wyobrazić, że ten dom na wsi, no już były tam wylane fundamenty, więc jest taki duży, bo miał być piętrowy, więc jest parterowy, duży, tam został brat, gospodaruje bardzo dobrze, dzieciaczki tam miały, wszystko okej, a my się przeprowadziliśmy, no niestety mama w międzyczasie bardzo młodo zmarła, tata dożył sędziwego wieku, ale mieszkamy właśnie w tym mieście, ja miałam na miejscu pracę, miałam bardzo blisko do pracy, nie dojeżdżałam autobusami, które się spóźniały i w ogóle, brat chodził do szkoły, I to była bardzo dobra decyzja. A mamy też ogród. Właśnie teraz rozmawiam z tego ogrodu.
1: No myślę, że ogród pomaga w takiej ocenie.
3: Słucham?
1: Myślę, że ogród bardzo pomaga w takiej pozytywnej ocenie.
3: Tak, dlatego, że mieszkaliśmy na wsi, więc tą przyrodą było bardzo blisko. Ale tutaj nie w bloku, tylko... Chociaż miałam wpłacone na mieszkanie, tata tam zabezpieczył nas, bo był takim gospodarzem, Złota Wiecha i tak dalej. Był bardzo dobrym rolnikiem. Ale jednak w tym, to mieszkanie nigdy nie wykupiłam go. Natomiast mamy duży dom, mamy ogród i ta zmiana, ta decyzja taka nagła przez kilka godzin, że jest...

0: jednak nie na wsi tam, żeby dojeżdżać, żeby tylko w tym mieście naszym i była bardzo dobra.
1: No i pani Izabelo, myślę sobie, że taka decyzja właśnie podjęta w takim momencie, w ciągu kilku godzin, no to też świadczy o niezłej odwadze naprawdę i być może o małym ryzyku. Bardzo dziękuję. 22 645 22 66 i jeszcze pan Wojciech. Dzień dobry.
2: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Ja chciałbym tylko swoją taką historię opowiedzieć. Pochodzę z żoną z Mazur i poznaliśmy się na koncercie rockowym, powiedzmy, w Jarocinie. I dlaczego chciałbym to powiedzieć, że z tych Mazur wyprowadziliśmy się do Trójmiasta. Mieszkaliśmy tam kilkanaście lat i wróciliśmy teraz pod miejscowość Jarocin. Oczywiście szczęśliwie, zawsze pięknie. Mamy już ponad 50 lat, a na koncercie były to lata 90. jak się poznaliśmy, więc dlatego chciałem tak tylko powiedzieć.
1: Ale to zaraz, ten powrót do Jarocina, to rozumiem tak trochę nostalgicznie, na zasadzie właśnie tego poznania się przed laty? Stąd ten wybór?
2: Tak, stąd właśnie zawsze
1: to się romantycznie zrobiło.
2: Tak, bardzo nam się zawsze podobała ta sytuacja, ta historia. I to zresztą też nam się podobało. I kiedyś obiecaliśmy sobie, że wrócimy. A że od nowa się rozpoczyna piękny koncert w Jarocinie rockowy, więc dlatego wróciliśmy tu 100%.
1: No to jest zaskakujący, ale fajny powód, przyznaję. Panie Wojciechu, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Jarocin znów rock'n'rollem żyje, można by było powiedzieć. No to pan Henryk, dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja dzwonię i pochwalę się tym, że wyjechałem 45 lat temu do Francji. Tam się zaaklimatyzowałem i powiem moje doświadczenie, że miałem tylko życzliwych ludzi wokół siebie. Także nie miałem żadnych kłopotów, żeby się tam zaaklimatyzować. Jako wniosek to podam, że jak się samemu jest życzliwym, to i życzliwych ludzi się spotka. Mhm.
1: Ale panie Henryku, pozostał pan we Francji, czy wrócił pan jednak?
3: Pozostałem do Francji i we Francji tam się porodziły dzieci, wnuki, a tu kupiłem dom w Polsce i po prostu przyjeżdżam na wakacje.
1: No i teraz pan, rozumiem, właśnie jest na wakacjach.
3: Teraz jestem na wakacjach.
1: I stąd ten telefon.
3: Telefon jest właśnie francuski.
1: Dobrze, panie Henryku, bardzo, bardzo dziękuję. Przygoda, proszę bardzo, polsko-francuska, jeżeli chodzi o przeprowadzki. Spoglądam na zegar i to już będzie chyba ostatni głos w naszej dyskusji. Ostatni słuchacz, pan Mirosław. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ja przeprowadzałem się kilka razy i tutaj nie z konieczności, jak często tutaj padały słowa, natomiast pan przede mną powiedział bardzo ciekawą rzecz, że ta życzliwość, nie? Bo rzeczywiście nigdy nie trafiłem źle i zawsze odnajdowałem się dobrze w środowisku nowym. Natomiast pierwsza przeprowadzka była za wiedzą i za chlebem, powiedzmy, ze ściany wschodniej do stolicy. Następnie uciekałem z miasta i to świadomie, a obecnie mieszkam na wsi pod Skierniewicami. Przez swoje dorosłe życie, niecałe 60-letnie, przeprowadziłem się 6 razy, zawsze z wyboru, zawsze z premedytacją, stosownie do możliwości finansowych, pomysłów pewnych, etapu życia.
1: Ale to panie Mirosławie, przepraszam, to tak, bardziej pana nosiło, czy to były naprawdę takie bardzo, bardzo przemyślane, racjonalne wybory?
4: Ja mam taką naturę, że one były przemyślane. Więc jakby zawsze to była konsekwencja, teraz uciekłem pod Skierniewice, a docelowo pewnie jak już...
1: A, czyli to nie koniec.
4: Nie, nie. Plan ostateczny jest też na razie taki, żeby przeprowadzić się do dużego miasta z powrotem, jak już zdrowie przestanie. No bo na wsi specyfika życia jest fajna, ale trochę daleko do lekarza i tak dalej.
1: Czyli też bardzo racjonalne argumenty.
4: Miejska, tak, komunikacja miejska bardzo dobra w większości polskich ośrodków tych miejskich. Więc z premedytacją to nie jest ostatni krok i plan jest taki, żeby... wrócić i nadrobić pewne zaległości kulturalne na przykład, tak? Taki mam plan na dalsze lata.
1: Panie Mirosławie, przyznaję?
4: Ale jeszcze nie teraz, oczywiście.
1: Tak, ale dobrze to brzmi, naprawdę. Znaczy,
4: ja nie... powiem szczerze, że ja mieszkam, przepraszam, że jeszcze wpadnę w słowo, w szóstym miejscu przez swoje już te dorosłe życie, kiedy się usamodzielniłem gdzieś tam koło 20 roku życia i za każdym razem nie żałowałem decyzji.
1: Panie Mirosławie, bardzo, bardzo dziękuję. Nie ukrywam, że mnie takie głosy naprawdę imponują i mówię to tylko szczerze, no tylko szczerze, bądź co bądź, taka nazwa programu. Szanowni państwo, bardzo dziękuję. Na koniec w takim razie musimy podsumować to wszystko, co się dziś wydarzyło, a tych głosów było naprawdę bardzo, bardzo dużo i to były bardzo, Bardzo fajne i bardzo pozytywne opinie. Pani doktor Iwona Tyrna-Łojek. Pani doktor, mnie się spodobało, szczególnie mi się spodobało jedno zdanie wypowiedziane przez naszą słuchaczkę, że odwaga to jest nie kwestia takiego rzucania się na głęboką

0: wodę, tylko strachu, a mimo tego strachu podejmowania decyzji i podejmowania ryzyka.
1: Dokładnie tak. Odwaga to nie tylko podążanie w określonym celu, który sobie ustalimy, ale też odwaga przyznania się przede wszystkim przed sobą, że jednak coś poszło nie tak, że jednak ta drabina nie została położona na odpowiedniej ścianie i myśmy się po niej wspierali, ale to cel nie został osiągnięty taki, jak myśmy sobie wcześniej go zwizualizowali. Czyli odwaga przed sobą powiedzieć nie. Idę w innym kierunku. Mam tą siłę, mam tą moc i jeżeli mi się to teraz nie podobało, to co osiągnęłam, to oznacza, że muszę inaczej postawić ten swój cel, inaczej po prostu go sformułować. Taka odwaga to jest, bym powiedziała, czynnik kluczowy, bo nigdy nie możemy zwizualizować tego aż tak dokładnie, że będzie wszystko cudownie, tak jak sobie zaplanujemy. Coś zawsze może pójść nie tak i wtedy najważniejsza jest ta odwaga powiedzieć przed sobą, dosyć, stop, idę w innym kierunku, planuję to inaczej.
0: No bo życie czasami lubi zaskakiwać. Pani doktor Iwona Tyrna-Łojek, coach, trenerka umiejętności i rozwoju osobistego, a także zawodowego. Bardzo pani dziękuję, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję również państwu. No i oczywiście teraz kolejna sympatyczna część naszego programu. Bardzo sympatyczny obowiązek, czyli zapowiedź tego, co będzie w letnisku. Dzień dobry.
2: Z przyjemnością. A zaczynamy od rozmowy z Be My, czyli duet dwóch braci, którzy tworzą muzykę polską po francusku, francuską po polsku.
0: Tak, ja ich kojarzę.
2: Są świetni, ja się tak cieszę bardzo, że nawet nie wiesz, jak się cieszę, że dzisiaj będą u nas, bo chciałem ich poznać bardzo i państwu przedstawić jeszcze bliżej, robią niesamowite rzeczy.
0: A te polskie hity po francusku brzmią no, czasami bardzo osobliwie.
2: Tak, o to chodzi. Zbigniew Wodecki jest dzisiaj na naszym tapecie, więc zapraszam. Mm-hmm.
0: No to będzie się działo po godzinie 14.
3: Zapraszamy.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w hełmie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Gabinet masażu, słucham.

0: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
0: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
0: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Habemus Papa.
1: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Reklama. Radio Kierowców.
7: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na autostradowej jedynce między węzłami Gorzyce i Mszana w pobliżu Gorzyc doszło do zderzenia samochodu osobowego i ciężarowego. Jedna osoba została ranna i teraz jest tutaj objazd. Samochody poruszające się w kierunku Łodzi kierowane są na pas zjazdowy przed tym zdarzeniem w kierunku Ronda, czyli to jest po prostu objazd przez węzeł Gorzyce i dalej jadą w kierunku Łodzi. A czwórka, tu pogorszyła się sytuacja ponownie między węzłami Rzeszów Zachód i Sędziszów w pobliżu Czarnej Sędziszowskiej. Wcześniej, przypomnijmy, zdarzyły się trzy samochody osobowe i samochód ciężarowy. Jedna osoba została ranna i mieliśmy całkowitą blokadę jezdni w kierunku Krakowa. Później trasę na jakiś czas odblokowano i teraz znów jezdnia w kierunku stolicy Małopolski jest zamknięta na czas usuwania samochodu ciężarowego z drogi. Objazd prowadzi przez Rzeszów, a następnie drogą krajową numer 94. Uczciwie uprzedzam, że niestety 94 w Czarnej Sędziszowskiej też się korkuje. S8 w Wielkopolsce, tutaj utrudnienia między węzłami Wieruszów i Kępno w pobliżu Ruszowa. Samochód osobowy wjechał w bariery w pasie rozdziału. Na 113 kilometrze zamknięty jest pas lewy w kierunku Wrocławia i na przeciwległej jezdni, nieodlegle na odcinku między węzłami Bralin i Kępno w pobliżu Bralina jest zwężenie w kierunku Warszawy na 98 kilometrze po tym, jak samochód osobowy uderzył w bariery. Dobre informacje: na A2 między węzłami Słupca i Sługocin w pobliżu miejscowości Borki odblokowano przejazd w kierunku Warszawy na 231 kilometrze. Tam wcześniej zepsuł się samochód ciężarowy. Można przejechać bez problemów. Za to

0: W województwie świętokrzyskim 79 na trasie Sandomierz-Kraków w pobliżu Złotej wciąż częściowo zablokowana po zderzeniu dwóch samochodów osobowych.
1: Minęła 14, tu program pierwszy Polskiego Radia. Niebezpieczny front burzowy nad Polską na Dolnym Śląsku. Władze już liczą straty. Jarosław Kaczyński zawiera sojusz przed wyborami do Senatu. Z kim chce współpracować PiS? O tym za chwilę. Szkielet tyranozaura sprzedany za 50 milionów dolarów. O rekordowej aukcji powiemy na koniec. Podtopienia po ulewach na Dolnym Śląsku, Śląsku i w Wielkopolsce. Strażacy usuwają skutki burz. Trwa także szacowanie strat. Na Dolnym Śląsku zebrał się sztab kryzysowy. Paweł Pyclik z biura wojewody mówi, że w tym województwie było 425 interwencji.
2: Najwięcej w powiecie karkonoskim i Jeleniej Górze, 254 razy, w powiecie lwóweckim 40 razy, w powiecie wrocławskim i Wrocławiu 38 i w powiecie trzebnickim 25 razy.
1: W związku z ulewami prewencyjnie ewakuowano 23 z 34 obozów harcerskich na terenie województwa dolnośląskiego. A to nie koniec niebezpiecznej pogody. RCB wydało na dziś ostrzeżenia przed burzami. Mogą się pojawić w pasie od Wielkopolski przez centrum po południe i południowy wschód. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje zarzuty dla byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Eś. Chodzi o nielegalne finansowanie PiS-u i Solidarnej Polski przez Polską Fundację Narodową. To jest ogromny skandal, jeśli pieniądze szły nie tylko na to, żeby niszczyć i dzielić Polaków, mówi minister obrony.
3: Jak można nazwać pięknie z jednej strony Polska Fundacja Narodowa, a później wypuszczać całą kampanię, która niszczy wspólnotę narodową? Bo do tego się to sprowadzało. Jeżeli jeszcze pieniądze były w jakikolwiek sposób transferowane na rzecz innej jakiejkolwiek partii politycznej, no to to jest karygodne ze wszechmiar.
1: Wczoraj funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie prokuratury zatrzymali Macieja Eś i Cezarego J. Obaj byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. W 2017 roku z jej pieniędzy sfinansowali kampanię Sprawiedliwe Sądy. Jarosław Kaczyński ogłasza nowy sojusz. PiS będzie współpracowało z byłym kandydatem na prezydenta Markiem Wochem, szefem ruchu bezpartyjni samorządowcy. W przyszłych wyborach chcą wspólnie powalczyć o miejsca w Senacie. Kaczyński tłumaczył, że prawica musi się zjednoczyć, żeby Senat przestał być miejscem, gdzie dominuje lewica.
4: Forma tego wystąpienia, czy to będzie bezpośredni sojusz, czy jakiś komitet społeczny, który jakby zainicjuje te wspólne działanie, nie jest w tej chwili jeszcze przesądzona. Tutaj potrzebne są szersze rozmowy. My opowiadalibyśmy się za komitetem, ale to oczywiście nie jest tak, że tylko my będziemy w tej sprawie decydować.
1: Marek Woch w zeszłorocznych wyborach prezydenckich uzyskał 0,09% głosów. Są pierwsze efekty zmiany przepisów w sprawie śmieciówek. Nowe narzędzie dało większe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła dziś w Radiowej Jedynce, że wielu pracodawców zdecydowało się samodzielnie zmienić umowy cywilnoprawne lub umowy B2B w umowy o pracę. Minister zachęca do tego inne firmy.
5: Jest tak, że przez cały jeszcze rok jest taka zachęta wpisana w ustawę, zachęta dla pracodawców, żeby decydowali się na samodzielne uporządkowanie sobie sytuacji prawnej, bo przez ten rok, jeżeli się na to zdecydują, jeżeli na własną rękę przekształcą taką umowę, to będą mogli liczyć na uniknięcie kary.
1: Obecnie Państwowa Inspekcja Pracy zbiera skargi i zgłoszenia o nieprawidłowościach i od ich sprawdzenia rozpocznie wkrótce kontrolę.
6: To są aktualności Jedynki.
1: Prezydent Litwy Gitanas Nausieda ostrzega przed możliwymi rosyjskimi prowokacjami, które mogą być wymierzone w Polskę lub państwa bałtyckie. Jego zdaniem działania te mogą służyć testowaniu jedności NATO.
7: Gitanas Nausieda w wywiadzie dla agencji BNS podkreślił, że są te informacje oparte na danych wywiadowczych. Nie ma w nich jednak dokładnych informacji o miejscu ani czasie, w którym takie działania mogłyby zostać przeprowadzone. Jak podkreślił litewski prezydent, nie mogę zaprzeczyć, że posiadamy takie informacje i że mowa jest o operacjach kinetycznych, nie na dużą skalę, ale jednak ukierunkowanych. Gitanas Nausieda przekazał, że w ostatnim czasie wzmocniono przede wszystkim ochronę litewskiej infrastruktury transportowej i energetycznej. Jako przykład wskazał

0: Pokazał infrastrukturę wykorzystywaną do synchronizacji litewskiego systemu elektroenergetycznego z kontynentalną siecią europejską. Prezydent Litwy dodał, że potencjalne działania mogą obejmować różne formy ataku, w tym sabotaż lub użycie dronów. Zaznaczył też, że publiczne informowanie o możliwych zamiarach Rosji ma znaczenie prewencyjne, ponieważ pokazuje, że litewskie władze znają potencjalne zagrożenia i podejmują działania ochronne. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: A na koniec jeszcze najdroższe kości świata. Szkielet tyranozaura, któremu nadano imię Gus, został sprzedany na aukcji Sotheby's w Nowym Jorku za rekordową kwotę ponad 50 milionów dolarów. Takiego wyniku się nie spodziewano. W przedsprzedaży specjaliści wycenili Gusa na 20-30 milionów. Znaleziono go 5 lat temu w Dakocie Południowej. Jego wiek jest szacowany na około 67 milionów lat. To jeden z największych i najbardziej kompletnych szkieletów dinozaura, jakie kiedykolwiek odkopano. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Ulewne deszcze i burze na południu i w centrum Polski. Lokalnie także może pojawić się grad. W pozostałych regionach przewaga słońca i błękitnego nieba. Na termometrach teraz od 18 stopni w Małopolsce i w Zatoce Gdańskiej, 22 na Pomorzu Zachodnim i na Kujawach, do 27 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie wynosi 1006 hektopaskali.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
12: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
13: Nasza firma ma politykę B2B.
12: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
13: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
12: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
14: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
15: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
16: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
17: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
2: Reklama. Autopromocja.
18: aktualne

0: 13 minut po godzinie 14. Marcin Wojciechowski siedzi dzisiaj od rana w internecie i przygląda, państwo nie uwierzą, sukienki z cekinami.
1: Oj tak, mówisz o wczorajszym koncercie?
0: No nie wiem, ty mi powiedz, dlaczego oglądasz te sukienki.
1: No bo wczoraj był koncert Bad Baniego na Stadionie Narodowym i wszyscy, którzy, znaczy nie wszyscy, ale znaczna część widzek głównie ubrała się tak, żeby zostać zauważony, a później trafić do specjalnej strefy i bawić się tam. I potem o tej strefie pisze cała Polska, potem cały świat i w ogóle pragnienie popularności, moja droga. Tylko o to chodzi.
0: To jest jedna strona tego medalu. Druga strona to jest sam koncert. Ludzie wychodzili zachwyceni. Takiej imprezy jeszcze chyba nikt na Narodowym nie rozkręcił. No ale jeśli chodzi o Bad Baniego, to mówimy o gwieździe światowego formatu.

0: tygodniu na stadionie narodowym wystąpi jeszcze jeden zespół.
1: Tak, to zapomniałem.
0: System of a Down.
1: Of a Down. A, rzeczywiście tak. Tak,
0: to będzie
1: dokładnie.
0: Zupełnie inne.
1: Zupełnie inne niż Bad Bunny, ale o to chodzi. Dużo się dzieje w ogóle w Polsce. Dużo wielkich koncertów i takie gwiazdy światowe, które są... W sumie to mówienie o tym też nie ma co tu podkreślać, bo to się dzieje od lat, ale fajnie, że już naprawdę jesteśmy na bieżąco z całym światem. Ula Kaczyńska.
0: Marcin Wojciechowski.
1: Zapraszamy Państwa do godziny 16. Zaczniemy z tak pozytywną energią, że mamy nadzieję, że to się Państwu udzieli zaraz, bo odwiedzą nas niezwykli muzycy, zdradzimy, że z gitarą? Już zdradziłem.
0: Tak, i to będzie nie tylko rozmowa, to będzie dużo więcej. A żeby wprowadzić Państwa w

0: temat naszej rozmowy, proponujemy pewien utwór. To jest taka piosenka, która mnie osobiście kojarzy się, kojarzy się z wakacjami u dziadków, kojarzy się też z dużymi emocjami. Nie spodziewałam się, że akurat ten utwór towarzyszyć mi będzie, kiedy będę opuszczała liceum po maturze i w ten sposób będę żegnała się ze szkołą.
1: I do tej pory, jak tam wracasz, to lubisz sobie tylko posłuchać?
0: Już nie wracam do swojej szkoły.
1: No to w sumie ja też nie, ale to z kolei jest taki utwór, który usprawiedliwia moją wielką miłość do Mazur.
0: O proszę, a tak, ty tam tak lubisz mam. Wracać.
1: Tak, i to jest właśnie o tym piosenka, a za chwilę rozmowa z niezwykłymi ludźmi.

0: Lubię wracać tam, gdzie byłem już. To po francusku brzmi jak?
1: J'aime retourner là où j'ai déjà été.
0: Zespół. No nie powtarzajmy.
2: Dobrze.
0: Zespół
2: Be
0: My Life w studiu radiowej jedynki. Bardzo się cieszymy, że przyjęliście zaproszenie, że jesteście u nas na letnisku, przyszliście z instrumentami i z pięknymi opowieściami o historii polskiej muzyki. Bo tak naprawdę jesteście ludźmi prosto z Francji, którzy przyjechali do Polski. I co takiego musiało się zadziać, że zakochaliście się w polskiej piosence?

0: scence estradowej i w polskiej muzyce rozrywkowej?
1: No to się stało totalnie przypadkiem, tak szczerze, bo nasi rodzice nie słuchali polskiej muzyki, oprócz Pudelsi i może trochę Mareli Rodowicz.
0: No to to już ta estrada jest bardziej
2: ciekawe
0: zrozumiane.
2: Połączenie.
1: Tak, no zgadzam się, absolutnie. Więc no takiej większej kultury nie wynosiliśmy z domu z tej strony oczywiście, bo dużo innej muzyki słuchaliśmy, tam jazzowej i różnych. Ale ogólnie no stało się to tak, że no po prostu szukaliśmy tak naprawdę sposób, żeby trochę więcej zaistnieć wśród tej polskiej sceny, oprócz tylko dotarcia do naszych indie rockowych fanów, więc znaleźliśmy na to sposób i to było właśnie totalnie randomowo, po prostu puściliśmy jakieś wideo, gdzie śpiewaliśmy Sanach po francusku i jakoś to się przyjęło. I od tego po prostu zaczęliśmy się po prostu bardzo nakręcać na to, że to był super sposób odkrywania tej polskiej muzyki, tych wszystkich polskich legendarnych piosenek i coraz bardziej tego robiliśmy i coraz bardziej zaczęło się to przyjąć przy ludziach i to tak fajnie. No.
0: Jesteście z kraju, w którym słucha, pochodzicie z kraju, a w ogóle najważniejsza rzecz, jest nam bardzo przykro.
3: Nie, o tym nie mówimy
2: komu
3: dzisiaj.
2: Komu jest przykro? Temu jest przykro. A nie, to nie powinienem się tu przyznać.
3: Żeby użyć
0: Hiszpania.
2: Ja Hiszpania byłem. No,
3: żeby użyć francuskie słowo, ta konwersacja jest tabu.
0: Dobrze. To pozostańmy jeszcze we Francji przez chwilę, bo jesteście z kraju, w którym słucha się Charlesa Aznavoura, w którym słucha się Serge'a Gainsbourga, Edith Piaf. Czy w jakikolwiek sposób tradycja francuskiej piosenki może być przyłożona, porównywana z tradycją polskiej piosenki? Czy wy słyszycie podobne nuty, podobne melodie? Czy jednak to są dwa różne światy?
3: No tak, nie no, jak słyszymy na przykład Zaucha albo właśnie Santor, to były właśnie takie polskie, ja bym je porównywał, te wszystkie do Edith Piaf i do takich czasów, nie? I my tak dużo odkryliśmy takich podobnych. Widać, że historia muzyki się była trochę paralelnie, że była jak się dwa drogi w tym samym torze.
2: Dualizm.
3: Tak, był dualizm?
0: Nie, to nie o dualizm. Nie, nie.
1: No, Dua Lipa. Ale...
3: nie, ale widać, że to się wszystko... Na przykład ja już tak odkryliśmy polską muzykę, że na przykład moje ostatnie odkrycie to są Alibabki.
0: No,
2: tak.
0: No wspaniale.
3: A dla mnie to jest genialne.
1: A mało ludzie o tym w Polsce gadają, no. W sensie przynajmniej w naszym gronie. No, tak. No,
0: to jest, i były jeszcze Filipinki, czyli żeńskie zespoły wokalne na długo przed tym, kiedy pojawiła się grupa Spice Girls. To my też mieliśmy takie grupy wokalne, podobnie zresztą jak
2: i też odchodziły i też odchodziły stamtąd wokalistki, robiły solowe kariery, jak na przykład Basia Trzetrzelewska przecież, tak. Nie? Też z Alibabek.
0: Zachęcamy was, żeby pogrzebać w tym obszarze, bo tu jest naprawdę dużo piosenek. Natomiast nas ciekawi też z Marcinem, jak to się stało, że wpadliście na muzykę Zbyszka Wodeckiego.
1: Ogólnie, no jakby na pewno jest to jeden z artystów, który ma takie kompozycje najbliżej do takiego francuskiego vibe'u, bym powiedział. I to się trochę, w sensie odkryliśmy to przy Lubię Wracać właśnie. I też w ogóle, w sensie my ogólnie mało kojarzyliśmy Wodeckiego, oprócz tego, że wpadliśmy na jego koncert, gdy grał z Miczem i było niesamowite. I ogólnie no tak, no jego muzyka jest i w ogóle on używa bardzo dużo francuskich słów też i takie referencje w niektórych piosenkach, co nas tak zachwyciło.
0: Ma taki utwór Fantazja, który jest bardzo podobny do twórczości Jodassena.
1: Ale ogólnie w stylu czy do pewnej piosenki?
2: W stylu.
1: Okej, okay, Tego akurat chyba nie kojarzę.
3: Też nigdy słyszałem. Dziwne, bo naprawdę dyskografię jego to tam dużo dubaliśmy w nią.
1: No i ogólnie mi się wydaje też, że jakby przy ludziach też zostało chyba najlepiej przyjęte te piosenki Wodeckiego po francusku. To tak naprawdę nas totalnie jakby otworzyło na ten świat jakby i tej całej odbiorcy po prostu, który kochał tej muzy, nie?
3: On ma taki prawdziwy je ne sais quoi. Taki tak. francuski swag taki.
1: No, on ma francuski swag.
0: Bo wiecie, na czym to polega? Mam wrażenie, że akurat w przypadku pana Zbyszka to, że słucha się jego muzyki, słuchało się jego muzyki w domu, to z tą muzyką się wychodziło z tego domu. To nie jest tylko i wyłącznie taki moment, w którym dobra, rodzice słuchali, a my już słuchamy czegoś innego, ale taki prawdziwy sentyment do jakościowej muzyki, pięknych melodii i mądrego tekstu.

0: No tak, w tym no właśnie tekst jest mega poetyczny i piękny, ale to były prawdziwe rozbudowane numery, które w sensie nie, to nie było jakby zrobione tak, żeby zadziałać, żeby to było naprawdę przemyślane, no tam ludzie też, kompozytory byli, w sensie to było całe, dla nas to jest cały ten świat jest bardzo, i dla nas to zagrać też jako trio, tylko na takim bardziej, taka konwencja bardziej rockowa bym powiedział, a nie z całą orkiestrą, jak się normalnie to gra, to jest też dla nas bardzo ciekawe, nie?
1: Gramy, czy jeszcze jedno pytanie ode mnie? No, chciałbym zapytać, czy to jest wasz sposób na zachęcenie albo zainteresowanie słuchaczy waszą muzyką, tą indie rockową, o której mówiliście, czy to jest już taki, powiedzmy, docelowy, nowy pomysł, który was wkręcił i tak to właśnie będzie wyglądało?
0: Jakby co, to zużyję w tym kontekście słowo, które nie mogłem znaleźć wcześniej, ale my działamy dwutorowo. I to jest, chyba się dla nas, nasze światy się łączą wszystkie.
2: Tak, to nie jest tak, że po prostu przemyśliliśmy jakąś strategię, tylko ogólnie no, rzeczy zadecydowało jakby, my zawsze mówimy, że idziemy tam, gdzie wiatr nas popchnie, nie?
3: Fajnie, jakby, że akurat dzisiaj przywiał was do
1: bardzo
3: naszego studia.
1: I będziemy mieli niespodziankę dla państwa później, a teraz
3: posłuchajmy. Słowikowa samba, Zbigniew Wodecki i Bimaj.
1: Bimaj z nami.
4: Jedynka. To jest radio.

Słowikowa Samba, Zbigniew Wodecki i duet Be My, który jest dziś razem z nami, Matia i Eli Rosińscy, bo nie przedstawiłam na początku, a przecież to też się musi utrwalić. Są razem

0: z nami. No i ten utwór, który państwo słyszeli, pochodzi z wydawnictwa, z mini albumu Petite Pologne. I to jest płyta, na której znalazły się tylko wasze interpretacje utworu Zbyszka Wodeckiego.
1: Tak, no taki projekt się po prostu naturalnie urodził, no bym powiedział.
2: Tak, z pomocą córki Zbigniewa, Kasia Wodecka. Tak,
0: pozdrawiamy.
2: Tak, to jest dla nas wielki zaszczyt, no, żeby taki projekt po prostu i z wytwórnią Say Hi i zrobiliśmy po prostu cały taki z winilem, po prostu pierwszy nasz winil wydany w życiu, który chyba 6 maja wyszedł. To jest w dniu urodzin Zbigniewa Wodeckiego i po prostu ten cały projekt jest jakby teraz, brakuje tylko koncert i mamy
1: tak, cały projekt. Tak, tak, tak, aby pogoda się zgadzała.
0: Jeśli chodzi o te działania równoległe, to wiem, że oprócz rewitalizacji polskiej muzyki rozrywkowej, my robicie też swoje numery, prawda?
1: Absolutnie.
0: Dla kogo nagraliście ten najnowszy?
1: Olga Snow Breaks. Okej, okay. No, nie sądziłem, że ten temat przyjdzie tutaj do tego stoliku. No ten numer zrobiliśmy, to jest z okazji, ogólnie jest taki sport, lacrosse, nie wiem, czy znacie.
0: No my w Polsce nie, tylko piłka nożna, co to jest?
1: No to tak, czy masz taki patyczek, jest taka szateczka i...
2: To jest trochę hockey, ale...
1: Tak, to jest hockey, ale na
0: to jest
1: terenie...
0: narodowy sport Francuzów?
2: Nie, Amerykanów. Nie, to
0: Amerykanów.
2: Amerykanów, ale o dziwo jest polska drużyna i mężczyzn, i dziewczyn. I właśnie teraz odbywa się w Wrocławiu turniej.
1: Mistrzostwo, światowe mistrzostwo kobiety po prostu we Wrocławiu się dzieją.
0: I dla dziewczyn nagraliście piosenkę.
2: Tak. I dla hymn całego tego wydarzenia. I zagraliśmy też na otwarciu tam we Wrocławiu. I było przespaniale, bo graliśmy i pomiędzy nami wszystkie dziewczyny były z całego świata, z drużyn i tańczyli.
1: No było 12 drużyn wokół
0: nas. Mieliście taki koncert Bad Bunny'ego trochę.
1: No, trochę.
2: Tak trochę to wyglądało.
1: Słuchajcie, no. To była nasza hacienda.
0: Powiedzcie nam jeszcze, bo wspomnieliście o lacrosie, jeśli chodzi o taki ulubiony sport Francuzów, którzy uprawiają na przykład w rodzinnym gronie, to co to jest?
2: No bóle.
1: No bóle. No właśnie, my jesteśmy umówieni na partyjkę zaraz po...
2: Tak, po prostu nasz wielki sport.
1: Tak, jest w ogóle dużo parków, które mają to zbudowane w Polsce, jakby te tereny do grania w bóle.
0: Czerpiemy od najlepszych.
2: Tak, a jakby to też chyba rugby. Rugby
1: jest bardzo taki francuski.
2: I piłka nożna, wiadomo.
0: No to wiadomo, no chociaż po wczoraj to nie wiadomo.
2: Już nie jestem pewien teraz.
3: Ja bym się bał, Ula, wpuścić ich do naszego archiwum Polskiego Radia, bo jakby oni coś znaleźli...
0: Właśnie nie, bo oni by wszystko
3: Nie, no
0: znaleźli.
3: Ja to tak mówię przekornie, żartuję. Wszystko. Właśnie tam trzeba było ich zaprosić, a szukacie cały czas muzyki.
2: Szukamy cały czas
3: polskiej.
2: Bierzemy polecajki, bo ja już jestem...
3: Możemy bardzo wam polecić wiele różnych.
0: No, jak z rękawa.
2: Ale jakbyście się zdziwili, ile ja już jakby przetłumaczyłem tutaj artystów. Ja chyba największą wiedzę, nawet więcej niż Polacy.
3: No, kogo na przykład?
2: Co? O nie tak.
3: Możesz.
2: No nie, no właśnie.
1: Nie w formie quizu.
2: Ale Alibabki na przykład to jest to ostatnie odkrycie, ale my naprawdę tam grzebaliśmy też, no właśnie w latach 90. Też teraz, co jest wydane teraz też, nie? Co jest modne teraz, no te wiadomo, te wszystkie, no Dawid Podsiado też tam często wpada nam. Co jest na topie, po prostu też bierzemy w Polsce, tak? A co jest też klasyki bardzo stare?
0: Jeśli chodzi o klasyki, to my jesteśmy jak najbardziej za, bo wydaje mi się, że to jest najlepszy pomysł na to, żeby upowszechniać dobrą polską muzykę z wcześniejszych dekad i to jest super.
2: I odkryliśmy też, że właśnie ogromnie dużo ludzi jak my, Polaków, którzy żyją w Polsce, bo mają na przykład męża francuskiego albo żonę francuską, to jest wielki ogrom ludzi, który tam mieszka we Francji z polskiego pochodzenia i którzy właśnie pokazywują mężowi polską muzykę z pryzmatu jakby naszych coverów, nie? Żeby on mógł zrozumieć.
0: Goście mówią, że odkrywają informacje na temat pewnych wydarzeń, sytuacji na polskiej scenie muzycznej i to o takich sytuacjach, o których my, i to takich sytuacji, o których my nie wiedzieliśmy. I teraz z czystym sumieniem możemy się państwu przyznać, że nie mieliśmy z Marcinem pojęcia o tym, że piosenka, która za chwilę zabrzmi u nas na żywo, tak naprawdę pierwotnie miała być wykonywana wcale nie przez pana Zbyszka Wodeckiego, tak?
1: No ja tak znalazłem w pewnym wywiadzie po prostu, który był na radiu. No teraz, że tak mówisz oficjalnie, to źródło ode mnie, to też czuję taką presję trochę. Ale nie no, na pewno tego usłyszałem i widziałem, jak o tym opowiadał i mnie to też bardzo zdziwiło. I to w ogóle, no chyba nie jedna piosenka.

0: piosenkę po prostu nie, on nie miał. Chyba też było coś z Pszczółką Mają, nie?
1: Chyba było coś, Przebój pokolenia.
0: Tak, ale chyba było coś, że on nie miał tego śpiewać pierwotnie.
2: Tego nie wiem. Wiem, że to jest piosenka, której naprawdę... Znaczy był taki czas, że nie lubił tej piosenki.
0: Dokładnie,
2: i opowiadał
0: tak.
2: w wywiadach, że czeka właściwie w trakcie każdego występu, że ktoś tam z tylnych rzędów w końcu...
3: Będzie krzyczał, Maja,
2: Zbychu, Zbychu,
3: tak.
2: dawaj pszczołę! Tak, i on tego nie lubił, ale później się przyzwyczaił do tego i nawet na openerze, na tym słynnym koncercie przy Zachodzie Słońca, to był jeden z ostatnich koncertów pana Zbyszka, wystąpił z taką wielką... Znaczy publiczność miała balony w postaci, w kształcie pszczółki Maji. No i śpiewał Maję, oczywiście, a słońce zachodziło i to było piękne. Drodzy panowie, ponieważ czuję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, jeśli chodzi o rewitalizację polskiej muzyki rozrywkowej, to
0: mamy
2: już
0: nadzieję.
2: Umawiamy się na następne. Odwiedzacie nas regularnie co roku na letnisku. Teraz musimy częściej to po prostu robić. To co, będzie jakiś występik?
0: No zrobimy taki malutki, taki, który tutaj
2: to by byśmy
0: tam...
2: bardzo prosili. Zespół Be My w repertuarze.
3: Zbigniewa Wodeckiego. Specjalnie dla słuchaczy programu pierwszego na żywo.
0: Chciałam zrobić intro na twoje gadanie.
2: To jest piosenka.
3: Ciekawe, czy państwo poznają.
4: Która pierwotnie musiała Irena Santar śpiewać.

0: jeżeli spodobało się Państwu bardzo, to te wersje mogą Państwo usłyszeć w Lesie z Radiem, między innymi Be My, właśnie te wersje Chałupy. No, zaskakująca, niezwykła, piękna, w ogóle taka od razu powodująca uśmiech. Jak mi to Ula pierwszy raz zagrała, puściła, to powiem Wam, że byłem w szoku. Od razu, w całości połknąłem tę piosenkę.
1: No to
0: świetne.
1: Bardzo, bardzo miło, no bo to też była trochę presja, nie, żeby też udawalać jednak ludzie, którzy znają tą piosenkę.
0: Ja myślę, że Zbigniew Wodecki byłby zadowolony z tej wersji. Naprawdę byłby zadowolony, bo on też to też w pewnym sensie odczarowało trochę właśnie tę piosenkę. Nadało pewnego dystansu, takim żartem, bardzo pozytywnym. To no, jest
2: świetnie. Czyli my byśmy się dogadali z nim dobrze.
3: No, to na pewno. Be My w Letnisku. Pięknie dziękujemy za spotkanie i do zobaczenia.
1: Dziękujemy bardzo.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Za 18 minut będzie godzina 15. To lecimy dalej w świat.
1: Gdybyś, dużo energii dzisiaj masz bardzo. Taka jesteś, chłopcy cię tak nakręcili chyba, nie?
0: Pozytywnie. Nie, nie potrzebuję chłopców do nakręcania. Naprawdę, Marcin. Tyle mnie już znasz, że powinieneś o tym wiedzieć.
1: No tak, to prawda, to prawda. No ale muzycznie ta gitara i w ogóle zadziałało. To dobra, tak. teraz będziemy delektować się codziennością.
0: I literaturą. Literaturą, i poezją.
1: I to w jakim miejscu.
0: I to z jakimi gośćmi. Z jakimi Sylwia gośćmi. Stano i Zosia Karaszewska. Już uzgodniliśmy tutaj w gronie, że spotykamy się raz w roku, żeby opowiedzieć o bardzo ciekawym przedsięwzięciu. W tym roku po raz trzeci odbędzie się festiwal Hola Hola Literatura w przepięknym miejscu. Dziewczyny, od czego zaczynamy? Od miejsca czy od programu?
2: No raz w roku w Holi odbywa się festyn Hola Hola Literatura, na który bardzo serdecznie zapraszamy. To już trzecia edycja w tym roku. No i moc wrażeń przed nami.
1: Dawaj.
0: Ty.
1: Nie, no ja chciałem zapytać, co to takiego jest Hola Hola Literatura, co się tam dzieje, jakie tam będą wydarzenia, dlaczego tam warto pojechać i proszę o więcej informacji.
3: No, Hola Hola Literatura to jest wydarzenie, które ma takie bardzo holistyczne rdzeń.
1: Wszystko się zgadza, naprawdę.
3: Tak, tak. Bardzo dla nas ważna jest przyroda, dlatego jesteśmy w takim dzikim miejscu. Jest bardzo dużo wycieczek, właśnie przyrodniczych spacerów, ale też przyjeżdżają znakomici goście. Poeci, poetki, autorzy, muzycy. Będzie kino w tym roku również, bo w każdej edycji mamy kino pod gwiazdami. W tym roku wartość sentymentalną będziemy pokazywać naszym gościom.
0: Wspaniale, to jest taki film, który koniecznie trzeba zobaczyć, tak. Gdy jeszcze ktoś go nie widział.
2: Koniecznie trzeba zobaczyć, ale będą też koncerty, będzie Joszko Broda, będzie nam grał, będą lekcje poezji, będą spotkania autorskie.
0: Lekcje poezji? Najnudniejsza rzecz na świecie.
2: Z Wojciechem Bonowiczem to jest naprawdę ogromna przyjemność. Będzie też Klaudia Pieszczok. Będziemy w tym roku też, będziemy mieli piękne wiersze i te wiersze będą nam towarzyszyć, bo też każdy z naszych gości wybiera swój ulubiony wiersz, który później w tej przestrzeni holeńskiej będzie też z nami funkcjonował jakoś, więc te słowa będą miały moc. Ale chyba to, co jest takim, odróżnia Holę od innych festiwali literackich i festynów, to jest to, że to jest festyn pomocowy, więc za tym wszystkim stoi Fundacja Pankracy i pierwsze dwa dni to są dni mocy.

0: pomocy tylko dla dzieciaków z pieczy zastępczej. Więc to wszystko po prostu jest dla wspaniałej publiczności, która faktycznie jeszcze inaczej przeżywa te problemy stawiane w literaturze. Jeszcze inaczej właśnie przeżywa to wszystko, co, no, co się wydarza w tych słowach i nie tylko.
1: To jest niesamowite, że postanowiłyście poświęcić czas dzieciakom, które wychowują się bez swoich rodzin, tych, z których pochodzą. W jaki sposób literatura? Ja wiem, że to jest banalne pytanie, ale cały czas mnie to interesuje i zastanawia, jakie to ma przełożenie. Czy literatura w jakikolwiek sposób może się takimi dzieciakami zaopiekować? A jeśli tak, to jak?
2: Znaczy, to jest tak, że każdy czytelnik to wie, że w dobrym tekście po prostu możemy się przejrzeć jak w lustrze. I tym bardziej to jest potrzebne, nam się wydaje, dla osób, które mają po prostu trudne przejścia za sobą. Więc to jest jedno, że dajemy dzieciakom możliwość obcowania z najlepszą literaturą, z najlepszymi autorami, bo właśnie Wojciech Bonowicz przyjeżdża tylko po to, żeby dzieciom z pieczy dać lekcję poezji, ale też to, co jest dla nas bardzo ważne i wydaje mi się, że takie kluczowe w ogóle w tym festynie, że my dajemy im też swój czas. I to nie jest tylko świetny program, chociaż on taki jest, powiem skromnie, i tutaj to jest głównie właśnie dzięki fundacji, ale my po prostu jesteśmy z nimi, oni są dla nas ważni. Spędzamy razem czas, jemy razem posiłki, robimy razem ogniska.
1: I nagle okazuje się, że to jest najważniejsze ze wszystkich rzeczy, które tak, możemy ofiarować.
2: Taka wspólna po prostu obecność.
0: Ta moc literatury jest w spotkaniu i możemy się spotkać z tym tekstem, ale też możemy się spotkać ze sobą i możemy się spotkać właśnie dwie osoby albo więcej osób. I ja mam nadzieję, że właśnie Hola Hola Literatura zawsze będzie taka kameralna, zawsze będzie właśnie dzika, zawsze będzie prawdziwa i właśnie nie rozrośnie się do takiego, no wiecie, do takiego poziomu, gdzie już po prostu tracimy.
3: Jak się rozrośnie, zrobicie dwa
0: No, no oczywiście, że coś wymyślimy,
3: tak,
0: ale myślę sobie, że też cała siła na tym
1: bo
0: polega.
1: W takich dużych festiwalach, czy chcemy, czy nie, czasami człowiek staje się bardzo anonimowy i nie ma mowy.
0: I czytelnik, i uczestnik staje się anonimowy, a u nas właśnie jest trochę odwrócona po prostu ten ciężar jest też, że właśnie ten uczestnik ma szansę po prostu obcować z tym tekstem w pełni i jest po prostu równoprawnym uczestnikiem, tak jak autor.
2: Ale ja jeszcze chciałam tylko dodać, że właśnie oprócz literatury, która jest tym narzędziem, które oferujemy naszym gościom, ten z pieczy również. Bardzo ważna jest natura, bo to jest też coś, co reguluje po prostu
0: przyroda,
2: emocjonalne.
0: Ciało
2: i
0: też.
2: To, o czym bardzo chcę powiedzieć, bo ja prowadzę tam zajęcia jogi codziennie z dzieciakami, one są też otwarte później dla wszystkich. I właśnie ta praca z ciałem, no to żeby właśnie nie być odciętym, żeby w ciszy i w spokoju powolutku zagłębiać się w to, co mówi nam nasze ciało, żeby się w ten sposób właśnie odprężać, regulować, koić swój system nerwowy. To są doskonałe warunki, które Hola daje swoim uczestnikom.
3: A samo miejsce, sama ta miejscowość, rozumiem, że to nie mogłoby się wydarzyć w innym miejscu.
0: To jest tak naprawdę ta bliskość Poleskiego Parku Narodowego i wschód Polski. I tak naprawdę miejsce, które no, jest najmniej zaludnione w całej Polsce, no, daje też nam inną perspektywę. Daje nam inny krajobraz w ogóle. Ten krajobraz, ja mi się wydaje, że po prostu bardzo wiele osób ma tak jakoś zimprintowane w duszy, nie? Że to jest po prostu jakieś właśnie i te sosny, i te piękne drzewa, i właśnie te łąki, pola, i to niebo takie wysokie, jakieś zupełnie inne jeszcze niż w innych regionach Polski. Myślę, że to wszystko razem po prostu sprawia, że, no, że chce się tam wracać i wiemy, że właśnie coraz więcej dzieciaków z MOW-ów do nas przyjeżdża, więc bardzo się z tego cieszymy.
1: 22-25 dzień lipca.
0: Tak.
1: To jest wieś Hola na Polesiu.
3: Cały program na stronie internetowej.
1: Hola Hola Literatura. Zofia Karaszewska, Sylwia Stano były
0: zapraszamy.
1: Dzisiaj
0: razem
1: z nami. A my na koniec mamy pochwałę codzienności, bo to jest to, co praktykuje się na festiwalu Hola Hola Literatura. Tak. Dzięki.
4: Polskie Radio. Jedynka.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Największe gwiazdy.
2: A wśród nich?
1: Ira. Małgorzata Ostrowska.

0: Michał Szpak.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
3: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 18 lipca, Chełm.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20
3: i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Ochotnicze Chówce Pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika. Wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doświadczeni.

0: doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
1: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
2: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
2: Oh.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Chełm.
1: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurczołydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę. 24,39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Reklama.
14: Ogłoszenie społeczne.
13: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
15: O, jeszcze to.
16: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
13: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
17: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
16: Dajcie wszyscy święto.
13: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
14: Ogłoszenie społeczne.
5: Radio Kierowców.
18: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na ekspresowej 19 między węzłami Kraśnik Południe i Szastarka w pobliżu Podlesia samochód osobowy uderzył w bariery. Jest zwężenie. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa oraz pas wyłączenia. To jest 55 km tej trasy i tutaj powinny zakończyć się te utrudnienia mniej więcej o godzinie 16. A jedynka między węzłami Gorzyce i Mszana w pobliżu Gorzyc tu bez zmian, co oznacza, że jezdnia w kierunku Łodzi jest zamknięta po tym, jak samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Jedna osoba została ranna i tutaj objazd prowadzi węzłem Gorzyce właśnie w kierunku Łodzi. Ta jezdnia jest wyłączona z ruchu. S8 między węzłami Wieruszów i Kępno w pobliżu Wieruszowa w Wielkopolsce. Samochód osobowy wjechał w bariery w pasie rozdziału i zajęty jest pas lewy w kierunku Wrocławia na 113 kilometrze. Tutaj te utrudnienia powinny dobiegać końca, ale cały czas mamy informacje o wyłączonym jednym pasie z ruchu. Na Opolszczyźnie na 46 między Opolem a Ozimkiem w pobliżu Lędzi po tym, jak doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego na przejściu dla pieszych przez samochód ciężarowy, ruch odbywa się cały czas na przemian jednym pasem. Dobre informacje z A4. Autostrada jest odblokowana między węzłami Rzeszów Zachód i Sędziszów w pobliżu Czarnej Sędziszowskiej. Tam trwało usuwanie samochodu ciężarowego z jezdni. Po wcześniejszym wypadku, w którym ranna została jedna osoba, tam zderzyły się trzy samochody osobowe i ciężarówka właśnie na 559 kilometrze. Ta informacja najważniejsza, jezdnia w kierunku Krakowa jest już przejezdna. I na koniec jeszcze jedne dobre informacje z drogi krajowej numer 79 w Świętokrzyskiem. Nie ma już problemów w ruchu na trasie Sandomierz-Kraków w pobliżu Złotej. Tam wcześniej zdarzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna. Była zwężenie na 196 kilometrze. Ruch odbywa się już bez problemów.
19: Minęła 15, to program pierwszy.

0: pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdena. Nad Polskę nadciągają kolejne burze z ulewami i silnym wiatrem. Alerty dla 10 województw.
1: Sumy opadów mogą osiągać lokalnie 55 mm.
0: Jarosław Kaczyński chce budować pakt senacki. Za chwilę komentarze polityków w relacji naszego reportera. Hiszpania już czeka na zwycięzcę tego meczu wieczorem. Argentyna zagra z Anglią o awans do finału mundialu. Możliwe porywy wiatru do 115 km na godzinę i ulewy do 55 litrów wody na metr kwadratowy. Synoptycy ostrzegają przed burzami z silnym deszczem. Alerty pierwszego i drugiego stopnia obejmują 10 województw centralnej, południowej i zachodniej Polski.
1: Sumy opadów mogą osiągać lokalnie 55 mm. Punktowo mogą to być wartości do 80 mm. Mogą również występować silne porywy wiatru oraz opady gradu o średnicy do 3 cm.
0: Tak mówił w radiowej jedynce Piotr Szuster z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mieszkańcy zagrożonych terenów otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z apelem, aby unikać otwartych przestrzeni. Prezes Prawa i Sprawiedliwości rozpoczyna budowę paktu senackiego. Jarosław Kaczyński ogłosił porozumienie z bezpartyjnymi samorządowcami, którego liderem jest Marek Woch. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, jaki cel przyświęca PiS-owi i jak te informacje przyjęli posłowie?
2: Jarosław Kaczyński mówi wprost, ten sojusz ma pomóc w odbiciu Senatu z rąk obecnej koalicji rządowej.
3: Musimy się zjednoczyć po to po prostu, żeby Senat przestał być miejscem, gdzie dominuje lewica.
2: Ale rządzący nie obawiają się prawicowego paktu. Zauważają, że kandydat bezpartyjnych w wyborach prezydenckich zdobył zaledwie 900 głosów. Konrad Frysztak z Koalicji Obywatelskiej uważa, że sojusz z Markiem Wochem, który współpracuje z Koroną, to pierwszy etap budowy koalicji PiS-u z Grzegorzem Braunem.
4: Dziś to jest tak naprawdę budowanie mega prorosyjskiego bloku wyborczego.
2: Ale PiS zapewnia, że z Braunem współpracować nie będzie. W pakcie senackim widziałoby za to Konfederacja Sławomira Mentzena. Polityk tego ugrupowania, Michał Urbaniak, mówi, że taki pakt nie powinien powstać pod patronatem Jarosława Kaczyńskiego.
5: Jeśli w ogóle miałby powstać jakikolwiek poważny pakt senacki, to pewnie musiałby być też włączony w to prezydent Nawrocki.
2: Czasu na budowę sojuszy sporo, wybory na jesieni przyszłego roku.
0: Sejmu. Michał Fabisiak, dziękuję za relację. Komisja Europejska zajmie się apelem 9 krajów, w tym Polski, o sankcje finansowe w związku z dopuszczeniem do rywalizacji sportowców z Rosji i Białorusi. Chodzi o wykluczenie z unijnego finansowania federacje, które pozwolą Rosjanom i Białorusinom na powrót do rozgrywek sportowych. To pokłosie decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który zniósł zakaz nałożony po rosyjskiej napaści na Ukrainę.
6: Stanowisko Komisji Europejskiej dotyczące powrotu sportowców z Rosji i Białorusi do rywalizacji jest jednoznaczne. Jasno powiedzieliśmy, że nie zgadzamy się z tą decyzją. Rzeczniczka komisji Anna Kajsa-Itkonen powiedziała, że jest zlecony przegląd unijnego dofinansowania międzynarodowych federacji. Zajmiemy się tym także w kontekście listu, który otrzymaliśmy i będziemy mieć większe rozeznanie co do finansowania. Rozmawiałam na ten temat z wysokimi rangą urzędnikami w komisji. Przyznawali oni, że finansowanie unijne nie jest na tyle wysokie, by międzynarodowe federacje powalić na kolana, ale wskazywali na symbolikę takiego gestu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
7: To są aktualności jedynki.
0: Bytomscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który okradał seniorki. 41-latek działał na terenie całego miasta. Paulina Gnietko z bytomskiej policji powiedziała, że mężczyzna okradał z biżuterii starsze osoby.
8: Sprawca wypatrywał starsze, samotnie poruszające się kobiety. Podchodził do nich, a następnie, wykorzystując chwilę nieuwagi, zdecydowanym ruchem zrywał z ich szyi złotą biżuterię, po czym uciekał.
0: W chwili zatrzymania mężczyzna miał przy sobie narkotyki. Grozi mu do 8 lat więzienia. Kto dołączy do Hiszpanii i zagra w finale mundialu? Wieczorem drugi półfinał piłkarskich mistrzostw świata, w którym zmierzą się reprezentacje Argentyny i Anglii. Synowie Albionu przyjechali do Atlanty bardzo pewni siebie.
9: Kto bałby się Argentyny?
10: Nie ma się czego bać. Zagramy z szacunkiem, ale jak dotąd jesteśmy lepszym zespołem. Nie widzę u nich nikogo,

0: Kogo musielibyśmy się obawiać. Mamy Bellinghama, Kane'a, Sakę. Myślę, że to najwyższy czas. Reprezentacja Argentyny mnie ekscytuje. To drużyna, która jest często krytykowana. Wiele rzeczy jest u nas w kraju poddawanych pod wątpliwość, ale grają dobrą piłkę nożną, no i mają Messiego. Argentyna znów może zostać mistrzem świata.
1: Z kibicami rozmawiał specjalny wysłannik Polskiego Radia Kacper Merk. Początek meczu Anglia-Argentyna o 21:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Pogoda.
1: Północna i wschodnia część kraju słoneczna i pogodna z wysoką temperaturą. Pochmurno za to na południu i na zachodzie, gdzie spodziewane są ulewne deszcze oraz burze, lokalnie z gradem. Najchłodniej w Zakopanem 16 stopni, 20 w Gdańsku i we Wrocławiu, 24 w Toruniu i w Białymstoku. Najcieplej w Warszawie, Lublinie i Zamościu, gdzie termometry pokazują 28 stopni, a na barometrach w stolicy 1006 hektopaskali.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, wyjątkiem jest Braniewo, tam powietrze jest dostatecznej jakości. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wydział Skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
14: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
16: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
17: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
18: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
19: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
18: Travistofast i Travisto.
19: Aflofarm.
6: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w

0: sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?

0: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
4: Rozmowy, analizy i opinie.
3: I dużo muzyki.
4: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
3: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
4: Od godziny 16.
3: Zapraszamy Karolina Rożej
4: i Michał Strzałkowski.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 15 minut po godzinie 15. Ula, co to takiego pięknego?
1: Propeller Heads i Miss Shirley Bassey w utworze History Repeating. Pamiętasz, to był początek tego wieku.
0: Mm-hmm.
1: Wspaniała kompozycja, trochę w stylu takim retro, a jednocześnie z elektronicznym akcentem.
0: Dobrze, to ja teraz tylko mam informację od naszych słuchaczy, którzy pytają, gdzie będzie można usłyszeć Be My, wracając do poprzedniej godziny naszej audycji.
1: Przede wszystkim będzie można posłuchać naszej audycji, która za chwilę trafi na stronę, a tam wyjątkowe wykonanie szalupy Bienvenue, czyli chałupy Welcome to, w wykonaniu grupy Be My, a panowie z zespołu Be My pojawią się na

0: waszej trasie koncertowej, prawda?
1: Tak, w Grudziądzu, Lato z Radiem. Ja będę o godzinie 14 prowadził stamtąd audycję muzyczną Lato z Radiem. Panowie przyjdą, też może z gitarą. Mhm. Będzie można ich na żywo posłuchać, jeżeli państwo przybędą pod naszą małą scenę. A na dużej scenie Ula Kaczyńska, która poprowadzi kolejny koncert. Ula, słuchaj, nie wiem jak to robisz, znaczy wiem, jesteś zdolna, profesjonalna, coraz większa oglądalność z koncertu na koncert.
0: Wiesz co, ja bym tylko chciała, żeby w Grudziądzu nie padał deszcz, bo po doświadczeniu Zakopanego i Ełku chciałabym, ja powiem państwu, jakie ja mam marzenie, ale zrobię to za chwilę. Letnisko. Więc moim marzeniem, jeśli chodzi o tegoroczną odsłonę trasy koncertowej Lata z Radiem i Telewizją Polską, no to moje marzenie to jest wystąpić chociaż raz w sukience.
1: Zrób to.
0: Ale nie da się przy 11 stopniach.
1: 11 może będzie cieplej. Dobra, a jakiś znak mi przy szalupach telewizji puścisz? Oczko czy coś? Że tylko ja będę wiedział, o co chodzi. Dobra, to umówię nim.
0: Zrobię jakąś głupią minę, proszę oglądać.
1: A w tej godzinie też będzie muzycznie. Odwiedzi nas za chwilę Aga Zarian, wokalistka jazzowa. To w związku z pewnym wydarzeniem, ale też i jubileuszem między innymi. A jeszcze przed 16 trendy na wakacje od Marty Sienkiewicz. No i oczywiście muzyka. Teraz coś nowego polskiego od Zali. Tylko kochaj mnie.

0: Uwielbiam to połączenie. Piękne. Elton John, Dua Lipa w jedynce, 23 minuty po 15.
1: A my teraz dalej ruszamy w drogę. Byliśmy w miejscowości Hola, to teraz będziemy w Czarnolesie.
0: W Czarnolesie będziemy.
1: Podążamy śladami Jana Kochanowskiego. Przewodniczką w tej podróży, i to może Państwa zainteresować, jest nie kto inny, jak tylko Aga Zarian, wokalistka jazzowa, nasz skarb jazzowy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Wam dzień dobry Państwu.
1: Jedziemy do Czarnolasu, żeby wziąć udział w festiwalu sztuki Carpe Diem. Sama nazwa Carpe Diem festiwalu, Chwytaj Życie, mówi mi, że tam same dobre rzeczy się zdarzają i że warto pojawić się tam w tym czasie. Ty już byłaś tam.
3: No właśnie, więc mogę szczerze wam powiedzieć, że warto się pojawić, bo ja tam się pojawię drugi raz i bardzo miło wspominam wizytę w Czarnolasie. Po pierwsze, tam jest pięknie. Także można połączyć obcowanie ze sztuką szeroko pojętą, bo to jest spotkanie i z poezją, i z filozofią, i z teatrem, i z muzyką, i z literaturą. I przy okazji spędzić czas w przepięknym miejscu, bo to muzeum leży wśród takiego bardzo starego parku, jest zbudowane. No tej lipy, pod którą pisał Kochanowski, już oczywiście nie ma, ale są inne, jest drzewostan bardzo wyjątkowy. I
1: są inne lipy.
3: Tak.
1: I ale tam festiwal jest bez lipy.
3: Tak, to jak najbardziej. Bardzo jest ciekawy, różnorodny program. Kilka dni trwa festiwal i tam się, ja tam występowałam z zespołem, oczywiście pod chmurką, więc też liczymy na pogodę. Ale można się schronić w cieniu pięknego drzewostanu tego parku starego. Także można przyjemne z pożytecznym.
1: Dużo rozmawialiśmy dzisiaj o w takich festiwalach mniejszych, które sprawiają, że uczestnicy tych festiwali i uczestniczki nie są anonimowe, że mogą poczuć wspólnotę, a przecież nie ma nic piękniejszego niż móc odbierać sztukę, właśnie dzieląc te doświadczenia z drugą osobą. Czy taki jest festiwal Carpe Diem?
3: Tak, tam jest bardzo różnorodna publiczność. Przyjeżdżają czasami rodziny, więc na przykład jest, nie wiem, dzieci z rodzicami, tam dziadkowie. Także to jest też międzypokoleniowy festiwal. I dla takich wrażliwców, dla wrażliwych dusz. Dlatego, że no właśnie, kto ma dzisiaj czas czytać poezję? No, niewiele osób. A tam można i spotkać poetów, poetki, posłuchać

0: trochę muzyki, która nie pędzi za modami chociażby, tak? Jazz jest jednak taką muzyką też łączącą pokolenia i też od dekad istniejącą. Jest nadal muzyką rozrywkową, ale nie ulegającą takim sezonowym modom, nazwijmy to. Także zapraszam bardzo, bardzo Państwa serdecznie na spotkanie z nami.
1: Dla Ciebie to będzie szczególne wydarzenie, bo to koncert jubileuszowy.
0: Tak.
2: Porozmawiajmy o tym za chwilę. Żeby ten jubileusz jeszcze wybrzmiał, bo ja tutaj mam kilka istotnych pytań, ale chętnie bym się dowiedziała, bazując na Twoich doświadczeniach z podróżowania po świecie i występowania w różnych miejscach, czy kiedy byłaś na przykład w Stanach Zjednoczonych albo w Wielkiej Brytanii, to tam takie imprezy plenerowe, kameralne były pewnym standardem, czy raczej szło się w duże, masowe widowiska?
0: No ja śpiewam na ogół, jak jestem chociażby w Wielkiej Brytanii, śpiewałam w Londynie na Soho, w Pizza Express Jazz Club, no to tam jest, nie wiem, 150 miejsc. Mhm. Jak jestem w Nowym Jorku, też właśnie i we wrześniu będę znowu w Londynie i w Stanach mam taką mini trasę, no to na ogół to są kluby jazzowe. No tam głównie jazz w klubach jazzowych, także plenerowych imprez nie grywam. Tam i nie znam takich, no ja sama chodziłam na takie koncerty w Central Parku, no czy właśnie w Brooklynie, jako słuchaczka. No tam jest rzeczywiście taki zwyczaj też, że się taki piknik robi, można sobie zabrać jakieś jedzenie, posłuchać, pospacerować, wrócić i tak dalej. Zresztą w Czarnolesie też jest taka atmosfera właśnie, że jest dużo wydarzeń, można sobie jakieś wybrać i tak dalej. No ale ja znam za granicą, czy w Tokio, jak występowałam, to były to zawsze kluby.
2: Za chwilę wrócimy do Czarnolasu i porozmawiamy o tym, o czym Marcin już chciał.
1: Wyrwałem się za szybko, ale jest to, czy mówić jubileusz i w ogóle cieszę się, że jazz brzmi jeszcze w takich okolicznościach. Posłuchajmy Agi Zarian tym razem studyjnego nagrania, a do rozmowy wrócimy za chwilę. To będzie to nagranie.

0: To Aga Zarian w wykonaniu utworu studyjnym, wykonaniu, ale też Aga z nami na żywo. Rozmawiamy o czwartym festiwalu sztuki Carpe Diem. Festiwal rozpocznie się 17, zakończy 19 lipca, a Aga będzie miała tam bardzo ważną rolę do odegrania. I to dosłownie. Podwójny jubileusz.
1: Tak, cały rok świętujemy. Moje 50. urodziny.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję. Były w styczniu, no ale cały rok jest jubileuszowy. I 25 lat temu dokładnie, bo to było latem. Dziękuję. Nagrywałam tę płytę, z której to płyty usłyszeli Państwo przed chwilą piosenkę. Miałam 25 lat i nagrywałam płytę między innymi już niestety z nieżyjącym od kilkunastu lat Tomaszem Szukalskim, jednym z największych muzyków jazzowych polskich, saksofonista jazzowy.
0: Jak wspominasz tam ten moment? Wejście do studia, przygotowanie debiutanckiej płyty. W jakim momencie wtedy był polski jazz?
1: No, jak zawsze w bardzo dobrym. To jest w ogóle ciekawe, że polski jazz tak naprawdę, od kiedy w ogóle pamiętam, ale też jak czytam czy słucham płyt, był zawsze w świetnej kondycji. My naprawdę nie mamy się w ogóle czego wstydzić, wręcz odwrotnie. Mamy się czym chwalić na świecie i mamy wspaniałych instrumentalistów. Może wokalistów jest trochę mniej, bo jednak jak ktoś chce śpiewać, często chce mieć taką popularność, szerzej rozpoznawalną i tak dalej. No jednak jazz jest nadal niszą, jak muzyka poważna. Ja akurat sobie to bardzo chwalę, dlatego że ja nie muszę koniecznie śpiewać na Stadionie Narodowym, żeby być szczęśliwa. Oczywiście nie ujmując nic osobom, które te stadiony sprzedają. Bo też byłam na Red Hot Chili Peppers na przykład na Stadionie Narodowym. Także, ale... to jest cudowne, że ta muzyka ma się dobrze od dekad. I co jest jeszcze chyba dla mnie samej cudowniejsze, to to, że mając 50 lat, ja nadal mam poczucie, że the best is yet to come, jak śpiewał Frank Sinatra. Ja rozwijam skrzydła dla kobiety w jazzie. To jest też naprawdę dobry moment. Jest dojrzałość interpretacji własnych przeżyć. Także w popie to już panie 50-letnie na ogół emerytura, a w jazzie rozwijają skrzydła.
2: A czy myślisz, że ten jazz wyjdzie trochę z podziemia w przyszłości? Czy wyczuwasz może, że gdzieś się pojawia, gdzieś się miesza z innymi gatunkami coraz bardziej?
1: No, pojawia się, miesza się trochę z hip-hopem, trochę są jakieś tam mariaże różne. Myślę, że zawsze będzie miał taką mocną pozycję, ale jednak niszową. Tak jak muzyka poważna. Mój tata jest klasycznym pianistą, brał udział w konkursie chopinowskim. Ja się wychowałam właśnie w takim kulcie też muzyki poważnej, klasycznej. Wybrałam co prawda muzykę wolności, improwizacji, może trochę podświadomie, przekornie. Ale to, co jest cudowne, że to jest też muzyka bez granic, muzyka naprawdę międzynarodowa. Więc zawsze ci słuchacze są, teraz właśnie jesienią lecę do Stanów i oczywiście są tam Polacy, ale to nie są typowo polonijne koncerty. Tam gram, nie wiem, w Blues Alley w Waszyngtonie, w takim legendarnym klubie jazzowym i będą Polacy, cudowni zresztą, ale będą też Amerykanie, czyli muzyka takiej otwartości.
2: A czy jazzu można, bo trzeba się nauczyć, słuchania jazzu trzeba się nauczyć?
1: Ja myślę, że no jazz nie gryzie i często jest tak, ja jadę na przykład gdzieś taksówką na koncert i tam się rozśpiewuję, mówię, przepraszam, tu będę sobie coś nucić, a pani co robi? Ja mówię, śpiewam. Czasami mnie rozpoznają, ale rzadko, a czasami jest tak, a co pani śpiewa? Ja mówię, jazz, o matko, no nie, właśnie. Nie, to straszne. Ja mówię, ale czy pan zna Ella Fitzgerald? Nie. Do jazzu trzeba znaleźć drogę. I ja Państwu polecam, jeżeli Państwo oczywiście nie słuchają, żeby właśnie zacząć od płyty Kind of Blue Milesa Davisa, od Ellie Fitzgerald, od takich pięknych, melodyjnych rzeczy. A wokalistki jazzowe bardzo ocieplają wizerunek jazzu, dlatego że są solówki, ale też jest piękna melodia, piękny tekst. No i to jest ta moja studnia bez dna, z której mam nadzieję do końca życia czerpać.
0: To pierwszy przystanek na tej drodze do poznawania jazzu, Czarnolas. Tam po prostu Państwa wysyłamy. Koncert Agi Zarian zatytułowany 25 na 50 i oczywiście cały Festiwal Sztuki Carpe Diem, który rozpocznie się 17 lipca.
1: A my jesteśmy... Polecamy. Tam będzie też improwizacja drzew, ptaków.

0: Będzie też koncert Mai Kleszczy z
1: Tak, będzie też Leszek Możdżer solo. Tam naprawdę się dużo dzieje, ale nie tylko jazz, też wspaniałe teatralne sztuki, Agnieszka Przepiórska i tak dalej, i tak dalej.
2: Czuć ducha Kochanowskiego tam?
1: Czuć. I to jest duch twórczy. Tam po prostu czuć twórczą atmosferę i piękna przyroda. Przyjedźcie.
2: Aga Zarian, wokalistka, bardzo dziękuję. Przypominam, o piątek, 17 dzień lipca, rozpoczyna się ten właśnie festiwal sztuki Carpe Diem w Czarnolesie. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję nawzajem.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: chciałabym Państwu powiedzieć, co przed chwilą wydarzyło się w studiu. Marcin śpiewa, czyli Norma. Jest Marta Zienkiewicz, za chwilę będzie o nowych trendach. Ale przed chwilą Państwo wymieniali się komplementami, które pisała im sztuczna inteligencja, tak?
1: Tak, tak, jest cała seria.
2: Była bardzo kreatywna w tym zadaniu.
0: Ale powiedz, Marcin, czy to było tak, że zleciłeś sztucznej inteligencji?
1: Żeby mnie skomplementowała.
0: Tak się to robi, jakby Państwo nie wiedzieli, jak sobie poprawić humor.
1: I napisała mi na przykład, twoja lekko niedbała fryzura wygląda, jakby właśnie wygrała dyskusję z grzebieniem.
2: No, człowiek by tego nie wymyślił.
1: Wyglądasz, jakbyś miał własny gust, ale nie tylko dobrze opanowany algorytm trendów. To dobre,
0: piękne,
1: dobre,
0: ta, prawda?
1: Dobre, dobre. I my ten temat nieprzypadkowo wywołaliśmy. Teraz Marta Zienkiewicz z nami jeszcze raz. Marta, trochę tutaj temat się pojawił i znowu wraca. On codziennie wraca, on przeraża, fascynuje. Tu się mieszają przeróżne

0: Różne odczucia. Teraz powiedz, co masz. Sztuczna inteligencja znowu wkracza. Tym razem dokąd?
1: Tym razem film. I w zasadzie jest to kolejny krok, bo nie pierwszy. W audycji Folder Ulubione kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o tym, że pojawiła się pierwsza aktorka AI, czyli Tilly Norwood. Co to oznacza, że ktoś jest taką aktorką AI, a to oznacza, że ta osoba nie istnieje w świecie rzeczywistym, jest wygenerowana, mamy tylko obraz w komputerze i ona tam za pomocą specjalnych poleceń, czyli promptów, może odgrywać konkretne sceny, mieć konkretną mimikę twarzy. No i jak ta aktorka AI została stworzona, to się wtedy posypało, a teraz proszę państwa, posypały się i komentarze, nie komplementy raczej tym razem, ponieważ właśnie ta aktorka otrzymała pierwszą swoją rolę w filmie Misaligned. To słowo w języku angielskim oznacza coś niedopasowanego, coś źle ustawionego.
2: Źle zapromptowanego?
1: Może, właśnie myślę, że jakoś w kontekście tej sytuacji bardzo się tutaj dobrze to tłumaczenie odnajduje. Ma być to film hybrydowy, a to znaczy, że sztuczna inteligencja i człowiek mają współtworzyć ten obraz, czy tam ludzie będą grać. Ja bardzo chciałam znaleźć tę informację, ale niestety mi się nie udało, bo to jest dopiero bardzo wczesny etap.
0: Ludzie mają grać ze sztuczną inteligencją?
1: No właśnie, tutaj jeszcze stawiamy znak zapytania. Na pewno pierwsza rola, najważniejsza, no to właśnie Tilly Norwood, aktorka AI.
2: A obok niej Brad Pitt.
1: A obok niej może gdzieś tam epizodyczna rola.
0: Który mówi do powietrza, wiesz, kręcąc scenę, bo nie ma partnerki, będzie dopiero domontowana.
2: Słuchajcie,
0: nie?
2: Ale prawda jest taka, że przyglądam się i już wtedy rozmawialiśmy o tym.
1: No ładna dziewczyna.
2: Bo Tilly Norwood to nie jest taka dziewczyna, która byłaby zaprojektowana zgodnie z algorytmami obowiązującymi na Instagramie. Ona jest trochę niedoskonała, ma słodko zadarty nos, nie ma sztucznych białych zębów z Turcji, to na pewno. Ma brązowe włosy, jest bardziej
0: naturalna
2: taką dziewczyną.
0: Jest, taka zwykła dziewczyna.
2: Tak,
0: nie?
2: Bardziej dziewczyna z sąsiedztwa niż gwiazda filmowa. I jak patrzę na nią, to ja jej po prostu ufam.
1: No mi się wydaje, że właśnie taki uniwersalny wygląd może też sprawić, że więcej ról może dostawać. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku aktorów AI. Ale to, o czym powiedziałam też na początku, że w zasadzie ta informacja wzbudziła kontrowersje i zarówno wśród potencjalnych odbiorców, może widzów takiego filmu, ale też przede wszystkim wśród innych osób pracujących w tej branży, bo to są po prostu obawy o utratę własnej pracy.
3: My rzeczywiście jako grupa zawodowa aktorek i aktorów stoimy na pierwszej linii frontu właśnie przez to, że z naszych wizerunków się na co dzień korzysta przy różnych produkcjach, ale tak naprawdę to pociąga za sobą całą masę innych zawodów, bo to, że dzisiaj producent może chcieć sobie zmienić na przykład kostium, w którym aktor, aktorka występuje na planie i zamiast dnia zdjęciowego zrobi to sobie z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji, to oznacza, że spada cały dzień zdjęciowy i te kilkadziesiąt osób, które miało pracę tego dnia, tej pracy mieć nie będzie. To niesie ogromne zagrożenia dla wszystkich specjalistów w branży.
1: I o tym mówił Robert Gulaczek, przewodniczący Związku Zawodowego Aktorów Polskich. Oczywiście nie tylko aktorzy polscy komentują tę sprawę, bo ostatnio chociażby Emily Blunt bardzo krótko i dosadnie: dobry Boże, jesteśmy skończeni.
0: Wiecie, to tego się nie da zatrzymać i to chyba już wiadomo, natomiast warto byłoby to oznaczać, tak jak w muzyce teraz. Serwisy streamingowe zamierzają oznaczać piosenki stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. Wydaje się, że przy okazji filmów powinno być to samo. Ludzie sami wybiorą i prawdopodobnie, mam nadzieję, docenią realnych ludzi, prawdziwych, a nie efekty
2: Pan Robert Cebotar, który był u nas kilka tygodni temu, aktor dubbingowy, opowiadał o tym, że no to nadejdzie, to jest nieuniknione, ale należy mieć nadzieję i on tę nadzieję ma.
0: Że wygra człowiek.
2: Że wygra człowiek i że po tym pierwszym zachłyśnięciu się nowościami po prostu wszystko wróci do normy, bo ludzie będą jednak nadal szukali ludzkiej niedoskonałości, a nie jakiegoś przesadnie wyidealizowanego obrazu ludzi.
0: Czyli wyjdzie na to, że jak się czasami pomylimy, to na dobre nam, to taki na plus.
1: No pewnie. Takie ludzkie.
0: Słuchacze lubią, jak się mylimy.
2: Mam nadzieję, że tak właśnie jest.
0: Marta, dziękujemy ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do jutra.
2: U nas nowa Sanach, ITP, ITD, która brzmi jak połączenie Taylor Swift i Lany Del Rey.
4: Polskie Radio. Jedynka.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Za 12 minut będzie godzina 16. To jesteśmy już prawie w ogródku. Już witamy się z Gąską. Dziś Gąska ma piękną, żółtą, zieloną sukienkę w kwiatuszki.
2: Postanowiłam łąki trochę wam przynieść, albo tego ogródka, o którym mówiłaś. Dzień dobry.
1: Bo
2: Dzień dobry.
1: Na letnisku tego nam brakuje. Marcin tak przekopał trawnik, że z niego już chyba nic w tym roku
2: jest
1: nie
2: jest na tyle obszerna, że damy oboje radę. Się zmieścicie jeszcze.
1: Cudownie.
3: Ale tak letnio rzeczywiście pięknie.
2: No bo jest 30 stopni.
3: Tematy niestety pewnie średnioletnie.
2: Dlaczego? Ja myślę, że całkiem gorące, bo gorąco było wczoraj po pierwszym półfinale. Ja już nic nie będę obstawiała, kto
1: ja już
2: wygra.
1: Też nie, ja się obraziłam.
2: Ja się już nie będę w ogóle odzywać. No, wygrali Hiszpanie 2-0. Zobaczymy, kto wygra dzisiaj. Anglia, Argentyna. Na pewno o tym też będziemy mówić. Będziemy też mówić o tym, jak popularni twórcy internetowi, którzy swoje treści kierują do dzieci wczesnoszkolnych, nimi wprost manipulują w taki sposób, żeby kupowały po prostu ich towary. Mhm. Zupełnie nielegalnie, więc o tym na pewno też powiemy. No i dużo ciekawych rzeczy, no co ja będę opowiadała teraz. Nie, więcej. No, i jak drogo jeszcze, jak długo będzie tak drogo na stacjach benzynowych też?
3: Dopóki wejdzie kolejny program pomocowy.
2: Pytanie, czy wejdzie?
3: Czy wejdzie.
2: No, no właśnie,
3: nie
2: o tym
3: wejdzie.
2: Też
3: Ula
2: powiemy.
3: Patrzy, Ula nie jeździ. To
1: Ula chodzi.
3: Cena benzyny dla, tam wiesz, wszystko jedno. Dziękujemy bardzo. Ula Kaczyńska.
1: Marcin Wojciechowski, Monika Góral i Kasia Dubrawska. Tak robiliśmy dla państwa ten program i jutro też go zrobimy.
3: Z przyjemnością. Dziękujemy.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: To był największy mundial w historii, więc i finał musi być epicki. Zapraszam na ostatni tydzień relacji z piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce na antenie radiowej Jedynki. Zanim dowiemy się, kto wygrał, przemierzę jeszcze tysiące kilometrów, by porozmawiać z kibicami z całego świata. Co im się podobało, a co niekoniecznie. Ile wydali na wizytę za oceanem? No i czy było warto? Oj, było. Kacper Merk, do usłyszenia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
1: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
2: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Reklama. Radio Kierowców.
13: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na S8 w Warszawie pojawiły się problemy z przejazdem między węzłami Łabiszyńska i Marywilska. Tutaj zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy i zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia na 17 kilometrze. Tutaj korek jest niewielki, natomiast w przeciwną stronę z powodu popołudniowego szczytu komunikacyjnego w kierunku Marek i Białegostoku korek jest od Bemowa aż do węzła Marymącka. Na S2 w Warszawie korek od Przyczółkowej za most Anny Jagiellonki to na jezdni w kierunku A2. Spowolnienie jest także przy węźle Warszawa Lotnisko, a na przeciwległej jezdni także przy węźle Warszawa Południe. Jeśli chodzi o południową obwodnicę Krakowa, to tutaj spory korek na jezdni w kierunku Katowic od węzła Tyniec za węzeł Kraków Południe. W przeciwną stronę korek też jest najpierw na dojeździe do węzła Balice. Tutaj jest prowadzony remont i jest zwężenie i później od także mostu na Wiśle. S19 na odcinku między węzłami Kraśnik Południe i Szastarka w pobliżu Podlesia. Tutaj po tym, jak samochód osobowy uderzył w bariery, jest zwężenie w kierunku Rzeszowa na 55 kilometrze. Dobre informacje z A1 między węzłami Gorzyce i Mszana w pobliżu Gorzyc. Odblokowano przejazd w kierunku Łodzi. Tutaj na 46 kilometrze zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy i początkowo autostrada była całkowicie zablokowana w tym miejscu. Teraz można przejechać już bez żadnych utrudnień na 46 kilometrze. Na S8 cały czas utrzymuje się zwężenie między węzłami Wieruszów i Kępno w pobliżu Wieruszowa. To wielkopolski odcinek tej trasy. Samochód osobowy uderzył w barierę i zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia na 113 kilometrze.
14: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Para rosyjskich samolotów przechwycona nad Bałtykiem, jak zapewnia szef MON-u, nie naruszyły polskiej przestrzeni powietrznej. Nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, takie zarzuty usłyszał były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Grozi mu do 10 lat więzienia. W aktualnościach powiemy także o nowej akcji jedynki Pocztówka z radiem.

0: Rosjanie śledzili polskie manewry wojskowe. Wojsko poderwało myśliwce z Malborka, które przechwyciły maszyny, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i zapewnił, że rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Dodatkowo nad Bałtykiem operowała para myśliwców ze Szwecji, która eskortowała przechwycone rosyjskie maszyny. Do 10 lat więzienia grozi dwóm byłym członkom zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, Cezaremu J. i Maciejowi Eś. Chodzi o nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przy finansowaniu kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy ze środków fundacji. Zdaniem prokuratury działania te naraziły fundację na stratę ponad 8 milionów złotych.
1: Zarzuty nie opierają się na przypuszczeniach, ale są wynikiem wielomiesięcznej pracy i zebranego materiału dowodowego, zapewnia prokurator regionalny w Rzeszowie Jaromir Rybczak.
2: Było przesłuchanie kilkudziesięciu osób. Zabezpieczono bardzo dużą ilość dokumentów, korespondencji elektronicznej.
1: Prokuratura zarzuca również przekazanie korzyści w postaci usług marketingu politycznego na rzecz Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski.
2: Korzyść polityczna tych dwóch partii była motywem uruchomienia i przeprowadzenia tej kampanii. Jest na to konkretny materiał dowodowy.
1: Obaj podejrzani nie przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Zastosowano wobec nich zakaz opuszczania kraju i zatrzymano paszporty. Sylwia Miś, Polskie Radio Rzeszów.
0: Zerwane dachy, powalone drzewa, zniszczone wiaty i brak prądu to krajobraz po nawałnicy w gminie Mysłakowice na Dolnym Śląsku. Po dwóch latach od powodzi mieszkańcy gminy ponownie musieli zmierzyć się z żywiołem.
3: Podłogi dopiero niedawno po tej powodzi żeśmy zrobili i co z powrotem teraz zalało i tak mówię, może z 5 cm wody na tych podłogach.
4: Wiatr i w pewnym momencie zobaczyłam, że drzewa leżą już. Tego nawet nie było uderzenia słychać z tego względu, że po szybach rzucało wszystkim.
0: Trwa szacowanie strat, a synoptycy zapowiadają kolejne burze z ulewami i silnym wiatrem. Grzmieć i padać będzie w centralnej, zachodniej i południowej Polsce. W związku z niebezpieczną pogodą trwają kontrole obozów harcerskich. Tak jest między innymi w województwie łódzkim, mówi harcmistrz Karol Przyrowski z Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego.
5: Wszystkie nasze ośrodki i ośrodki, na które jeździmy, posiadają aktualną opinię Państwowej Straży Pożarnej. Uczestnicy, kiedy już dojadą na wypoczynek, są informowani o tym, jakie regulaminy podczas wypoczynku obowiązują, jak powinni zachowywać się w danych sytuacjach zagrożenia i niebezpieczeństwa.
0: Strażacy jeszcze przed rozpoczęciem turnusów kontrolują miejsca biwakowania, a później pozostają w kontakcie z organizatorami i przekazują ostrzeżenia o burzach czy silnym wietrze. W razie potrzeby pomagają także w przeniesieniu uczestników w bezpieczne miejsce.
6: To są aktualności jedynki.
0: Ponowna eskalacja na Bliskim Wschodzie oraz wzajemne ataki Stanów Zjednoczonych i Iranu odbijają się na cenach ropy naftowej na światowych giełdach. Baryłka ropy Brent kosztuje już ponad $85. To przekłada się na podwyżki cen na krajowym rynku paliw, mówi Urszula Cieślak z Łódzkiego Refleksu.
7: Już teraz obserwujemy wzrost cen benzyn, a zwłaszcza oleju napędowego, do poziomu powyżej 7 zł za litr. Na dużej części stacji jest to poziom blisko 7,30 zł. Wydaje się, że przy tej rosnącej tendencji kwestią czasu jest to, jak na dużej części stacji również odnotujemy cenę benzyny Euro Super 95 na poziomie 7 lub powyżej 7 zł za litr.
0: A do tego tematu wrócimy w tej godzinie w Ekspresie Jedynki. Pocztówka z radiem to nowa letnia akcja Jedynki. Każdy z naszych słuchaczy, korzystając z gotowych propozycji rysunkowych autorstwa Andrzeja Milewskiego, może wysłać własne pozdrowienia. Jak to zrobić, wyjaśnia Roman Czejarek.
8: Jest taka strona pocztówka.polskieradio.pl. Wchodzicie, tam są takie rysunki. Andrzej rysuje te słynne obrazki. Ale są puste dymki. W te dymki na tych obrazkach, jak w komiksie, wpisujecie to, co w tym momencie gra wam w waszym sercu, w waszej duszy. I uwaga, jest także wersja radiowa. Można się nagrać, to te życzenia puścimy na radiowej antenie.
0: Interaktywne pocztówki są już dostępne. Przypomnijmy, można je znaleźć na stronie pocztówka.polskieradio.pl. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: A teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk. Dziś poznamy drugiego po Hiszpanii finalistę piłkarskich Mistrzostw Świata. W Atlancie o awans do wielkiego finału zagrają Anglia i Argentyna. Były bramkarz reprezentacji Polski Jerzy Dudek, który grał m.in.

0: W Liverpoolu tak prognozuje przebieg rywalizacji.
1: Ciężko pokusić się o faworyta spotkania Anglia-Argentyna. Na to spotkanie wszyscy od 40 lat kibice angielscy czekali. Słynna ręka Boga Maradony. Argentyna tak naprawdę dopiero pierwszy raz będzie grała z takim zespołem bardzo dobrym, bardzo dobrze przygotowanym pod względem turniejowym. Do tej pory ta ścieżka Argentyny była bardzo łatwa. Aczkolwiek można powiedzieć, że nie przychodziły im te zwycięstwa bardzo łatwo. Natomiast magia tego indywidualizmu, magia Messiego doprowadziła do tego, że Argentyna ten trudny moment przeszła i takich trudnych momentów bardzo dużo jest w meczu i podejrzewam, że tutaj też będzie tak, że oba zespoły będą miały trudne momenty, który zespół lepiej przejdzie te trudne momenty i wzniesie się na wyżyny w tych trudnych momentach, ten będzie miał szansę dojść do finału.
0: Początek dzisiejszego spotkania o 21:00. Przerwa w niedzielnym finale piłkarskich Mistrzostw Świata, w którym Hiszpania zagra właśnie z Anglią lub Argentyną, ma potrwać do 25 minut. Taką informację przekazali organizatorzy. Wszystko w związku z zaplanowanymi występami artystycznymi. W przerwie na stadionie w East Rutherford odbędzie się 11-minutowy koncert, którego gwiazdami będą Madonna, Shakira, K-popowy boys band BTS, a także Justin Bieber. Polskie zespoły poznały rywali w grupowej fazie siatkarskiej Ligi Mistrzów. Losowanie odbyło się w Luksemburgu. W rozgrywkach mężczyzn Aluron CMC Warta Zawiercie zagra w grupie C, Projekt Warszawa w grupie D, a Bogdanka Luk Lublin w grupie E. Awans do ćwierćfinałów uzyskają zwycięzcy z każdej z pięciu grup, a drużyny z drugich miejsc oraz najlepszy zespół z trzeciego miejsca zagrają w barażu o ćwierćfinał. W grupie C rywalami mistrza Polski Aluronu będą niemiecki Lüneburg, a także Karlo Varsko z Czech i Gigas Las Palmas z Hiszpanii. W grupie D projekt zmierzy się z dwoma mocnymi włoskimi zespołami Cucine Lube Civitanova, a także Itasem Trentino oraz belgijskim Grignardem Maseik. Wreszcie Bogdanka w grupie E zagra z Ranna Volley Verona, francuskim Tour i zespołem z kwalifikacji.
2: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Pogoda.
7: W pasie od ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę, Mazowsze, po Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę możliwe silne opady deszczu i burze. Na termometrach od 18 stopni w Małopolsce, 21 na Pomorzu, 26 w centrum, do 28 na Lubelszczyźnie. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1006 hektopaskali.
2: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
13: Hey! Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
14: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
15: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600

0: złotych, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój bank polski.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizacją.

0: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 13 minut po godzinie 16 to jest znak, że zaczynamy popołudniówkę. Dzisiaj kobiecy skład, Karolina Rożej. Dzień dobry Państwu. Ola Jasińska, Kasia Dobrawska, Ula Tokarska. Zapraszamy do 18.
1: Ekspres Jedynki.
0: No i będziemy dzisiaj pytać, jak się Państwu ostatnio tankuje. Na przykład jeden pan patrzy i nie dowierza, a drugi pan nie ufa.
2: 7,09, tak? Ładne.
3: Trochę przesadzałem z cenami. To mi się wydaje, że to nie chodzi o baryłkę ropy. Jakieś straty były, teraz trzeba nadciągnąć to. Niestety.
0: Pytanie, jak długo to będzie trwało i czy będzie jeszcze drożej, to będziemy sprawdzać już za chwilę. Niebawem też, to znaczy wieczorem, dowiemy się, kto zagra w niedzielę przeciwko Hiszpanii.
4: Prawie płaczę. To coś niesamowitego. Brak mi słów. Przepraszam, nie wiem, co mam powiedzieć.
0: Eksperci, którzy mówili, że wygra Francja, też pewnie nie wiedzą, co dzisiaj powiedzieć. A w Ekspresie Jedynki też o tym, dlaczego warto dosłownie i w przenośni nakarmić sztuczną inteligencję polskimi treściami.
5: Polski kontekst kulturowy stanowi dla nich wyzwanie. I tutaj podam taki przykład kulinarny. Kluski śląskie często są rozpoznawane jako francuskie makaroniki albo co gorsza surowe pączki.
0: Jak to zmienić? A można. To też powiemy w popołudniówce. Będzie także o tym, jak niektórzy twórcy internetowi bezczelnie, agresywnie i przede wszystkim nielegalnie namawiają dzieci do kupowania ich przeróżnych gadżetów. Opowiemy o szczegółach do godziny 18, a teraz już gramy.

0: Man Eater w radiowej jedynce w popołudniówce, 18 minut po godzinie 16. Zaczynamy od bardzo drogiego tankowania.
1: Ekspres gospodarczy.
0: I rzeczywiście ponownie nerwowo zrobiło się na rynku paliw, no a co za tym idzie, także na tym rynku detalicznym. No, kierowcy i nie tylko kierowcy coraz mocniej odczuwają to przy dystrybutorach. Ja ostatnio płaciłam 6,92 za litr 95. Koleżanka, która tankuje diesla, 7,09 i chyba załapałyśmy się na te tańsze paliwa.
2: Jeszcze tak,
0: dzień dobry. Błażej Prośniewski, dzień dobry. Błażej, rzeczywiście tutaj no, podstawowa przyczyna to ciągle napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie.
2: I eskalacja tego konfliktu między USA a Iranem.
0: Nowy etap wojny, tak nawet możemy przeczytać na naszym portalu.
2: Tak, dokładnie. Jest to nowa odsłona tego konfliktu, który trwa od końca lutego. Pomimo zawartego niedawno porozumienia, ta sytuacja jest cały czas bardzo napięta i dynamiczna. I jak się zdaje, obie strony na razie nie chcą składać temperatury tego sporu. Wręcz przeciwnie, prezydent Donald Trump grozi kolejnymi atakami na Iran. Z kolei Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił, że operacje odwetowe bojowników będą kontynuowane, a cieśnina Ormus pozostanie zamknięta do czasu, aż tu cytat, Stany Zjednoczone zakończą swoje akty agresji. To wszystko naturalnie sprawia, że ceny ropy idą w górę. Na jakim poziomie mogą się one zatrzymać? Wicedyrektor działu analiz w XTB Michał Stajniak mówi w tym kontekście o granicy $100 za baryłkę. To dodajmy więcej, niżej o $20 niż w szczytowym momencie tego konfliktu.
3: Choć Stany Zjednoczone przywróciły blokadę morską dla Iranu, a ten decyduje się na ataki na infrastrukturę naftową w regionie oraz na tankowce przepływające przez cieśninę Ormus, to umiarkowany przepływ w dalszym ciągu jest kontynuowany. Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone będą gwarantem transportu ropy i innych towarów z Zatoki Perskiej przez cieśninę Ormus. Jeśli przepływ statków będzie kontynuowany i nie dojdzie do dalszej eskalacji sytuacji, na przykład w postaci zajęcia wyspy Kark, gdzie znajduje się terminal naftowy Iranu, wzrost ceny ropy naftowej powinien zatrzymać się przed poziomem trzycyfrowym, czyli $100 za baryłkę.
2: Na razie, jak mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl, ceny ropy Brent ustabilizowały się w okolicach $85 za baryłkę, co jednak oznacza, że w perspektywie ostatniego tygodnia surowiec ten podrożał o ponad 12%.
4: Rynek ropy zareagował już od początku tygodnia bardzo konkretnymi zwyżkami. Jesteśmy w rejonie $85, a więc o jakieś $10 więcej niż jeszcze na początku tygodnia i to niestety obawiam się, że nie będzie się jeszcze w najbliższym czasie zmieniało, jeśli już to tylko na plus ta cena ropy będzie się przesuwała, więc niestety obawiam się, że to się będzie wiązało także z podwyżką cen na naszych stacjach.
0: A no właśnie, pytanie o ile, jak drogo może jeszcze być w najbliższym czasie.
2: Przy założeniu, że ropa poszybuje w okolice $90 za baryłkę, a taki scenariusz według Rafała Zwerta, dyrektora działu prognoz i analiz w firmie Reflex, jest bardzo prawdopodobny, to wtedy średnie ceny benzyny już niebawem przekroczą 7 zł za litr, a diesel zbliży się nawet do 8 zł.
5: Mamy trzy niekorzystne czynniki. Wzrost cen ropy naftowej, wzrost cen produktów naftowych, bo to jest bardzo istotne, głównie diesla na rynku europejskim ARA. No i trzy, osłabienie złotówki. To wszystko powoduje, że cały ten tydzień

0: Obserwujemy duże wzrosty cen na rynku hurtowym, na krajowym rynku hurtowym. No i niestety w tym tygodniu ten średni poziom cen może być gdzieś w okolicach 7,40 za litr diesla i 7 zł za litr benzyny. Natomiast w przyszłym tygodniu może być dalszy wzrost cen i bardzo realne są to bardzo realne poziomy w granicach 7,80 za litr diesla, 7,10, 7,20 za litr benzyny.
1: A dodajmy jeszcze, w ubiegłym tygodniu te średnie ceny kształtowały się na poziomie 6,85 dla benzyny 95 i 6,99 zł dla diesla. Te podwyżki, o których słyszeliśmy, są oczywiście już zauważone przez kierowców. No i ich bezpośrednio dotykają, co sprawdziła nasza reporterka Aneta Łuczkowska.
2: 7,09, tak? Ładne.
3: Jak pan się trzyma z tą informacją?
2: No, na pewno bym wolał, żeby było tańsze, ale jeżeli sytuacja do tego zmusza, to naprawdę nie mamy wpływu na to.
4: Trochę przesadzają z cenami. Mi się wydaje, że to nie chodzi o baryłkę ropy. Jakieś straty były, teraz trzeba nadciągnąć to. Niestety.
5: Płacę flotą, firmowe paliwo, więc nie przejmuję się ceną.
3: Jakby pan miał za swoje tankować?
5: No pewnie miałbym sobie problem. Pewnie jak każdy.
2: Nie cieszą nas te ceny.
1: No, a kogo mogłyby one cieszyć? No chyba tylko koncerny paliwowe, które dzięki temu znów będą mogły krocie zarabiać.
6: Na pewno teraz bardzo intensywne procesy myślowe zachodzą w ministerstwach, czy można ponownie wprowadzić program w stylu ceny paliw niżej. No na pewno trwają analizy i bieżąco przyglądamy się sytuacji.
1: Dokładnie tak. I minister energii Miłosz Motyka w wielu ostatnich wypowiedziach sugerował, że jeśli dojdzie do radykalnej eskalacji, to możliwy jest powrót do działań osłonowych. Na razie jednak jego zdaniem obecne warunki nie uzasadniają wprowadzenia takich rozwiązań. A jak na tę sprawę patrzą eksperci? O tym ponownie Michał Stajniak z XTB.
7: Cena baryłki w ujęciu polskiego złotego pozostaje na relatywnie niskim poziomie, około 330 zł. To znacząco poniżej szczytów, które mogliśmy obserwować w marcu, na poziomie około 450 zł za baryłkę. Z drugiej strony, patrząc od strony cen hurtowych prezentowanych przez Orlen, jesteśmy zaledwie około 10 groszy na litrze poniżej szczytów, które notowaliśmy właśnie na koniec marca, tuż przed wdrożeniem programu CPN. Wydaje się na ten moment, że granicznym poziomem, przy którym znacząco wzrośnie presja na obniżenie akcyzy czy podatku VAT, jest to 8 zł za litr oleju napędowego.
1: A do tego poziomu, jak już słyszeliśmy, możemy zbliżyć się pod koniec przyszłego tygodnia, więc czasu na podjęcie decyzji jest niewiele. Tu też może warto jeszcze dodać, że jeśli jakieś działania osłonowe się pojawią, to nie będzie to zapewne powrót do pakietu CPN. Minister Motyka w tym kontekście mówi o takim rynkowym doprowadzeniu do niższych cen paliw z wykorzystaniem narzędzi, które między innymi posiada Orlen jako największy koncern paliwowy w kraju.
6: Mówiąc po ludzku, nie zrobimy ponownego CPN-u, bo za dużo kosztował budżet.
1: Kosztował bardzo dużo, bo to było blisko 5 miliardów złotych, no ale dzięki temu z drugiej strony udało nam się uniknąć wyższej inflacji, więc coś za coś.
6: Dokładnie. Błażej Prośniewski, bardzo ci dziękuję za te informacje, z którymi niestety trzeba się oswajać, bo tutaj wracam do tej analizy na portalu polskieradio24.pl. Donald Trump ma planować intensyfikację działań na Bliskim Wschodzie. Jak mówią eksperci, jest to gra na czas mająca na celu domknięcie konfliktu przed listopadem. Błażej, jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję.
8: Jedynka. Polskie Radio.

0: To Wiktor Dyduła, Tam słońce, gdzie my. W radiowej jedynce i w popołudniówce okazuje się, że jest sposób na oszczędność przy tankowaniu.
1: Dzień dobry. A ja nie tankuję, ponieważ od piątku, jak się zepsuł samochód, tak stoi. Także nie tankuję, nie znam cen paliw, nic nie wiem. Pozdrawiam, Jacek Płock.
0: Pozdrawiamy serdecznie. No jest to jakiś patent w sprawie kolejnego tematu, który pojawi się w popołudniówce. Zadzwonił natomiast pan Paweł. Przypomnę, że tym tematem są reklamy kierowane do dzieci w internecie. Takie reklamy bardzo agresywne, bardzo nielegalne również, stosowane przez twórców internetowych.
2: Dzisiejszy temat dotyka bardzo poważnych spraw. No dzieci są naturalnie, nie chcę powiedzieć naiwne, ale łatwowierne, bo są dziećmi. Ja nawet obserwuję taką reklamę nie tylko w internecie, ale również w telewizji, w stacjach, które emitują bajki. Pomiędzy bajkami są reklamy, czy to jakichś klocków, czy to jakichś innych, nazwijmy to, zabawek, gadżetów dla dzieci. Zastanawiam się, czy w ogóle z punktu widzenia psychologii rozwojowej i pedagogiki, czy taka reklama dla dzieci, powiedzmy do, nie wiem, 12-13 roku życia, nie powinna by była być w ogóle zakazana.
0: Jestem ciekawa, co państwo sądzą o tym pomyśle. 22 139 2202 to jest telefon do Ekspresu Jedynki. No na pewno to nie może być taka reklama, która wprost nawołuje dzieci do kupna albo tego, żeby namawiały rodziców do kupna czegoś, a to robią właśnie ci internetowi twórcy. O tym powiemy po 17, o wszystkich szczegółach. Tymczasem w studiu jest już Agata Kondzińska, nasza pani od ogórków.
3: Dzień dobry.
0: Tak, to tylko wyjaśnijmy tym, którzy wczoraj nie słuchali, że nie ma już tradycyjnego sezonu ogórkowego w polityce.
3: Możemy wybierać.
0: W związku z czym Agata z ogórkami nie wyrabia.
3: I czy ty byś chciała jakie? Małosolne na dziś, czy jakie?
0: Korniszonki.
3: Korniszonki.
0: Po wczorajszej przegranej Francji niech będą.
3: Korniszonki, dobrze, no dobrze, możemy o tych ogórkach też porozmawiać.
0: No dobrze, ale przede wszystkim o tym, kto się z kim kłóci w koalicji i kto się z kim naradza dzisiaj, tak?
3: Tak, bardzo dużo narad, awantur, jejku, nie wiem, czy nadążymy.
0: A będziesz pytała o to, kogo?
3: Szefa klubu parlamentarnego Polski 2050, Pawła Śliza.
0: Zapraszamy już za 3 minuty.

0: I Got You Babe i UB40 w radiowej jedynce w popołudniówce, a my mamy dla Państwa naszą popołudniową rozmowę dnia. Agata Kącińska i jej goście.
1: Rozmowa dnia.
2: I w naszym sejmowym studiu mamy Pawła Śliza, szefa klubu parlamentarnego Polski 2050. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
2: Który nam wyjaśni, o co jest ta awantura między wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem a ministrą Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, o której pan szef MON-u powiedział, chęć bycia w partii Razem jest większa niż bycia w koalicji.
3: Tak, znowu awantura. Pewna wymiana uprzejmości.
2: To są uprzejmości?
3: Pewne złośliwości, uprzejmości. Natomiast w polityce one są często spotykane. No tutaj walczymy o ustawę o Airbnb, ponieważ w naszej ocenie jest to bardzo ważna ustawa dla mieszkańców, dla ludzi. I chcielibyśmy, żeby to właśnie mieszkańcy i ludzie mieli tutaj znaczące możliwość decyzji, czy ja chcę, żeby za ścianą była impreza i było to Airbnb, czy nie.
2: Ja powiem tylko, że projekt został przyjęty przez rząd. Orędownikiem tych propozycji było PSL i zakłada ten projekt, że wynajmujący będą traktowani jak osoby prowadzące działalność gospodarczą, sam najem jako usługa hotelowa, co oznacza inne rozliczenie. Wypadły zapisy o strefach bez najmu. I wtedy pani Pełczyńska-Nałęcz napisała, że to najgorsza ustawa, jaka wyszła od rządu, i zapowiedziała poprawki dające prawa samorządom do wprowadzenia stref wolnych od Airbnb oraz dające ludziom prawo do decydowania, czy mają hotel, burdel za ścianą. Poprzyjmy je wspólnie.
3: Znaczy, ja chciałem tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. To Polska 2050, nie lubię tego słowa używać, ale była lobbystą tej ustawy o najmie krótkoterminowym. To my wyszliśmy pierwsi z tą ustawą, która została złożona do laski marszałkowskiej. I niestety z przykrością muszę powiedzieć, jest zmrożona przez naszego kolegę Mirosława Suchonia w jego komisji. Natomiast no, my chcielibyśmy, żeby jednak strefy, w których nie było organizowane najem krótkoterminowy, mogły być wprowadzone. Chcielibyśmy, żeby mieszkańcy również mogli decydować, czy chcą mieć taki najem krótkoterminowy koło siebie, czy nie. To nam na tym nam zależy i o to będziemy walczyć.
2: I chyba nawet być może zyskacie też tutaj oparcie w prezydencie Warszawy, który dzisiaj mówił, że chciałby też, żeby samorządy miały większe możliwości decydowania.
3: Tak, słyszałem tą wypowiedź. Dzisiaj bardzo się cieszę, że ze strony pana prezydenta Trzaskowskiego taka informacja popłynęła w kierunku parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej i liczę na to, że poprawki, które Polska 2050 będzie bardzo mocno o nie walczyła

0: znajdą poparcie także w koalicji 15 października.
1: Panie pośle, trwa narada na Nowogrodzkiej, gdzie siedzibę ma Prawo i Sprawiedliwość. I wcześniej Jarosław Kaczyński zasugerował, że władze partii będą zajmować się wypowiedzią Przemysława Czarnka, który mówił niedawno, że trzeba zmusić Unię Europejską do tego, żeby zaprzestała na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich.
0: Skrajne nieodpowiedzialne słowa pana ministra Czarnka, po pierwsze z dwóch powodów, ale powiem też o motywacji. Przemysław Czarnek sięga po brunatny elektorat Konfederacji, po takich wyborców, których łatwo taką retoryką nienawiści do drugiej osoby, do drugiej nacji można będzie skapturować.
1: No, ale czy to się przekłada na sondaże? Bo nie ma tego.
0: Znaczy, być antyktosiem to nie jest, antyktosiem nie jest dobrą drogą. No tutaj Przemysław Czarnek podejrzewam pomyślał, że może przejąć wyborców Konfederacji by Grzegorza Brauna i tutaj Konfederacja Grzegorza Brauna i za ustami Przemysław Czarnka PiS przykrzykują się, kto jest bardziej antyukraiński. Ja pragnę powiedzieć jedną rzecz, że pomoc Ukrainie jest teraz niezbędna. Po pierwsze, oni walczą, pilnują tego, żeby Putin nie poszedł dalej w kierunku Polski i my jesteśmy bezpieczni, Unia Europejska jest bezpieczna. Ale nikt nie patrzy też na to, ja miałem ostatnio przyjemność w Hadze spotkać się z licznymi parlamentarzystami z Ukrainy, którzy mówią, my nie mamy rakiet do patriotów, naprawdę ich nie mamy. My nie jesteśmy w stanie zestrzeliwać rakiet, które są w kierunku naszego kraju. Putin o tym wie. Putin wali w nasze miasta. Giną ludzie. Mają kilka minut na to, żeby zabrać dzieci na ręce, ubrania i uciec z tego domu, żeby przeżyć. A tu leci jedna rakieta i zaraz druga. Mm-hmm. Opowiadali straszne rzeczy, co się dzieje na Ukrainie. Dzień w dzień ginie tam kilkadziesiąt cywilów. I moje pytanie, czy Przemysław Czarnek, który zasłania się wartościami chrześcijańskimi, na swoje sumienie weźmie śmierć tych ludzi? Z jego słów cieszy się Władimir Putin. To jest powielane w Rosji, to jest powielane antyukraińska retoryka i tylko i wyłącznie zaciera ręce Władimirowicz Putin.
1: No i nie cieszy się chyba Jarosław Kaczyński, który zapowiedział, że partia będzie się zajmować tą wypowiedzią Przemysława Czarnka, ale czy pana zdaniem to jest tylko rytualne takie uspokojenie na zewnątrz, czy też rzeczywiście, no nie wiem, jakie konsekwencje mogą być.
0: Odpowiedzialny polityk za Polskę, który mówi, że w sercu jest bezpieczeństwo Polski, nie dopuści do takich słów. Jarosław Kaczyński jest doświadczonym politykiem i liczę na to, że wyciągnie surowe konsekwencje w stosunku do Przemysława Czarnka.
1: Czy jakie?
0: No tutaj zostawię już decyzję, nie będę wchodził w buty Prawa i Sprawiedliwości i ich władz, ale to mam nadzieję, że to nie będzie tylko danie po łapkach i pogrożenie palcem, tylko to będą poważne konsekwencje, ponieważ naprawdę to jest nieodpowiedzialne zachowanie, nieodpowiedzialne słowa zagrażające bezpieczeństwu mojemu państwu, naszemu państwu.
1: Panie przewodniczący, jako prawnika chcę pana zapytać o opinię do decyzji ministra sprawiedliwości, który wysłał już pismo do amerykańskiej agencji imigracyjnej w sprawie pobytu Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych. Chcę wiedzieć, na jakiej podstawie Ziobro tam jest, skoro jego paszporty zostały unieważnione, a status uchodźcy cofnęły Węgry. W Polsce jest decyzja o zatrzymaniu tymczasowym.
0: O zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu. Znaczy, tu są dwie kwestie. Po pierwsze, to jest pierwszy krok, który zmierza także i do ekstradycji, ale ja chciałem zwrócić na jedną bardzo ważną uwagę. Zbigniew Ziobro i politycy Prawa i Sprawiedliwości krzyczeli, nie możemy liczyć na sprawiedliwy proces, sądy są tutaj upolitycznione.
1: Tak.
0: I teraz pytanie, co Zbigniew Ziobro powie, krzycząc wcześniej, że tutaj nie ma sędziów niezawisłych, a co powie o orzeczeniu o europejskim nakazie aresztowania, który został wydany w jego sprawie? Będzie chwalił sędziego? Czy może właśnie to jest dowód na to, że w Polsce istnieje sprawiedliwy sąd, istnieje niezawisły sąd i to sąd rzeczywiście bez nacisków politycznych potrafi orzekać. Więc ja bym tutaj życzył Zbigniewowi Ziobro dużo odwagi, żeby przyjechał i skoro uważa, że jest niewinny, niech stosuje swoją metodę, że wszyscy są równi wobec prawa. Niech przyjedzie i wyjaśni przed tym niezawisłym sądem, bo słowa PiSu i Solidarnej Polski mówią coś innego, a fakty z życia pokazują coś innego.
1: Ale ja panu powiem już, co powie Zbigniew Ziobro, bo napisał to Jarosław Kaczyński wczoraj, kiedy byli zatrzymywani, byli szefowie Polskiej Fundacji Narodowej przez agentów CBA. Dziś już mają zarzuty jeden i drugi nie przyznali się do winy, to Jarosław Kaczyński napisał tak: to, co dziś obserwujemy, to kolejne akty zemsty układu

0: władzy Donalda Tuska podejmowane tylko po to, by przykryć oczywisty fakt, że działania wymierzone m.in. w ministra Ziobrę były polityczną hucpą koalicji 13 grudnia.
1: Jest to zupełnie nieprawda, bo fakty mówią coś innego. Po pierwsze, to postanowienie, o którym powiedziałem, Zbigniewa Ziobrę, ale pytanie, kto uchylił areszt posłowi Mateckiemu? Sąd.
0: Sąd.
1: Kto nie zastosował aresztu w stosunku do Romanowskiego? Sąd. Kto uchylił areszt księdza O? Sąd. Kto uchylił areszt tym dwóm pracownicom Ministerstwa Sprawiedliwości? Sąd. To pokazuje, że sądownictwo nie ulega naciskom politycznym, tylko stwierdziło, na tym etapie areszt ale nie jest konieczny. I dzisiejsza decyzja tylko dlatego, że ona jest niekorzystna dla polityków Prawa i Sprawiedliwości, nie może być oceniana przez pryzmat polityki. Jeżeli na salę rozpraw wchodzi polityka, to sprawiedliwość oknem ucieka i pamiętajmy o tym.
0: Szanowny panie prezydencie, ponad miesiąc temu, 11 czerwca, Sejm wybrał na 9-letnią kadencję sędziego TK Sławomira Patyrę. Uchwała Sejmu o wyborze na stanowisko sędziego TK została doręczona panu prezydentowi oraz ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Mając powyższe na uwadze, zwracam się do pana prezydenta o niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie do sprawowania mandatu sędziego TK przez osobę wybraną przez Sejm. Tak napisał Włodzimierz Czarzasty do pana prezydenta Karola Nawrockiego. Kiedy będzie koniec tego, co dziś obserwujemy w Trybunale Konstytucyjnym, bo wczoraj musiała tam interweniować policja?
1: Z przykrością muszę powiedzieć, że nie wiem. Z przykrością muszę powiedzieć, że jako adwokat, jako prawnik, ja jestem przerażony tym, co robi pan prezydent. Powiem tak, prezydent Lech Kaczyński, który też był daleki od moich, że tak powiem, politycznych powiązań, działań, też bardzo długo zwlekał z przyjęciem ślubowania od jednej sędzi. Natomiast w pewnym momencie stwierdził, nie, ja nie mam takiej prerogatywy. Prawidłowo wybrana, ja przyjmę od niej ślubowania, mimo że tam z jakimiś rzeczami się nie zgadzam. Zachował się jak państwowiec. A sędzia, pan prezydent Nawrocki do tej pory nie zaprzysiągł czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych w poprzednim, że tak powiem, rzucie i teraz jednego obecnie. Nie wiem, na co czeka. Andrzej Duda był w stanie otworzyć pałac prezydencki nawet w nocy. Ja nie wymagam, żeby Karol Nawrocki otwierał pałac prezydencki w nocy, ale po śniadaniu, po obiedzie mógłby taki pałac otworzyć i zaprosić na przyjęcie ślubowania.
0: No ale co robi też Bogdan Święczkowski, prezes TK, który zwołuje zgromadzenie ogólne, ale nie ma kworum, jednych sędziów wpuszcza, innych sędziów jako gości, tylko innym zakazuje wejścia.
1: No to jest w ogóle absurdalne i to jest moim zdaniem przekroczenie uprawnień, które w mojej ocenie wypełnia znamiona czynu zabronionego przekroczenia uprawnień przez pana Święczkowskiego, no bo sędziowie są wybierani przez Sejm. Kropka. I proszę zwrócić uwagę, tam ten przepis mówi w sposób jednoznaczny, że nieprzyjęcie ślubowania, czy nieprzystąpienie do ślubowania przez tego sędziego z jego woli powoduje, że zrzeka się funkcji sędziego. Czyli ustawa wprost pokazuje, jesteś sędzią w momencie, gdy wybieracie Sejm do Trybunału Konstytucyjnego. Kropka. I tutaj nie ma prerogatywy prezydenta do tego, żeby decydować ty i ty będziesz sędzią Trybunału, a ty nie. Więc moim zdaniem tutaj jest olbrzymi problem i ja jednak liczę na to i będę apelował do pana prezydenta, żeby zachował się jak państwowiec, jak strażnik konstytucji, którym przecież jest, i żeby przyjął ślubowanie od tych sędziów. To jest bardzo ważny organ dla obywateli. To nie ma być organ, który do tej pory koledzy z PiS-u wykorzystywali jako swój fast track do załatwiania swoich spraw, zabezpieczeń i tak dalej. To jest organ, który ma stać na straży zgodności, praworządności aktów wydawanych przez nas, przez parlamentarzystów, z konstytucją.
0: I już tylko króciutko, czy w Polsce trwa polowanie na Ukraińca, jak powiedział dzisiaj Włodzimierz Czarzasty?
1: Jest to obrzydliwe, co się wydarzyło wtedy w tym autobusie. Właśnie budowanie takich nastrojów antyukraińskich powoduje to, że atakowani są niewinni ludzie, dziewczynki. 12-letnie dziewczynki, to jest skandal po prostu. Ja mam nadzieję, że brunatna koalicja, która szerzy, i prawica, która szerzy takie teorie, naprawdę nie dojdzie do władzy, bo to będzie niebezpieczne dla nas.
0: Dziękuję bardzo. Gościem był Paweł Ślis, szef klubu parlamentarnego Polski 2050.
1: Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Do widzenia.
2: A z naszym gościem rozmawiała Agata Kondzińska. Agato, dzięki. Do jutra po południówce. Za 14 minut 17 to jest Ekspres Jedynki. Już teraz Selina Gomez.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I popołudniówka, w której po godzinie 17 między innymi bardzo pewni siebie Hiszpanie.
2: Hiszpania pokazuje najlepszą piłkę na tym mundialu i szczerze mówiąc myślę, że będziemy mistrzami świata.
1: No ciekawa jestem, czy rzeczywiście Hiszpanie zostaną mistrzami świata, a może jednak zagrożą tej pewności siebie albo Anglicy, albo Argentyna. No zobaczymy. Dzisiaj ten drugi półfinał o godzinie 21 polskiego czasu. Nastroje kibiców po tym pierwszym i przed tym drugim półfinałem sprawdzał nasz specjalny wysłannik, ale nie tylko o sport. W popołudniówce będziemy też mówić o tym, jak twórcy internetowi namawiają dzieci do kupowania bardzo różnych rzeczy. Będzie też o psychologu w centrum handlowym.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: To był największy mundial w historii, więc i finał musi być epicki. Zapraszam na ostatni tydzień relacji z piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce na antenie radiowej Jedynki. Zanim dowiemy się, kto wygrał, przemierzę jeszcze tysiące kilometrów, by porozmawiać z kibicami z całego świata. Co im się podobało, a co niekoniecznie. Ile wydali na wizytę za oceanem? No i czy było warto? Oj, było. Kacper Merk, do usłyszenia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
5: Bo w Media
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Tu Polskie Radio Warszawa.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz? Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Trawisto.
13: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
14: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
15: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
16: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa.

0: Szkolnictwa Wyższego.
1: Partnerem Trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
4: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
6: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na S11 przy węźle Poznań na Pachanie samochód osobowy uderzył w barierę i mamy zwężenie w kierunku Piły na 10 kilometrze. Na S6 na zachodniopomorskim odcinku tej trasy między węzłami Osina i Nowogard Zachód w pobliżu Kikorza po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska na 15 kilometrze. Na S6 mieliśmy też utrudnienia na Pomorzu między węzłami Bobrowniki i Leśnice w pobliżu Rzechcina, ale stąd doszły dobre informacje, że samochód ciężarowy wypadł z drogi, nie blokuje już przejazdu w kierunku Słupska. To 40 km tej trasy. W zdarzeniu na zachodnim Pomorzu na S6 między węzłami Osina i Nowogard Zachód w zderzeniu dwóch samochodów osobowych jedna osoba została poszkodowana i tu przypomnijmy, cały czas jest zwężenie. Na Krajowej 12 w Wielkopolsce na trasie Leszno-Gostyń w pobliżu Krzemieniewa na 186 km poprawiła się sytuacja. Wcześniej mieliśmy całkowicie zablokowany przejazd między właśnie tymi miejscami między Lesznym a Gostyniem po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym. Teraz dostaliśmy informację, że na 186 km tej trasy uruchomiono ruch naprzemienny. Na S19 na Lubelszczyźnie między węzłami Kraśnik Południe i Szastarka w pobliżu Podlesia wciąż jest zwężenie w kierunku Rzeszowa, po tym jak samochód osobowy uderzył w barierę na 55 km trasy. W Wielkopolsce wciąż zwężenie na S8 między węzłami Wieruszów i Kępno. Tutaj w pobliżu Wieruszowa, przypomnijmy, samochód osobowy uderzył w barierę na 113 km i zajęty jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Zakończyły się po wielu godzinach utrudnienia na 46 na trasie Opole-Ozimek w pobliżu Lędzin. Tutaj droga była częściowo zablokowana na 103 km.
7: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdena. Donald Tusk zwołuje spotkanie parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej w tle przyszłoroczne wybory. Noworodek miał ponad promil alkoholu we krwi. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie porodu w Ozorkowie Włódzkiem. Anglia czy Argentyna? Wieczorem drugi półfinał piłkarskich mistrzostw świata. Za godzinę początek posiedzenia Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej zostało zwołane z inicjatywy premiera Donalda Tuska. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Fabisiakiem. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Michale, dlaczego szef rządu, który jest też przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej, zwołał parlamentarzystów na naradę?
8: W nieoficjalnych rozmowach politycy KO mówią, że premier chce po prostu potrząsnąć partią. Szef rządu ma dość tłumaczenia się z kolejnych afer z udziałem ludzi własnego ugrupowania, polegających na omijaniu kolejek do lekarza. Z jednej strony Donald Tusk ma więc zdyscyplinować posłów, z drugiej zmobilizować ich do ciężkiej pracy. Poseł Koalicji Obywatelskiej Jerzy Meysztowicz spodziewa się dyskusji o wyborach.
9: Będzie to rozmowa, która będzie elementem wstępu do już zbliżających się kampanii wyborczej, bo umówmy się, że ta kampania pewnie się lada chwila zacznie.
8: Rzecznik PiSu Rafał Bochenek uważa, że premierowi pali się grunt pod nogami, bo obrana przez niego polityka jest nieskuteczna.
10: Amunicja, którą mieli...

0: Czyli taka próba stworzenia wrażenia, że ścigają środowisko Prawa i Sprawiedliwości, to wszystko tak naprawdę okazało się dęte.
1: Posiedzenie klubu KO odbędzie się w jednym z hoteli nieopodal Sejmu.
2: Michał Fabisiak, dziękuję za relację. A w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie narada kierownictwa partii. Wcześniej prezes PiSu Jarosław Kaczyński zapowiedział, że będzie wyjaśniać wypowiedź Przemysława Czarnka, który mówił, że trzeba zmusić Unię Europejską, aby wstrzymała pomoc dla Ukrainy do momentu, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. O te słowa był pytany w radiowej jedynce Paweł Ślis z Polski 2050.
3: Skrajne nieodpowiedzialne słowa pana ministra Czarnka. Przemysław Czarnek sięga po brunatny elektorat Konfederacji. Po takich wyborców, których łatwo taką retoryką nienawiści do drugiej osoby, do drugiej nacji można będzie skapturować.
2: Polityk Polski 2050 liczy na to, że Jarosław Kaczyński wyciągnie surowe konsekwencje wobec Przemysława Czarnka. Noworodek urodzony przez 36-letnią mieszkankę Ozorkowa trafił do szpitala w Zgierzu z ponad promilem alkoholu we krwi. Chłopiec przyszedł na świat w domu, następnie po interwencji służb medycznych został przewieziony na oddział neonatologii. Badania wykazały, że kobieta miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Prokuratura wszczęła śledztwo, informuje Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
4: Obecnie dochodzenie prowadzone jest w kierunku narażenia podopiecznego na niebezpieczeństwo powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu bądź utraty życia. Obecnie prokuratura jest na etapie zabezpieczania dokumentacji medycznej z placówki, do której trafiła sama kobieta, jak i z tej, do której przetransportowano dziecko zaraz po porodzie.
2: A za ten czyn grozi do 5 lat więzienia. Najwyższa Izba Kontroli wykazała szereg nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Kontrolerzy stwierdzili m.in. nieprawidłowe rozliczanie świadczeń zdrowotnych, niewłaściwe zapisy w regulaminie organizacyjnym i nadmierne obciążenie pracą personelu medycznego. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
5: Według NIK na SOR-ze w Szpitalu Południowym poza pilnymi przypadkami przyjmowano też pacjentów na zabiegi planowe. W placówce nie rozdzielono również działalności komercyjnej od publicznej. Jak wskazuje rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny, stwierdzono też używanie niektórych pomieszczeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.
6: Jedno z pomieszczeń, choć było oznaczone jako pokój łóżkowy, w środku był telewizor, meble oraz aneks kuchenny.
5: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada wyciągnięcie wniosków z raportu NIK.
7: Po to mamy w tej chwili nowe kierownictwo, żeby wszystkie te kwestie wyjaśnić.
5: W związku z aferą w Szpitalu Południowym swoje stanowiska straciły Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Nowymi wiceprezydentkami Warszawy zostaną Magdalena Młochowska oraz Izabela Marcewicz-Jędrysik. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
2: Pierwszego finalistę piłkarskich mistrzostw świata już znamy. To Hiszpania, która wczoraj w półfinale pokonała Francję 2-0. Wieczorem drugi półfinał, w którym zmierzą się reprezentacje Anglii i Argentyny. Były bramkarz reprezentacji Polski Jerzy Dudek jest pod wrażeniem pracy niemieckiego trenera Tomasa Tuchela z Anglikami.
9: Jakbym miał charakterystykę zrobić tych dwóch zespołów, to lepiej się prezentował, tylko powiedziałbym, że to jednak Anglia. No ma niepowtarzalną szansę, jaką dawno nie miała. Od tego 66 roku, no to jest chyba najlepiej zbudowany zespół przez Tuchela.
2: Jerzy Dudek zwraca uwagę, że choć Argentyńczycy dotarli do półfinału po sporych kontrowersjach, jest to nadal silny zespół z wielką gwiazdą.
9: Ten zespół naprawdę gra bardzo dobrze. No i mamy Messiego, który przeżywa swoją drugą młodość na tym mundialu. Gra fenomenalnie i dzięki niemu Argentyna jest w tym półfinale.
2: Początek spotkania Anglia-Argentyna o 21:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Pogoda.
2: Najwięcej chmur na południu kraju, tam także intensywne opady deszczu i burze. Temperatura od 18 stopni na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, 24 na Mazurach i Pomorzu, do 28 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz silny i porywisty. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1006 hektopaskali.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
11: No działka wygląda jak na

0: Że kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
11: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
12: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
13: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: Reklama. Autopromocja.
14: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w hełmie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
10: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: I 10 minut po godzinie 17. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu ponownie. Popołudniówka gra dalej.
1: Ekspres Jedynki.
0: I Hiszpania też jest dalej w grze, no a kto stanie naprzeciw niej w niedzielnym finale? Anglicy Argentyny się nie boją.
2: Kto bałby się Argentyny?
3: Nie ma się czego bać. Zagramy z szacunkiem, ale jak dotąd jesteśmy lepszym zespołem. Nie widzę u nich nikogo, kogo musielibyśmy się obawiać.
0: Jak rozumiem, Messiego też nie. W Ekspresie będziemy też karmić sztuczną inteligencję. A czym?
4: Na pewno będę wysyłał zdjęcia od dań czy warzyw u nas występujących, z wycieczek zdjęcia, na przykład z różnych sympatycznych miejsc zabytki.
0: Mówią na to technopatriotyzm, bo każde takie zdjęcie to wkład w tworzenie technologii, która lepiej rozumie polską rzeczywistość i dzięki temu nie myli na przykład klusek śląskich z surowymi pączkami. Opowiemy o szczegółach w popołudniówce, zajrzymy też do Safe Space. Tak nazywa się miejsce, bezpieczne miejsce w jednym z centrów handlowych, gdzie każdy może porozmawiać z psychologiem.
5: To jest taka przestrzeń przyjazna, do której można przyjść i porozmawiać właściwie na każdy temat. To nie musi być kryzys. To może być coś do przegadania, jakieś ważne wydarzenie w życiu młodego człowieka.
0: A za chwilę też o młodych ludziach będzie w Ekspresie Jedynki, o tych młodych ludziach, którym twórcy internetowi wciskają swoje.

0: To Katy Perry, Calvin Harris i Fields w radiowej jedynce, a w popołudniówce już teraz o poważnych zarzutach, jakie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia twórcom dwóch bardzo popularnych kanałów internetowych, czyli Wojanowi i Palionowi. Oni, proszę sobie wyobrazić, mają naprawdę ogromną widownię, zwłaszcza wśród młodzieży wczesnoszkolnej. Palion ma 2 miliony subskrybentów, Wojan Games to prawie 3 miliony. No, na polskim YouTubie to są naprawdę bardzo duże liczby. A o jakie zarzuty chodzi? Między innymi o zacieranie granicy między rozrywką a agresywną reklamą skierowaną do dzieci. O szczegółach porozmawiam już z gościem. Jest nim Jagoda Kruszewska z UOKiK-u. Pani Jagoda jest zaangażowana no właśnie przede wszystkim w takie działania związane z influencer marketingiem, w tym w nagradzaną kampanię hashtag oznaczam reklamy. Dzień dobry, pani Jagodo.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Mnie również bardzo się cieszę, że możemy o tym porozmawiać, tym bardziej, że mam wrażenie, że ten temat jakoś w takiej przestrzeni medialnej nie był jeszcze wcześniej poruszany, dopóki UOKiK temu się nie przyjrzał. Jakie treści oferują ci twórcy internetowi i co tam pomiędzy tymi treściami się znajduje, z czym problem ma właśnie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów?
1: Nasz urząd zajął się sprawą dotyczącą tych dwóch youtuberów, bardzo dużą publiczność zrzeszających, właśnie dlatego, że zaczęliśmy się zastanawiać w ubiegłym roku nad takim procederem agresywnej reklamy skierowanej do dzieci, która jest w Polsce zakazana. Znaczy, reklama produktów dla dzieci jest możliwa, natomiast podlega bardzo szczególnym restrykcjom, a niedozwolone jest takie bezpośrednie nakłanianie bezpośrednio dzieci, wywieranie na nie presji i zachęcanie ich do zakupu.
0: Nie tylko zachęcanie dzieci do zakupu, ale także zachęcanie dzieci do tego, żeby namówiły rodziców do zakupu.
1: Tak, oczywiście. Zarówno komunikat prosty, ty kup, jeszcze dodanie presji, że coś się za chwilę kończy, że nie zdążysz, że produkt ma magiczne właściwości, że za chwilę nie będzie możliwy. Takie wywieranie presji też rówieśniczej, że na przykład wszyscy to mają, a ty tego nie masz. Stwarzanie takich pozorów, że te produkty sprawią, że dziecko będzie wyjątkowe albo będzie należało do jakiejś specjalnej grupy, ale również dawanie bezpośrednich instrukcji wręcz, albo namawianie do tego, że musisz koniecznie przyprowadzić rodziców albo namówić ciocię, wujka czy kogoś tam jeszcze. To wszystko są

0: naprawdę takie agresywne praktyki reklamowe, które po prostu są zakazane.
1: I to
0: właśnie
1: wszystko
0: ze względu
1: odnalazło
0: na to,
1: się w treściach publikowanych przez tych dwóch twórców internetowych, tyle że no pod takim płaszczykiem, że my tutaj publikujemy, no bo z tego słyną ci twórcy, to jest tak zwany content gamingowy, przepraszam naszych słuchaczy za użycie obu tych słów, treści pokazujące, w jaki sposób gra się w bardzo popularne wśród młodych ludzi gry, najczęściej jest to Minecraft albo Roblox, no i to jest ten płaszczyk taki, że pokazujemy, jak gramy w te gry i różne rzeczy z nimi związane, tylko że właśnie tam w środku, jak ten młody człowiek to ogląda, właśnie słyszy te komunikaty, o których pani mówiła, że są nielegalne.
0: No więc to jest taki etap zarzutów dla tych influencerów. Za chwilę powiem też o modelu działania, który właśnie teraz będzie analizowany. To jest takie ważne rozróżnienie, że na razie jesteśmy na etapie zarzutów. Mhm. W postępowaniu, które trwa, te zarzuty będą weryfikowane, będą dalsze analizy materiałów tych przedsiębiorców, będą też analizowane ich działania po postawieniu zarzutów. No i to postępowanie wtedy może zakończyć się nałożeniem kary, zarówno dla przedsiębiorców, i to może być do 10% obrotu, jak i dla osoby zarządzającej akurat Voyant Group tutaj, i ta osoba może dostać karę nawet do 2 milionów złotych. A o co chodzi? Tak jak pani powiedziała, to są influencerzy, to są przedsiębiorcy, którzy tworzą streamingi głównie, pokazują, jak grają, zrzeszają mnóstwo młodych osób. To są głównie dzieci w wieku wczesnoszkolnym, także bardzo wrażliwi odbiorcy, którzy nie są w stanie krytycznie też podchodzić do tego, co widzą. Są zafascynowani swoimi idolami, bo oni tak traktują tych twórców jako autorytety i idoli. No i cóż, problem zaczyna się wtedy, kiedy obok streamingu i pokazywania, jak fajnie budują światy, czy jak przechodzą konkretne levele gry, na przykład osią tego streamingu staje się budowanie sklepu i szukanie w nim produktów, które ci przedsiębiorcy sprzedają w swoich sklepach. To zacieranie tej granicy pomiędzy rozrywką, grą, a właśnie taką agresywną reklamą jest już niedozwolone.
1: Widziałam też jeden z takich filmików, w którym no, głównym elementem właściwie całej rozgrywki jest to, że z butelki napoju sygnowanej przez, no, w tym przypadku Voyanta, wlewa się jakaś magma i coś tam z nią trzeba zrobić. No ale to jest główny punkt programu, więc to, jak rozumiem, nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że jest jakaś rozgrywka, która jest streamowana i co jakiś czas pojawia się komunikat. Tutaj państwo podają na przykład, chcesz wrócić do szkoły jak Sigma, wbijaj na sklep, albo ponad 500 osób już to ma, a ty nie. To jest ta presja, o której pani mówiła. Mm-hmm. Ale to są po prostu treści, których głównym celem jest reklama tak naprawdę.
0: I właśnie o to chodzi, że jak my nie mamy wątpliwości, dorośli, często oglądając takie treści, to już dzieci mogą mieć z tym kłopot, ponieważ nie są tak wytrawnymi odbiorcami przekazów. Zresztą to nie dotyczy tylko dzieci, bo urząd prowadził postępowania dotyczące w ogóle przekazów reklamowych i ich jasnego, wyraźnego, jednoznacznego oznaczania. Wraz z rozwojem influencer marketingu i tego typu reklamy pojawiły się różne działania przedsiębiorców, choćby na Instagramie czy właśnie na YouTubie, w których oni wplatali takie przekazy reklamowe w przekazy neutralne. Nie można tak robić. Reklama jest w porządku, o ile jest właśnie jasno i wyraźnie oznaczona. A w przypadku dzieci i takich rozrywkowych treści, tym bardziej to powinno być jasne. I rzeczywiście tutaj samo oznaczenie nie wystarczy, dlatego że też zabronione jest po prostu takie bezpośrednie nakłanianie dzieci do zakupu. Czyli jeżeli taki youtuber nadal mówi, już ponad 500 osób ma takiego boksa, a ty nie, serdecznie zapraszam, wbijajcie, teraz kup, zaraz to się skończy, to nawet jeżeli oznaczy to wielkim i widocznym oznaczeniem reklama, no to tutaj mamy przede wszystkim ten pierwszy czynnik do rozważenia, czyli to, czy to w ogóle jest zgodne z prawem, żeby w ten sposób do swoich odbiorców się zwracać.
1: Zastrzeżenia urzędu dotyczą nie tylko samego faktu, że takie treści reklamowe się pojawiają, ale także tego, w jaki sposób one są formułowane, bo to jest też kwestia języka, czy ta strona wizualna, no z premedytacją,

0: stworzona tak, żeby była atrakcyjna dla dzieci, które mają 7, 8, 9, 10, 11 lat. No jeden z ostatnich filmików zatytułowany był "Udaję nuba w naciskaniu klawiatury, a potem używam admina w Roblox". No umówmy się, mało kto powyżej chociażby 20 roku życia zrozumie, o co chodzi.
1: Oczywiście te przekazy są naturalne właśnie dla osób bardzo młodych, dla tych dzieciaków, które się fascynują światem Robloxa, czy Minecrafta, czy innych gier. Tak jak pani powiedziała, często dla dorosłych to są niezrozumiałe kwestie. Dla nich to jest język, w którym oni żyją. Oni tak spędzają wolny czas. Oni tak spotykają się z kolegami i koleżankami.
0: I tak ze sobą rozmawiają.
1: Tak, dokładnie tak. I tak ze sobą rozmawiają, więc to jest też taka naturalna część dzisiejszej rzeczywistości. Nie możemy udawać, że tego nie ma, natomiast to jest bardzo ważne, że ta przestrzeń internetowa, przestrzeń mediów społecznościowych podlega takim samym przepisom prawnym, jak ta realna rzeczywistość. Jeżeli ktoś poszedłby do sklepu stacjonarnego i tam sprzedawca spojrzałby na dziecko i powiedział: halo, kupuj teraz, bo to się zaraz skończy, albo zawołaj mamę, zawołaj tatę, niech ci to kupią, bo to jest wyjątkowe, no to nam się wydaje nie do pomyślenia dzisiaj. Wiemy, że to jest zakazane. Czasami, nie wiem czemu, zapominamy, że w internecie obowiązują te same przepisy prawne. Agresywna reklama jest skierowana do dzieci, jest po prostu niedozwolona.
0: Pani Jagoda, jeszcze chciałam zapytać, bo mówimy tutaj o dwóch twórcach internetowych, którym prezes UOKiK-u postawił zarzuty. To wszystko będzie teraz sprawdzane, tak jak pani powiedziała, ale czy można oszacować w ogóle, jaka może być skala tego problemu? No bo mówimy tu tylko o dwóch twórcach, a takich w internecie jest mnóstwo przecież.
1: Na pewno.
0: I czy da się to sprawdzić w ogóle?
1: Powiem tak, UOKiK analizuje ten rynek, od czegoś trzeba było zacząć. Tak jak pani powiedziała, ci twórcy, których materiały analizowaliśmy i analizujemy, to są bardzo duzi twórcy internetowi i trzeba to wyraźnie powiedzieć, że to nie chodzi tylko o tych dwóch twórców, o tych właśnie przedsiębiorców. Chodzi o wyraźny sygnał dla całego rynku. Co więcej, jeżeli państwo się spotykają z taką agresywną reklamą skierowaną do dzieci, jak najbardziej prosimy o przysyłanie sygnałów do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wystarczy wysłać maila, takie zgłoszenie wraz z opisem, linkiem, zdjęciem czy zrzutem ekranu, tak żeby był opis sytuacji i też dowody w tej sprawie. I wystarczy wysłać maila na adres bardzo prosty: uokik@uokik.gov.pl. Takie sygnały z rynku, sygnały od konsumentów zaniepokojonych, urząd po prostu przyjmuje na bieżąco.
0: Przypomnijmy, że jeśli te zarzuty się potwierdzą, to twórcom grozi kara do 10% ich rocznego obrotu, natomiast szefowi samej grupy Wojan osobiście nawet 2 miliony złotych kar. Ja tylko przypomnę, że to nie są pierwsze problemy Wojana, bo wcześniej ściągnął na siebie krytykę za reklamę sygnowanego przez siebie napoju, która wyglądała i brzmiała bardziej jak reklama ostrej alkoholowej imprezy. Była skierowana do dzieci oczywiście. Bardzo dziękuję za tę informację, za tę rozmowę. Jagoda Kruszewska z UOKiK-u była gościem Ekspresu Jedynki. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.

0: To taki tercet, nie wiem czy egzotyczny, Patrycja Markowska, Kamil Bednarek i Andrzej Krzywy i Fale. W radiowej jedynce, 17.30 na zegarach. O młodych ludziach jeszcze porozmawiamy, o tych młodych ludziach, dla których wakacje wcale nie są czasem końca problemów, nie są czasem tylko i wyłącznie beztroski, bo te problemy nie kończą się wraz z ostatnim szkolnym dzwonkiem, a właśnie wtedy wiele młodych osób traci kontakt ze szkolnym psychologiem, jeśli oczywiście taki psycholog w szkole jest, bo wiemy, że z tym też różnie bywa. Natomiast takie problemy, właśnie jeśli takiej opieki osoby dorosłej, mądrej osoby dorosłej nie ma, mogą się tylko pogłębiać. W związku z tym, żeby zapobiec takim psychicznym kryzysom, najmłodszych przede wszystkim, w Częstochowie w jednym z centrów handlowych od ponad roku działa Safe Space, czyli takie, no właśnie, jak wskazuje nazwa, bezpieczne miejsce, w którym anonimowo i co ważne bezpłatnie można uzyskać poradę i konsultacje z psychologiem. Działalność tego miejsca właśnie została przedłużona do końca roku. O szczegółach opowie Anna Zakrzewska.
1: W świecie, w którym wielu młodych ludzi doświadcza samotności, niezrozumienia i braku wysłuchania, miejsce takie jak Safe Space to miejsce, w którym po prostu można z kimś porozmawiać, mówi Agata Wierny z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Częstochowie.
2: To jest taka przestrzeń przyjazna, do której można przyjść i porozmawiać właściwie na każdy temat. To nie musi być kryzys. To może być coś do przegadania, jakieś ważne wydarzenie w życiu młodego człowieka, bo czasami to jest tak, że no ciężko o niektórych sprawach rozmawiać z osobami nawet bliskimi, a łatwiej jest, jak jest to anonimowe, jest to osoba nieznajoma, na miejscu są psychologowie i psycholożki, no, którzy rozmawiają z młodymi ludźmi o tym, co jest dla nich ważne.
1: Co istotne, punkt znajduje się w jednej z częstochowskich galerii handlowych, która stanowi popularne miejsce spotkań wśród młodzieży. Biorąc pod uwagę fakt, że w wielu miejscach w Polsce mamy utrudniony dostęp do pomocy psychologicznej, ułatwienie drogi dostępu do pierwszej konsultacji jest bardzo potrzebne, zwraca uwagę psycholog Sławomir Prusakowski z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.
3: Ale myślę sobie, że jeszcze mamy drugi problem, to znaczy taką wątpliwość, czy ja na pewno powinienem korzystać z pomocy psychologicznej. I tutaj umiejscowienie takiego punktu w galerii handlowej, kiedy pod wpływem impulsu ja mogę wejść, umówić się na konsultację i porozmawiać chwilę o tym, czy to, co mi się wydaje, to jest tak, że ja potrzebuję pomocy, czy ja jakoś sam jestem w stanie sobie z tym poradzić, gdzie się mogę udać po taką pomoc, jest bardzo, bardzo cenne. W związku z tym każda forma wsparcia jest użyteczna, a taka w galerii handlowej dla niektórych może wręcz być dużo bardziej użyteczna niż dostęp w innych miejscach.
1: Pomysł chwali także Dominik Kuc z Fundacji Półtorej Minuty, który podkreśla, że pomoc zawsze powinna być na wyciągnięcie ręki.
4: Każde znoszenie barier, czyli po pierwsze ulokowanie takiego punktu w miejscu, w którym jednak dużo osób ma szansę z niego skorzystać, możliwość anonimowego skorzystania z pomocy bez konieczności wcześniejszej rejestracji, sprawia, że realnie więcej osób się na to zdecyduje.
1: Do tej pory punkt odwiedziło ponad 250 osób, dzieci, rodziców i opiekunów, bo oni także z takiej porady i konsultacji mogą skorzystać. Warto dodać, że co czwarta osoba kontynuuje spotkania w Jurajskim Centrum Leczenia Uzależnień i Usług Społecznych. Jak mówi Konrad Grzyb, dyrektor Ośrodka Terapii Uzależnień w Parzymiechach, którego

0: pracownicy udzielają porad i konsultacji w Safe Space, dla wielu osób to pierwszy krok do sięgnięcia po profesjonalną pomoc.
1: Tak na dobrą sprawę jest to taki przedsionek przedsionka, więc tam się takie bardzo wstępne rozmowy odbywają, wstępne interwencje i dużo jest na zasadzie psychoedukacji takiej i edukacji dotyczącej również systemu, gdzie można uzyskać wsparcie, dotyczące których problemów, gdzie uzyskiwać najlepiej wsparcie.
0: W związku z dużym zainteresowaniem punktem Urząd Miasta w Częstochowie podjął decyzję o przedłużeniu działalności tego miejsca co najmniej do końca tego roku. Eksperci liczą także, że tego typu inicjatywa będzie inspiracją dla innych miast do stworzenia podobnego miejsca dostępnego dla młodzieży.
2: Bo przypomnijmy, Safe Space w Galerii Jurajskiej w Częstochowie to jest pierwsze i na razie jedyne takie miejsce w Polsce psychologicznego wsparcia właśnie w centrum handlowym. To taka przestrzeń bezpieczna, dyskretna dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów. No i co ważne, można tam wejść, porozmawiać bez skierowania, bez wcześniejszego umawiania się i oczywiście za darmo.

0: Dawid Podsiadło i Sezon w programie Pierwszym Polskiego Radia w popołudniówce na 20 minut przed godziną 18. No i nie da się ukryć, że tegoroczny sezon wakacyjny to jest sezon mocno sportowy. Pani Małgorzata dzwoni w sprawie piłki siatkowej.
1: Dzisiaj zaczyna się Liga Narodów w piłce siatkowej i nasi Polacy grają dzisiaj z Bułgarią. Polacy dzisiaj zaczynają bardzo ważny mecz w USA.
0: Dokładnie w Chicago, już tam się zameldowali, początek około godziny 19 polskiego czasu. Jakby co, jeśli chodzi o nożną, to Polacy też jeszcze ani jednego gola na tym mundialu nie stracili. Trąciłam mikrofon, być może państwo słyszeli. Natomiast nie da się ukryć, że jeszcze przez moment piłką nożną żyć będziemy. Przed nami drugi półfinał Mistrzostw Świata. No, nie ukrywam, że dla wielu to mogło być zaskoczenie, że jednak Hiszpanie wczoraj pokonali Francję i to 2-0. No i pytanie, kto w niedzielę stanie naprzeciw Hiszpanii. Czy będzie to Argentyna, czy może będzie to Anglia? To spotkanie oczywiście rozpocznie się o 21:00, tym razem w Atlancie. No i na miejscu, naszymi oczami, uszami także, będzie specjalny wysłannik radiowej Jedynki Kasper Merk.
2: Hiszpanie wracają do finału Mistrzostw Świata po 16 latach przerwy. Od triumfu w RPA dwukrotnie zostawali mistrzami Europy, ale na mundialach jakoś im nie szło. Stąd nie dziwią emocjonalne reakcje fanów po wczorajszym sukcesie. Prawie płaczę, to coś niesamowitego, brak mi słów. Przepraszam, nie wiem co mam powiedzieć. Hiszpania i Francja to odwieczni rywale. Zawsze miło wygrać taki mecz, tym bardziej 14 lipca, bo to dla nich wyjątkowy dzień. Ale my byliśmy dużo lepsi i jesteśmy w finale. Hiszpania pokazuje najlepszą piłkę na tym mundialu i szczerze mówiąc, myślę, że będziemy mistrzami świata. Ale zanim rozdzielimy skórę na tym niedźwiedziu, wypadałoby się jednak dowiedzieć, kto będzie rywalem Hiszpanii. Czy czeka nas hiszpańskojęzyczny finał przeciwko broniącej trofeum Argentynie? Czy być może starcie z Anglikami, które dla nich samych urosłoby do miana rewanżu za przegrany finał Euro 2024? Anglicy pewni siebie, mimo że w Atlancie tak na oko jest zdecydowanie więcej kibiców z Argentyny. Kto bałby się Argentyny? Nie ma się czego bać. Zagramy z szacunkiem, ale jak dotąd jesteśmy lepszym zespołem. Nie widzę u nich nikogo, kogo musielibyśmy się obawiać.

0: Reprezentacja Argentyny mnie ekscytuje. To drużyna, która jest często krytykowana. Wiele rzeczy jest u nas w kraju poddawanych pod wątpliwość, ale grają dobrą piłkę nożną, no i mają Messiego. Argentyna znów może zostać mistrzem świata. Już raz pokonaliśmy ich w 1986 roku z Maradoną w składzie. To może teraz uda nam się wygrać prowadzonym przez Messiego. Tamto spotkanie z 86 obrosło legendą. Jedną bramkę Maradona zdobył ręką, do czego oczywiście się nie przyznał, a drugie trafienie to był jeden z najlepszych rajdów i driblingów w historii Mistrzostw Świata. Jak emocjonująco będzie dzisiaj, czy bardziej niż wczoraj w meczu Hiszpanii z Francją? Odpowiedzi poznamy wieczorem. Ja już nie mogę się doczekać.
1: Ja natomiast nie powiem, za kogo dziś trzymam kciuki, ale będą znaki.

0: Lancie od 21:00 dokładnie polskiego czasu, no a w niedzielę wielki finał. To jest Ekspres Jedynki za 12 minut, godzina 18:00 i teraz popołudniówce o tym, dlaczego warto karmić sztuczną inteligencję tym, co polskie. Pomaga w tym nowa aplikacja Obywatel Bielik. Jej twórcy zachęcają Polaków do przesyłania zdjęć i opisów tych zdjęć. No a to wszystko ma pomóc w stworzeniu pierwszego polskiego modelu sztucznej inteligencji, który to model zrozumie naszą kulturę, naszą historię, nasz język i naszą codzienność. O szczegółach opowie Izabela Kostyszyn.
1: Zrobić zdjęcia obiadu, starej kapliczki albo zabytku. W ten sposób można pomóc w stworzeniu polskiej sztucznej inteligencji. Twórca nowej aplikacji Obywatel Bielik, od wczoraj dostępnej na smartfonach, chce zebrać nawet 1 000 000 zdjęć z opisami, żeby AI lepiej rozumiała polską kulturę i codzienność.
2: Obywatel Bielik,
1: mówi Marcin Dąbrowski, współtwórca i lider projektu Obywatel Bielik.
2: To aplikacja mobilna, dzięki której każdy, student, senior, rodzic, pracownik czy przedsiębiorca może dołożyć cegiełkę do budowy polskiej, suwerennej sztucznej inteligencji poprzez bardzo prostą czynność – dodawanie i opisywanie zdjęć.
1: Dlaczego do uczenia sztucznej inteligencji potrzebne są właśnie zwykłe zdjęcia? Bo sztuczna inteligencja nie rozumie świata tak jak my. Ona uczy się wyłącznie na podstawie statystyki i szuka najbardziej prawdopodobnych odpowiedzi, tłumaczy Bartłomiej Sieja z redakcji Komputer Świat.
3: Wyobraźmy sobie, że pokazujemy modelowi tylko jedno zdjęcie krzesła, to on uzna, że krzesło to jest zawsze dokładnie taki kształt, w takim oświetleniu i na takim tle, w jakim zrobiliśmy zdjęcie. Dopiero gdy zobaczy setki, tysiące zdjęć tego krzesła z różnych kątów, w różnym świetle, w deszczu, w cieniu, na dywanie, to wtedy zacznie rozumieć, co jest tak naprawdę istotne w tym, czym jest krzesło, a co jest tylko przypadkiem.
1: Im większy i bardziej różnorodny zbiór danych uda się zebrać, tym lepszy będzie model, który pomoże zachować cyfrowy obraz Polski. Twórcy przekonują, że światowe modele sztucznej inteligencji często mylą polskie potrawy czy zabytki, bo uczą się głównie na anglojęzycznych danych.
2: Dobrze radzą sobie z takimi globalnymi wzorcami, ale przykładowo polski kontekst kulturowy stanowi dla nich wyzwanie. I tutaj podam taki przykład kulinarny. Kluski śląskie często są rozpoznawane jako francuskie makaroniki albo co gorsza surowe pączki. I dzięki zestawowi opisanych zdjęć, które pokazują to, co nas otacza, naszą codzienność, my będziemy w stanie pokazać te zdjęcia modelowi i wytrenować taki model, który będzie rozumiał nasz polski, rodzimy kontekst, czy to historyczny, czy to kulturowy.
1: A czy Polacy są gotowi dołożyć swoją cegiełkę do rozwoju rodzimej sztucznej inteligencji? Okazuje się, że chętnych nie brakuje.
4: Na pewno się przyczynię w jakimś stopniu. Na pewno będę wysyłał zdjęcia od dań czy warzyw u nas występujących, z wycieczek zdjęcia, na przykład z różnych sympatycznych miejsc zabytki.
5: Jak najbardziej wysyłałbym zdjęcia, w szczególności regionalnych potraw, zabytków, które wpisują się w polską architekturę, krajobrazy, jakieś drzewa, które są wybierane jako drzewa roku.
1: Bartłomiej Sieja z redakcji Komputer Świat zaleca jednak ostrożność przy wysyłaniu zdjęć, które posłużą do rozwoju sztucznej inteligencji.
3: Zachowałbym jednak ostrożność przy wysyłaniu zdjęć z naszego otoczenia, które mogłyby zdradzić tożsamość, miejsce zamieszkania czy jakieś dane wrażliwe, także osób postronnych.
1: W przyszłości Bielik ma pomagać w wielu dziedzinach życia, od codziennego użytku po administrację i biznes.
0: A dotychczas przesłano ponad 16 tysięcy zdjęć. Jakie są potrzebne? Jak piszą twórcy aplikacji, różnorodne, codzienne i autentyczne, realne. Najważny jest kontekst. Mogą być zdjęcia nowe, jak i archiwalne, z miast i wsi, wyraźne i mniej perfekcyjne, wykonane w różnych warunkach i sytuacjach, a to wszystko ma się składać na tak zwany technopatriotyzm. Obywatel Bielik, tak nazywa się ta aplikacja i na niej kończymy dzisiaj. Karolina Rożej, do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Podcast Polskiego Radia.
6: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
6: Tak był pobity, miał zęby powybijane, ośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
7: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Ale duża.
10: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
0: Reklama.

0: i o kierowców.
1: Emilia Kleszczewska, dzień dobry, zapraszam na drogowy raport. Droga krajowa nr 8, odcinek Augustów, Białystok, w pobliżu miejscowości Rybniki. Na 658 kilometrze doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach od 16.30. Natomiast S52 to Kraków i 7 kilometr, tam doszło do wypadku z udziałem pieszego. Dwa pasy są zajęte w kierunku Katowic, ale ruch odbywa się pasem awaryjnym, a także prawym. Wiemy też od służb, że niestety tam jedna osoba została ranna i te prace również trwają od godziny 16.30. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prace służb mają zakończyć się po godzinie 19.00. Drogowcy zgłaszają także zdarzenie na A4 na innym odcinku przed węzłem Kraków Południe, to w drodze do Katowic także, ale gęsto jest również na Zakopiance w obu kierunkach, podobnie na sąsiedniej krajówce, droga krajowa nr 44 za Skawiną i to akurat utrudnienia w kierunku Krakowa. Jak zawsze o tej porze sporo aut ustawia się na S8 w Warszawie, w Alei Obrońców Grodna i w Alei Armii Krajowej kierunek Białystok. Mamy też dobre informacje z S11 i z S8. Pierwszy odcinek to Poznań na Pachanie i 10 kilometr, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery. Do tej pory zajęty był jeden pas w kierunku Piły, ale teraz już tych utrudnień nie ma. S8 to województwo wielkopolskie, odcinek Wieruszów do węzła Kępno, 113 kilometr, gdzie samochód osobowy wjechał w bariery linowe na pasie rozdziału i zajęty był pas szybki w kierunku Wrocławia od godziny 12, a informacje dostaliśmy 20 minut temu, także wiemy, że już przez S8 można na spokojnie przejechać. 22 513 11 11 czekamy na wiadomości od Państwa.
2: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Narada w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości zakończona. O wnioskach po tym spotkaniu opowie nasz reporter. Kolejne groźby Iranu. Teheran chce zamknąć kolejną cieśninę, a to może spowodować kolejne wzrosty cen ropy na światowych rynkach. Taki poród zdarza się raz na kilkaset tysięcy ciąż. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przyszły na świat czworaczki. W warszawskiej siedzibie Prawa i Sprawiedliwości zakończyła się narada kierownictwa partii. To pierwsze spotkanie liderów PiS-u z prezesem Jarosławem Kaczyńskim po wypowiedzi Przemysława Czarnka, który mówił, że trzeba zmusić Unię Europejską, aby wstrzymała pomoc dla Ukrainy, dopóki Kijów nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. Przy ulicy Nowogrodzkiej jest Mariusz Pieśniewski. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Powiedz, jakie wnioski z tej narady, co wiemy?
3: No wiemy od tych pierwszych posłów, pierwszych liderów Prawa i Sprawiedliwości, którzy wychodzili z tego spotkania, że podjęto konkretne decyzje, chociaż wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Anna Krupka powiedziała, że Przemysław Czarnek nadal jest kandydatem partii na premiera. Nie było w ogóle o tym dyskusji, tak powiedziała, ale spotkanie i rozmowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z Przemysławem Czarnkiem na ten temat rozpoczęła się jeszcze przed spotkaniem kierownictwa. Natomiast ciekawe informacje przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek, bo najpierw nazwał spotkanie jako rutynowe, ale także o sprawach wewnętrznych partii, bo przyjęto, uwaga, uchwałę dotyczącą zakazu działania w stowarzyszeniach o charakterze politycznym i już w ciągu 7 dni od jutrzejszego dnia licząc, członkowie takich właśnie stowarzyszeń powinni złożyć deklarację o wystąpieniu z nich. Rzecz dotyczy oczywiście stowarzyszenia, w którym działa Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy.
2: Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przesłuchała prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o śledztwo dotyczące przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, którzy mieli dopuścić do nieodpłatnego korzystania z apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Rzecznik gdańskiej prokuratury Mariusz Duszyński wyjaśnia, że Karol Nawrocki został przesłuchany, bo w czasie objętym śledztwem kierował muzeum.
4: Przesłuchanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim. Zakończyło się sporządzeniem protokołu i podpisaniem.
2: Gdańska prokuratura prowadzi jeszcze jedno śledztwo związane z prezydentem. Badana jest sprawa przejęcia kawalerki Jerzego Z. Teheran grozi zatrzymaniem całego eksportu ropy z regionu. Powiązani z Iranem jemeńscy Huti mieliby zablokować żeglugę przez cieśninę Bab al-Mandab. Huti grożą, że będzie to skutkować kolejnym wzrostem ceny ropy.

0: ropy nawet do 200 dolarów za baryłkę.
1: Irańska Gwardia Rewolucyjna, która w niedzielę zamknęła cieśniny Ormuz, grozi teraz zamknięciem wszystkich innych korytarzy eksportowych, które przynoszą korzyści Stanom Zjednoczonym i ich sojusznikom. To reakcja na narastające ataki Stanów Zjednoczonych na Iran oraz wprowadzenie amerykańskiej blokady irańskich portów. Proirańscy Huti z Jemenu grożą zamknięciem kontrolowanej przez nich cieśniny Bab el-Mandab. Jest dla Morza Czerwonego tym, czym Ormuz dla Zatoki Perskiej. Przepływa przez nią m.in. większość ropy z Arabii Saudyjskiej. Sytuacja zaostrzyła się po tym, jak w poniedziałek prosaudyjskie siły rządowe w Jemenie ostrzelały kontrolowane przez Huti lotnisko w Sanie. W odpowiedzi Huti ostrzelali rakietami Arabię Saudyjską, przerywając tym samym 4-letni rozejm z tym krajem. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
2: To są aktualności jedynki.
0: Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno to czworaczki, które przyszły na świat w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Szacuje się, że narodziny czworaczków zdarzają się raz na kilkaset tysięcy ciąż. Tak wyjątkowy poród wymaga zaangażowania wielospecjalistycznego zespołu lekarzy, położnych, anestezjologów i neonatologów.
3: Dzieci urodziły się przedwcześnie przez cesarskie cięcie i stale są pod opieką specjalistów z kliniki neonatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Lekarze podkreślają, że w przypadku ciąż wielopłodowych wcześniejsze zakończenie ciąży jest standardem, ponieważ pozwala zminimalizować ryzyko powikłań zarówno dla matki, jak i noworodków. Mówi profesor Mariusz Grzesiak, ginekolog z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
4: Trzeba brać pod uwagę również pewne uwarunkowania, jeżeli chodzi o organizm matki, różnego rodzaju obciążenia. Udało się je na tyle opanować, że praktycznie ta ciąża zakończyła się w terminie przeznaczonym dla ciąży czworaczek.
3: Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno rosną zdrowo i niedługo trafią do domu. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
0: Radiowa Jedynka przywraca magię pocztówek z pozdrowieniami z wakacji. Rusza nasza letnia akcja. Słuchacze mogą korzystać z gotowych propozycji rysunkowych autorstwa Andrzeja Milewskiego i wysłać własne pozdrowienia. Jak to zrobić? Mówi dziennikarz Radiowej Jedynki Karol Surówka.
5: Uruchamiamy stronę pocztówka.polskieradio.pl. Tam możecie wybrać jedną z fenomenalnych pocztówek Andrzej Rysuje, nagrać własny dźwięk i dodać swój tekst i w ten sposób, w oryginalny sposób przesłać swoje życzenia z wakacji.
0: Interaktywne pocztówki są już dostępne. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Czas na sport. Tomasz Kowalczyk. Już za niespełna 3 godziny przed nami drugi półfinał piłkarskich mistrzostw świata. Anglia spotka się z Argentyną. Dla Anglików to szansa na rewanż za odpadnięcie z mistrzostw świata w 1998 roku i słynną rękę Maradony z 1986. Dla Argentyny z kolei okazja do rewanżu za grupową porażkę na Mundialu 2002 i odpadnięcie w tej fazie rozgrywek. Pierwszy gwizdek Amerykanina Ismaela Elfata o 21:00. Zwycięstwo w niedzielnym finale zagra z Hiszpanią. Sprinterskim finiszem zakończył się 11. etap kolarskiego Tour de France na 161-kilometrowej trasie z Wiszy do Never. Najszybszy był Norweg Soren Warkeschold przed Holendrem Olafem Kojem. Polacy Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek dojechali w peletonie odpowiednio na 29. i 30. miejscu. W klasyfikacji łącznej bez zmian słoweński lider wyścigu Tadej Pogaczar wyprzedza o 3:36 Duńczyka Jonasa Vingegaarda. Polskie zespoły poznały rywali w grupowej fazie siatkarskiej Ligi Mistrzów. Losowanie odbyło się w Luksemburgu. W grupie C rywalami polskiego zespołu Aluronu CMC Warty Zawiercie będzie niemiecki Lüneburg, czeskie Karlowarsko i hiszpański Gigas Las Palmas. W grupie D projekt trafił do prawdziwej grupy śmierci z Cucina Lube Civitanowa, Griniardem Maseik oraz Itasem Trentino. To bardzo trudna grupa, ocenia były selekcjoner siatkarskiej reprezentacji Polski Ireneusz Mazur.
7: Trafił bardzo źle, bardzo mocną drużynę, będzie miał niezwykle trudną awansować. To jest na pewno dla Warszawy duża przeszkoda. No cóż, ale tak to bywa, po prostu trzeba również pokonywać te najtrudniejsze przeszkody. Nie ma łatwo Warszawa i wierzę głęboko, że jeden z tych dwóch zespołów, warszawska drużyna, powinna pokonać, to znaczy nie na zasadzie, że będzie zdecydowanym faworytem, no ale posiadamy też potencjał w Warszawie i myślę, że to ten potencjał też nam daje takie gwarancje jakości.
6: Bogdanka w grupie E zagra z jednym zespołem z kwalifikacji, a także włoską Veroną i francuskim Tours.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Pogoda.
2: Do końca dnia pogodnie na północy i wschodzie kraju. Więcej chmur za to na południu, w centrum oraz na zachodzie, gdzie możliwe są burze z ulewnym deszczem i gradem. Temperatura od 18 stopni na południowym zachodzie, 21 na krańcach północnych do 29 na wschodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1005 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Klimat.
2: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Na południu i w centrum kraju obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wody w lasach Pomorza Zachodniego, Północnej Wielkopolski i Kaszub, Mazowsza oraz w części województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i łódzkiego. Średnie zagrożenie pożarowe.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. Piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
2: Poleca Radiowa Jedynka.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: Oh.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Muzeum Warszawy i Grupa Starówka zapraszają na 73. urodziny Starówki. 17 i 18 lipca w samym sercu Warszawy czekają na Was spacery tematyczne, wystawy, oprowadzania, zajęcia dla dzieci, gry miejskie, silent disco i koncerty. Na rynku Starego i Nowego Miasta wystąpią m.in. Fisz, Emadę Tworzywo, Kosma Król, Aleksander Dębicz, Jan Emil Młynarski z orkiestrą.

0: wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

Muzyczna jedynka.

0: Najpierw Madonna, a potem Shakira powitały Państwa, no bo dzisiaj na Mundialu bardzo ważny mecz, Anglia-Argentyna i ja witam wszystkich, Maria Szabłowska i polecam bardzo serdecznie płytę tygodnia, również z Anglii, ale jaka to płyta, proszę Państwa, Foreign Tongues, czyli zagraniczne języki i Rolling Stonesi.
1: Płyta tygodnia.
0: Ponad 6 dekad kariery i wciąż nowe płyty i niegasnąca energia. Rolling Stonesi nie po raz pierwszy udowadniają, że są jednym z najważniejszych zespołów w historii rocka i nadal potrafią zaskakiwać, łącząc swoje klasyczne stonesowskie brzmienie z nowymi inspiracjami. Ta płyta trafia do słuchaczy niecałe 3 lata po premierze nagrodzonego statuetką Grammy albumu Hackney Diamonds, który zdobył szczyty list sprzedaży na całym świecie i uzyskał status multiplatynowy. Nowy krążek promuje między innymi single Jealous Lover, czyli zazdrosny kochanek.

bezkompromisowy charakter pierwszych zapowiedzi tego krążka doskonale oddaje klimat całego albumu. Foreign Tongues zachowuje brzmienie Rolling Stonesów, jednocześnie otwierając zespół na nowe muzyczne i, uwaga, liryczne kierunki. Oprócz 12 premierowych kompozycji na płycie znalazł się cover utworu Amy Winehouse i za to kocham Rolling Stonesów też, że potrafią doceniać osiągnięcia innych gwiazd. You Know I'm No Good, na pewno pamiętają Państwo tę piosenkę. Oraz interpretacja klasycznego utworu Chucka Berry'ego Beautiful Delilah, która zamyka album. No po prostu naprawdę wielka gratka, jeśli ta płyta trafi do Państwa rąk. No po pierwsze trzeba wysłać SMS, on kosztuje złotówkę z VAT-em, 71 151, to nasz numer telefonu. No i bardzo życzę komuś miłego, fantastycznego słuchania, jeśli właśnie nasza płyta tygodnia trafi w Pana czy Pani ręce.

Muzyczna jedynka. A teraz chciałam Państwu opowiedzieć o wzruszającym i niesamowitym koncercie, jaki odbył się w miniony weekend w Wyszkowie. Wyszków to jest miejsce związane ze śmiercią Wacka Kisielewskiego z duetu Marek i Wacek. Były takie czasy, że ten duet wspaniały, który utworzyli właśnie Marek Tomaszewski i Wacek Kisielewski, którzy razem studiowali w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Ten duet naprawdę fortepianowy, naprawdę miał szansę na wyjście na szersze europejskie wody i na karierę międzynarodową. Niestety bardzo szybko została ta droga ku karierze przerwana przez bardzo nieszczęśliwe okoliczności. Oni zagrali główną rolę w filmie Tandem Stanisława Kokesza i dzięki temu filmowi także zdobyli popularność w Polsce. Ten wypadek, który miał miejsce niedaleko Wyszkowa, wydarzył się w środę 9 lipca 1986 roku, kiedy Wacek Kisielewski został zaproszony właśnie do jakiejś daczy pod Wyszkowem, a potem jakby namówiony, by zasiadł za kierownicą samochodu marki Saab, wtedy mieć w Polsce, w PRL-u, taki samochód. To już było naprawdę wyjątkowe. Jadąc tym samochodem, Wacek Kisielewski jakoś rozmawiał i podobno jechał za wolno. I gospodarz tego przyjęcia zdecydował się, że ostatnią część drogi zasiądzie za kierownicą i pokona osobiście, bo chciał zaimponować możliwościami tego samochodu. Ruszył bardzo ostro i potem już było tylko gorzej. Saab przy prędkości około 120 km na godzinę przewrócił się na zakręcie i koziołkował.

To był wieczór w miejscowości albo w pobliżu miejscowości Kamieńczyk. Wacek Kisielewski wypadł przez przednią szybę auta i stracił przytomność. Szybko wezwano karetkę pogotowia. No ale niestety mimo transportu Kisielewskiego do bardzo dobrej kliniki w Niemczech Zachodnich, w RFN-ie, trepanacja czaszki uświadomiła lekarzom, że jego stan jest beznadziejny, bo doznał złamania podstawy czaszki i nie odzyskał przytomności. Zmarł w sobotę 12 lipca o 10:20. Wiadomość o jego śmierci podała cała polska prasa, telewizja, radio i także niemal wszystkie media w RFN-ie, Austrii i Szwajcarii, bo tam już był ten duet, ta nadzieja polskiego show biznesu. Bardzo, ale to bardzo popularny. Pogrzeb odbył się 17 lipca. Tłumy zgromadziły się na mszy w kościele Świętego Krzyża w Piasecznie. No niestety było to bardzo, ale to bardzo smutne wydarzenie. Nawet do dziś mówię o tym z ciężkim sercem, bowiem znałam Wacka osobiście, a także bardzo dobrze znałam jego żonę Joannę, bo to była moja koleżanka z Saskiej Kępy, sąsiadka niemalże, można powiedzieć. I w ten sposób, no, te nadzieje, bo w Polsce wtedy, w Polsce w PRL-u panowały takie wielkie nadzieje, że ktoś z naszych artystów, o których wiedzieliśmy, że mają talent, że mają naprawdę szansę na to, żeby się wybić, że ktoś zrobi wielką karierę. Po ostatnich słowach Lucjana Kedryńskiego na pogrzebie Tomasz Stańko zagrał improwizację na trąbce. Byli członkowie rodziny Wacka, byli jego wielbiciele, przyjaciele, znajomi i słuchacze. I teraz 40 lat temu po tej śmierci w Wyszkowie pojawił się Marek Tomaszewski, ten drugi z duetu Marek i Wacek, i dał wspaniały, fantastyczny koncert zupełnie. I tak się zmienił polski krajobraz przez ten czas, że ta sala w Wyszkowie, no w końcu nie jest to wielkie miasto, naprawdę miała wspaniałe warunki akustyczne i był to koncert na najwyższym poziomie, uważam. I tak się bardzo cieszę, że tam byłam i że mogliśmy wspominać ten duet i tę melodię, która wtedy też była bardzo, ale to bardzo popularna.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I życzenia urodzinowe od muzycznej jedynki dla Marleny Drozdowskiej, która debiutowała w 1973 roku na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. Potem śpiewała z grupą I Radość o poranku. Występowała także jako Marlena Wiśniewska w kabarecie pod Egidą, wykonując piosenki w stylu literackim. W połowie lat 80. rozpoczęła współpracę z Andrzejem Korzyńskim, który nagrał dla niej płytę, napisał dla niej kompozycję na płytę, a ona też nagrała płytę wspólnie z Piotrem Frączewskim i także z Markiem Kondratem nagrywała piosenki. W latach 90. płyty solowe Marleny Drozdowskiej się ukazywały. Wszystkiego najlepszego życzymy.

Marlena Drozdowska, urodziny ma dzisiaj. I jeszcze jedna data z naszego kalendarium. 84 lata kończyłby dzisiaj Jerzy Kosela. Założył pięciolinię, potem grał w innych zespołach rockowych, aż czerwone gitary powstały, które też założył. Bardzo zasłużony dla polskiego big beatu. Zmarł w styczniu 2017 roku w Gdyni, ale przeboje czerwonych gitar ciągle jeszcze z nami są.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: No i dobiega końca muzyczna jedynka. Jeszcze tylko muszę powiedzieć, że płytę tygodnia, naszą wspaniałą płytę tygodnia, najnowszy krążek Stonsów otrzymuje pani Maria ze Szczecina, a Maria z Warszawy, czyli ja, dziękuję bardzo za dzisiejszą muzyczną jedynkę. Nie wiem, jak mam jeszcze podsumować te wydarzenia dotyczące koncertów w szkole.

Owie, pogratuluję całemu miastu Wyszków i wszystkim, którzy przyszli na ten koncert i wskrzesili pamięć o Wacku Kisielewskim. Wydaje mi się, że to było naprawdę wspaniałe wydarzenie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W lecie z radiem rzeka Krutynia, czyli polska Amazonka. Dzika przyroda, ptaki i krystalicznie czysta woda, które podziwiać można podczas spływów kajakowych. Odwiedzi nas także Martyna Konkel, kitesurferka, trzykrotna mistrzyni Polski w kategorii freestyle. Nie zabraknie konkursów z super nagrodami i historii jednej wakacyjnej piosenki.
2: Lato z radiem w jedynce, jutro od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
3: Poleca Radiowa Jedynka.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
8: Halo, halo, czy nas słyszycie?
7: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Habemus Papam.
7: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
10: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Muzeum Warszawy i Grupa Starówka zapraszają na 73. urodziny Starówki. 17 i 18 lipca w samym sercu Warszawy czekają na Was spacery tematyczne, wystawy, oprowadzania, zajęcia dla dzieci, gry miejskie, silent disco i koncerty. Na rynku Starego i Nowego Miasta wystąpią m.in. Fisz, Emadę Tworzywo, Kosma Król, Aleksander Dębi, Jan Emil Młynarski z orkiestrą Melodia i Rytm. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Do zobaczenia na Starówce. Patronat Polskie Radio.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit. Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
0: Reklama.
16: Ogłoszenie społeczne.
17: O nie.
16: Co ja mam zrobić?
17: Dlaczego ja?
18: Gdzie mam teraz jechać?
17: Czy się zgłosić?
18: Skąd wziąć pieniądze?
19: To już teraz?
20: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
16: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
21: Emilia Kleszczewska, zapraszam na wiadomości drogowe. S8, zjazd Sieradz-Kalisz. Kierowcy zgłaszają korek. Mamy też potwierdzenie od służb. To odcinek między węzłami Sieradz-Południe i Złoczew w pobliżu Nowej Wsi w województwie łódzkim. Tam przed 18 palił się samochód ciężarowy. Służby zablokowały jezdnię w kierunku Wrocławia i tam cały czas jest dość spory korek. Dlatego zalecamy wybrać objazd, na przykład drogą wojewódzką nr 482 lub drogą wojewódzką nr

477 przez węzeł Złoczew. Te utrudnienia mają potrwać jeszcze do 20. Natomiast w województwie wielkopolskim między węzłami Śmigiel Północ i Śmigiel Południe na 26 kilometrze miała miejsce kolizja dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Samochody zajmują lewy pas w kierunku Wrocławia. I teraz informacja o bardzo poważnym wypadku, ponieważ są osoby ranne, aż 3. Mowa o zdarzeniu na S7 w województwie świętokrzyskim w pobliżu Mierzawy. Przed 18 na trasie dachował samochód osobowy. Do Krakowa jest możliwy przejazd, ale wyłącznie lewym pasem. A teraz już wiadomości z drogi krajowej nr 50 między Mińskiem Mazowieckim a Łochowem na 220 km. Miała miejsce kolizja dwóch osobówek. Tam akurat jest możliwy przejazd naprzemiennie jednym pasem. A zakończyły się już utrudnienia na S6, na S7 i na drodze krajowej nr 46. Województwo zachodniopomorskie to węzeł Osina-Nowogard-Zachód, gdzie można już przejechać w kierunku Gdańska. Natomiast S7 to województwo pomorskie, odcinek Gdynia-Wielki Kack, węzeł Gdynia-Chważno, gdzie na 6 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i do tej pory zablokowany był jeden pas w kierunku Rumi. Także przejezdny jest już odcinek droga krajowa nr 46 Opole-Nysa.

0: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Ultimatum dla członków PiS-u w sprawie stowarzyszeń. Władze dają 7 dni na rezygnację i grożą wykluczeniem z partii. W związku z eskalacją na Bliskim Wschodzie rosną ceny paliw także w Polsce. Minister finansów był pytany, czy wróci pakiet CPN.
1: Obserwujemy rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie, więc trzymamy rękę na pulsie.
0: Hiszpania już czeka w finale na zwycięzcę tego meczu. Za 2 godziny drugi półfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. Anglia kontra Argentyna. Nie ma na razie konsekwencji dla Przemysława Czarnka po jego słowach na temat wstrzymania wsparcia dla Ukrainy, ale jest decyzja kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości w sprawie stowarzyszeń. Tak zakończyła się narada w warszawskiej siedzibie PiS-u. Jak poinformował rzecznik partii Rafał Bochenek, władze Prawa i Sprawiedliwości stawiają ultimatum. Członkowie PiS-u mają 7 dni na rezygnację ze stowarzyszeń. Jeżeli tego nie zrobią, to będą usunięci z partii.
2: Uchwała dotyczy zakazu działania oraz uczestnictwa członków partii Prawo i Sprawiedliwość w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym. W celu zachowania jedności ideowej, organizacyjnej, politycznej naszej organizacji kierownictwo zdecydowało się podjąć właśnie takie, a nie inne kroki.
0: Podjęta uchwała dotyczy Stowarzyszeń Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego oraz Po pierwsze Polska pod przewodnictwem Jacka Sasina. Na posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego, na którym przyjęto uchwałę, nie było byłego premiera Mateusza Morawieckiego, a Jacek Sasin poinformował, że podporządkuje się oczekiwaniu kierownictwa partii. Synoptycy ostrzegają przed burzami z ulewami i silnym wiatrem. Alerty drugiego stopnia obowiązują w centralnej i południowo-wschodniej Polsce. Tymczasem strażacy cały czas usuwają skutki burz, które przeszły nad południowo-zachodnią częścią Polski.
3: Ulewny deszcz spowodował utrudnienia w komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Pasażerowie stali na przystankach, nie wiedząc, czy i kiedy przyjedzie autobus lub tramwaj.
4: Beznadziejnie, stoję, siedzę tu pół godziny, czekam na autobus.
5: Spóźniam się już około godziny.
3: Strażacy usuwają skutki burzy w Ostrowie Wielkopolskim. Zalane są ulice. Woda wdarła się do piwnic Urzędu Miejskiego. Oficer prasowy tamtejszego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Tomasz Chmielewski, powiedział, że odnotowano 7 zdarzeń.
6: Przeważnie to są gdzieś tam podtopione posesje, zalane drogi.
3: Przedłużone zostały ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w południowej Polsce przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Będą obowiązywać również w nocy. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: Obserwujemy sytuację, tak mówi minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, pytany o możliwość powrotu rządowego programu ceny paliwa niżej. Średnia cena za litr benzyny 95 zbliżyła się do symbolicznej granicy 7 zł, a na tym cierpią portfele Polaków.
1: Obserwujemy rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie, ceny ropy na rynkach, także marże w hurcie i w rafineriach. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Ja tylko przypomnę, że ceny ropy już sięgały 115 dolarów. Teraz mówimy o cenach bliskich 80, więc oczywiście trzymamy rękę na pulsie.

0: Najdroższe paliwo jest w województwie mazowieckim, najtańsze w województwach śląskim i świętokrzyskim.
1: To są aktualności jedynki.
0: Niemcy mają dołączyć do jesiennych manewrów wojskowych w Polsce. Zachodni sąsiad Polski nie został wymieniony przez Donalda Tuska, gdy wczoraj ogłaszał uczestników pierwszych ćwiczeń koalicji chętnych. Do Berlina przyszło jednak zaproszenie z Paryża.
2: Udział wojsk brytyjskich i francuskich w ćwiczeniach zapowiedział premier Donald Tusk. Przedstawiciele 35 państw sojuszniczych Ukrainy ustalili w Paryżu, że manewry na niewielką skalę odbędą się jesienią. Jeszcze wczoraj z niemieckich kręgów rządowych płynęły doniesienia, że Bundeswehr nie weźmie udziału w ćwiczeniach w Polsce. Dziś poinformowano, że Francja zaprosiła Niemcy i jak zapowiedział rzecznik rządu Friedricha Merca, w piątek podczas spotkania francusko-niemieckiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony ma zostać ustalona forma udziału Bundeswehry w manewrach. Adam Górczewski i Polskie Radio.
0: Za 2 godziny na stadionie w Atlancie w drugim półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata zmierzą się reprezentacje Anglii i Argentyny. Zarówno eksperci, jak i kibice spodziewają się zaciętej walki i liczą na indywidualne popisy ze strony gwiazd obu drużyn. Z kibicami piłki nożnej rozmawiał w Paryżu nasz reporter Maciej Szefer.
3: Wydaje mi się, że Argentyna jednak wygra, bo po prostu patrząc na ich formę, lepsze zawody grali.
4: Hiszpania zagra, no właśnie z kim?
5: Wydaje mi się, że z Argentyną. Bardzo lubię Declana Rice'a, ale futbol nie wróci do domu w tym roku. Wydaje mi się, że to będzie z Argentyną i piękne zwieńczenie kariery Messiego.
0: Zwycięzca wieczornego meczu zmierzy się w niedzielę w finale Mistrzostw Świata z Hiszpanią, która wczoraj pokonała Francję. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy w południowej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, miejscami także na południu uwaga na mgły. Temperatura minimalna od 11 stopni na Mazurach, 15 na ziemi lubuskiej i na Podlasiu, do 17 na Mazowszu.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
9: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
10: Ochotnicze Chówce Pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika. Wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
11: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP.
12: Kultowe kruzery Embassy Bikes. Na 18 urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
17: Poleca Radiowa Jedynka.
18: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe.

0: oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama. Autopromocja.
6: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
7: Sytuacja w świecie jest dramatyczna. Nie milczmy, jeśli zależy nam na pokoju, apeluje watykański sekretarz stanu. W Betlejem poświęcono kamień węgielny pod polską kaplicę na polu pasterza. We Francji dobiega końca proces legislacyjny tzw. prawa do pomocy w umieraniu. To akt instytucjonalnej przemocy, uważa wiceprzewodniczący Episkopatu. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W świecie coraz częściej kierującym się prawem siły potrzeba odwagi, by mówić o pokoju, podkreśla kardynał Pietro Parolin. W wywiadzie dla dziennika Avvenire watykański sekretarz stanu przypomina, że wojna nigdy nie jest jedynym rozwiązaniem, a prawdziwy pokój rodzi się z zaufania, dialogu i przemiany ludzkiego serca.
8: Kardynał Parolin ocenia, że obecna sytuacja międzynarodowa jest dramatyczna. W krótkim czasie osłabł porządek międzynarodowy budowany po tragedii dwóch wojen światowych. System oparty na multilateralizmie ustępuje miejsca kulturze potęgi. Siła prawa zostaje zastąpiona prawem siły. Kardynał Parolin zwraca się do wszystkich, którzy chcą angażować się na rzecz pokoju. Nie poddawajcie się pesymizmowi ani lękowi. Jeśli zgadzacie się z naszym stanowiskiem, mówcie o tym, niech wasz głos połączy się z głosem innych. Odwagę budowania pokoju odnajduje się wspólnie, dodaje watykański sekretarz stanu.
5: Wiadomości ze świata.
7: W Betlejem na polu pasterzy powstanie polska kaplica. Kamień węgielny poświęcił kardynał Grzegorz Ryś. Z Betlejem mówi ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
9: W homilii arcybiskup metropolita krakowski podkreślił potrzebę uczenia się wiary pasterzy, która rodzi się z tego, co słyszą i co widzą. Po mszy świętej kardynał przewodniczył ceremonii wmurowania kamienia węgielnego, w której uczestniczyli bracia franciszkanie z Betlejem oraz grupa polskich duchownych i sióstr zakonnych, jak również przedstawiciele polskiej ambasady w Tel Awiwie i Ramalla. W podziękowaniu ojciec Francesco Jelpo, kustosz Ziemi Świętej, powiedział, że poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę kaplicy dedykowanej świętemu Józefowi w miejscu

Tu program pierwszy Polskiego Radia, Paweł Sztompkę. Witam Państwa w Muzyce Kina i zgodnie z zapowiedzią to kolejne, drugie już spotkanie z muzyką filmową, a właściwie z piosenkami Elvisa Presleya. Elvis Presley marzył o tym, żeby być dobrym aktorem. Był dobrym aktorem. Nie zdobył wielu nagród filmowych, ale zdobył serca i umysły słuchaczy i widzów na całym świecie. Występował często. Te filmy nie należały do jakichś wybitnych dzieł kina, natomiast warto powiedzieć, że cieszyły się ogromnym powodzeniem, a przede wszystkim stworzyły Elvisa nie tylko jako piosenkarza, ale również jako frontmana, jako osobowość filmową, jako aktora.

Dziś Elvis Presley w roli głównej, filmowy Elvis Presley. Tych filmów, w których grał i w których śpiewał piosenki, było sporo. Ponad 30. Nie wszystkie stały się jakimiś wielkimi przebojami kina, ale ugruntowały jego sławę jako artystę, jako jedną z najważniejszych osobowości muzyki, w tym wypadku muzyki kina, od lat 50. aż nieomal po współczesność. W przyszłym roku minie 50. rocznica jego śmierci. Wiem, że przygotowana jest kolejna wielka antologia i filmowa, i muzyczna, i piosenkarska Elvisa. Ja, wyprzedzając te przyszłoroczne spotkania, chciałbym dziś powrócić do filmów. Filmów, w których grał główne role, filmów, w których zawsze grał troszeczkę siebie, a więc piosenkarza, chociaż te role były bardzo różne, dlatego że czasami to był trener sportowy, czasami oprowadzał piękne dziewczęta po Las Vegas czy po Hawajach, czasami to były dramaty, czasami to były tylko i wyłącznie, dziś byśmy powiedzieli, romantyczne komedie muzyczne, ale zawsze był Elvis, Elvis Presley. Shake the little tambourine. Shake a ring a jing jing a ling, shake a shake for little dancing queens, shake that tambourine, that tambourine. I can hear them dancing in the marketplace, swishing and a swirling in their silks and lace. Bracelets keep a clinking on their tiny feet, and with their tambourines they keep the beat.

Elvis Presley i kino to osobny dział jego muzycznych doświadczeń. Myśmy nie do końca dobrze poznali tę sferę zainteresowań Elvisa Presleya. Nie wszystkie, a właściwie niewiele filmów Elvisa było prezentowanych na ekranach naszych kin wówczas, kiedy Elvis cieszył się największą popularnością i wówczas, kiedy te filmy pojawiały się na ekranach świata. Po latach dopiero zwróciliśmy uwagę na Elvisa aktora i właśnie dziś prezentuje fragmenty jego filmowych ról.

0: To filmowe piosenki Elvisa Presleya. Dziś po raz drugi wypełniają muzykę kina w pierwszym programie Polskiego Radia. Tych powodów jest kilka. Po pierwsze, te piosenki cały czas trzymają się świetnie. Po drugie, widzę, że telewizje na całym świecie zwracają się znowu ku tym piosenkom, ku tym filmom, które wówczas, kiedy pojawiały się na ekranach, uznawane były za nie największe przeboje kina i na filmy, które miały przede wszystkim dostarczyć piosenki i pokazać Elvisa w nowej roli atrakcyjnego mężczyzny. To nie były jakieś wielkie oscarowe dzieła. Natomiast warto powiedzieć, że one się świetnie starzeją. I teraz, gdy telewizje na całym świecie i również telewizja polska przypomina te filmy muzyczne Elvisa Presleya, one są cały czas atrakcyjne i ze względu na Elvisa, i ze względu na piosenki, a czasami również na tematykę.
1: I've been thumbing rides, traveling light, walking streets till past midnight, tramping roads, trails and lanes, scaling cliffs and fields and plains, searching till the early dawn for that long-legged girl with the short dress on. Riding trucks, bikes and skis, sailing lakes and brooks and seas, driving wagons, cars and jeeps, walking stilts and 10-foot leaps, searching till the early dawn for that long-legged girl with the short dress on. And everywhere it goes, she's been and gone. She's fine. It's just too bad she's a traveling kind.

W pierwszym programie Polskiego Radia słuchamy muzyki kina, a w dzisiejszym programie, podobnie jak było to przed tygodniem, słuchamy muzyki Elvisa Presleya, piosenek Elvisa Presleya, które zawarł w filmie. Tak się bowiem zdarzyło, że to filmy były tymi prezentacjami,

jego dorobku piosenkarskiego i muzycznego. Tak została wymyślona jego kariera, że to nie płyty, że to nie koncerty, a właśnie filmy stanowiły miejsce, gdzie pojawiały się nowe, premierowe piosenki Elvisa Presleya. Hey!

0: Paweł Sztompka, dziękuję już za wspólnie spędzony czas przy muzyce kina.
1: Jedynka. Autopromocja.
2: Polskie Radio.
1: W lecie z radiem rzeka.

0: Rutynia, czyli polska Amazonka. Dzika przyroda, ptaki i krystalicznie czysta woda, które podziwiać można podczas spływów kajakowych. Odwiedzi nas także Martyna Konkel, kitesurferka, trzykrotna mistrzyni Polski w kategorii freestyle. Nie zabraknie konkursów z super nagrodami i historii jednej wakacyjnej piosenki.
1: Lato z Radiem w Jedynce, jutro od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
11: Poleca Radiowa Jedynka.
12: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
15: Muzeum Warszawy i Grupa Starówka zapraszają na 73. urodziny Starówki. 17 i 18 lipca w samym sercu Warszawy czekają na Was spacery tematyczne, wystawy, oprowadzania, zajęcia dla dzieci, gry miejskie, silent disco i koncerty. Na rynku Starego i Nowego Miasta wystąpią m.in. Fisz, Emadę Tworzywo, Kosma Król, Aleksander Dębicz, Jan Emil Młynarski z orkiestrą Melodia i Rytm. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Do zobaczenia na Starówce. Patronat Polskie Radio.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
16: Ogłoszenie społeczne.
17: Nie ja tu jestem bohaterem. Jestem tylko czajnikiem. I widzę wszystko. Kolejną nieprzespaną noc, walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem i tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenie nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji szpitaledladzieci.pl.
16: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
18: Emilia Kleszczewska, zapraszam na drogowy raport. Ekspresowa ósemka, węzeł Rawa Mazowiecka Południe do węzła Rawa Mazowiecka Północ, czyli województwo łódzkie, 385 km. Tam samochód osobowy najechał na bariery. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy od godziny 19. Dobre informacje są z drogi krajowej nr 16. To odcinek Orzysz-Ełk w pobliżu miejscowości Strzelniki, czyli województwo warmińsko-mazurskie. Tam już możliwy jest przejazd zarówno w kierunku Orzysza, jak i miejscowości Strzelniki. A przypomnijmy, tam zderzyły się dwa samochody osobowe i droga była całkowicie zablokowana. Nie widać utrudnień już na ekspresowej siódemce, chociaż na miejscu cały czas działają służby. Chodzi o odcinek Jędrzejów-Kraków w pobliżu miejscowości Klemencice.

0: po 11 km, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne i w wyniku zdarzenia zablokowany jest cały czas prawy pas w kierunku Krakowa, chociaż można przejechać do stolicy województwa małopolskiego pasem lewym właśnie. Autostrada A8 na węźle Wrocław Południe ustawia się 2-kilometrowy korek w kierunku Łodzi. Od ponad 3 godzin trzeba zwolnić na ekspresowej 8. W Nowej Wsi, gdzie drogowcy pracują po zderzeniu, to droga w kierunku Wrocławia, przypomnijmy raz jeszcze. Cały czas obserwujemy też spory ruch w Warszawie, zwłaszcza na S2, gdzie utworzył się krótki, ale dość gęsty korek. Takie utrudnienia zaczynają się za węzłem Warszawa Południe i to trasa prowadząca do Kielc. W drugą stronę są podobne problemy. S2 przewężona jest w kierunku Łodzi także. Samochody zwalniają na skrzyżowaniu z ulicą Przyczółkową. Czekamy na wiadomości od Państwa 22 513 11 11.
1: Jest 21. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Już dziś będziemy wiedzieć, kto zagra w finale z Hiszpanami, Anglia czy Argentyna. Argentyńczycy przekonani są o swoim zwycięstwie.
2: Ostatni mundial, że będę grać Messi i oczywiście, że dam radę.
3: Argentyna.
1: Za chwilę relacja. Ultimatum prezesa PiSu nie wszystkim straszne. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego zapowiadają dalszą aktywność. Niemcy mają dołączyć do jesiennych manewrów wojskowych w Polsce. Zaproszenie wysłał Paryż. Argentyńczycy są przekonani o zwycięstwie swojej drużyny, podobnie Anglicy. Właśnie zaczyna się mecz, po którym okaże się, kto wystąpi w finale mundialu i zagra z Hiszpanami. Z nami jest Filip Jastrzębski, który śledzi dla nas ten kluczowy mecz. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. To spotkanie właśnie się rozpoczęło. Pierwsza minuta gry za nami. To mecz z licznymi podtekstami, przede wszystkim skomplikowaną historią, ale też starcie dwóch świetnych reprezentacji, które marzą o tytule Mistrza Świata i zasługują na tytuł Mistrza Świata. Jedna z nich dziś te marzenia odłoży przynajmniej na 4 lata. Argentyńczycy od początku skupiają się przede wszystkim na powstrzymaniu niesamowitego duetu Bellingham-Kane. Anglicy muszą znaleźć sposób na genialnego Lionela Messiego. Czy w najbliższych dniach cała Ameryka będzie śpiewać Muchachos, czy futbol z kamiką, przekonamy się za 2 godziny, a może trochę później, jeśli piłkarze zaserwują nam dogrywkę i rzuty karne. Na razie druga minuta spotkania w Atlancie i bezbramkowy remis.
1: Relację przygotował Filip Jastrzębski, który śledzi to spotkanie. Dziękujemy. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego w mediach społecznościowych zapowiadają dalszą działalność. Kierownictwo PiSu zakazało członkom partii uczestnictwa w stowarzyszeniach o charakterze politycznym. Mateusz Morawiecki nie zamierza jednak zamykać swojej platformy. Uchwała PiSu zakazująca uczestnictwa w stowarzyszeniach dotyczy m.in. tych Jacka Sasina, Po pierwsze Polska i właśnie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Politolog profesor Tomasz Słomka ocenił w Polskim Radiu 24, że decyzja Jarosława Kaczyńskiego może oznaczać zaostrzenie wewnętrznej rywalizacji w PiSie.
5: Może być to sygnał, że zaostrza się wewnętrzna walka polityczna w PiSie i Mateusz Morawiecki oraz jego środowisko mogło zacząć eskalować swoje żądania w perspektywie zbliżających się wyborów parlamentarnych i to mogą być żądania różnego rodzaju, bo po pierwsze oczywiście mogą być to oczekiwania umieszczenia jego i jego ekipy na odpowiednio wysokich miejscach na listach.
1: Z zaskoczeniem przyjąłem informację o decyzji kierownictwa PiS. Parlamentarzyści działający w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego prowadzą działalność, której celem jest otwarcie się na nowe środowiska. Nasza aktywność powinna być kontynuowana, napisał na platformie X jeden z członków stowarzyszenia, Piotr Müller. Jacek Sasin dostosował się już do zaleceń prezesa PiSu. Decyzją kierownictwa partii zarówno Morawiecki, jak i Sasin zostali zobowiązani do natychmiastowego wystąpienia ze stowarzyszeń do 23 lipca. Maciej Świrski jest na wolności. Były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poinformował o tym w mediach społecznościowych. Maciej Świrski został wczoraj zatrzymany przez CBA. Śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 roku przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy.

0: Zdaniem śledczych fundacji wyrządzono szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, w kwocie nie mniejszej niż 8 milionów złotych.
1: To są aktualności jedynki.
0: Niemcy mają dołączyć do jesiennych manewrów wojskowych w Polsce. Do Berlina przyszło zaproszenie z Paryża i w tym tygodniu ma zapaść decyzja co do formy udziału Bundeswehry w manewrach na terenie Polski.
2: Udział wojsk brytyjskich i francuskich w ćwiczeniach zapowiedział premier Donald Tusk. Przedstawiciele 35 państw sojuszniczych Ukrainy ustalili w Paryżu, że manewry na niewielką skalę odbędą się jesienią. W programie jest testowanie głównych ścieżek decyzyjnych i podziału dowództwa. Celem jest przygotowanie sił wojskowych na moment zakończenia rosyjskiej agresji, bo wtedy koalicja chętnych planuje zaangażowanie w zabezpieczenie sytuacji po wojnie. Decyzję o tym podjęto w grudniu ubiegłego roku na konferencji dotyczącej Ukrainy. Jeszcze wczoraj z niemieckich kręgów rządowych płynęły doniesienia, że Bundeswehra nie weźmie udziału w ćwiczeniach w Polsce. Dziś poinformowano, że Francja zaprosiła Niemcy i jak zapowiedział rzecznik rządu Friedricha Merza, w piątek podczas spotkania francusko-niemieckiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony ma zostać ustalona forma udziału Bundeswehry w manewrach. Adam Górczewski i Polskie Radio.
0: Jeszcze nowe targi, ponad 200 psów, które czekają na nowy dom. Tamtejsze schronisko od wczoraj jest zamknięte, ale wciąż są tam zwierzęta. Aneta Kawula, powiatowa lekarka weterynarii w Limanowej, mówiła, że zwierzęta są w dobrym stanie.
3: Cały czas są zaopiekowane przez właścicieli tego schroniska i pod okiem pani doktor, która tam prowadzi nadzór do tej pory.
0: Schronisko w Nowym Targu zostało zamknięte wczoraj na wniosek właścicieli. Obrońcy zwierząt zarzucali właścicielom schroniska rażące zaniedbania. Nie zostało to jednak potwierdzone po kontrolach policji i weterynarza. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Jeśli popada, to w południowej połowie kraju. Tutaj przelotne opady deszczu, a także burze, lokalnie z gradem. Miejscami możliwe są także mgły, poza tym dość pogodna noc. Temperatura minimalna od 11 stopni na Mazurach, 15 na ziemi lubuskiej i Podlasiu, do 17 na Mazowszu. Wiatr słaby, tylko w czasie burz porywisty.
1: Klimat.
0: Większość kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Wyjątkiem jest Bielsk Duży w województwie mazowieckim. Tu powietrze jest umiarkowanej jakości. 17% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
11: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
12: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
13: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: To był największy mundial w historii, więc i finał musi być epicki. Zapraszam na ostatni tydzień relacji z piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce na antenie radiowej Jedynki. Zanim dowiemy się, kto wygrał, przemierzę jeszcze tysiące kilometrów, by porozmawiać z kibicami z całego świata. Co im się podobało, a co niekoniecznie. Ile wydali na wizytę za oceanem. No i czy było warto? Oj, było. Kacper Merk, do usłyszenia.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Spotkania w Jedynce. Blisko, coraz bliżej.
3: Polski Radio, program pierwszy, Anna Maruszeczko. Witam w audycji Blisko, coraz bliżej. Blisko siebie, siebie nawzajem, bliżej świata. Dziś porozmawiamy o tym, co to znaczy spokojny umysł. Jak osiągnąć spokojny umysł, jak mieć jasne myśli, a tym samym dobre życie. Nie zatrzymasz fal, ale możesz nauczyć się surfingu. Tak powiedział, już w latach 70. poprzedniego wieku, Jon Kabat-Zinn, twórca mindfulness. I można by dodać, że to, co możemy zrobić, to nauczyć się nie tonąć. To oczywiście jest metafora, ale myślę, że bardzo, bardzo obrazowa. Więc dzisiaj porozmawiamy o tym, jak nie utonąć, jak odzyskać spokój w pędzącym świecie. W świecie, który codziennie wpycha nas z powrotem do głowy. Sprawia, że w tej głowie mamy milion myśli. W tym świecie uważność, mindfulness, wyciąga nas na zewnątrz, do ciała, do czasu, który płynie i do takiej zgody na to, że nie wszystko zależy od nas i może warto wrzucić na luz, że tak kolokwialnie się wyrażę. Moją rozmówczynią będzie dzisiaj pani Ewa Kajan-Kochanowska. Witam serdecznie.
4: Witam, dziękuję za zaproszenie, miło mi.
3: Pani Ewa przyjechała z Sopotu, a jest terapeutką terapii poznawczej opartej na uważności właśnie. Nauczycielką programu redukcji stresu opartego na uważności. Prowadzi kursy redukcji stresu na bazie uważności, warsztaty, wykłady o uważności, ale jest także wiceprezeską Fundacji Rozwoju Mindfulness. Pani Ewo, zacznijmy ab ovo. Zacznijmy od jajka. Czy można powiedzieć, że mindfulness to jest po prostu uważność?
4: No jeżeli tak literalnie byśmy chcieli się temu przyjrzeć, no to tak tłumaczymy na polski słowo mindfulness, że to jest uważność. Ale też mówimy obecność, świadomość, trochę więcej niż sama uważność. Mhm. Czyli też co się wydarza teraz ze mną, co się wydarza wokół mnie, czyli takie objęcie świadomością jakiejś obecnej chwili.
3: A czy to jest również akceptacja tej chwili?
4: No właśnie, to jest ten ważny aspekt, że to jest akceptacja, a czasem mówimy życzliwa akceptacja czy życzliwa obserwacja. Okazuje się, że samo obserwowanie, uświadamianie sobie to jest za mało, że potrzebujemy właśnie przyjęcia, pozwolenia, dopuszczenia, że właśnie tak teraz się czuję albo to teraz się wydarza wokół mnie. Myślę też o trudnych rzeczach, bo mindfulness to oczywiście, tak jak pani powiedziała, chodzi nam o taką spokojną głowę, ale my zazwyczaj nie mamy spokojnej głowy.
3: O nie.
4: Tylko niestety mamy niespokojną.
3: Tak.
4: I to, co osoby zgłaszają, zresztą moje takie doświadczenie jest też osobiste, że jak zaczęłam praktykować uważność, to się okazało, że moja głowa jest potwornie niespokojna, że tych myśli takich chaotycznych, automatycznych jest po prostu pełno. One są połączone z emocjami, więc ja się jakoś czuję, jakoś zmienia się mój nastrój i to się dzieje tak reaktywnie, tak nieświadomie, że nie wiemy o tym. Dopiero nasze zachowanie pokazuje, że
3: coś jest nie w porządku.

0: Zgarniam.
1: Właśnie. Jestem niespokojna, jestem zdenerwowana, jestem czasem wręcz nieszczęśliwa, ponieważ mam tę głowę przeładowaną myślami, które krążą.

0: nam pomóc. Czyli jest ta część mózgu, która odpowiada za zagrożenie. Ona pierwsza się wzbudza. Ona pierwsza interpretuje jakąś sytuację jakąś jako zagrażającą, niebezpieczną, więc stąd jest nasze martwienie się, ocenianie, krytykowanie, zawstydzanie, czarne scenariusze. No, myślę, że wszyscy wiemy, mamy takie doświadczenia, że w różnych momentach życia takie myśli przychodzą może bardzo intensywnie.
1: Czy ta uważność, o której dzisiaj będziemy mówiły, to jest takie narzędzie do regulacji tego, co nam tam biega po głowie?
0: Można tak powiedzieć, w pewnym sensie do regulacji, ale to się wydarza stopniowo. To znaczy najpierw chcemy w ogóle wiedzieć, że tak jest. Czyli chcemy rozpoznawać, co mój umysł tworzy, jak mój umysł interpretuje zdarzenia. I dzięki połączeniu praktyk, takich praktyk w ciszy, praktyk medytacyjnych, z ćwiczeniami poznawczymi rozpoznajemy w taki świadomy sposób, jak umysł funkcjonuje, jak je myśli tworzy, jak one wpływają na emocje, jak moje ciało reaguje i jaki mam impuls. Czyli to są te takie cztery sfery doświadczenia, które pochodzą z terapii poznawczo-behawioralnej. Czyli można powiedzieć, że to, o czym pani mówiła na początku, Kabat-Zinn zaproponował pewną praktykę medytacyjną. Dołożono do niej współczesną psychologię, czyli głównie terapię poznawczo-behawioralną. I to już byli kolejni naukowcy, którzy dołożyli te ćwiczenia, które pokazują, pozwalają nam lepiej siebie zrozumieć.
1: Bo nie ma się co łudzić, że osiągniemy spokój bez świadomości i bez praktyk.
0: Może być pozorny spokój. Też mamy takie wrażenie, że mindfulness jest czasami tak mylnie traktowany, że to jest po prostu wyciszenie, uspokojenie, relaks, ale i tak może być. Ale jeżeli ta cisza przykrywa jakieś niepokoje, lęki, właśnie chaotyczne myśli,
1: czy tłumi,
0: no to to jest wtedy tylko powierzchnia. To jest
1: złudne.
0: To jest złudne i nie daje nam głębokiej ciszy. Można powiedzieć, że my uczymy się, czy mamy możliwość sięgania do prawdziwej ciszy i do spokoju, ale robimy taką, można powiedzieć, taką hiperbolę. Idziemy najpierw do prawdy, do tego, co naprawdę w moim umyśle się dzieje, co ja przeżywam, co ja tworzę w umyśle. Jak to zaczynam właśnie akceptować, uznawać, że tak jest, że mój umysł ma takie pętle, natrętne myśli, obniżające nastrój.
1: To nie o to chodzi, żeby to wyprzeć. Nie chodzi o to, żeby to stłumić, tylko chodzi o to, żeby właśnie dojść do jakiejś prawdy, a potem to świadomie zaakceptować.
0: I ta akceptacja przynosi spokój. Czyli to już nie jest walka, to już nie jest takie zdanie, które mówimy do siebie, no nie mogę być taka smutna, albo nie mogę się tak stresować, bo wtedy to jest opór, to jest brak zgody. A my się uczymy, no właśnie tak się teraz czuję. Jestem zdenerwowana, albo przeżywam jakąś utratę, jest mi smutno, jestem w rozpaczy. To jest wtedy prawda. I na ile mogę uznać, że tak się teraz czuję. Z taką życzliwością też mówimy o współczuciu, samowspółczuciu, czyli takim przytuleniu też siebie. Zauważamy, że wiele osób ma z tym problem. Mówią na przykład, nie będę się nad sobą użalać. Tak. Czyli mamy pewne takie zdania ze swojej historii.
1: Tak. Przez naszych wychowawców, naszych rodziców, naszych opiekunów. Tak.
0: Ale to wtedy...
1: Ale czasami to dyscyplinuje.
0: No tak, ale...
1: W dobrym tego słowa znaczeniu.
0: My byśmy chcieli mieć inną dyscyplinę, mi się wydaje. My byśmy chcieli mieć taką dyscyplinę, że jak przeżywam coś i przychodzą takie myśli, to ja chcę je widzieć, nazywać je i też je akceptować. Na przykład takie zdanie, nie chcę się nad sobą użalać. No to jest jedna z myśli, której się nasłuchałam, bo tak właśnie było w moim życiu.
1: A jak może być inaczej?
0: Może być powiedzenie, ojej, znowu się krytykuję, albo znowu nie uznaję tego, że może być mi smutno, albo jestem wściekła i mam prawo być wściekła, bo ktoś przekroczył moje granice.
1: I wtedy, kiedy daję sobie takie przyzwolenie na ten stan, na takie odczuwanie, to co dobrego się dzieje? Czym to się różni od tego właśnie...
0: To może zostańmy przy złości.
1: No właśnie, tak.
0: Złość jest takim

0: uczuciem, którego raczej nikt nie lubi. I można powiedzieć, że nie chcemy, żeby złość się przeistoczyła w agresję. Tego na pewno nie chcemy.
1: Nie chcemy.
0: Czyli nie chcemy być agresywni ani słownie, ani fizycznie. Nie chcemy tacy być, ani nie chcemy tego doświadczać. Jeżeli czujemy świadomie, że gniew przychodzi, że ktoś przekracza nasze granice. Współcześni terapeuci mówią, że gniew jest słusznym uczuciem, że jest taką emocją, która nas chroni, która stawia granice, która powie, nie rób mi tego, nie chcę, nie zgadzam się.
1: Tak.
0: Czyli to jest...
1: Mówię stanowcze nie i czasami może być to zrobione w sposób gwałtowny.
0: No tak, tylko jeżeli jesteśmy w obliczu osoby, która jest agresywna i nas jakoś przekracza, i my jej powiemy gwałtownie, nie rób mi tego, albo nie chcę, albo użyjemy jakiegoś wulgaryzmu.
1: Nie zadziała.
0: To czy ta osoba nie zastopuje? Niekoniecznie.
1: No, niekoniecznie, ale co? Z drugiej strony można się ustawić w pozycji ofiary.
0: Więc nie, właśnie nie chcemy być ofiarą.
1: Nie chcemy.
0: Chcemy, no myślę, że tutaj asertywne komunikaty są sprzyjające. Czyli mówię, nie wiem, nie zgadzam się. Albo jak są takie emocje, to nie rozmawiajmy teraz. To umówmy się na spotkanie za godzinę. Czyli stawiamy granice, ale nie w sposób agresywny, nie głośny, tylko zdecydowany. I ta osoba ma szansę zobaczyć no, naszą jakąś, nasze zdecydowanie właśnie, powagę tej sytuacji. I może nie będzie napierać. Chociaż wiemy, że oprawców się też nie da zatrzymać. Ale wtedy, jeżeli mamy świadomość, że się nie zgadza na takie traktowanie, coś można zrobić. Na przykład powiedzieć, wiesz co, dzisiaj nie chcę kontynuować tej rozmowy.
1: Jasne, że tak. Tym bardziej, że z oprawcami tak na dobrą sprawę nie mamy do czynienia za często, na szczęście. Natomiast do konfliktów w życiu codziennym dochodzi często i jest to często naszym udziałem i dobrze by było mieć świadomość, jak, co robić, żeby to nie eskalowało. Ale do rozmowy wróci,

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Polskie Radio, program pierwszy, Anna Maruszeczko. Wracamy do rozmowy w audycji Blisko Coraz Bliżej, blisko siebie, siebie nawzajem, bliżej świata. Dzisiaj chyba zbliżamy się do siebie, mówiąc o mindfulness, chociaż nie zupełnie, bo warto być uważnym również w relacjach z drugim człowiekiem i w relacjach ze światem. Przypominam, że moją rozmówczynią jest dzisiaj pani Ewa Kajan-Kochanowska, która jest terapeutką terapii poznawczej opartej na uważności, ale jest także nauczycielką akademicką na studiach podyplomowych Uniwersytetu SWPS w Sopocie, w Katowicach i we Wrocławiu. Jest także wiceprezeską Fundacji Rozwoju Mindfulness. Witam ponownie pani Ewo.

0: No i wracamy do rozmowy o uważności. Nie kryję, że pretekstem do tej rozmowy i do zaproszenia pani jest perspektywa konferencji, która odbędzie się jesienią, wczesną jesienią w Gdańsku. Ta konferencja nosi tytuł Odzyskaj spokój w pędzącym świecie. Jak uważność pomaga radzić sobie ze współczesnymi wyzwaniami i wzmacnia odporność psychiczną. Zacytowałam jednego z ojców mindfulness, Jona Kabat-Zinna, który powiedział, nie zatrzymasz fal, ale możesz nauczyć się surfingu. Dlatego, że rzeczywiście ten świat pędzi i on się nie zatrzyma. On może pędzić jeszcze szybciej, więc my nie mamy wyjścia, musimy zrobić coś, musimy nauczyć się żyć tak, żeby nie zwariować, żeby nie utonąć. To mindfulness jest jakąś metodą, jest jakimś sposobem, żeby się uspokoić, żeby się wyciszyć, żeby znaleźć też w sobie taką potrzebę, żeby jednak iść w kierunku ciszy, żeby się nie dać rozstroić szumowi, w którym jesteśmy, w którym żyjemy. Ale tak, pani Ewo, zdawać by się mogło, że to jest dla wtajemniczonych. Czy rzeczywiście każdy z nas, kto jeszcze nie praktykował, może w to wejść, może się nauczyć jakichś konkretnych technik, które by nas w tych najtrudniejszych momentach po prostu wyciszały?
1: My to nawet robimy, mi się wydaje.
0: Na przykład?
1: Że wszyscy mamy jakieś takie miejsce, taki czas, w którym lubimy być. Może to być, nie wiem, zachód słońca i lubimy popatrzeć. Może jesteśmy w górach i możemy jakiś piękny widok zobaczyć, albo w parku, albo nad morzem, albo w ogóle przyroda jest taką kojącą przestrzenią, gdzie jakoś intuicyjnie chyba każdy z nas lubi być, chociaż przez chwilę. Czyli przez chwilę umysł jest obecny. Obecny z no właśnie z jakimiś może dźwiękami ptaków, może z szumem wiatru.
0: Szemraniem strumyka.
1: Na przykład. Pluskiem wody.
0: Tak.
1: Czyli mamy w sobie taką intuicyjną, naturalną potrzebę, żeby się zatrzymać. I to nie jest formalna praktyka mindfulnessu.
0: Nie jest.
1: Ale to jest nasza wewnętrzna potrzeba. I mi się wydaje, że wszyscy to robimy, ale wiemy, że ten świat jest szalony, pędzący. Bodźców jest cała masa, więc tych chwil spokoju, wyciszenia, jakiegoś takiego poczucia siebie jest bardzo mało. I też wiemy dlaczego. No, social media są tak skonstruowane, żeby przyciągać naszą uwagę. Jakby to jest nie do uniknięcia. Ale pamiętam Kabat-Zinn, który w latach 70. tworzył programy uważności. On ma w jednej ze swoich książek ma taką poradę, jak korzystać z mediów. Nie było jeszcze social media, nie było internetu.
0: Była tylko telewizja
1: i radio.
0: Była
1: telewizja i gazety, bo tam, tam jest ciekawie napisane właśnie, jak czytać newsy, ale z prasy takiej drukowanej, której teraz już mało czytamy. Głównie jesteśmy w internecie. Ale on już wtedy proponował, ty zarządź, jak chcesz korzystać z newsów.
0: Bądź panem, a nie niewolnikiem.
1: Dokładnie, czyli ile chcesz wiedzieć, w jakich godzinach czytasz, czego nie chcesz czytać. Może przed nocą lepiej nie czytać, szczególnie, że prasa wiadomo, że się karmi tragediami, więc możemy tym zarządzać. Ale myślę, że muszę dodać, żeby w ogóle zarządzać, to muszę mieć świadomość. Muszę rozpoznać, co ja robię. Co ja robię, jak się obudzę? Jak zaczynam swój dzień? Co się dzieje w ciągu dnia ze mną? Jak pracuję? Jakie bodźce są koło mnie? Jak ja na nie reaguję?
0: Czy ja w ogóle zauważam, co jest obok? Czy też cały czas siedzę w tej swojej głowie?
1: To by było dobrze wiedzieć, co jest obok.
0: Tak.
1: Mark Williams mówi na przykład, a jaki jest kolor budynku naprzeciwko twojego domu?
0: Tak, na który patrzysz codziennie.
1: Patrzysz, ale nie widzisz.
0: Pani Ewo, przyznam się bez bicia. Kiedyś tłumaczyłam jednej z osób, która miała przyjść do studia radiowego, jak wygląda okolica. I upierałam się, że gmach Polskiego Radia jest szary. Tymczasem on jest żółty. Taka jest moja uważność. Kiedy indziej sięgnęłam po tubkę z kremem do depilacji zamiast po tubkę z pastą do zębów. Czyli to jest właśnie chyba to, o czym pani mówi. My nie widzimy

0: tego, co jest wokół, bo ciągle siedzimy w swojej głowie.
1: No właśnie.
0: Mark Williams, gdzie jest gęsto?
1: Mark Williams kiedyś na konferencji powiedział tak, no dobrze, a jak bierzesz prysznic rano, to o czym myślisz? No, czy kawa się zaparzyła tam, albo czy śniadanie już jest gotowe? A jak już pijesz tą swoją poranną kawę, to o czym myślisz? No, że zaraz muszę jechać do pracy.
0: No,
1: a jak jedziesz do pracy, to o czym myślisz? No, co tam mnie czeka w tej pracy? Czyli tak, ciągle ciało jest tu, ale
0: a głowa jest gdzie,
1: gdzie indziej.
0: Właśnie, czyli co, jadę do pracy tramwajem czy swoim autem. Nie oceniamy, nie oceniamy.
1: Siedzimy, siedzimy albo stoimy,
0: tak.
1: Oddychamy.
0: Oddychamy i patrzymy przez okno.
1: I patrzymy, albo są ludzie,
0: też
1: albo
0: patrzymy.
1: Są auta.
0: Tak.
1: Albo są, jest czerwone światło, albo zielone.
0: To jest takie ciekawe. Ja uwielbiam gapić się na ludzi. Czasami muszę się ukrywać z tym gapieniem się na ludzi, bo to może być dyskomfortowe dla obiektu. Ale właśnie, często pokonujemy całe połacie drogi, nie widząc nic, nie pamiętając nic. Więc ta uważność jest o tym.
1: Jest takie, takie uczenie się rezygnowania z automatycznego pilota. Może się tak czasami komuś zdarzyło, że wracamy z pracy jakąś nietypową drogą, bo mamy zajechać gdzieś, gdzie indziej. No i dojeżdżamy do domu i mówimy, no przecież miałam zupełnie gdzie indziej zajechać. Robimy takie ćwiczenie na naszych kursach uważności, żeby zjeść rodzynkę w sposób uważny. To jest takie wymyślone przez Kabat-Zinna ćwiczenie i można różne warianty tego ćwiczenia proponować. Można jeść tam, ja czasami kawałki jabłka albo marchewki, winogrono, no, ale nie jest ważne co, tylko jak my to jemy.
0: Czy my rzeczywiście czujemy ten smak, ten zapach? Czy rzeczywiście jesteśmy tu i teraz?
1: Czyli bardzo prostym ćwiczeniem jest w ogóle jedzenie, ponieważ jemy codziennie, raczej, chyba że ktoś jest na jakiejś strasznej diecie, jemy, pijemy. Czyli jest możliwość poczucia, posmakowania. Nawet woda też smakuje. Możemy to zauważyć. No, smakuje też nasza kawa, czy herbata, czy sok, który sobie robimy, może wyciskamy. Jemy na przykład jabłko albo kanapkę i możemy przez chwilę, bo to nie chodzi o to, żeby celebrować w taki sposób przesadny, ale żeby przez chwilę poczuć, z czym ta kanapka jest, czy mi to smakuje. Czyli żeby przez chwilę robić tylko jedną rzecz. I to jest takie ćwiczenie, które dla wielu ludzi jest bardzo trudne, bo nie wiem, jak nasi słuchacze, ale wiele osób je i coś robi w tym czasie.
0: Bardzo
1: często. Przykład skrolujemy telefon, tak. Nie? Oglądamy jakieś, może jakiś program, jakiś podcast, słuchamy podcastu. Tak. Na przykład ludzie teraz idą na spacer, mają słuchawki w uszach i słuchają podcastu.
0: Cały czas.
1: Czyli
0: zasypiają z podcastem na uszach.
1: No właśnie, czyli
0: jeżeli słuchają buddyjskiego mnicha albo, nie wiem, katolickiego duchownego, pół biedy, bo to może wyciszyć. Natomiast często słuchają takich rzeczy, powiedziałabym,
1: może pobudzających.
0: Pobudzających, więc potem trudno się dziwić, że mają problem z zaśnięciem.
1: I problem z bezsennością, tak. Wybudzaniem się w nocy.
0: Panie Ewo, czyli to jest tak, że jeżeli my rzeczywiście zjemy to jabłko świadomie, zwracając uwagę na smak, na zapach, na kształt, na kolor, wypijemy tę kawę też świadomie, a nie myśląc o tym, że trzeba zaraz wybiegać z domu, to wtedy my uspokajamy też głowę, bo jakby
1: bo ona
0: przenosimy
1: przestaje
0: uwagę,
1: myśleć,
0: bo ona już nie,
1: przez
0: tak,
1: chwilę,
0: nie
1: przez
0: pracuje
1: chwilę
0: tak intensywnie
1: przestaje,
0: non stop. Tak.
1: Przez chwilę przestaje myśleć. I no to jest jakiś rodzaj resetu może, czyli jest ten kołowrotek myśli. Nie chodzi o to, żeby w ogóle nie myśleć.
0: Tak.
1: Tylko to zatrzymanie może pokazać nam, o czym myślimy. Bo samo myślenie nie jest złe. W ogóle nie namawiamy, żeby być bezmyślną istotą.
0: Na pewno
1: korzystamy
0: nie.
1: z kory tak. mózgowej jak najbardziej. Homo sapiens no, wytworzyło korę mózgową, więc korzystajmy z niej. Ale świadomie. Widzimy, jak myśli negatywne, depresyjne, lękowe, jak nam obniżają jakość życia. O tym mówimy. Dlaczego mindfulness może być wspierający? Dlatego, że my tworzymy negatywne, automatyczne myśli, szczególnie jak jesteśmy w obniżonym nastroju czy w jakichś stanach lękowych.

0: komfort naszego życia no, całkowicie się obniża. Właśnie chodzi o myślenie i doświadczanie swoich emocji, ale w sposób rozpoznawalny, w świadomy sposób.
1: Tak, żeby to nie było automatyczne.
0: My jesteśmy odczuwającymi istotami, więc to nie jest, że my się pozbędziemy uczuć. Tylko chcemy wiedzieć, kiedy czuję smutek, kiedy czuję złość, na ile mogę to zaakceptować, jak to mogę wyrazić, czy to może płynąć, czy ja to blokuję, bo się boję.
1: No właśnie, czyli ta samoświadomość to jest sprawa najtrudniejsza, a jednocześnie kluczowa. Byłoby świetnie, gdybyśmy jeszcze porozmawiały na temat tego, jakie są te dostępne, krótkie programy mindfulness, o których państwo w swojej Fundacji Rozwoju Mindfulness często rozmawiacie i które popularyzujecie, ale zrobimy to już po chwili muzycznej przerwy.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Polskie Radio, program pierwszy, Anna Maruszeczko. Wracamy do rozmowy w audycji Blisko, coraz bliżej. Dzisiaj w towarzystwie Ewy Kajan-Kochanowskiej, terapeutki terapii poznawczej opartej na uważności i wiceprezeski Fundacji Rozwoju Mindfulness. Rozmawiamy o uważności i o konferencji, jaka jesienią odbędzie się w Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności, poświęconej właśnie mindfulness, noszącej tytuł Odzyskaj spokój w pędzącym świecie. Doczytałam się, że konferencja jest adresowana do biznesmenów.
2: Między innymi, no jak najbardziej.
1: Im też jest potrzebna uważność.
2: Konferencja jest adresowana do wszystkich, którzy cierpią na nadmiar bodźców. I to może być oczywiście menedżer, to może być lider pracujący w organizacji, to może być też po prostu pracownik, który jest przeciążony. To są też osoby, które pracują w edukacji, czy w służbie zdrowia, we wszystkich pomocowych zawodach, bo mamy takie wrażenie, że ten nadmiar bodźców jest tak niekorzystny i tak obezwładniający dla, no właśnie nie dla jakiejś szczególnej branży, ale dla nas wszystkich. A Mark Williams napisał taką piękną książkę właśnie jak odzyskać spokój w pędzącym świecie, która po polsku ma inny tytuł, Training Mindfulness.
1: Mark Williams, który będzie gościem tej konferencji.
2: Tak, profesor Mark Williams przyjeżdża na nasze zaproszenie i będzie 3 dni nas uczył, opowiadał o swoich badaniach, ale też pokazywał, jak możemy wdrażać różne praktyki i podejścia uważności do swojego życia. Będziemy korzystać z jego wiedzy, dla tych osób przekazywać taką wiedzę dla osób, które mogą wdrożyć jakąś zmianę od razu.
1: To jest istotne, żeby od razu złapać jakąś umiejętność, która przyniesie skutki.
2: No na przykład są bardzo oczywiste, możemy powiedzieć, ćwiczenia, czy takie podejście jak właśnie

0: być w ciszy, jak sobie dawać ciszę. Ale to jest to, o czym mówiłyśmy wcześniej, czyli regulowanie, zarządzanie bodźcami. Jeśli chodzi o menedżerów, o świat biznesu, niedawno mieliśmy takie szkolenie dla dużej firmy, która przysłała na to szkolenie project managerów, czyli młode osoby, które bardzo ciężko pracują, ale chcą mieć też dobre życie. Czyli to są osoby, które chcą pracować, chcą się rozwijać, chcą się po szczeblach kariery jakoś piąć, ale chcą mieć dobre życie, chcą odpoczywać, chcą mieć rodziny, dzieci, być dobrymi ojcami, matkami. Zobaczyliśmy, jak bardzo dla nich ćwiczenia uważności są pomocne. Jak oni rzeczywiście potrafili korzystać i wpleść pewne zachowania do swojego codziennego dnia. Oczywiście programy uważności nie są krótkie, bo to jest w pewnym sensie wypracowanie nowego nawyku.
1: Tak, a to musi
0: wymaga
1: trwać.
0: Czasu.
1: Ja słyszałam, że najkrócej 3 tygodnie.
0: Średnio obliczono, że 60 dni. I może dlatego Kabat-Zinn i Mark Williams, czyli badacze, którzy opracowali programy uważności, proponują 8-tygodniowe programy. Czyli przez te 2 miesiące jednak
1: tak, trzeba praktykować.
0: Trzeba praktykować, uczyć się, rozpoznawać. Te praktyki są dłuższe, krótsze. Myślę, że mindfulness też pozwala na rozmaitość praktyk. To znaczy, to jest i medytacja siedząca.
1: I w ruchu. Na przykład na spacerze.
0: Na spacerze i właśnie i w jedzeniu. Uczenie się uważnej rozmowy, czyli słuchania, przede wszystkim słuchania, o tym też mówimy.
1: Tak.
0: Żeby tą ciszę dawać sobie, czyli uczymy się tej ciszy, o którą teraz jest trudno. Ja to nawet nazwałam jakieś swoje programy, że cisza jest teraz nowym luksusem.
1: Zdecydowanie.
0: Jak dajemy sobie ciszę, jak się tego uczymy, to możemy też dać innym ciszę, czy naszym partnerom, czy naszym w rodzinie, czy w biznesie, naszym dzieciom,
1: tak.
0: które też potrzebują, domagają się. Dzieci to są akurat fajne do praktykowania. Jak ja byłam mamą, to mój synek, teraz już dorosły mężczyzna, siedzieliśmy na dywanie i układaliśmy z klocków, tam coś budowaliśmy i on czasem mi tak ruszał, pytał mnie za rękę i mówił do mnie, mamo, baw się.
1: Tak, znam
0: bo
1: to. Cudowne.
0: Poczuł, że ja jestem, siedzę na tym dywanie.
1: Ale jest pani nieobecna.
0: Ale jestem nieobecna.
1: Jakież to częste. Mówiąc o tych biznesmenach, o przedsiębiorcach, o przedsiębiorczyniach, to pomyślałam sobie o takiej sytuacji, o której nieraz słyszałam, że taki człowiek po latach mówi mi, słuchaj, nie zauważyłem, jak moje dziecko się zmieniło, jak wyrosło, żałuję, że nie byłam obecna, chociaż raz na jakiś czas, na 100%, właśnie w tej zabawie klockami, albo w tym czytaniu, przecież robimy to często automatycznie, z głową pełną myślenia o tym, co będzie, jak dziecko zaśnie, albo jak się odczepi z tą zabawą, prawda? A po latach widzimy, jakaż to wielka strata.
0: Dlatego dużo teraz też mówimy o uważności, obecności w relacji.
1: Otóż to.
0: Jak bardzo
1: bezcenne.
0: To jest ważne. Bezcenne.
1: Bo przecież rozmawiamy z tymi dziećmi, tak jak pani powiedziała, czasami stukając w klawiaturę komputera albo swojego telefonu. Co to za kontakt?
0: Tak, teraz często jest tak, że mama ma oczy głównie w telefonie, bo akurat nie coś pisze, coś ogląda, a dziecko, no nawet jest taki, nie wiem, czy pani tego doświadczyła, ale czasami dziecko podchodzi do rodzica, bierze buzię, twarz rodzica i w swoją stronę kieruje.
1: Dokładnie.
0: I to jest taka dla nas nauka, żeby, no tak, no dziecko chce oczy zobaczyć, nie? Chce zobaczyć kontakt.
1: Chce kontaktu. Zdecydowanie. Więc tak.
0: Uczmy się przy dzieciach.
1: Jestem świeżo po lekturze bardzo pomocnej książki Chodźmy na dwór. My z dużej litery. Karoliny Szymańskiej. To jest o tym, żeby szukać ukojenia rodzicielskiego właśnie na zewnątrz. Ale też o tym, jak uczyć się, jak praktykować zachwyt. A tym samym praktykować uważność, czyli uczyć się oraz dzieci zachwycać drzewem, rosnącą rośliną, zapachem śliwki i tak dalej, żeby te dzieci wyrastały w tym, żeby umiały to robić, bo to trzeba umieć robić. Bo pani powiedziała coś bardzo

0: bardzo ciekawego, Pani Ewo, na samym początku, że my często jesteśmy w tej swojej głowie, w tych swoich myślach utopieni, zatopieni, podduszeni tym myśleniem, ale my jesteśmy już do tego bardzo przyzwyczajeni. My już to zaczynamy traktować jako normę, jako stan taki naturalny, a to nie jest stan naturalny przecież.
1: No bo mówimy też o tym, jak mózg funkcjonuje, czyli że ciało migdałowate jednak nas wpędza w ten stan kłopotów, trudności, zagrożenia. Ale jak pani mówi teraz o zachwycie, to mi się bardzo kojarzy też taka bardzo ciekawa książka Ricka Hansona, to jest badacz amerykański, polski tytuł jest Szczęśliwy mózg. I Rick Hanson nas zachęca do tego, żeby nie słuchać tak bardzo ciała migdałowatego, tylko rozwijać inną część mózgu, czyli tę, która odpowiada za przyjemności. Mówimy o zachwycie. Zachwyt to może być coś dużego. I możemy myśleć, ojej, ale czy ja się mogę czymś zachwycać. Wdzięczność też jest takim słowem, że niektórzy ludzie mówią, ale właściwie to nie ma tu nic takiego, że mogłabym być wdzięczna. Natomiast Mark Williams i inni badacze, oni zaproponowali praktykę doświadczania przyjemności, czegoś dobrego.
0: Radości.
1: Czyli tak. Na przykład, idę na spacer i nie wiem, ptak śpiewa, albo jakiś krzak zaczął kwitnąć, albo promień słońca mi akurat padł na buzię. Uczymy się takich drobnych sytuacji, dobrych zachowań, prostych, zwykłych, codziennych, które mogą być dobre, przyjemne, dające nam może właśnie ten zachwyt nad prostymi rzeczami, czy jakieś dobro, którego doświadczamy. To może być nawet to, że rano wstaję i mam nowy dzień. Bo przecież
0: to nie jest takie oczywiste.
1: Jestem zdrowa, rano wstaję i mogę zacząć nowy dzień. Bo będzie taki moment, albo już był w naszym życiu, że nie mogłam wstać z łóżka, że byłam chora.
0: Więc no, to jest poruszające, wzruszające, co pani mówi, pani Ewo.
1: No bo to, co pani cytuje Kabat-Zinna z jego właśnie takim uznaniem trudu, cierpienia, boleści, która w naszym życiu jest, że ona będzie, że te fale będą. Ale czy my możemy nauczyć się surfować? Tak. Nie tonąć, tylko inaczej jakoś zarządzać, inaczej być z tymi trudami.
0: Tak, świat się nie zmieni. My możemy się zmienić.
1: Właśnie.
0: To jeszcze jedna kwestia na zakończenie. To może być też jakiś rodzaj puenty. Kontrola. My też musimy mieć teraz wszystko pod kontrolą. I to też nam szczęścia nie daje, bo to nas wyczerpuje. Ta Karolina Szymańska w swojej książce Chodźmy na dwór napisała coś takiego, kiedy przestajemy kurczowo trzymać ster, samoregulacja dzieje się łatwiej. Oddech sam się wydłuża, barki same opadają, perspektywa sama się rozszerza. Dlaczego my się tak bez końca kontrolujemy i jak się przestać kontrolować? Zaufać?
1: No, nie jest to proste. Myślę, że każdy ma jakiś poważny powód, dla którego ta kontrola jakoś daje bezpieczeństwo. No ale widzimy, że nie da się skontrolować życia, nie da się skontrolować sytuacji, ale to tworzy napięcie. Oczywiście kontrola tworzy napięcie, ogromne napięcie i obciążenie, no ale jest jakieś źródło tego. Mhm. Więc to mindfulness też powinnam dodać, nie jest terapią.
0: Aczkolwiek badania wykazują, że pomaga w bardzo wielu trudnych stanach, takich jak chociażby lęk czy depresja.
1: Tak, to prawda, ale osoby, nie chciałabym, żeby to tak zabrzmiało, że jak ktoś ma depresję, to powie, o dobra, dawaj mi te praktyki, ja teraz będę mindfulnessowe praktyki
0: i
1: robić.
0: Przejdzie.
1: To prawda, są bardzo solidne badania, że może to obniżać, poprawiać stan osób, które chorują na depresję, ale są pewne warunki, które muszą być spełnione, żeby taka osoba mogła w ogóle przejść program. Program mogą prowadzić tylko pewni nauczyciele uważności, nie każdy, dlatego że depresja jest poważną chorobą. Na taki program kwalifikują się też osoby, które no, mogą być akurat w tym momencie, czyli są w remisji, dobrze się czują, może są na lekach,

0: ale panują nad myślami, bo choroba, depresja często jest, mówimy, że jest chorobą myślenia, że ruminacji.
1: Tak, czyli tego natrętnego myślenia.
0: Dokładnie. I możemy tym zarządzić, ale musimy się dobrze czuć.
1: I wtedy metoda mindfulness może być
0: będzie pomocna.
1: Tak,
0: badania pokazują, że jest tak samo pomocna jak farmakologia, czyli naprawdę niesamowite
1: warto,
0: to
1: warto.
0: Jest.
1: Warto, ale nie mając depresji klinicznej, też warto praktykować, żeby podnieść jakość życia
0: nie,
1: po prostu.
0: W ogóle warto.
1: Tak.
0: Nie czekajmy tak. na chorobę.
1: Nie czekajmy na chorobę. Pani Ewo, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję również. Bardzo mi miło.
1: Przypominam, że rozmawiałam z Ewą Kajan-Kochanowską, wiceprezeską Fundacji Rozwoju Mindfulness. Anna Maruszyczko, do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
3: Janusz Gajos przeczyta kolejny fragment Pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza. W sercu Michała budzi się uczucie dla Krzysi, ale Zagłoba namawia go do małżeństwa z Baśką.
4: Primo to złoto, nie dziewka, a sekundo, tak jadowitych żołnierzy, jakich wy byście na świat wydali, jeszcze chyba na ziemi nie bywało. To wicher. Zresztą już tam Nowowiejski chce z niej ognia wykrzesać. Otóż to, otóż to. Dziś by ona pewnie jeszcze ciebie wolała, gdyż się w sławie twojej kocha. Ale gdy pojedziesz, a on zostanie, wiem zaś, że szelma zostanie, bo to nie żadna wojna, to kto wie, co będzie. Baśka wicher. Niech ją Nowowiejski bierze. Szczerze mu życzę, bo to setny chłop. Michale, rzekł składając ręce za głowa, pomyśl, co by to było za potomstwo. Na to mały rycerz odpowiedział bardzo naiwnie. Znałem dwóch balów, którzy z Drohojowskich byli urodzeni, a też byli żołnierze wyborni. Ha! Tum cię czekał. W tę stronę skręcasz, krzyknął Zagłoba. Wołodyjowski zmieszał się nadzwyczajnie. Przez chwilę wąsikami tylko ruszał, chcąc owym ruchem konfuzję pokryć. Nareszcie rzekł. Co wać pan mówisz? W żadną ja stronę nie skręcam, jeno gdyś fantazję Basi istotnie kawalerską wspomniał, zaraz mi po prostu przyszła na myśl Krzysia, w której bardziej białogłowska natura obrała sobie rezydencję. Gdy się o jednej mówi, to druga przychodzi do głowy, bo są razem. Dobrze, dobrze. Boże ci z Krzysią błogosław, chociaż jak mi Bóg miły, gdybym był chłopem, to bym się w Basi na zabój kochał. Mając taką żonę, nie potrzebujesz w razie wojny w domu jej ostawiać, ale możesz ją w pole wziąć i przy boku mieć. Taka ci się i pod namiotem przygodzi, a przyjdzie na nią termin, choćby w czasie bitwy, to ci jeszcze będzie bodaj z jednej ręki z rusznicy grzmieć. A zacnesz to, a poczciwe. Ej, mój hajduczku kochany, nie poznali się tu na tobie i niewdzięcznością cię nakarmili. Ale żebym miał tak o kopę lat mniej, wiedziałbym, kto ma być z domu Zagłobina. Ja Basi nie ujmuję. Nie o to chodzi, żebyś jej cnudnie ujmował, jeno żebyś jej męża dodał. Ale ty Krzysię wolisz. Krzysia jest mi przyjacielem. Przyjacielem? Nie przyjaciółką? To chyba dlatego, że ma wąsy. Przyjacielem jestem ci ja. Przyjacielem Skrzetuski i Ketling. Tobie nie przyjaciela potrzeba, ale przyjaciółki. Powiedz to sobie jasno i klimkiem w oczy nie rzucaj. Strzeż się, Michale, przyjaciela płci białogłowskiej, chociażby miał wąsiki, bo albo ty jego zdradzisz, albo on ciebie zdradzi. Diabeł nie śpi i rad między takimi przyjaciółmi siada, a egzemplum Adam i Ewa, którzy jak się zaczęli przyjaźnić, tak aż Adamowi kością w gardle owa amicycja stanęła. Wać pan Krzysi nie ubliżaj, bo tego żadną miarą nie zniosę. A niech tam Bóg jej cnotę sekunduje. Nie masz nad mojego hajduczka, ale i to dobra dziewka. Nie ubliżam ja jej wcale, jeno to ci powiem, że gdy przy niej siedzisz, tak ci policzki płomienieją, jakoby kto wyszczypał. I wąsikami ruszasz, i czub ci się jeży, i sapiesz, i drepczesz, i wydeptujesz.

0: traktujesz jak ogrzywacz, a to są wszystko signa rządz. Gadaj komu innemu, a mi cyci, bo ja za stary wróbel. Tak stary, że widzisz, wać pani, to, czego nie ma. Bodaj bym się mylił. Bodaj o mojego hajduczka chodziło.
1: Ciąg dalszy pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza, w interpretacji Janusza Gajosa, usłyszą państwo jutro o tej samej porze.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: W lecie z radiem rzeka Krutynia, czyli polska Amazonka. Dzika przyroda, ptaki i krystalicznie czysta woda, które podziwiać można podczas spływów kajakowych. Odwiedzi nas także Martyna Konkel, kitesurferka, trzykrotna mistrzyni Polski w kategorii freestyle. Nie zabraknie konkursów z supernagrodami i historii jednej wakacyjnej piosenki.
4: Lato z radiem w Jedynce, jutro od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Muzeum Warszawy i Grupa Starówka zapraszają na 73. urodziny Starówki. 17 i 18 lipca w samym sercu Warszawy czekają na Was spacery tematyczne, wystawy, oprowadzania, zajęcia dla dzieci, gry miejskie, silent disco i koncerty. Na rynku Starego i Nowego Miasta wystąpią m.in. Fisz, Emadę Tworzywo, Kosma Król, Aleksander Dębicz, Jan Emil Młynarski z orkiestrą Melodia i Rytm. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Do zobaczenia na Starówce. Patronat Polskie Radio.
9: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
10: Był jeszcze taki młody, miał tyle marzeń.
11: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
2: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
12: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
14: Emilia Kleszczewska, zapraszam na drogowy raport. Mamy informacje od państwa.
15: Szanowni kierowcy, poruszający się trasą S2 południową obwodnicą Warszawy w kierunku wschodnim, to jest na Trespo, Siedlce, Białopodlaskę, uważajcie, przed wjazdem do tunelu pod Ursynowem kilkukilometrowy korek, trwają przygotowania do nocnych ćwiczeń służb ratunkowych w tunelu. No i z tego powodu mamy bardzo duży korek, bardzo duży ruch w tym miejscu, także jeżeli możecie, omijajcie.
14: I jeszcze jedna wiadomość.
16: Dzień dobry, chciałbym poinformować o zdarzeniu drogowym, jakie miało miejsce na trasie S17 z Warszawy do Lublina na kilometrze numer 33. Już jest na miejscu policja, ale dwa pasy są zablokowane i tylko prawym są puszczane auta. Apeluję o ostrożność, zderzyły się dwa auta najprawdopodobniej z nadmiernej prędkości. Pozdrawiam, szerokości.
14: Dziękujemy za informację. Ponadto kilkanaście minut temu otrzymaliśmy informację z ekspresowej ósemki w Oleśnicy. Na 56 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Zablokowany jest prawy i lewy pas w drodze.

do Warszawy. Natomiast spokojnie przejechać można już przez S17 i przez drogę krajową numer 50. S17 to województwo mazowieckie w Pułznówce. Tam od 19 zablokowany był pas do Lublina. Natomiast droga krajowa numer 50 na Mazowszu, utrudnienia były w Ładzyniu. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe i wprowadzony był ruch naprzemienny. Kolejny raport już za godzinę. Czekamy na wiadomości. 22 513 11 11.

0: Polska i świat.
1: Minęła godzina 22, przed mikrofonem Magdalena Skajewska. Dobry wieczór. Zapraszam na podsumowanie dnia w programie pierwszym Polskiego Radia. A dziś między innymi, kto zagra z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata? Odpowiedź poznamy już dziś. W Atlancie trwa mecz Anglia-Argentyna. Czy amerykańskie służby migracyjne zajmą się Zbigniewem Ziobro? Minister Sprawiedliwości wysłał do ICE pismo w tej sprawie. Libańczycy i Izraelczycy na rozmowach w Rzymie. Czy tym razem zawieszenie broni się utrzyma? A na koniec Światowy Dzień Bez Telefonu. Czy wykorzystali Państwo tę okazję, by oderwać się od ekranów? To wszystko już za parę minut, ale najpierw informacje w skrócie. Zaprasza Monika Gniewaszewska.
2: Mają nadzieję na finał. Argentyńczycy są przekonani o zwycięstwie swojej drużyny. Podobnie Anglicy. Na razie jednak w meczu o udział w finale mundialu remis. A Hiszpanie czekają na rywali. Za chwilę o piłkarskich emocjach w magazynie Polska i Świat. Spotkanie motywacyjne, mobilizacja przed rokiem wyborczym, możliwość wypowiadania się posłów. Tak uczestnicy dzisiejszego blisko trzygodzinnego spotkania klubu Koalicji Obywatelskiej z premierem Donaldem Tuskiem podsumowali je w rozmowach z dziennikarzami. Konsekwencji dla Przemysława Czarnka po jego słowach na temat wstrzymania wsparcia dla Ukrainy nie ma, jest za to decyzja kierownictwa PiSu. Politycy tej partii nie mogą angażować się w stowarzyszenia o charakterze politycznym. Chodzi o Rozwój Plus Morawieckiego i Po pierwsze Polska Sasina. USA rozpoczęły kolejny ostrzał Iranu, poinformowało dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych. Celem są irańskie instalacje wojskowe, które stanowią zagrożenie dla statków przepływających przez cieśninę Ormus, napisano w komunikacie. Amerykański prezydent Fox News powiedział też, że Iran chce kolejnego spotkania w sprawie rozmów pokojowych. Zerwane dachy, powalone drzewa, a także brak prądu to krajobraz po nawałnicy w gminie Mysłakowice na Dolnym Śląsku. Po 2 latach od powodzi mieszkańcy gminy ponownie musieli zmierzyć się z żywiołem. Trwa szacowanie strat.
1: W amerykańskiej Atlancie trwa właśnie mecz Anglia-Argentyna, co oznacza, że dziś poznamy drugiego po Hiszpanii finalistę piłkarskich Mistrzostw Świata. W Atlancie jest także nasz specjalny wysłannik Kacper Merk. Witaj, Kacprze.
3: Dzień dobry, dobry wieczór dla Państwa, dla mnie dzień dobry. Właśnie tenisty kibice przynieśli mi napój. Stwierdzili, że tak źle wyglądam na tym słońcu, że trzeba mnie wesprzeć słodkim napojem argentyńskim. Także bardzo dziękuję, muchas gracias.
1: A powiedz w takim razie, co mówią argentyńscy kibice? Czy wierzą w zwycięstwo swojej drużyny? Jak w ogóle ten mecz jest komentowany? Bo tutaj w Polsce komentarzy jest wiele.
3: Komentowany jest tak, że Argentyńczycy aktualnie grają w piłkę, posilają się, szukają jakiejś rozrywki, bo to spotkanie na razie jest bardzo trudne do oglądania, trudne do emocjonowania. Taka boiskowa wojna pomiędzy Anglią i Argentyną i oczywiście w momentach, w których na przykład Leo Messi po swoim rajdzie był dość brutalnie faulowany przez jednego z Anglików, no to tutaj wrzawa była niesamowita, bo Argentyńczycy się oburzali. Argentyńczycy nieprzesadnie lubią Anglików od czasów bitwy i wojny o Falklandy i to tutaj dzisiaj widać w takich stykowych momentach w tej strefie kibica, w której jestem, jest tak 98% kibiców z Argentyny i naprawdę robi się gorąco w tych momentach, ale nie było jeszcze takich momentów, powiedziałbym, stricte sportowych, w których by zrobiło się gorąco, no bo na razie sytuacji do zdobycia bramki jak na lekarstwo.
1: A czy są jakieś licytacje, jak ten mecz może się zakończyć, jakim wynikiem?
3: No oni wierzą oczywiście, że to Argentyna awansuje, Argentyna ma wygrać, aczkolwiek z kim bym nie rozmawiał, to wszyscy mówią, słuchaj, Argentyna w tym mundialu raz za razem wychodzi po dogrywce, tak było i w 1/16, 1/8 w ćwierćfinale, to dlaczego dzisiaj miałoby być inaczej? Być może szykuje się dla Państwa długi wieczór, długa noc, dla nas to jest dopiero po południu.

0: południe, bo już minęła godzina 16, także jeszcze jest dużo czasu na to, żeby to spotkanie rozegrać. No i sam jestem ciekaw, jak to się zakończy. Czy będzie dogrywka potrzebna, czy może rzuty karne będą potrzebne, a może ktoś zaryzykuje w tej drugiej połowie. Piłkarze właśnie wychodzą na murawę.
1: Kacper Merk prosto z amerykańskiej Atlanty, gdzie rozpoczyna się kolejna połowa meczu Anglia-Argentyna. Dzisiaj poznamy finalistę, który zagra z Hiszpanią o Puchar Świata. Natomiast kibiców tego meczu nie brakuje także w Polsce. Rozgrywki obserwują kibice przed telewizorami, ale także w strefach kibica w różnych miastach w Polsce. W jednej z takich stref na warszawskich bulwarach jest Anna Zakrzewska. Aniu, emocje na boisku w sposób oczywisty, ale także wśród fanów piłki nożnej.
2: Faktycznie tych emocji jest sporo. Tak jak powiedział Kacper, piłkarze wychodzą na boisko, więc i tu w strefie kibica powoli ci kibice opuszczają strefy gastronomiczne, zaopatrzeni w przekąski i wracają na swoje miejsca. U większości z nich obserwowałam w pierwszej połowie pełne skupienie, raczej takie oglądanie w ciszy, ale były i momenty, kiedy działo się coś na boisku, to działo się i tutaj. Posłuchajmy.
3: Messi, zablokowany strzał jeszcze Enzo!
2: I tak mniej więcej brzmi to co jakiś czas tutaj. W drugiej połowie liczymy, że takich okrzyków będzie więcej. Muszę przyznać, że widzę tutaj no, co najmniej kilkaset osób, jak nie może i nawet kilka tysięcy, bo te bulwary warszawskie są bardzo długie i w każdej restauracji, w każdym pubie te telewizory są tutaj i telebimy rozstawione. W większości jest to oczywiście reprezentacja męska kibiców, ale nie brakuje także i kobiet.
4: Z koleżanką czy z chłopakiem?
5: Z całą grupą znajomych.
4: O, no właśnie.
5: Tak, coś nas omija. Żeby miło spędzić czas wieczorem, jest ciepła pogoda. No też atmosfera jest fajna, co jednak wszyscy się tak zbierają, oglądają są te emocje na żywo. Jest to co innego niż na kanapie przed telewizorem.
4: Koleżanka na kogo stawia?
5: Na Anglię.
4: Ale ze względu na przystojnych piłkarzy, czy jednak grę?
5: Bellingham kochana.
6: Nie no, ze względu na to, że wszyscy na nich stawiają z moich znajomych.
2: W trakcie pierwszej połowy nie chciałam przeszkadzać tutaj kibicom, ale w przerwie zapytałam jednego z nich, które drużyny powinny spotkać się w niedzielnym finale.
7: Zdecydowanie Hiszpania, Anglia.
2: Mecz godny półfinału?
7: Oczywiście, jak najbardziej. Nie, wie pani co, moim zdaniem Argentyna powinna już dawno zakończyć mundial.
2: Okay. Czyli już na początku było wiadomo, kto wygra.
7: Oczywiście.
2: Jedne osoby są bardziej pewne tego, kto zwycięży, inne mniej. Z pewnością jeszcze kilkadziesiąt minut emocji i przed telewizorami, i tu w strefie kibica, i w innych strefach kibica w całej Polsce jeszcze sporo.
1: Czekamy przede wszystkim na te pierwsze gole, bo wciąż w 46 minucie meczu Anglia-Argentyna 0-0. O tych emocjach także wśród polskich kibiców mówiła Ania Zakrzewska.
8: Polskie Radio. Jedynka.
1: Zmieniamy temat. Prokurator generalny chce wiedzieć, na jakiej podstawie prawnej Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Waldemar Żurek poinformował w mediach społecznościowych, że wysłał w tej sprawie pismo do amerykańskiego Urzędu Celno-Imigracyjnego, czyli ICE. Przypomniał też, że były minister sprawiedliwości ma unieważnione dwa paszporty, standardowy i dyplomatyczny, a Węgry cofnęły mu status uchodźcy nadany przez rząd Viktora Orbana. Unieważniony został także przyznany mu tak zwany paszport genewski. Jak krok ministra oceniają posłowie? O tym Małgorzata Naukowicz.
9: Dla szefa Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Pawła Śliza z Polski 2050 ważniejszy jest wniosek ekstradycyjny. Poseł ma też nadzieję, że Zbigniew Ziobro przestanie się ukrywać i zdecyduje się stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Liczy też na powodzenie wniosku ekstradycyjnego.
10: Myślę, że Stany Zjednoczone, które są kolebką demokracji, tak się nazywają, jeżeli widzą, że organy państwa mają uzasadnione podejrzenie popełnienia czynów zabronionych, a to stwierdziły dwa polskie sądy, stosując areszt i utrzymując areszt w mocy na skutek zażalenia obrony. Obrońcy, jako kolebka demokracji wydadzą Zbigniewa Ziobrę.
9: Prawo i Sprawiedliwość bagatelizuje sprawę zarówno pisma do ICE, jak i wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Jak mówi poseł Michał Wójcik, wszystko musi się opierać na racjonalnych dowodach.
11: Ja tych racjonalnych dowodów absolutnie nie ma, dlatego że minister Ziobro nie jest ścigany za kradzież jakichś środków finansowych, tylko są po prostu 26 zarzutów, ale to tak dziwne zarzuty, jak na przykład jest ścigany za to, że przekazał środki na remont prokuratury.

0: To jeżeli sędzia w Stanach Zjednoczonych zobaczy, jakie to są zarzuty, to się dobrze uśmieje z tego wszystkiego, więc musi przemyśleć swoją decyzję pan minister Szurek.
1: Szef klubu PSL Krzysztof Paszyk dodaje, że skoro były minister sprawiedliwości drwi sobie z prawa, państwo musi działać.
2: Powinnością państwa jest skutecznie doprowadzić go przed ten wymiar sprawiedliwości i rozliczyć tak jak każdego obywatela. I w tym kontekście to wystąpienie tak należy czytać, jako egzekwowanie zasad, które państwo polskie realizuje wobec obywateli.
1: Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej liczy na skuteczność wniosku ekstradycyjnego.
3: I mam nadzieję, że jak najszybciej ten wniosek zostanie do Stanów Zjednoczonych skierowany. Przypomnijmy też, już Węgry zdjęły ten parasol ochronny decyzją nowego premiera Madziara nad Zbigniewa Ziobry. Teraz kwestia wniosku o ekstradycję i tutaj po prostu krok po kroku trzeba dopełnić wszystkich formalności, żeby nie było żadnych błędów, no ale ta sprawiedliwość jest coraz bliżej Zbigniewa Ziobry.
1: Andrzej Szejna z Lewicy mówi o konsekwencji ministra Żurka w ściganiu Zbigniewa Ziobry. Dodaje, że minister sprawiedliwości używa do tego wszystkich dostępnych instrumentów, wniosku o ekstradycję oraz pisma do ICE zajmującej się nielegalnymi migrantami.
4: Wszystkie dokumenty, na mocy których Zbigniew Ziobro mógłby podróżować, są już nieważne, w związku z czym przebywa on najprawdopodobniej w Stanach Zjednoczonych nielegalnie, jest nielegalnym migrantem. W związku z tym powinien zostać przez odpowiednią agencję zatrzymany i wydany stronie polskiej. W związku z czym Waldemar Żurek postępuje zgodnie z literą prawa i interesem Polski.
1: Waldemar Żurek poinformował również stronę amerykańską o 26 ciążących na Zbigniewie Ziobrze zarzutach. Jest gotowy też wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Zostanie wysłany do końca tygodnia.
5: Polska i świat.
6: Zakończyło się spotkanie premiera Donalda Tuska z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. W tle miały być wątki dyscyplinarne, ale także wielka mobilizacja przed nadchodzącymi wyborami. Więcej o spotkaniu wie Krzysztof Kuczyński.
7: Spotkanie trwało ponad 2,5 godziny. Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej rozmawiali przede wszystkim o przyszłości i działaniach, które mają zwiększyć zaufanie Polaków do partii. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki powiedział, że było to bardzo udane spotkanie.
8: Mówimy o tym, co trzeba zrobić. Przed nami bardzo ważny rok, rok wyborczy, więc dużo dobrych rozmów. Też posłowie dzielą się swoimi uwagami, ale przede wszystkim mobilizujemy się i to jest najważniejsze. Ciężka praca w terenie, to co robimy, także dużo dobrych działań.
7: Rozmowy dotyczyły między innymi walki z patologią w służbie zdrowia, mówił senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
9: Co robić, żeby do takich zachowań, do jakich dochodzi często niestety i coraz częściej w Polsce było jak najmniej, o konkretnej pracy, którą mamy do wykonania w związku z pakietem ustaw, które przygotowało Ministerstwo Zdrowia, a dotyczącej ograniczenia wynagrodzenia godzinowego pracy lekarzy, czy ograniczenia kominów płacowych, czy poprawy organizacji jednostek służby zdrowia.
7: Posłowie omawiali również to, w jaki sposób podchodzić do różnych tematów, na przykład związanych z Ukrainą.
9: Polityka nie prowadziła i nie doprowadzała do takich sytuacji, gdzie słowa wypowiadane przez polityków mogą doprowadzić czy do sytuacji związanej z takimi emocjami, gdzie wymyka się to spod kontroli, czy mogą doprowadzić do takich sytuacji, że te słowa można interpretować jako poglądy, które de facto są ukrytą czy nawet nieukrytą propagandą nie antyukraińską, a prorosyjską.
7: Na ten moment nie wiemy, czy oraz jakie decyzje zapadły podczas spotkania. Politycy, choć wyglądali na uśmiech, to nie chcieli zdradzać zbyt wielu szczegółów. Nie padła również informacja o tym, czy Koalicja Obywatelska ma przygotowaną mapę drogową na nadchodzące wybory.
5: Polska i świat.
6: Przechodzimy do spraw międzynarodowych i tym razem się nie udało. Unijne kraje nie porozumiały się dziś w sprawie 21. pakietu sankcji wobec Rosji. A czas w tym przypadku zwłaszcza ma ogromne znaczenie. Dlaczego? To wie nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka, która śledzi sprawę. Dobry wieczór, Beato.
10: Dobry wieczór.
6: Powiedz w takim razie, dlaczego się unijni ambasadorowie nie dogadali i dlaczego ten czas jest taki ważny?
10: Wciąż jest problem z Grecją. Grecja właściwie nie ma problemów z obecnym projektem sankcyjnym, ale z tym, co już kiedyś Unia Europejska uzgodniła, tylko że Grecy dopiero teraz się zorientowali, a chodzi o zakaz transportu rosyjskiego LNG przez unijne wody do państw spoza Unii. W ogóle jest zakaz importu do Unii LNG, to oczywiste, nie można go sprowadzać, ale jest również też zakaz transportu.

tranzytu przez unijne wody do państw spoza Unii. Grecy teraz się zorientowali i chcieliby jednak mimo wszystko tak zapisać w tym najnowszym projekcie sankcji, żeby mogli transportować to rosyjskie LNG do państw spoza wspólnoty. No i tutaj pojawił się problem, bo państwa członkowskie na to nie chcą się zgodzić. Dlaczego to jest i właściwie tylko już Grecja

0: wycofała się ze swoich żądań. Pozostała tylko Grecja. Dlaczego to jest takie ważne i co trzeba było zrobić, pewną sztuczkę, żeby mimo wszystko jednak ten pakiet miał sens 21. Kluczowym elementem tego najnowszego pakietu sankcyjnego, tego proponowanego przez Komisję Europejską, jest limit cenowy na rosyjską ropę. On jest obecnie, ten pułap cenowy, nieco ponad 44 dolary za baryłkę. Tylko, że wcześniej uzgodnione przepisy sprawiają, że co pół roku ten pułap jest dostosowywany do ceny rynkowej. No wiemy, co się teraz dzieje na rynku. Z powodu blokady cieśniny Ormuz ceny poszybowały. W związku z czym dzisiaj już miał być ten pułap cenowy podwyższony do 58, automatycznie dostosowany do ceny rynkowej. I dlatego trzeba było do dzisiaj porozumieć się w sprawie pakietu, jeżeli miały być ten kluczowy element tego pakietu, miał być zachowany, czyli pozostawienie tego limitu cenowego na rosyjską ropę na tym poziomie obecnym przez co najmniej 3 miesiące. Nie ma tej zgody, ponieważ Grecja blokuje cały pakiet, choć na limit cenowy się zgadza, tu nie ma z tym problemu. W związku z czym państwa członkowskie zdecydowały dzisiaj, że w trybie awaryjnym, ekspresowym, na tydzień przedłużają obecny limit cenowy, czyli do 23 lipca i tyle czasu sobie dają na porozumienie. Czyli ceny, pułap cenowy na rosyjską ropę nie jest podwyższany, a teoretycznie zgodnie z przepisami powinien był być już dzisiaj do 58 podwyższony przed północą. Państwa członkowskie zmieniają w trybie pilnym, wprowadzają zmianę. Przez tydzień jeszcze będzie ten pułap cenowy na poziomie 44 dolarów za baryłkę. No i 23 lipca powinno być już porozumienie. Tak przynajmniej wszyscy liczą, że z tą Grecją trzeba będzie dojść do porozumienia. Podejrzewam, że Grecja coś dostanie, czyli zakaz importu nadal będzie rosyjskiego LNG, ale będzie dozwolony jego tranzyt, bo Grecy, z tego co wiem, rozmawiają z dyplomatami, stawiają sprawę bardzo na ostrzu noża. W związku z czym wszystkim zależy na tym pakiecie i wszyscy chcieliby, żeby ten limit cenowy na rosyjską ropę był zachowany i pewnie 23 lipca jakieś ustępstwo wobec Grecji trzeba będzie zrobić, żeby cały pakiet przyjąć. A tam jest ten pułap cenowy na rosyjską ropę jest oczywiście ważny, ale jest wiele innych jest elementów. Mhm. Jest uderzenie w kryptowaluty, w rosyjskie banki, we flotę cieni. Są kolejne ograniczenia importowe, eksportowe. I tylko dodam na koniec, że ten pułap na rosyjską ropę jest ważny przy transporcie tej ropy poza Unię, bo oczywiście sama Unia ropy nie sprowadza z Rosji, ale firmy, głównie z krajów południa, transportują ją do państw poza Unii i ten limit cenowy jest tak pomyślany, że można transportować rosyjską ropę, kiedy jest ona zakupiona poniżej tego pułapu cenowego. Gdyby został podwyższony, no to oczywiście Kreml na tym korzysta, bo sprzedaje ropę drożej, a to tylko wpływy do budżetu, to w ogóle rozmija się z samym zamysłem sankcyjnym.
1: To jest fascynujące, bo że po raz kolejny unijna dyplomacja pokazała, jak bardzo może być kreatywna właśnie tą sztuczką, o której wspomniałaś.
0: Prawda, bo mówiliśmy, godziny dzielą nas, w ciągu kilku godzin już ambasadorowie muszą podjąć decyzję, bo w przeciwnym razie to już traci sens. Mhm. A jednak jest sztuczka, że można na siłę przedłużyć ten pułap cenowy. I jeszcze próbować znaleźć porozumienie, to prawda.
1: Z tym całym pakietem 21 sankcji wobec Rosji dzisiaj, tak jak powiedziałaś, się nie udało, choć to przedłużenie tego pułapu jest, ale były dzisiaj dwie też ważne decyzje dla Ukrainy przede wszystkim walczącej z Rosją. Otóż szefowa Komisji Europejskiej w Kijowie dziś poinformowała o porozumieniu dronowym z Ukrainą. To jest jedna sprawa, a druga też ważna, to znaczy wstępna zgoda w Unii Europejskiej na przedłużenie ochrony dla uchodźców z Ukrainy, choć zgodnie z życzeniem Kijowa, z wyłączeniem poborowych.
0: To prawda. Państwa członkowskie zaakceptowały decyzję, propozycję Komisji Europejskiej. Ta ochrona tymczasowa dla Ukraińców jest od marca 2022, czyli kilkanaście dni po napaści Rosji na Ukrainę. Unia podjęła bezprecedensową decyzję. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby obywatele z kraju spoza Unii mieli te same prawa co Europejczycy, a tak jest teraz. Ukraińcy mają prawo do opieki zdrowotnej, do edukacji, do zakwaterowania, do pracy. te same prawa co Europejczycy. Co roku ta ochrona była przedłużana. W tym roku obowiązuje obecnie do marca 2027.

0: teraz została przedłużona do marca 2028 roku i to jest jedyny moment, kiedy nastąpiła zmiana. Faktycznie są braki w ukraińskiej armii, jest problem z wysyłaniem żołnierzy na front. Sam Kijów poprosił, żeby osoby w wieku poborowym nie otrzymywały tymczasowej ochrony. Wjechać mogą na teren Unii, ale nie będą mieć tych samych praw, co Europejczycy. Państwa członkowskie się zgodziły. Były wprawdzie wątpliwości, jak to zrobić, czy elektronicznie, czy odnotowywać jakoś papierkowo, czy stempel w paszporcie. No, każdy kraj będzie musiał odnotowywać, jeżeli osoba z Ukrainy, uchodźca, będzie chciał wjechać do Unii. No i jeżeli to będzie osoba, która nie będzie mieć zaświadczenia, że jest zwolniona z tego poboru, no to wtedy tej ochrony tymczasowej nie dostanie.
1: I o tym wszystkim Beata Pomecka z Brukseli. Bardzo dziękuję.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Proszę Państwa, domagaliśmy się pierwszego gola w meczu półfinałowym Anglii z Argentyną i jest. Te zmagania Anglików i Argentyńczyków śledzi Filip Jastrzębski. Powiedz Filipie, oczywiście gol dla Anglików.
3: Gol dla Anglików, 1-0 dla drużyny Trzech Lwów. Ten gol padł w 55. minucie spotkania i właściwie niewiele wskazywało na to, że tak się właśnie wydarzy, ale Anglicy byli zmotywowani na połowie rywala, przejęli piłkę, Rodgers popędził prawym skrzydłem, dograł w pole karne, a tam świetnie wyrósł jak spod ziemi Anthony Gordon i precyzyjnym strzałem skierował piłkę do bramki, a zatem Argentyńczycy pod ścianą mają jeszcze pół godziny, może kilka minut więcej na to, by pozostać w grze o obronę tytułu Mistrza Świata, a Anglia coraz bliżej spełnienia wielkiego marzenia, na które czeka od 60 lat, bo właśnie 60 lat temu Anglia jedyny raz zagrała w finale i wygrała Mistrzostwa Świata. Argentyna miała swoje sytuacje, Enzo Fernandez strzelił bardzo mocno zza pola karnego, ale tuż nad poprzeczką w drugiej połowie spotkania jeszcze Julian Alvarez oddał silny strzał na bramkę Jordana Pickforda, jednak angielski bramkarz sobie z nim poradził. To nie jest wielkie widowisko, to jest mecz walki i to dosłownie, bo piłkarze obu drużyn się nie oszczędzają. Sędzia ich za to często oszczędza, ponieważ mógł żółtych kartek pokazać więcej, ale miejmy nadzieję, że to jest dopiero przedsmak tego, co jeszcze czeka nas w meczu w Atlancie. Na razie 62. minuta spotkania. Anglia prowadzi z Argentyną 1-0.
1: O czym Filip Jastrzębski. Filipie, bardzo dziękuję.
2: Polska i świat.
1: Przenosimy się na Bliski Wschód. Iran zagroził zablokowaniem kolejnych szlaków handlowych w regionie po tym, jak Stany Zjednoczone przeprowadziły dziś nową falę ataków na cele wojskowe. Prezydent Trump zagroził zaś, że jeśli władze w Teheranie nie wrócą do stołu negocjacyjnego, to zbombarduje irańskie mosty i elektrownie. Tymczasem w amerykańskiej ambasadzie w Rzymie dziś kolejna runda rozmów między Izraelem a Libanem. Według zawieszenia broni ogłoszonego w ubiegłym miesiącu, wojsko izraelskie ma się wycofać z dwóch stref pilotażowych na południu Libanu, które dotychczas okupowało. Jest z nami teraz pan profesor Maciej Minnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
1: Panie profesorze, głównie w kontekście Bliskiego Wschodu mówimy o tej wymianie ognia i o tym konflikcie irańsko-amerykańskim, ale oczywiście Izrael też pełni w tej całej układance ogromną rolę, także na linii Izrael-Hezbollah. Proszę wytłumaczyć nam i naszym słuchaczom, tak naprawdę na czym polega to wycofanie Izraela z tych tak zwanych stref pilotażowych? Co to są za strefy? Co ma się w nich wydarzyć?
4: Pod koniec czerwca zawarto porozumienie, które mówiło, że Izrael wycofa się z dwóch właśnie stref pilotażowych, czyli regionów wielkości, no, dwóch wsi mówiąc wprost, z których jedna była pod kontrolą izraelską, a druga była na granicy tej strefy, to znaczy była to wioska ostrzeliwana i niszczona z powietrza, ale gdzie żołnierze izraelscy fizycznie tej wioski nie kontrolowali. I ustalono, że gdy armia libańska tam wejdzie, upewni się, że na pewno żadnych instalacji Hezbollahu i oczywiście samych bojowników Hezbollahu tam nie ma, wówczas zostaną te tereny przekazane właśnie armii rządowej libańskiej. Tak? Chodzi o to, żeby Izrael miał pewność, że wycofując się, te tereny nie są znowu zajmowane przez Hezbollah. Ale to oczywiście rodzi konflikt wewnętrzny, wewnątrzlibański. To jest podstawowy problem, ponieważ to porozumienie zakłada docelowe rozbrojenie Hezbollahu, na co ten oczywiście się nie godzi.
1: No Hezbollah w ogóle nie chyba wierzą, nie godzi się na te negocjacje.

0: relacje izraelsko-libańskie, prawda?
1: Tak, tak, nawet na rozmowy się nie godzi, z racji tej, że uważa, iż każda rozmowa z Izraelem tak naprawdę prowadzi, no mówiąc krótko, Izrael jest niewiarygodnym partnerem w tych rozmowach z perspektywy Hezbollahu, bo po tylu już zawartych różnych porozumieniach Hezbollah po prostu nie wierzy, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji w Iranie, bo przecież wiadomo, że to porozumienie było, można powiedzieć, odpryskiem wcześniejszego porozumienia amerykańsko-irańskiego, które mówiło o zawieszeniu broni również w Libanie. Czego Izrael nie przestrzegał.
0: No i właśnie a propos tego chciałam jeszcze zapytać, ponieważ prezydent Trump w zeszłym tygodniu miał powiedzieć Benjaminowi Netanyahu, by wycofał wojska z Syrii i właśnie z Libanu. Z kolei dziś jeden z urzędników izraelskiego premiera poinformował, że Benjamin Netanyahu będzie w sobotę w Stanach Zjednoczonych i chciałby spotkać się z Donaldem Trumpem, choć nie jest pewne, czy do tego dojdzie. Po co według pana profesora Bibi leci do Stanów Zjednoczonych? Po co chce się spotkać z Trumpem?
1: No, to jest dobre pytanie i chcielibyśmy znać na nie odpowiedź i jakie są ostateczne cele Bibiego. Możemy tylko się domyślać. Z pewnością, to nie jest żadna tajemnica, z pewnością Netanyahu nie chce porozumienia z Iranem i nie chce wycofania wojsk izraelskich z Libanu. To jest oczywiste, więc z pewnością będzie naciskał na Stany Zjednoczone na kontynuację ataków na Iran. Oczywiście tutaj głównym motywem będzie zniszczenie broni atomowej, potencjalnej oczywiście, czy tych zapasów uranu, zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi i tak dalej, oraz niewycofywanie się z południowego Libanu, ponieważ to daje bezpieczeństwo północnemu Izraelowi i takie zresztą protesty Bibi ma u siebie, bo trzeba pamiętać, że zdecydowana większość społeczeństwa izraelskiego, tu już nawet nie zwracając uwagi na podziały polityczne, jest przeciwna wycofaniu armii Izraela z południowego Libanu, ponieważ postrzega Hezbollah jako no, takie bardzo poważne zagrożenie, bo po prostu najbliższe, tak? Znaczy w sensie fizycznym bliższe niż Iran przecież. W związku z tym Netanyahu wie, że ma za sobą większość swojego społeczeństwa. Tu nie ma takiego podziału zwolennicy Netanyahu i przeciwnicy. Stąd może grać dość ostro, jeśli tak można powiedzieć. Ale wszystkie karty, używając języka prezydenta Trumpa, są właśnie w jego ręku. Jeśli on będzie chciał doprowadzić do tego wycofania, to będzie mógł Netanyahu zmusić. Pytanie tylko, czy na pewno będzie chciał, szczególnie wobec no, coraz trudniejszej sytuacji wokół Iranu.
0: No i też ciekawe, czy w ogóle spotka się z Benjaminem Netanyahu, bo jeżeli by do tego spotkania nie doszło, to chyba byłby to taki duży policzek dla izraelskiego premiera i też wyraz frustracji Amerykanów jego działaniami. Do tego tematu na pewno będziemy wracać. Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Profesor Maciej Minnich, Katolicki Uniwersytet Lubelski.
2: Polska i świat.
0: Czy wiedzą Państwo, że przeciętny Polak spędza przed ekranami nawet ponad 10 godzin dziennie, a w ciągu całego życia ucieka nam w ten sposób niemal 26 lat? Smartfony, choć ułatwiają życie, niepostrzeżenie przejęły kontrolę nad naszym czasem, koncentracją i zdrowiem psychicznym. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Bez Telefonu. Idealny moment, by zatrzymać ten cyfrowy pęd i zastanowić się nad tym, jak chronić się przed cyfrowym przebodźcowaniem. Jest z nami teraz pani Marta Witkowska, ekspertka do spraw edukacji cyfrowej w NASK. Dobry wieczór, witam.
3: Dobry wieczór.
0: Proszę pani, proszę powiedzieć, po czym poznać taki zwykły Kowalski czy Nowak, po czym mógłby poznać, że ma problem z telefonem, że ten telefon nie jest już rozwiązaniem, ale stał się problemem? Kiedy powinna zapalić nam się taka czerwona lampka?
3: Wtedy, kiedy tego smartfona widzimy cały czas. I mamy go cały czas w zasięgu wzroku, cały czas w zasięgu ręki i właściwie nawet na chwilę go nie wyłączamy. To rzeczywiście jest ten moment, kiedy powinniśmy się zastanowić, czy to my zarządzamy naszym smartfonem, czy smartfon raczej zarządza nami. No i też wtedy, kiedy widzimy, że coraz bardziej to urządzenie nas rozprasza, kiedy przerywamy czynności, którymi się zajmujemy, bo przyjdzie nam powiadomienie, bo usłyszymy piknięcie.
0: Albo nie przyjdzie, ale i tak sprawdzimy, czy Dokładnie.
3: Dokładnie. Kiedy jakoś ten smartfon tak niepostrzeżenie staje się naszym centrum i cała uwaga jest zogniskowana na urządzeniu.
0: To jeżeli już uświadomimy sobie, że rzeczywiście mamy

0: problem z telefonem i z tym, jak często go używamy, to od czego zacząć? Jak rozpocząć takie wprowadzanie równowagi między tym życiem offline i online?
1: Tutaj uniwersalnej rady nie ma, ale jest jedna rzecz, od której warto zacząć. Warto zacząć od tego, żeby nie zaczynać od wszystkiego naraz. Tylko taka metoda małych kroków sprawdzi się najlepiej. Nie postanawiajmy, że nagle zmienimy wszystkie swoje złe cyfrowe nawyki, ale przyjrzyjmy się i zobaczmy, który najbardziej nam przeszkadza lub który najbardziej nas niepokoi i zacznijmy od tego jednego. Na przykład nie zasypiajmy ze smartfonem albo nie jedzmy śniadania ze smartfonem, prawda? Albo wyjdźmy do kina i nie weźmy ze sobą telefonu. Takie małe, proste rzeczy, trudne bardzo, ale jednak. W sumie proste, małe kroczki i sprawdzajmy, czy nasza metoda działa, bo być może czasem fajnym sposobem jest kupienie sobie budzika, bo to sprawia, że na przykład nie odkładamy telefonu jako ostatniej rzeczy, zanim pójdziemy spać i nie zaczynamy od telefonu z samego rana. Małe, proste kroczki, tak aby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu, bo trudno walczyć z technologią. Ona jest tak zaprojektowana, żeby przyciągać naszą uwagę bardzo skutecznie i rzeczywiście to robi.
0: A, więc po co tak naprawdę odkładać telefon? Po co nam ten sukces? Po co mamy się tak męczyć?
1: Telefon i w ogóle internet, który mamy cały czas na wyciągnięcie ręki, bardzo mocno przebodźcowuje nasz mózg. To są nieustanne nowinki, które docierają do nas czasem w 15-sekundowych odstępach, a nasz mózg jest tak zaprojektowany, tak biologicznie zaprojektowany, że goni za nowym. A efektem tego jest na przykład gorsza pamięć i słabsza koncentracja, bo gonimy za nowym, czyli co te 15 przysłowiowych sekund przełączamy się na kolejne, a to, co było przed chwilą, jest już stare dla naszego mózgu i słabo to pamiętamy. Oczywiście, chociażby po to, żeby uwolnić naszą pamięć.
0: Oczywiście ten problem przebodźcowania jest szczególnie ważny wśród dzieci i młodzieży, stąd też w coraz większej liczbie krajów pojawiają się takie zarządzenia, żeby w ogóle wprowadzić zakaz dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16 roku życia. Ale ja chciałam zapytać jeszcze na koniec o coś innego, ponieważ coraz częściej mówi się też o tym, że młodzież czy też pokolenie Z coraz częściej odwraca się od zaawansowanej elektroniki w kierunku takich urządzeń analogowych, jeżeli telefonów, to takich popularnych kiedyś cegieł. Jak pani ocenia, czy to jest już dzisiaj taki szeroki, duży trend, czy to jest, czy rzeczywiście można zauważyć wśród młodzieży takie odwracanie się od tych smartfonów, czy jednak są to cały czas jednostki?
1: Nasze badania pokazują, że no jednak młodzież bardzo chętnie z tych smartfonów korzysta. Może raczej nazwijmy ten trend jaskółką zmiany, która gdzieś pojawiła się na horyzoncie. My wiemy też z badań, że młodzi po pandemii mocno się zreflektowali, ponieważ chociażby nauka zdalna mocno dała im w kość i rzeczywiście tak jak wcześniej w badaniach pokolenie najmłodszych nie widziało negatywnych skutków korzystania ze smartfona, tak po pandemii to się troszkę zaczęło zmieniać. Więc ja mam taką nadzieję, że faktycznie ta zmiana nadejdzie i będzie zataczać coraz szersze kręgi, bo rzeczywiście młodzi ludzie mają coraz większą świadomość tego, że mocne przywiązanie do smartfona po prostu im szkodzi.
0: Tej świadomości mogą nie mieć jeszcze dzieci i jeszcze powiedzmy o nich. Ja tak sobie teraz pomyślałam taką sytuację, że rodzice jadą z dziećmi na wakacje i w tym samochodzie, jeżeli długo, długo jadą, to jest taka pokusa, żeby dać dzieciom telefon, bo na przykład obejrzą sobie jakąś bajkę, ale warto tego nie robić, prawda?
1: Ja myślę sobie tak. Są takie sytuacje, kiedy czasami jesteśmy zmuszeni do tego, żeby gdzieś dziecko na chwilę zająć, ale po prostu nie powinno być to regułą. Małym dzieciom raczej staramy się ten kontakt ograniczać do maksimum, a wiemy, że w Polsce dwulatki to już tak dość regularnie korzystają ze smartfona, a nie powinny. Natomiast musimy robić, co możemy. Warto tę technologię ograniczać, ale to nie znaczy, że jednorazowy kontakt czy danie dziecku smartfona, jak siedzimy na przykład, czekamy na wizytę u lekarza, to zaburzy jego rozwój. Tak nie jest, ale nie powinna być to reguła. Ograniczajmy i korzystajmy mądrze. Przede wszystkim, jeśli dajemy dziecku dostęp do technologii, to bądźmy razem z dzieckiem, szczególnie jeżeli to dziecko jest naprawdę małe.
0: Telefon w samochodzie, ale przede wszystkim telefon w wózku dziecięcym to nie jest dobry pomysł. Pani Marta Witkowska, ekspert.

0: ekspertka do spraw edukacji cyfrowej w NASK była Państwa i naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, dobranoc.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: A skoro o wakacjach była mowa, to teraz w magazynie o obozach harcerskich pod kontrolą służb. Tylko w województwie łódzkim każdego roku organizowanych jest kilkadziesiąt takich form wypoczynku, od klasycznych obozów pod namiotami, przez kolonie, po wyjazdy wędrowne. Zanim jednak uczestnicy pojawią się na bazie, organizatorzy muszą zadbać o odpowiednie przygotowanie terenu i procedurę bezpieczeństwa. Informacje na ten temat zbiera Jakub Jędrzejewski z Radia Łódź.
3: Kontrole prowadzą policjanci i strażacy, sprawdzając m.in. warunki pobytu, możliwość ewakuacji i przygotowanie na sytuacje kryzysowe.
4: Funkcjonariusze kontrolują obozy harcerskie.
5: Aspirant sztabowy Aleksandra Cieślak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.
4: Oceniając poziom bezpieczeństwa oraz prowadząc rozmowy z uczestnikami i organizatorami, funkcjonariusze sprawdzają m.in. warunki, w jakich odbywa się wypoczynek, drogi ewakuacyjne i dojazdowe, miejsca umożliwiające schronienie w przypadku nagłego załamania pogody, a także przygotowanie kadry do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia.
3: Szczególną uwagę służby zwracają na obozy organizowane w terenach leśnych i z dala od większych miejscowości. Tam ważne jest nie tylko odpowiednie przygotowanie kadry, ale też możliwość szybkiego kontaktu ze służbami ratunkowymi i sprawnej ewakuacji.
6: Każde takie miejsce, w którym harcerze chcą zorganizować obóz, musi być wcześniej sprawdzone pod względem

0: w lesie i na drogach, a także wyjaśniają, jak właściwie postępować podczas burz, silnego wiatru czy innych sytuacji wymagających szybkiego wezwania pomocy.
1: Bezpieczeństwo na obozach to jednak nie tylko działania służb. Harcerze przygotowują się do wyjazdów jeszcze przed rozpoczęciem wakacji.
2: U nas jest to proces wieloaspektowy. Karol Przyrowski, ZHP Chorągiew Łódzka. Przede wszystkim szkolimy naszą kadrę. Każdy członek kadry przychodzi szkolenie w zakresie bezpieczeństwa czy reagowania na sytuacje kryzysowe, również te związane z pogodą. Nasi wychowawcy przychodzą szkolenia dotyczące zdrowia psychicznego i reagowania na zagrożenia związane z tym aspektem zdrowia naszych uczestników. Oprócz tego dbamy o to, żeby na naszych bazach było bezpiecznie. Wszystkie nasze ośrodki, na które jeździmy, posiadają aktualne opinie Państwowej Straży Pożarnej. Uczestnicy, kiedy już dojadą na wypoczynek, są informowani o tym, jakie regulaminy podczas wypoczynku obowiązują, jak powinni zachowywać się w danych sytuacjach zagrożenia i niebezpieczeństwa.
1: W tym roku Chorągiew Łódzka Związku Harcerstwa Polskiego organizuje około 100 różnych form letniego wypoczynku. Są to zarówno klasyczne obozy pod namiotami, jak i kolonie zuchowe czy obozy wędrowne odbywające się w różnych częściach kraju. Służby przypominają, że przy trudnych warunkach pogodowych najważniejsza jest szybka reakcja i współpraca organizatorów z ratownikami.
3: To organizator tak naprawdę podejmuje decyzję o na przykład prewencyjnej ewakuacji, które takie ewakuacje na przykład miały miejsce w zeszłym roku. Przy alertach drugiego stopnia to może być rozważone, natomiast sugerowane jest oczywiście przy wystąpieniu alertu trzeciego stopnia, czyli już poważnego zagrożenia, aby taki obóz prewencyjnie ewakuować.
1: W tym roku podczas wypoczynków organizowanych przez środowiska Chorągwi Łódzkiej ZHP doszło już do prewencyjnych ewakuacji.
2: Obozy były ewakuowane prewencyjnie do budynków czy do pobliskich szkół. Jak zawsze nasza kadra w kontakcie z Państwową Strażą Pożarną decydują, czy taką ewakuację przeprowadzić, czy nie.
1: Właśnie dlatego tak ważnym elementem obozów są odpowiednie przygotowanie, sprawdzanie ostrzeżeń pogodowych i stały kontakt organizatorów ze służbami. W miejscach, gdzie zasięg telefoniczny jest ograniczony, obozy mogą korzystać również z dodatkowej łączności radiowej zapewnianej przez służby.
4: Dodajmy, że rodzice mogą sprawdzić legalność zgłoszonych obozów w internetowej bazie Ministerstwa Edukacji. Dzięki temu można upewnić się, że miejsce wypoczynku zostało zarejestrowane i podlega odpowiednim kontrolom. I tym tematem kończymy dzisiejszy magazyn Polska i Świat, ale zanim skończymy, to jeszcze ostrzeżenie, jakie wydało IMGW, ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, silnym deszczem i upałami dla 13 województw. W trakcie burz możliwe są porywy wiatru do 115 km na godzinę. Temperatura wyniesie do 32 stopni Celsjusza, a w związku z burzami Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla części województwa mazowieckiego i lubelskiego. I jeszcze na koniec zapraszamy do jutrzejszych sygnałów dnia. O 7.15 gościem będzie Karol Karski, rzecznik PiS, a kwadrans po 8.00 Konrad Frytrzak, poseł Koalicji Obywatelskiej. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
5: Jedynka. Polskie Radio.
4: A w jedynce już teraz kronika sportowa i Tomasz Kowalczyk. Witaj.
6: Dobry wieczór.
7: Woli strzelaj, prędzej strzela! Jest!
8: Kronika sportowa.
6: Której meldunki z drugiego półfinału Mistrzostw Świata Anglia-Argentyna. Wrócimy do wczorajszego spotkania Hiszpanii z Francją. Będzie też o najbliższych planach Roberta Lewandowskiego.
5: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
6: Studio Mundial na początek. Meldunek z tego, co dzieje się w Atlancie. Drugi półfinał Mistrzostw Świata Anglia-Argentyna i Filip Jastrzębski. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór. Drużyna Trzech Lwów bliżej awansu do wielkiego finału, bo prowadzi w 81. minucie spotkania 1-0. Ten jedyny jak na razie gol padł w 55. minucie. Wówczas Anglicy przejęli piłkę na połowie Argentyńczyków. Rodgers zagrał w pole karne, a tam fantastycznie ustawił się Anthony Gordon, tak jakby doskonale wiedział, gdzie ta piłka spadnie. Zaskoczeni argentyńscy obrońcy nie zdołali go powstrzymać i Gordon wpakował piłkę do bramki. Poza tym więcej sytuacji mieli chyba Argentyńczycy, bo Enzo Fernandez przymierzył fantastycznie zza pola karnego, ale tuż nad poprzeczką bramki Pickforda. Później była jeszcze jedna sytuacja Juliana Alvareza, ale Pickford fantastycznie obronił. No i raz Anglików ratował słupek po strzale McAllistera, więc Argentyńczycy robią wszystko, by jeszcze wyrównać w tym spotkaniu. Na razie jednak są nieskuteczni. Na razie Anglikom udaje się powstrzymywać niesamowite niesamowitego, genialnego Lionela Messiego. Być może jeden gol Anglikom wystarczy.

0: Być może Argentyńczycy jeszcze zafundują nam dogrywkę. Na razie jednak 82. minuta spotkania w Atlancie. Anglia wciąż prowadzi z Argentyną 1-0.
1: I będziemy oczywiście sprawdzać, co dzieje się w Atlancie. A w finale są już Hiszpanie, którzy pokonali wczoraj faworyzowanych Francuzów 2-0. W Arlington koło Dallas feta kibiców La Furia Roja, feta wielka, a z fanami rozmawiał Kacper Merk.
2: To był najlepszy mecz w moim życiu. W niedzielę zostaniemy mistrzami. Zobaczymy, byłoby wspaniale. Co prawda i Argentyna, i Anglia mają dobrych piłkarzy, ale tutaj nie zachwycają. Sam jestem ciekaw, kto awansuje. Finał to finał, trzeba umieć w nim zagrać. Mam nadzieję, że poradzimy sobie z nerwami i taktyką. Jak to będzie wyglądało w niedzielę? Wygracie Puchar Świata? Hiszpania prezentuje najlepszą piłkę na tym turnieju i szczerze mówiąc wygląda na przyszłego mistrza świata.
1: Tak było w Arlington, a w Chicago wczoraj oficjalnie zaprezentowano Roberta Lewandowskiego jako piłkarza miejscowych Fire. Padło wiele ważnych pytań, odpowiedzi zebrał Jan Pachlowski, przysłuchujący się wszystkiemu na miejscu.
3: Aklimatyzacja, debiut w nowym zespole oraz co z przyszłością w reprezentacji Polski to najważniejsze kwestie z perspektywy polskich kibiców, które zostały poruszone podczas konferencji prasowej z udziałem Roberta Lewandowskiego. W kwestii występu przeciwko Vancouver Whitecaps nasz piłkarz powiedział m.in.
4: Pewnie znajdę się w składzie, ale wszystko pewnie będzie zależało jeszcze jak będę się czuł. Też nie, na pewno trochę czasu jeszcze potrzebuję w treningu, w to, żeby też wejść do drużyny.
3: Co do występu w reprezentacji Polski, Robert Lewandowski odpowiedział.
4: Dziś, że nie podjąłem żadnej decyzji, bo też nie musiałem jej podejmować. Bo mi się wydaje, że mój fokus, tam to co było ważniejsze, to jakby dołączenie do nowego klubu, też adaptacja.
3: Nasz piłkarz kilka razy podkreślił, że był pod wrażeniem, jak klub zabiegał o podpisanie kontraktu. To zaangażowanie Fire miało bardzo duży wpływ na decyzję Roberta Lewandowskiego o przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych.
4: Nie byłem pod wrażeniem oferty jako oferty, bardziej byłem pod wrażeniem faktycznie tego, jak klub starał się o mnie, jak bardzo pokazywał, jak mu zależy na to, żebym tutaj przyszedł i począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem w Barcelonie i to, jak też inne spotkania wyglądały, jak rozmowy się toczyły, to jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija.
3: Nasz zawodnik, który podpisał 2-letni kontrakt z Fire, wiedział, że po wygaśnięciu umowy z Barceloną w maju nie chce pozostawać w Europie. Z Chicago Jan Pachlowski.
1: I ponownie sprawdzamy, co dzieje się w Atlancie. Anglia, Argentyna, drugi półfinał Mistrzostw Świata i Filip Jastrzębski.
0: 85. minuta spotkania i wciąż Anglicy prowadzą 1-0. Mistrzowie świata coraz bardziej nerwowi, spoglądają coraz częściej w kierunku tych wielkich telebimów ponad murawą stadionu w Atlancie. Tam są oczywiście zegary, a ten czas działa na korzyść Anglików. Argentyńczycy próbują już wszystkiego, przede wszystkim strzałów zza pola karnego, którego spróbował także Enzo Fernandez kilka minut temu, także Lionel Messi. Nie wiadomo, czy chciał dośrodkować, czy strzelać na bramkę Jordana Pickforda. Ostatecznie wyszedł mu niecelny strzał. W związku z tym Anglicy wciąż prowadzą 1-0 po golu Antonego Gordona w 55. minucie spotkania. Teraz są świetnie zorganizowani podopieczni trenera Tomasa Tuchela, ale jak się okazuje zza pola karnego te strzały przynoszą w końcu efekt i Argentyńczycy doprowadzają do wyrównania. Enzo Fernandez, ileż razy on już w dzisiejszym spotkaniu próbował zaskoczyć Jordana Pickforda i ta sztuka udała mu się w końcu w 86. minucie spotkania. Zatem Anglia-Argentyna 1-1 i wiele wskazuje na to, że w Atlancie będzie dogrywka.
1: Dlatego o tym meczu jeszcze oczywiście będziemy mówić na naszej antenie.
5: Studio Mundial w Jedynce.
1: A teraz siatkówka. Od pewnego zwycięstwa reprezentacja Polski rozpoczęła trzeci turniej Ligi Narodów. Ten też odbywa się w Stanach Zjednoczonych, w Chicago. Cezary Gurjew.
6: Polscy siatkarze zaskakująco łatwo pokonali Bułgarię, a więc wicemistrzów świata 3-0 w setach 25-19, 25-17 i 25-17. Rywale grali w sposób bardzo przejrzysty i popełniali mnóstwo błędów. Statystyki pogrążają Bułgarów, a biało-czerwoni mieli zdecydowaną przewagę w każdym elemencie.

0: chociażby 13 punktów wywalczonych blokiem i 8 punktów zdobytych bezpośrednio z zagrywki. Niewiele zmian w polskiej drużynie, która rozpoczęła w składzie rozgrywający Marcin Komenda i po przekątnej atakujący Bartłomiej Bądź. Przyjmujący Wilfredo Leon i Tomasz Fornal. Środkowi bloku Bartłomiej Lemański i Szymon Jakubiszak. Najskuteczniejsi w naszym zespole to Bądź. 13 punktów, Lemański 11 i Fornal 10. Po meczu skromna wypowiedź Szymona Jakubiszaka.
1: Powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się, że tak się potoczy to spotkanie. Oczekiwaliśmy na pewno jakiegoś długiego spotkania, że będą bardziej agresywni, ale no nie wyszedł im ten mecz. Także no, na pewno cieszymy się z szybkiego zwycięstwa. Graliśmy konsekwentnie, aczkolwiek tak mówię z własnych jakichś tam przemyśleń, że przed meczem spodziewałem się cięższego spotkania.
0: Tak jak chyba wszyscy sympatycy siatkówki. Zadowolony oczywiście z postawy swoich podopiecznych trener Nikola Grbicz.
2: Ja wiem, że jak graliśmy dzisiaj, to było bardzo trudno grać przeciwko nas, bo mieliśmy dobre podejście, mieliśmy dobre koncentrację, nie zrobiliśmy dużo błędów. Jedyny okres był początek meczu, gdzie mieliśmy kilka ataków i zagrywek za dużo, ale potem myślę, że wróciliśmy się na naszą skuteczność, którą mamy i myślę, że każdy element był na wysokim poziomie, od zagrywki do bloka, obrony i skuteczności w ataku kontry. I naprawdę było jest bardzo łatwe prowadzić ten mecz, kiedy masz zawodników, które są koncentrowane, którzy pracują i robią wszystko, jak musi być robione i jestem bardzo, bardzo zadowolony.
0: Biało-czerwoni w Chicago zagrają jeszcze z Brazylią, z Francją i z gospodarzami, a więc reprezentacją Stanów Zjednoczonych.
3: Trzykrotny medalista olimpijski w skokach narciarskich Kacper Tomasiak wygrał rozegrany na igielitowej skoczni w Szczyrku Memoriał Olimpijczyków. Tomasiak wyprzedził Pawła Wąska oraz Kamila Waszka.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.
3: Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że José Antonio Kibu Vicuña objął funkcję drugiego trenera reprezentacji Polski. Niespełna 55-letni Hiszpan będzie w kadrze asystentem Jana Urbana, z którym zna się z pracy w wielu klubach, m.in. Legii Warszawa, Lechu Poznań czy Osasunie Pampeluna. Kibu Vicuña zajmie miejsce zmarłego nagle w kwietniu trenera Jacka Magiery. Co dzieje się w meczu Anglia-Argentyna w półfinale Mistrzostw Świata? Ponownie Filip Jastrzębski.
5: Wciąż remis 1-1, kończy się podstawowy czas gry i przypominają się Anglikom demony z ostatnich lat. Przecież oni już prowadzili z Brazylią w 2002 roku, by ostatecznie odpaść z Portugalią na Euro 2004, by też przegrać to spotkanie. Zresztą z Argentyną w 1998 roku też prowadzili i ostatecznie odpadli. Co łączy te dwa mecze? Mick Jagger był wtedy na trybunach i teraz również, i trzeba przyznać, że zmienił się niewiele. Przypomnę, reprezentacja Anglii prowadzi z Argentyną 1-1. Anglicy prowadzili od 55 minuty po golu Gordona, a wyrównał strzałem zza pola karnego Enzo Fernandez. Czeka nas jeszcze doliczony czas gry i prawdopodobnie dogrywka w Atlancie.
3: W kronice sportowej teraz kolarstwo i 11 etap Tour de France, o którym opowie Andrzej Grabowski.
6: Na kolarskim Tour de France dziś bez zmian w czołówce, za to z wyścigiem sprinterskim. 11 etap wygrał Norwek Søren Varenschold. Niezmiennie w środku Francji, niezmiennie w piekielnym upale. 161 km z Vichy do Nevers. Po wczorajszych górach dziś scenariusz jeden jedyny. Uciekali co prawda we czterech, a potem we trzech, ale matematyka peletonu potwierdzała. Spokojnie dogonimy. Dogonili i ścigali się sprinterzy. Finisz chaotyczny. Najpierw nieco wyrwał do przodu Holender Boll. Zobaczywszy to, zrobił podobnie Norweg Varenschold. I choć rywale gonili co sił, to wyliczył idealnie. Varenschold wygrywa, Varenschold z życiową chwilą. Drugi Holender Coy, trzeci Belg Philipsen. Górale dziś relaksowali się w peletonie, więc w czołówce sytuacja z wczoraj wyraźnie prowadzi, więc wciąż i to już od kilku dni Słoweniec Pogaczar. Polacy dziś obok siebie w peletonie, Kwiatkowski 30, Gradek 31. W całym wyścigu obaj niezmiennie daleko. Jutro 12 etap Tour de France i raczej też etap sprinterski.
4: Polskie Radio. Jedynka.
3: W Luksemburgu rozlosowano fazę grupową Ligi Mistrzów. Jak trafiły polskie zespoły? Opowiada Grzegorz Nowaczyk.
7: Szczęście polskich zespołów w losowaniu Ligi Mistrzów Siatkarzy trzeba podzielić na trzy poziomy. Duże, średnie i kompletny brak. Duże szczęście miał niewątpliwie Aluron, który w grupie C zagra z Lüneburgiem, FK Karlowarsko i Gugas Las Palmas. Zespoły z Niemiec, Czech i Hiszpanii nie należą do europejskich pot-

0: atentatów i nie zagrażają drużynie z Zawiercia. O średnim szczęściu może mówić Bogdanka, która w grupie E zagra z Ranna Volley Verona, francuskim Tours i zespołem z kwalifikacji. Lublinianie trafili na mocnych rywali z Włoch oraz doświadczony zespół z Francji, a drużyna z kwalifikacji nie powinna sprawić większych problemów. Najmniejsze szczęście, a właściwie jego kompletny brak, miał projekt. Warszawianie zmierzą się z Kucine Lube Civitanova, Itasem Trentino oraz Greenyard Maseik. Oba włoskie zespoły w ostatnich 10 latach zagrały w 6 meczach finałowych Ligi Mistrzów. I naprawdę jest się tu kogo bać. Te słowa potwierdza były selekcjoner reprezentacji Polski Ireneusz Mazur.
1: Trafił bardzo źle, bardzo mocną drużynę, będzie miał niezwykle trudną awansować. To jest na pewno dla Warszawy duża przeszkoda. No cóż, ale tak to bywa, po prostu trzeba również pokonywać te najtrudniejsze przeszkody. Nie ma łatwo Warszawa i wierzę głęboko, że jeden z tych dwóch zespołów, warszawska drużyna, powinna pokonać. To znaczy nie na zasadzie, że będzie zdecydowanym faworytem, no ale posiadamy też potencjał w Warszawie i myślę, że to ten potencjał też nam daje takie gwarancje jakości.
0: Awans do ćwierćfinałów uzyskają zwycięzcy z każdej z 5 grup, a drużyny z drugich miejsc oraz najlepszy zespół z trzeciego miejsca zagrają w barażach.
2: I wracamy, żeby sprawdzić, co dzieje się w końcówce półfinału Mistrzostw Świata między Anglią a Argentyną. Ponownie Filip Jastrzębski.
3: I Argentyńczycy w końcówce dominują w Atlancie i poszli za ciosem, strzelili drugiego gola, tym razem Lautaro Martinez. Też po podaniu Messiego wpakował piłkę głową do bramki Jordana Pickforda. Łzy radości wśród kibiców reprezentacji Argentyny. Anglicy zrozpaczeni, bo przecież wydawało się, że oni już mają w rękach awans do finału. Pierwszy od 60 lat awans do finału Mistrzostw Świata. Tymczasem, kiedy już być może szykowali się nawet do świętowania, to w 85 minucie Enzo Fernandez przymierzył zza pola karnego, a w drugiej minucie doliczonego czasu gry Lautaro Martinez strzelił gola głową. Przy obu tych trafieniach asystował Lionel Messi, który dziś odcięty przez angielskich obrońców od podań, no ale i tak znalazł się w takich sytuacjach, by posyłać znakomite podania w swoim stylu do swoich kolegów, do Fernandeza i do Martineza. Przypomnę, że to Anglicy prowadzili pierwsi w tym spotkaniu. Zresztą tak jak zazwyczaj to się przecież dzieje na najważniejszych imprezach w fazie pucharowej, czy to Mistrzostw Świata, czy Europy, w 55 minucie spotkania Anthony Gordon po podaniu Rodgersa skierował piłkę do bramki i wówczas wydawało się, że Albicelestes już się po tym ciosie nie podniosą, szczególnie, że to jest takie zamknięte spotkanie, w którym nie ma zbyt wielu sytuacji, a tutaj okazało się, że ta końcówka należy do podopiecznych Lionela Scaloniego, którzy, wszystko na to wskazuje, w niedzielę w New Jersey zagrają po raz drugi z rzędu w finale Mistrzostw Świata. 3,5 roku temu w Katarze ograli Francuzów po prawdopodobnie najlepszym finale w historii mundiali. 3-3 i w rzutach karnych lepsza reprezentacja Argentyny. Wtedy z Francją, teraz z Hiszpanią prawdopodobnie Argentyńczycy się zmierzą, o czym świadczy także uśmiech na twarzy trenera Lionela Scaloniego. Nerwowi Anglicy, jeszcze ostatnie zmiany przeprowadzane przez trenera Tomasa Tuchela, który miał odrodzić reprezentację Anglii, który miał dać drużynie Trzech Lwów historyczny, pierwszy po 6 dekadach awans do finału Mistrzostw Świata. Jeszcze 3 minuty gry mają Anglicy, ale prawdopodobnie po tym ciosie się nie podniosą. Próbują jeszcze wszystkiego. Na razie jednak przegrywają w Atlancie z Argentyńczykami 1-2.
2: Filip Jastrzębski opowiadał nam o tym półfinale. Końcowy wynik w aktualnościach, a w kronice sportowej to wszystko. Za uwagę dziękuję. Tomasz Kowalczyk. Do usłyszenia.
4: Kronika sportowa.
5: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Reklama. Radio Kierowców.
9: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Pojawiły się informacje od służb o utrudnieniach na ekspresówce w województwie mazowieckim. Mowa o S2 między węzłami Puławska i Wilanów. To tunel południowej obwodnicy Warszawy, a tam trwa przygotowanie do ćwiczeń służb. Dlatego od 20 zablokowany jest ruch w nawie południowej. Przejazd jest możliwy przez nawę północną. Utrudnienia w tunelu na ekspresowej dwójce planowane są do godzin porannych. Natomiast na autostradowej czwórce między Krapkowicami a węzłem Opole Południe na 249 km samochód osobowy potrącił pieszego na jezdni. Nie ma możliwości przejazdu w kierunku Wrocławia. Na miejscu też działają służby, również te ratownicze. Ponadto przypominamy o informacji, którą podali Państwo godzinę temu. S17, trasa z Warszawy do Lublina. 33 km, tam było zderzenie dwóch osobówek. Na miejscu działa policja, kierowcy przepuszczani są prawym pasem. Także od dłuższego czasu nie ma możliwości przejazdu również pasem prawym i lewym w kierunku Warszawy. Mowa o dolnośląskim odcinku trasy S8 w Oleśnicy. Samochód osobowy uderzył w bariery. Na mapach widzimy, że cały czas jest jeszcze przewężenie tej ekspresówki. A zakończyły się prace służb na S7 w miejscowości Mierzawa w województwie świętokrzyskim. Tam na 9 kilometrze dachował samochód osobowy. 3 osoby zostały ranne w tym wypadku. Jezdnia prawa w kierunku Krakowa zablokowana była przez ostatnie 4 godziny. Teraz przejazd jest już możliwy. Przypominamy także, że przejezdna jest już droga krajowa nr 50 na Mazowszu, a utrudnienia były w Ładzyniu. Tam zderzyły się 2 samochody osobowe i prowadzeni byli Państwo ruchem naprzemiennym. Kierowcom życzymy bezpieczeństwa w trasie, a kolejny raport drogowy już jutro przed godziną 6.
10: Minęła 23, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Anglia, Argentyna. Zawzięty mecz o finał. Hiszpania czeka na zwycięzcę dzisiejszej rozgrywki, a śledzi ją Filip Jastrzębski. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Argentyna już o krok od awansu do wielkiego finału Mistrzostw Świata. Albicelestes, którzy bronią tytułu, prowadzą 2-1. A przecież to Anglicy prowadzili od 55 minuty po golu Antonego Gordona. I gdy wydawało się, że drużyna Trzech Lwów po raz pierwszy od 60 lat awansuje do finału piłkarskich Mistrzostw Świata, to Argentyńczycy wydarli Anglikom te marzenia w samej końcówce. Enzo Fernandez w 85 minucie spotkania pokonał świetnie spisującego się dzisiaj w bramce reprezentacji Anglii Jordana Pickforda. W doliczonym czasie gry zrobił to strzałem głową Lautaro Martinez. Przy obu tych golach asystował wielki Lionel Messi. Wiele wskazuje na to, że to Argentyna zagra w finale Mistrzostw Świata, ale to spotkanie jeszcze się nie skończyło.
10: No to była relacja Filipa Jastrzębskiego. Dziękujemy. Oczywiście będziemy Państwa informować o wyniku meczu. Wypowiedź premiera, a potem pytania i odpowiedzi posłów. Blisko 3 godziny trwało spotkanie polityków KO z premierem Donaldem Tuskiem. Po rozmowach posłowie niechętnie jednak wypowiadali się o przebiegu spotkania. Wiadomo z relacji niektórych polityków, że rozmowy dotyczyły mobilizacji przed rokiem wyborczym, a także były okazją do wymiany zdań i poglądów między posłami. Mowa była też o aferze w Szpitalu Południowym i reformie ochrony zdrowia. Stowarzyszenia Rozwój Plus i Po Pierwsze Polska muszą zakończyć działalność. Decyzją kierownictwa partii członkowie PiS-u nie mogą przynależeć do stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych o charakterze politycznym. Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy ze Stowarzyszenia Rozwój Plus nie zamierzają jednak dostosować się do decyzji partii.
11: Nieco po ponad godzinie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości wyszło z tekstem uchwały.
12: Dotyczy zakazu działania oraz uczestnictwa członków partii Prawo i Sprawiedliwość w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym.
11: Mówił rzecznik partii Rafał Bochenek.
12: W celu zachowania jedności.
11: Wprawdzie na dostosowanie się kierownictwo dało 7 dni, ale prezes Stowarzyszenia Po Pierwsze Polska Jacek Sasin tuż po zakończeniu obrad już powiedział, że natychmiast kończy działalność stowarzyszenia.
13: I nie ma tutaj przestrzeni do dyskusji.
11: Tobiasz Bochenski liczy, że to samo zrobi były premier i założyciel Stowarzyszenia Rozwój Polski Mateusz Morawiecki.
14: Dlatego, że naszym podstawowym zadaniem jest jedność, jest determinacja w odsunięciu Donalda Tuska od władzy.
11: Ale w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki poinformował, że jego stowarzyszenie będzie działało dalej. Tylko w ten sposób możemy walczyć o każdy głos i przekonać nowych wyborców, napisał były premier. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
10: Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przesłuchała prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o śledztwo dotyczące przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, którzy mieli dopuścić do nieodpłatnego korzystania z apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Rzecznik gdańskiej prokuratury Mariusz Duszyński wyjaśnia, że Karol Nawrocki został przesłuchany, bo w czasie objętym śledztwem kierował muzeum.
15: Przesłuchanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim, zakończyło się sporządzeniem protokołu i podpisaniem.
10: Gdańska prokuratura prowadzi jeszcze jedno śledztwo związane z prezydentem. Badana jest sprawa przejęcia kawalerki Jerzego Rzet.
16: To są aktualności jedynki.
10: USA znów uderzyły na Iran. Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły drugą falę uderzeń na Iran. Ich celem są irańskie instalacje wojskowe, które stanowią zagrożenie dla statków przepływających przez cieśninę Ormuz, napisało w komunikacie dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych. Iran podał, że eksplozje miały miejsce w kilku miastach, a w związku z napiętą ponownie sytuacją na Bliskim Wschodzie ceny na stacjach paliw szybują. Dziś średnia cena za litr 95 zbliżyła się do symbolicznej granicy 7 zł. Rząd bacznie przygląda się sytuacji, mówi minister finansów Andrzej Domański.
17: Ceny ropy na rynkach, także marże w hurcie i w rafineriach. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Ja tylko przypomnę, że ceny ropy już sięgały 115 dolarów. Teraz po tym zaostrzeniu sytuacji na Bliskim Wschodzie mówimy o cenach bliskich 80, więc oczywiście trzymamy rękę na pulsie.
10: W tym momencie najdroższe paliwo jest w województwie mazowieckim, a najtańsze na Śląsku i w Świętokrzyskiem. A teraz jeszcze raz łączymy się z Filipem Jastrzębskim, bo zdaje się, że wiadomo, kto zagra z Hiszpanią. Halo, halo, Filip.
3: Wiadomo, że będzie to reprezentacja Argentyny, która pokonała Anglię 2-1. To wydawało się właściwie niemożliwe, bo Anglicy prowadzili po golu Gordona i już szykowali się do świętowania do tego pierwszego po 6 dekadach awansu do finału, ale nic bardziej mylnego. Gole Fernandeza i Martineza w samej końcówce spotkania zdecydowały o tym, że Argentyna gra dalej. Albiceleste mogą wciąż obronić tytuł mistrza świata w niedzielę w New Jersey. W wielkim finale zmierzą się z drużyną Hiszpanii.
10: 19 lipca, niedziela, to finał Mundialu. Zapraszamy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
16: Pogoda.
10: W nocy przelotny deszcz i burze możliwe są na południu kraju, poza tym dość pogodnie, nad ranem jednak uwaga na mgły ograniczające miejscami widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 13 do 17 stopni, chłodnie miejscami na północy od 10 do 12.
16: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
18: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
18: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
18: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Podcast Polskiego Radia.
19: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata. Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
20: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
19: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama. Autopromocja.
3: W lecie z radiem rzeka Krutynia, czyli polska Amazonka. Dzika przyroda, ptaki i krystalicznie czysta woda, które podziwiać można podczas spływów kajakowych. Odwiedzi nas także Martyna Konkel, kitesurferka, trzykrotna mistrzyni Polski w kategorii freestyle. Nie zabraknie konkursów z supernagrodami i historii jednej wakacyjnej piosenki.
4: Lato z radiem w Jedynce, jutro od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
5: Jedynka. To jest radio.
2: Autopromocja.

Iza Żukowska, dobry wieczór. Dziś na początek ci, którzy już ponad 6 dekad grają razem i ciągle wydają się nie dość usatysfakcjonowani swoją

imponującą karierą, także mimo przekroczenia wieku, który zwykle kojarzy nam się ze spokojną emeryturą, ciągle pokazują, że to jeszcze nie wszystko, co nam, fanom, mają do zaoferowania. The Rolling Stones 10 lipca wydali 25 krążek w karierze, nazwali go Foreign Tanks, do współpracy zaprosili takie legendy jak Paul McCartney, Steve Winwood czy Robert Smith i udowodnili, że wiek to tylko liczba, a ich dusze niezmiennie należą do rocka.

Najnowszy album grupy The Rolling Stones, Foreign Tongues, ukazał się 10 lipca. Znalazło się na nim 14 utworów, w tym ostatni nagrany z Charlie Wattsem. Mick Jagger nadal w fantastycznej formie, chociaż potwierdził, że w tym roku Rolling Stonesi nie wyruszą w trasę koncertową. Jednak Jagger nie wyklucza, że taka trasa stadionowa odbędzie się w roku przyszłym, a zatem będzie jeszcze być może okazja, by posłuchać Stonesów na żywo. To była w jedynce absolutna nowość. Przypominam, album Foreign Tongues, 25 w dorobku grupy The Rolling Stones, ukazał się w piątek, 10 lipca. A teraz w jedynce trochę historii muzyki, bo 11 lipca minęła 89. rocznica śmierci jednego z najsłynniejszych kompozytorów XX wieku, artysty, który zmienił brzmienie sal koncertowych na całym świecie, na orkiestrę symfoniczną, przenosząc te wzorce, które wcześniej były charakterystyczne nie dla muzyki symfonicznej, a dla muzyki jazzowej. Tym kompozytorem był George Gershwin, twórca, który zaczynał od przegrywania utworów z nut

sprzedawanych w sklepie muzycznym. Potem tworzył musicale, które przyniosły mu rozgłos, a w końcu trafił do Hollywood i właśnie na sale koncertowe. Sława Gershwina w Nowym Jorku zaczęła się w roku 1920. Kompozytor miał 22 lata, kiedy Al Jolson, który do historii przeszedł jako ten, który jako pierwszy przemówił z ekranu filmowego, Al Jolson nagrał utwór Swanee, napisany rok wcześniej przez młodego, aspirującego wtedy kompozytora. Piosenka natychmiast stała się przebojem i otworzyła Gershwinowi drzwi na Broadway.

kompozycję George'a Gershwina, Stinga, wcześniej Robert Palmer, to oczywiście w jedynce. Te nagrania znalazły się na płycie z kompozycjami George'a Gershwina. Nagrali ją wirtuoz harmoniki ustnej Larry Adler i zaproszeni przez niego goście, wśród nich nie tylko Sting i Robert Palmer, ale także między innymi Elton John. Elton John, czyli artysta, który 3 lata temu oficjalnie zakończył karierę, ale teraz okazuje się, że podobnie jak Rolling Stonesi, nie powiedział, czy może raczej nie zaśpiewał ostatniego słowa, bowiem 3 lata po zakończeniu tej trasy koncertowej, Farewell Yellow Brick Road Tour, tej, którą właśnie żegnał się z fanami, Elton John powróci i 2 oraz 3 października na Estadio Azteca w Mexico City znowu wystąpi na żywo.

Elton John, prawdziwa legenda i gigant sceny muzycznej, 25 marca skończył 79 lat. Teraz postanowił raz jeszcze wystąpić dla fanów, którzy zapewne tłumnie zjadą 2 i 3 października do Mexico City. Artysta mówi, że te dwa koncerty są hołdem dla jego fanów w Ameryce Południowej, gdzie miał wystąpić w czasie tej pożegnalnej trasy, ale koncerty nie odbyły się w związku z pandemią. Teraz myślę, że do Meksyku wybiorą się wszyscy ci, którzy będą chcieli raz jeszcze na żywo usłyszeć Eltona Johna, zapewne nawet z najbardziej odległych krańców świata. Natomiast w listopadzie w Kanadzie ruszy specjalna trasa w hołdzie Leonardowi Cohenowi. Z okazji 10. rocznicy śmierci tego kanadyjskiego barda jego najsłynniejsze utwory przypomni syn Adam Cohen i po raz pierwszy towarzyszyć będzie mu także wnuk Leonarda Cohena, 19-letni Cassius. W przyszłym roku natomiast planowane są również koncerty w Europie.

0: trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
1: Leonard Cohen, trasa poświęcona jego pamięci w Kanadzie już jesienią, a w przyszłym roku koncerty w Europie. Piosenki Leonarda Cohena zaśpiewają jego syn i wnuk. Program pierwszy, Polskie Radio. My kończymy już nasze dzisiejsze muzyczne spotkanie, a na zakończenie artystka, którą pożegnaliśmy 8 lipca, Bonnie Tyler. I na zakończenie jej wielki hit nagrany w roku 1982. Życzę Państwu dobrej nocy. Iza Żukowska, kłaniam się nisko.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Lektury jedynki.
1: Rika, żona Patryka, śledczego z Wielbeki, wysyła do niego kolejną wiadomość. Chce odpowiedzi na pytanie, co się dzieje. Posłuchajmy 10 fragmentu kryminału Kamili Legberry, Płaczka. Czyta Marcin Perchuć.
2: Mogę wyrzucić te resztki? Spytała z kuchni Kristina. Nie pachną zbyt świeżo. Nie masz pojęcia, co się może w nich rozmnożyć. Wstawiając je do lodówki, powinnaś pisać datę na opakowaniach. Niezdrowe bakterie w żołądku mogą porządnie namieszać w organizmie i prowadzić do raka. Zresztą okazało się, że flora jelitowa może oddziaływać na mózg. Nie słuchając Kristiny, napisała nowego SMS-a do Patryka. Tym razem bardziej zdecydowanego. Jeśli mi nie odpowiesz, co się dzieje, zacznę wydzwaniać po ludziach. Również go przeczytał. Erika odczekała, gotowa w razie czego podnieść stawkę. I oto przyszła odpowiedź. Nie wolno ci powiedzieć nikomu ani słowa. Wydaje nam się, że znaleźliśmy Sophie Rudberry. Jedziemy zawiadomić Yvonne i Alana. Co jest? Tętno tak jej przyspieszyło, że dostała mroczków przed oczami. Odłożyła ostrożnie Norę na kanapę. Córeczka drgnęła, zamrugała parę razy, ale zaraz się uspokoiła. Erika miała gonitwę myśli. Sophie, odnaleziona. Zaginięcie Sophie było mimo upływu lat wielką, otwartą raną dla całej Fielbaki. Wydawnictwo Eriki chciało, żeby napisała o tej sprawie, jednak do tej pory uważała, że to niemożliwe. Co innego teraz, gdy pojawiła się szansa na jej domknięcie i opowiedzenie tej historii od samego początku, po uzyskaniu odpowiedzi na wszystkie pytania. Odłożyła się, jednak dobrze, że słuchasz starej teściowej, przecież ja też miałam dzieci i wiem, co mówię. A z tą mieszanką jeszcze nie jest za późno. Erika się zerwała. Możesz popilnować Nory? Muszę sprawdzić coś w moim gabinecie. No pewnie, ale... Dzięki. Pobiegła na schody. Włączając komputer, poczuła

0: znajome podniecenie, jak za każdym razem, gdy zaczynała jakąś historię. Otworzyła program i zaczęła wyszukiwać wszystko o zaginięciu Sophie. Gdy Patryk wróci już do domu, będzie miała do niego tysiące pytań.
1: Marcin Perchuć przeczytał 10 fragment kryminału Kamili Legbei pod tytułem Płaczka. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca, a jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: To był największy mundial w historii, więc i finał musi być epicki. Zapraszam na ostatni tydzień relacji z piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce na antenie radiowej Jedynki. Zanim dowiemy się, kto wygrał, przemierzę jeszcze tysiące kilometrów, by porozmawiać z kibicami z całego świata. Co im się podobało, a co niekoniecznie. Ile wydali na wizytę za oceanem? No i czy było warto? Oj, było. Kacper Merk, do usłyszenia.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.

0: był program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz. Na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty temu minęła północ. Monika Gniewaszewska, zapraszam na aktualności jedynki. To Argentyna zagra w niedzielę z Hiszpanią w finałowym meczu mundialu. Argentyna pokonała w Atlancie Anglię 2-1 w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Anglicy objęli prowadzenie w 55 minucie, ale finalnie to Argentyńczycy okazali się lepsi. Dzień wcześniej do finału mundialu awansowała Hiszpania po pokonaniu Francji 2-0. W niedzielnym finale Argentyna zagra więc z Hiszpanią, a w sobotę w meczu o trzecie miejsce Anglia zmierzy się z Francją. Mimo ultimatum i zapowiedzi prezesa PiSu, Mateusz Morawiecki, założyciel Stowarzyszenia Rozwój Plus, zapowiada dalszą jego działalność. Kierownictwo PiSu po naradzie zwołanej w sprawie słów Przemysława Czarnka na temat wstrzymania wsparcia dla Ukrainy poinformowało nie o konsekwencjach dla kandydata na premiera, ale o zakazie dla swoich członków działalności w stowarzyszeniach o charakterze politycznym. I tak jak Jacek Sasin, prezes Stowarzyszenia Po Pierwsze Polska, poinformował, że podporządkuje się oczekiwaniu kierownictwa, tak Mateusz Morawiecki zapowiada kontynuację działań swojego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Rzecznik PiSu Rafał Bochenek mówił o konsekwencjach dla polityków, którzy nie podporządkują się decyzji prezesa.
1: Uchwała dotyczy zakazu działania oraz uczestnictwa członków partii Prawo i Sprawiedliwość w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym w celu zachowania jedności ideowej, organizacyjnej, politycznej naszej organizacji. Kierownictwo zdecydowało się podjąć właśnie takie, a nie inne kroki.
0: Członkowie należący do stowarzyszeń mają tydzień na ich opuszczenie. Wypowiedź premiera, a potem pytania i odpowiedzi posłów. Blisko 3 godziny trwało spotkanie polityków KO z premierem Donaldem Tuskiem. Po rozmowach posłowie niechętnie jednak wypowiadali się o przebiegu spotkania. Wiadomo z relacji niektórych polityków, że rozmowy dotyczyły mobilizacji przed rokiem wyborczym, a także były okazją do wymiany zdań i poglądów między posłami. Mowa była też o aferze w Szpitalu Południowym i reformie ochrony zdrowia. Na wiele nieprawidłowości wskazuje Najwyższa Izba Kontroli w raporcie na temat Szpitala Południowego w Warszawie. Dotyczyły one zarządzania placówką, organizacji pracy, rozliczania świadczeń z NFZ-em i przeznaczenia pomieszczeń szpitalnych. Zastrzeżenia NIK-u budzi m.in. sposób organizacji pracy personelu medycznego, który powodował przeciążenia pracą. Także nieodpowiednie gospodarowanie należącym do szpitala sprzętem medycznym. Jak wskazuje rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny, stwierdzono też używanie niektórych pomieszczeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.
2: Jedno z pomieszczeń, choć było oznaczone jako pokój łóżkowy, nie było wyposażone w łóżka. Zamiast tego w środku był telewizor, meble oraz aneks kuchenny. Wejście do pokoju zostało ograniczone, w tym osobom z kierownictwa oddziału, gdyż pokój był otwierany na kartę i kod. Pokój wykorzystywany był przez pacjentów komercyjnych, którzy byli transportowani wraz z łóżkiem szpitalnym na blok operacyjny i również z niego tam przywożeni.
0: W raporcie wskazano też, że zakres świadczeń publicznych opłacanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie był jasno oddzielony od świadczeń komercyjnych.
3: To są aktualności jedynki.
0: Biegli z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego zrekonstruują przebieg wypadku, do którego doszło we wtorek koło Kowalewiczek w Zachodniopomorskiem. Nieoznakowany radiowóz zderzył się tam z jadącym hulajnogą elektryczną nastolatkiem. Chłopiec zginął na miejscu.

0: Więcej informacji ma w tej sprawie Aneta Łuczkowska.
1: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Wstępne ustalenia mówią, że to poruszający się hulajnogą 16-latek nagle skręcił, wjeżdżając wprost pod nieoznakowany radiowóz. Mimo natychmiastowej reanimacji chłopca nie udało się uratować. Śledczy dokonali oględzin miejsca zdarzenia, zabezpieczyli do dalszych ekspertyz zarówno policyjne auto, jak i hulajnogę. Ma też odbyć się sekcja zwłok ofiary wypadku. Nieoznakowanym radiowozem podróżowało trzech funkcjonariuszy. Byli na służbie, wszyscy byli trzeźwi. Prokuratura potwierdza też, że nastolatek jechał hulajnogą bez kasku, ale ponieważ niedawno skończył 16 lat, nie miał już prawnego obowiązku jego noszenia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Przed nami dość pogodna noc, choć przelotny deszcz i burze możliwe są na południu kraju. Nad ranem też uwaga na mgły, miejscami ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura około 13 stopni do 17, tak będzie w większości kraju. Chłodniej miejscami na północy od 10 do 12.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: A dziś jest 16 lipca, to 197 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Raka. Wzejdzie o godzinie 4:33, a zajdzie o 20:50. Dzień trwać będzie więc 16 godzin i 17 minut. Imieniny obchodzą dziś Andrzej, Bartłomiej, Magdalena, Maria, Ruta i Walenty. Kartka z kalendarza. W 1922 roku w Katowicach podpisano akt objęcia Górnego Śląska przez Polskę. W 1933 Polskie Radio wyemitowało premierowe wydanie audycji Wesoła Lwowska Fala. W 1969 roku z amerykańskiego przylądka Canaveral na Florydzie wystartował pierwszy załogowy statek Apollo 11 z misją lotu na Księżyc. W 1976 roku pierwsze procesy robotników uczestniczących w czerwcowych protestach w Radomiu i Ursusie. W 1997 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej.
2: Autopromocja.
3: W lecie z radiem rzeka Krutynia, czyli polska Amazonka. Dzika przyroda, ptaki i krystalicznie czysta woda, które podziwiać można podczas spływów kajakowych. Odwiedzi nas także Martyna Konkel, kitesurferka, trzykrotna mistrzyni Polski w kategorii freestyle. Nie zabraknie konkursów z super nagrodami i historii jednej wakacyjnej piosenki.
4: Lato z radiem w jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Folk

0: Cześć, tu Kuba Malinowski, African Beats Festival. Słuchacie audycji Folk On. Najpiękniejsza muzyka ze świata, w tym z Afryki.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: Izabela Żukowska audycję wydaje. Przed mikrofonem Maciej Szajkowski. Dobry wieczór Państwu, to jest Folk On w programie pierwszym Polskiego Radia, czyli nasza cotygodniowa ekspedycja z muzyką świata, kosmosu i okolic. Tym razem będziemy sprawdzać, co dobrego w ramach festiwalu African Beats, którego pomysłodawcą, organizatorem i dyrektorem artystycznym niezmiennie jest Kuba Malinowski. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: African Beats to taka idea, która wpisała się złotymi nutami w ramach mapy festiwalowej, koncertowej Polski i Europy, stając się jednym z takich najważniejszych wydarzeń dedykowanych kulturze, tradycji, historii, literaturze również, reportażowi, wreszcie prawdziwym zjawiskom muzycznym dotyczącym Afryki. Jaka była idea, Kuba? Co przyświecało tobie na początku? Zamiłowanie czarnego lądu czy zafascynowanie muzyką?
0: No więc zaczęło się od zamiłowania czarnym lądem rozbudzonego przez książki. Wiadomo, trzeba wspomnieć o Hebanie Ryszarda Kapuścińskiego. Takim punktem zapalnym było poznanie przeze mnie muzyki saharyjskich Tuaregów. Ona obudziła we mnie jakieś poczucie

Pamiętam, jak kiedyś w lecie z radiem przed tym utworem zapytałem państwa, co kreśliły mewy. I okazało się, że wcale nie było tak dużo dobrych odpowiedzi. Teraz to już jesteśmy mądrzy, jak posłuchaliśmy całego utworu.

Wtedy jeszcze nie. No już wiemy, kreśliwe ósemki i te mewy, podobnie jak staruszek portier, który w pewnym utworze Sławy Przybylskiej wręczał klucz. I też było pytanie o numer pokoju w tym hotelu. Ktoś wiedział. Pokój numer 8. Także te ósemki trochę za nami krążą w bardzo dobrych piosenkach. Teraz będzie o miłości, o uczuciach. Oczywiście w związku również z tym, co piszą państwo. Pan Witold pozdrawia nas z letnich wycieczek z bliskimi. Muzyka też nam towarzyszy. Na plaży fajnie jest, to też taki utwór i to już lato. Zwłaszcza lubię fragment, on wyglądał jak biznesmen, choć był tylko w slipach, czy idziemy się popluskać, od niechcenia tak zapytał. To oczywiście próba nawiązania kontaktu na plaży, widziana okiem prześmiewców z kabaretu Otto i cieszyliśmy się wszyscy, bo oni śpiewali o tym, jak to naprawdę jest w naszym życiu również. Dziękujemy. Pani Maria napisała w tym momencie, szkoda mi iść spać, bo z pewnością będą super piosenki. Już zapowiadam te super piosenki. Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman? Wcześniej Shade, a jeszcze wcześniej Fields of Gold. I to już się zaczyna. Muzyka nocą.

Brian Adams i za chwilę Kasia Kowalska. Proszę sobie wyobrazić, że pierwszy konkurs wygrała będąc w przedszkolu i był to konkurs dla młodych zuchów, a potem sama wielka kariera.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.